aż się wełbie kręci od niej. Nie wiadomo, to podpłynę.

coś jej jest. Słona robi się od łez. A tam dalej, czy to ląd? Armat huk, prochu swąd. Chciałby człowiek złapać tchu i pewnie w gardle zaschło mu, kiedy głos usłyszał swój: ruski wojenny karabl, idi na chuj.

0: Wreszcie światła, gospodarze, a ty staraj się, zegarze, by wybiła zła godzina dla Putina.
1: Tu Radio Nowy Świat.

Jest szósta, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny Adrianna Calińska-Czaniecka. Mieszkańcy województwa lubelskiego przed czwartą otrzymali alert RCB w związku z atakiem Rosji na Ukrainę. Po około 30 minutach alarm został odwołany. Brak zagrożenia na terenie Polski, głosił drugi komunikat. Poprzednie alerty związane z atakiem Rosji na Ukrainę

0: żołnierzy, tylko pamiętajmy, że nawet jeśli mówimy o takiej liczbie, to tak naprawdę jest to razy 3 albo razy 4, dlatego że mówimy o rodzinach żołnierzy, mówimy o stałej obecności. Stała obecność amerykańska to jest zupełnie inna skala, zupełnie inny projekt.
1: Przypomnę, prezydencki minister Marcin Przydacz powiedział w Waszyngtonie, że jest zielone światło ze strony Białego Domu dla utworzenia w Polsce stałej bazy, ale ostateczne działania muszą wykonać Pentagon i Ministerstwo Obrony Narodowej. Laureatem tegorocznej Nagrody Literackiej Nike został Szczepan Twardoch i jego powieść Nul. Ukazuje ona współczesną wojnę w Ukrainie z perspektywy pierwszej linii frontu. Tak mówił przewodniczący kapituły Witold Bereś.
2: My żyjemy dzisiaj może nie w takim strachu, ale żyjemy w wielkim lęku. Ta książka między innymi potrafi zmieniać nas i uczyć, gdzie my popełniamy błędy. Ktoś powie, że to jest nagroda kontekstowa, a bo kontekst, wiadomo, proszę Państwa, z jednej strony tak, z drugiej nie. Bo świetna książka, świetna literatura, jak mówił klasyk, to jest to lustro, które odbija to, co się dzieje. Ale nie, nagroda nie wynika z kontekstu. To jest po prostu świetna literatura.
1: Wcześniej do Szczepana Twardocha trafiła Nagroda Czytelników. To wyróżnienie i nagroda jury przyznawane są niezależnie. O statuetkę, dyplom i 100 tysięcy złotych walczyło 7 autorów. W finale znalazły się książki z różnych gatunków. Powieść, reportaż, biografia, opowiadania i poezja. A to był serwis Radia Nowy Świat.
3: Pogoda. Zachmurzenie będzie dziś małe i umiarkowane, tylko rano miejscami duże. Lokalnie utrzymają się mgły ograniczające widzialność do około 200 metrów. Wiatr zapowiadany jest jako słaby, okresami umiarkowany. Na Pomorzu okresami dość silny i porywisty z kierunków zachodnich. Temperatura maksymalna wyniesie od 15 stopni na północy do około 19 stopni w centrum i 21 na południu kraju.

0: to zwykle w poniedziałki bywa. Po pierwszych dźwiękach jasne jest, w którym momencie tygodnia się znajdujemy. Kajetan Strzalczyk obecny, muzycznie i fizycznie w studiu, realizuje to spotkanie, Jakub Jędras wydaje. Adrianna Calińska-Czeniecka prezentuje serwisy informacyjne, telefon odbiera Franek Wójcicki, rozmowy z gośćmi poprowadzi Beata Graparczyk, a ze dwa słowa między jedną a drugą piosenką doda Mateusz Andruszkiewicz. Kłaniamy się i polecamy do 10.
1: Nowy świt.
0: Ale to nie jest tak, że my tylko urzędujemy na tej antenie. Państwo też jak najbardziej mogą dołączyć. 224-280-280. Trzeba telefonów konać w tym celu pod tym numerem. Można komentować wszystko to, co Państwa zdaniem komentarza będzie wymagało. Grupa patronów, mail też polecamy do kontaktu. Nowy świt, małpa, Nowy Świat online. Najbliższe 4 godziny spędzamy wspólnie. Chicken food. Oni będą tu chwilę krócej.

Plan na tę godzinę mamy taki, że w okolicy 6.30 poopowiadamy Państwu trochę o centrach danych, czyli temat, który regularnie powraca do nas w przestrzeni medialnej, nawet tej nowoświatowej przestrzeni medialnej, bo jakiś czas temu poruszaliśmy już ten wątek w jednej z porannych rozmów. Dzisiaj Wiktoria Wichrowska przyjrzała się sprawie, zagadnieniu i będzie nam o tym opowiadała, w związku z czym ten numer telefonu 224-280-280 myślę, że w późniejszej części audycji może się jednak do komentowania przydać. 5 października, bo tego nie powiedziałem jeszcze, mamy dziś Igor Faustyna, Apolinary, Bartłomiej, Rajmund, Donat, Flavia, Tulia, Konstancjusz, Wiktoryn i Gala obchodzą imieniny, ale przede wszystkim powinniśmy dzisiaj pamiętać o nauczycielach, bo mamy Światowy Dzień Nauczyciela, pozdrawiamy. Światowy Dzień Mieszkalnictwa mamy dziś, co powiedzmy, że jak trochę to naciągniemy, to zazębia się z wątkiem centrów danych, o których to za kilkanaście minut na naszej antenie będziemy rozprawiać. Are You Elevated teraz nam zagra, a później zajrzymy do kalendarium i wspomnimy, a tak wymieniłem wszystkie imiona z kalendarza, jeszcze pewną Maria, w zasadzie Machi. O niej trzeba dzisiaj pamiętać, ale wszystko w swoim czasie.

321. Mówiłem, że dzisiaj w playliście mamy pewną Marię, Marie, tę, która urodziła się 5 października w roku 1939. Znana z takiego przeboju jak Le Vendange de l'Amour. Chodzi oczywiście o Marie Laforêt. Mam nadzieję, że redaktor Agnieszka Lipka-Barnecz śpi sobie smacznie i nie słucha właśnie próby walki z francuskim akcentem. Znana polskiej publiczności, no jasne, że dobrze również za sprawą pewnego występu w Sopocie razem z Danielem Olbrychskim. To był 76 rok i piosenka Wiem, Wiem, czy też jak śpiewał Daniel Olbrychski, Wiem, Wiem. Był zresztą moment, kiedy właśnie Daniel Olbrychski, właściwie Daniel i Krystyna Olbrychscy na naszej antenie opowiadali różne historie, prezentując muzykę w ramach jesiennego korowodu i wydaje mi się, że historia tego występu z Marie Laforêt też tam się znalazła wśród opowieści. Jeżeli ktoś chciałby, to można zerknąć do podcastów na stronie Radia Nowy Świat i sobie odsłuchać. Mamy to wszystko dostępne dla Państwa pod warunkiem, że się jest patronem, patronką, osobą patronującą. To w wolnej chwili, a teraz to my się zajmiemy muzyką Marie Laforêt właśnie. Bardzo proszę, przy okazji rocznicy urodzin.

fenomenalne jest to, gdy czyta się biografię muzyków i przeważnie jest tam kilka punktów wspólnych. Jednym z nich jest to, że ktoś z rodziców, jeżeli nie był profesjonalnym muzykiem, to przynajmniej w wolnych chwilach zajmował się muzykowaniem. I dokładnie tak jest w przypadku pana, który urodził się 5 października w 1944 roku. Tym razem urodził się w Milwaukee. Jego tato był fizykiem z wykształcenia, no ale w wolnych chwilach zajmował się, czy też po prostu lubił bardzo muzykę jazzującą i był amatorskim inżynierem nagrań. No a syn poszedł właśnie w ślady te muzyczne. Nazywa cały czas Steve Miller ze Steve Miller Band. Dzisiaj The Joker wybrał nam pan Kajtek, żeby zagrało, więc to będzie w centrum naszej uwagi, a po chwili, zaraz po tym utworze, centra danych będą w centrum.

0: Steve Miller Band z silnym akcentem na Steve Miller, bo to on dzisiaj obchodził rodzinę. The Joker, za nami 6:30 na zegarze. To jest ten moment, kiedy przechodzimy do tematu centrów danych. Mieszkańcy podwarszawskich reguł protestują przeciwko planowanej budowie wielkoskalowego centrum danych. Głównym argumentem mieszkańców jest obawa, że inwestycja pogorszy jakość ich życia, a argumentów związanych z zagrożeniami jest więcej. Czego brakuje w przygotowaniu tej inwestycji? Czy centra danych rzeczywiście powinny powstawać w takiej skali? O tym Wiktoria Wichrowska i jej rozmówcy.
1: Jest kilka głównych czynników, które są związane z tą inwestycją. To jest hałas, to są spaliny, to są problemy z wodą i problemy z prądem.
2: Rozmowa wokół centrów danych staje się trochę taką samą rozmową, jaką przerabiamy od dobrych kilkunastu, czy już wreszcie kilkudziesięciu lat, jeżeli chodzi chociażby o koszty środowiskowe związane z transportem. Sylwia Czubkowska, Tekstorie, autorka książki Buktechy. Z centrami danych mamy tak, potrzebujemy je. Trzeba sobie powiedzieć jasno. Nasze dane są przechowywane i przetwarzane cały czas w chmurze. Chmura oznacza centra danych. Dopóki większość z tego była na potrzeby usług publicznych, na potrzeby biznesu, na potrzeby nasze, takie po prostu zwykłe, prywatne, nie było problemów z centrami danych. Nikt nie protestował przeciwko centrom danych. Ale ostatnie kilka lat to jest rozwój ogromny, bardzo kosztowny środowiskowo, czyli energetycznie, ale także w ślad wodny, także w taki negatywny wpływ na otoczenie centrów, które no, koszty przenoszą na mieszkańców okolicznych, a zyski transferują do korporacji. I to ludzi oburza. I problemem jest to, że one są budowane w totalnie nieracjonalny sposób.
3: Polska w tej chwili wykorzystuje tylko 29% energii z OZE. Tomasz Cichomski reprezentuje Stowarzyszenie Aktywnych Sąsiadów. To są dane za rok 2025, czyli cały czas 71% energii pochodzi z paliw kopalnych. Natomiast złożonych jest wniosków przez centra danych zapotrzebowanie na moc tyle, ile wynoszą możliwości całej energetyki w Polsce. Czym to grozi, że po prostu Polska nie zrealizuje celu klimatycznego, który został określony na rok 2050 zerowej emisji, dlatego że będziemy musieli przekształcić elektrownie węglowe najpierw na gazowe, dopóki nie powstanie energia atomowa i dopóki nasze OZE nie osiągnie większych rozmiarów.
2: Na razie to zużycie energii na potrzeby centrów danych to jest prawie 2% ogólnego zużycia energii w Polsce. To jest naprawdę dobry wskaźnik. Taki do 5-6% jest bardzo racjonalny. Ale jedno to wskaźniki, a dwa na co faktycznie są i do czego są te centra danych budowane. I jeszcze coś, czego nie pokaże statystyka, czyli gdzie są budowane. 2/3 centrów danych jest budowanych w Warszawie i okolicach Warszawy, czyli tak naprawdę w 3 powiatach zachodniowarszawskich, na leżących po zachodniej stronie.
3: W przypadku reguł wygląda to w ten sposób, że jest firma Hillwood, amerykańska, która specjalizuje się w zabudowie wielkopowierzchniowej magazynów i ona proceduje całą dokumentację środowiskową. Po dokumentacji środowiskowej, jeśli będzie pozytywna decyzja środowiskowa, wystąpi o pozwolenie na budowę. Natomiast nie wiemy, kto będzie ostatecznym klientem wszystkich serwerowni. A dlaczego to jest takie ważne? Dlatego, że w zależności od tego, kto będzie klientem, na jakie cele będzie używane centrum danych, z tym mogą się wiązać określone ryzyka. Jeśli to będzie na cele przetwarzania danych jakichś strategicznych, militarnych, to ryzyko sabotażu, ataków na taki obiekt jest bardzo wysokie.
2: Ja byłam kiedyś w centrum danych wybudowanym w jaskini, w której w czasie II wojny światowej naziści, bo to było w Austrii, przechowywali broń, a teraz jest centrum danych, bo to jest świetne miejsce też, jeżeli chodzi o ochronę taką infrastrukturalną, ale też dobry mikroklimat.
3: Kraje skandynawskie generalnie mają bardzo wysoką świadomość ekologiczną, jednocześnie też mają duże zasoby finansowe i mają też dobrą sytuację pod kątem energetycznym. Norwegia ma głównie energię z wody i mają też niższe temperatury niż na przykład w Polsce, czyli tam można wprowadzać rozwiązania wykorzystania ciepła odpadowego z centrum danych.
2: U nas za wydawanie zgód odpowiedzialne są samorządy, są gminy, czasami powiaty, więc jeden powiat drugiego nie widzi, jedna gmina drugiej nie widzi albo udaje, że nie widzi. Nawet na poziomie często wojewódzkim nie ma takiej dobrej analizy, aż nie mówiąc na poziomie krajowym, więc to są na tyle ważne inwestycje, na tyle też społecznie dzisiaj rezonujące, że jednak tutaj powinny wejść władze centralne, Ministerstwo Cyfryzacji, być może we współpracy z Ministerstwem Infrastruktury i Ministerstwem Klimatu i jednak przygotować regulacje, analizy, tak, żebyśmy mieli jasność, gdzie są te budowane centra, jakie będą ich koszty, jakie mogą być też ewentualne zyski i co bardzo ważne, dla kogo i po co są budowane.
0: No i teraz pytanie do Państwa, czy podpisują się Państwo pod tym, co na końcu powiedziała Sylwia Czubkowska. Czy też może dodaliby coś Państwo jeszcze od siebie, uzupełnili? Albo mają inne zdanie? Proszę nam powiedzieć. 224-280-280. Zważywszy na wspomniane protesty, czy to jest moment, by powiedzieć, że centrum danych powstaje wbrew regułom w jakimś stopniu, biorąc pod uwagę nazwę? Być może tak. Zapraszamy do komentowania. Nowy Świt Małpa. Nowy Świat Online, grupa patronów, tam też można się wypowiadać.

Triggers, Royal Blood za nami za 22 minuty będzie siódma. A propos centrów danych jeszcze, że tak polecę Państwu, gdyby zdarzyło się komuś przegapić wtorkową rozmowę sprzed dwóch tygodni, 22 września dokładnie to był, kiedy w poranku, nie po raz pierwszy i na pewno nie ostatni, był gościem Karol Tokarczyk z Polityki Insight, który sprawami cyfrowymi zajmuje się, jest specjalistą i o centrach danych właśnie opowiadał, o szansach technologicznych, ale też o społecznych obawach. Gdyby ktoś chciał uzupełnić sobie wiedzę, spostrzeżenia, to polecamy podcasty na stronie Radia Nowy Świat i w aplikacji. Można zerknąć do poranka z 22 września, że tak raz jeszcze wspomnę, i tam rzeczoną rozmowę znaleźć. A my wspomnimy jeszcze o pewnej pani, która urodziła się 5 października, również rok to był 41.

Helena Majdaniec, nazywana królową Twista, Twista. Urodziła się 5 października w 1941 roku. Znana z takich przebojów jak Ruderec, jak Zakochani są wśród nas. Wyszła jakiś czas temu książka, znaczy jakiś czas temu, trochę już czasu temu książka właśnie o Helenie Majdaniec. Gwieździe Bóg bitu, jutro będzie dobry dzień pod takim tytułem, gdzie wspomina niemal 70 osób, którym dane było poznać artystkę, to gdyby ktoś był zainteresowany. Przy okazji rocznicy urodzin rekomendacja, a my dzisiaj pamiętamy o jeszcze jednej postaci, tym razem nie polska scena muzyczna, tym razem Australia, tam się wybieramy. W 1947 roku urodził się człowiek, który współtworzył skład AC/DC, Brian Johnson i Rock Your Heart Out. To nam się dzisiaj wylosowało.

0: little heart out. You gotta rock your little heart right out, yeah.
1: Za 13 minut będzie 7, wracamy jeszcze do centrów danych. Rysiek napisał, że jest ciekaw, czy ci, którzy mieszkają w pobliżu planowanej inwestycji budowy centrum danych, będą tak samo aktywni, jak inwestor zmieni lokalizację. Czy może chodzi wyłącznie o własny interes, a nie środowisko? No właśnie to chyba, a nawet nie chyba, komunikowane jest dosyć jasno, że kwestia lokalizacyjna tutaj wiedzie prym, jeżeli chodzi o protest. Z wypowiedzi osób sprzeciwiających się, protestujących, wynika jasno, że nie ma jako takiego sprzeciwu wobec samej inwestycji jako takiej, ale chodzi o to, że skala i lokalizacja są nieodpowiednie, więc to budzi szereg wątpliwości, że to tak eufemistycznie wyrażę. Państwo, gdyby chcieli zająć głos, zabrać trochę naszej anteny i się wypowiedzieć, to zapraszamy, można 224-280-280 a propos centrów danych i nie tylko, i grupa patronów, jak słychać, też całkiem nieźle działa. Widzę, że my dzisiaj językowo uciekamy od języka angielskiego.

9 minut brakuje do godziny 7. Iwona dodaje jeszcze, że tam, gdzie wydawane są decyzje związane z ochroną środowiska, zawsze jest problem, bo inspektoraty wojewódzkie są obsadzane osobami mianowanymi po linii partii od zarządu po szeregowego urzędnika. Ta obserwacja pod 7.30, komentarz polityczny nam pasuje, znaczy pasuje, jest adekwatna tematycznie, nie tylko pod centra danych. Gdyby ktoś jeszcze chciał coś dopowiedzieć, to polecamy się do kontaktu bardzo. Z Tomem Morello Państwa na chwilę zostawimy, Weather Strike, i jeszcze na sekundę to wrócimy przed pełną godziną.

To jeszcze a propos centrów danych, gdzieś po drugiej stronie debaty. Jakiś czas temu w prasie czytaliśmy o tym, że według raportu Polskiego Związku Centrów Danych we współpracy z PwC Polska wyliczono, że w 2025 roku centra danych w Polsce wygenerowały 10,6 miliarda wartości dodanej brutto i 4,3 miliarda wpływów fiskalnych dla gospodarki i mówiło się o 41 tysiącach miejsc pracy w gospodarce, to też centra danych. Możemy wrócić do wątku, jeżeli będą Państwo chcieli, po godzinie 7. Polecamy się do kontaktu, jak wielokrotnie już w tej godzinie, pełna będzie za 4 minuty. Bob Geldof jeszcze wcześniej. I don't mind if you go, I don't mind if you take it slow, I don't mind if you say yes or no, I don't mind at all. I don't care if you live or die, couldn't care less if you laugh or cry, I don't mind if you crash or fly.

0: Jest siódma, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny, Adrianna Calińska-Czaniecka. Dziś w południe minister energii przekaże informacje o maksymalnych cenach paliw na jutro. Dziś jeszcze benzyna 95 kosztuje maksymalnie 6,73, a olej napędowy 7,88. To efekt przywrócenia pakietu CPN.
1: Mamy najtańszy diesel w Unii Europejskiej. I uważam, że dzisiaj jest tak, że rząd zadziałał modelowo. Cieszę się, że prezydent podpisał ustawę, ale trochę się dziwię tej furii PiS-u. PiS głosował przeciwko tej ustawie. My o tym czasami zapominamy. Pan Mentzen krytykował decyzję rządu i prezydenta, wstawiając się za akcjonariuszami Orlenu. Ale szkoda, że nie wstawia się za milionami kierowców, którzy codziennie tankują benzynę na stacjach. My dzisiaj mówimy o spadku cen benzyny na stacji.

0: października nasza strona jest gotowa wesprzeć negocjacje. Zasadniczo nie ma tu żadnych nowych informacji. Jesteśmy otwarci na Emiraty lub inny kraj. To propozycja Amerykanów. Wiem, że zaproponują to również stronie rosyjskiej, albo już to zrobili. Nie znam procedury. Poczekamy na odpowiedź. Reagujemy pozytywnie na negocjacje.
1: My reagujemy pozytywnie na przemowę.
0: Wołodymyr Zełenski wczoraj w Kijowie spotkał się z kanclerzem Niemiec. Friedrich Merz zapowiedział, że Niemcy przekażą Ukrainie pomoc wojskową o wartości ponad miliarda euro. Ma ona objąć m.in. produkcję dronów i dostawy broni dalekiego zasięgu. W czasie wizyty Merza w Kijowie Rosjanie uderzyli w most północny, kluczową przeprawę łączącą dzielnice miasta po obu stronach Dniepru. W serwisie teraz Brazylia. Prawicowy senator Flavio Bolsonaro wygrał pierwszą turę wyborów prezydenckich. To syn byłego prezydenta Jaira Bolsonaro, który został skazany na 27 lat więzienia za próbę zamachu stanu. Na drugim miejscu uplasował się urzędujący prezydent Luiz Lula da Silva. Żaden z kandydatów nie zdobył większości, a o tym, kto będzie rządził Brazylią, zdecyduje druga tura. Do 9 obowiązują ostrzeżenia IMGW przed gęstą mgłą w 14 województwach z wyjątkiem Pomorza oraz Warmii i Mazur. Widzialność może miejscami wynosić poniżej 200 metrów. Więcej o pogodzie za chwilę, a to był serwis Radia Nowy Świat.
2: Pogoda.
3: Pierwszy poniedziałek października zapowiada się pogodnie, choć a propos mgieł wspomnianych, początkowo mogą utrzymywać się na sporym obszarze kraju. Nigdzie nie powinno padać, wiatr będzie słaby, miejscami od czasu do czasu umiarkowany, a nieco silniej powieje na Pomorzu. Na północy i północnym wschodzie, a także na Podhalu termometry wskażą maksymalnie 16-17 stopni, w centrum od 18 do 20, a najwyższa temperatura spodziewana jest na zachodzie i południu maksymalnie do 21 stopni.

0: wygląda jak folklor brazylijski na pobudkę. Dostaje mi się cały czas za to, co powiedziałem w pierwszej godzinie. Jeżeli ktoś przespał, to przyznam się teraz jeszcze publicznie do błędu wielkiego, jaki zdarzyło mi się popełnić, gdy powiedziałem, że piosenka nam się wylosowała. To się nic nie wylosowuje, szanowni państwo. To jest wszystko skrzętnie ułożone przez naszego realizatora Kajetka Strzelczyka, bo to on w poniedziałki odpowiada za playlistę. I to, że gramy brazylijski zespół zaraz potem, jak w serwisie informacyjnym była mowa o wyborach w Brazylii, to też absolutnie nie ma przypadków.
1: Nowy świt.
0: Proszę państwa, Kajtek wie, co będzie w serwisie informacyjnym na długo przed tym, zanim Ada ułoży jeszcze ten serwis. Tak daleko mamy rozwiniętą playlistę. Kłaniamy się w drugiej godzinie. Mateusz Andruszkiewicz, Beata Grabarczyk, Jakub Jędras, Kajetan Strzelczyk, Franek Wójcicki i Adrianna Calińska-Czaniecka. Jeszcze 3 godziny spędzamy wspólnie. Gdyby państwo chcieli dołączyć, wiadomo, powtarzałem to przez całą pierwszą godzinę. Telefon jest aktywny, mail też, grupa patronów. Zapraszamy tam serdecznie. Kajtek przygotował nam dzisiaj tryptyk debiutu, więc za chwilę się za to zabierzemy.

0: 7.13 Dance to the Rhythm za nami, a my zanim zabierzemy się za rzeczony tryptyk debiutów, który to nam dzisiaj przygotował Kajtek, to porozmawiamy jeszcze o percepcjach. Każdy ma potrzebę prezentowania swojego trofeum. Mówi w rozmowie z Klaudią Kowalczyk Tomasz Bazan, artysta, tancerz, twórca widowiska Trofeum, które zakończyło percepcję nowe formy sztuki w Lublinie. Festiwal odbywał się pod patronatem Radia Nowy Świat.
1: Przedziwne uczucie, bardzo miłe, dlatego że ja Lublin opuściłem kilkanaście lat temu i uczucie powrotu do Lublina to jest trochę takie uczucie, jak wraca się do domu po długich wakacjach. Dla mnie przede wszystkim trofeum w tych moich poszukiwaniach to jest trochę historia ciała. Historia ciała poddawanego różnego rodzaju opresjom, które my sobie fundujemy, a też ciało jest takim głównym mechanizmem i instrumentem, dzięki któremu my te trofea jak w grze komputerowej ciągle próbujemy zdobywać, bądź też zdobywamy.
2: Ciało jest też takim najbliższym medium, które zarówno ty, jak i my na co dzień żyjemy z nim.
1: Tak, żyjemy z nim, czy mamy na to ochotę, czy nie, i zawsze to ciało z nami będzie. Mnie poruszyło najbardziej podczas poszukiwań, researchu do tego spektaklu, kiedy przeczytałem w jakimś opracowaniu, już nie pamiętam nawet którego historyka sztuki, dotyczącego w ogóle trofeum jako początku w ogóle funkcjonowania tego pojęcia. I co mnie tak bardzo poruszyło i z jednej strony zdziwiło i trochę zszokowało, to to, w jaki sposób w ogóle trofeum jako taki syndykt fenomenologii kulturowej się pojawił, to forma. Dlatego, że trofeum to nie jest to, tak jak sobie wyobrażamy, że jelenie poroża albo puchar zdobyty w zawodach pływackich, ale pierwotnie trofeum to była po prostu góra mięsa złożonego z ludzkich ciał, przede wszystkim koni, zbroi, fragmentów mieczy. To wszystko było usypywane w postaci gigantycznego stosu, otoczone strażą. I jedynym celem tego trofeum było to, aby ono trwało i ulegało korozji ku przestrodze tych, których Grecy zdominowali.
2: A czy my dziś też mamy w sobie gdzieś taką chęć właśnie, by pokazywać, by się chwalić, by gdzieś to trofeum swoje wystawiać na widok publiczny?
1: Ja myślę, że w ogóle słowo trofeum tak fenomenologicznie, kulturowo można by rozszerzyć o wiele, wiele mocniej, dlatego że w moim researchu i poszukiwaniach jakby zacząłem sobie uświadamiać, że to jest jeden z głównych filarów kultury ludzkiej wszędzie. Ta taka nieprawdopodobnie agresywna właściwość naszego gatunku, który ciągle chce coś zdobyć i udowodnić za wszelką cenę.
2: Jakie inne podejście dał ci wyjazd z Polski i mogę zdradzić praca w Berlinie w swoim przypadku?
1: Przede wszystkim, tu nie będę ukrywać, Polska troszeczkę mnie zmęczyła i postanowiłem troszeczkę z Polską się pożegnać na jakiś czas i jakby zmienić planszę dla siebie. Jeśli chodzi o Berlin, jest to miasto jedyne w swoim rodzaju i próżno szukać podobnego w Europie. Jest to miasto, które jest w nieustannym ciągu chaosu, a przez to jest niesamowicie kreatywne i ludzi, których spotykam tam i dzięki temu doświadczam zupełnie nowych terytoriów niż wcześniej.
2: Powiedz proszę, co my tu zobaczymy?
1: Ten spektakl jest dość mocno osobisty dla mnie, dlatego że po praktycznie 25 latach mojej aktywności takiej na scenie i jako tancerza przyszedłem bardzo wiele ścieżek, które to ciało przetransformowały, a też zniszczyły. I dla mnie takim jednym z najważniejszych punktów było to, aby zastanowić się, czym to ciało tak naprawdę w tym procesie kreacji scenicznej jest i jak to ciało metamorfizuje w momencie, kiedy styka się z progami, ograniczeniami, czymś, co jest jakby niekomfortowe i sytuacjami, które są z jednej strony abstrakcyjne, a z drugiej strony są bardzo, bardzo realne.
0: Z Tomaszem Bazanem, twórcą widowiska Trofeum, rozmawiała Klaudia Kowalczyk. Bardzo dziękujemy. A jeżeli chodzi o część muzyczną, zgodnie z zapowiedzią, trzy płyty debiutanckie, które wyszły 5 października, zagrają nam na antenie za chwilę. Zaczniemy od roku 87. I tak już zostaniemy w tych latach 80. 5 października swój album pierwszy oficjalny wydała Sinead O'Connor, The Lion and the Cobra.

23 minuty po 7. Wspominałem o Brazylii na początku godziny. Przeniesiemy się tam jeszcze po 9, jak się pewnie Państwo domyślają, z Patrykiem Rabiego. Jeżeli chodzi o Amerykę Łacińską, to nas będzie bardzo interesowało kwestia wyborów, tury pierwszej i drugiej. No a w Gazecie Wyborczej w sekcji Świat dzisiaj czytam o Hiszpanii, konkretnie o Madrycie, gdzie odbywają się protesty. Dziesiątki tysięcy demonstrantów wyszło na ulicę Madrytu i innych hiszpańskich miast, żeby protestować przeciwko obecnej polityce mieszkaniowej. To jest tekst Marty Urzędowskiej, która pisze o 70 tysiącach osób. Na tyle władze szacują liczbę demonstrantów, którzy protestowali w sobotę. Organizatorzy twierdzą, że demonstrantów było nawet 500 000. Mniejsze protesty odbywały się w około 50 miejscowościach. No a co takiego się dzieje? Ano właśnie kwestie mieszkaniowe i ustawy, dekrety, które niestety nie weszły w życie. Niestety z perspektywy demonstrujących, rzecz jasna, w ostatni piątek koalicja pod przewodnictwem socjalistów premiera Pedro Sancheza przedstawiła dwa dekrety zawierające szereg środków, które miałyby poprawić dostępność mieszkań. Obejmowały między innymi zawieszenie eksmisji najemców znajdujących się w trudnej sytuacji do 30 roku, dwuletnie przedłużenie umów najmu, które miały wygasnąć w 28, podwyżki podatków od najmu krótkookresowego, no i tak dalej, i tak dalej. Zmiany zablokowała Konserwatywna Partia Ludowa, skrajnie prawicowa partia Vox oraz Katalońska Partia Niepodległościowa Junts. Mieszkania nie stają się bardziej przystępne cenowo dzięki dekretom, tylko przez budowanie większej liczby domów, to wyjaśnił poseł Partii Ludowej Juan Bravo. No i brawo to nie jest hasło, które padło ze strony demonstrujących. Wiadomość o odrzuceniu pakietu pod parlamentem przyjęli gwizdami i okrzykami wstyd, wasze zyski, nasza nędza. No więc gorąco, niekoniecznie z powodu temperatury w Madrycie. Tu jeszcze statystyka. Bank Hiszpanii szacuje, że w kraju brakuje 700 tysięcy mieszkań, a ceny nieruchomości wzrosły o 12,2% w ciągu ostatniego roku. Zatem czas chyba zredefiniować frazę życia jak w Madrycie, bo trochę inaczej wygląda w realu Madryt. Gazeta Wyborcza. Więcej na ten temat, a my wracamy do naszych debiutów. Rok 85 tym razem. Mike and the Mechanics, debiutancka płyta, ukazała się 5 października właśnie.

Mike and the Mechanics, 29 minut po 7. Zamykamy nasz tryptyk debiutancki płytą z roku 81. 5 października wyszedł pierwszy i jedyny album nagrany z Vince'em Clarkiem, jeżeli chodzi o Depeche Mode. Przecież debiutancka płyta tych panów Speak and Spell. Rok 81, że tak jeszcze powtórzę, i tak to się jakoś ułożyło dzisiaj, że najpierw Depesze, a później korespondencja polityczna.

0: Depeche Mode Boys Say Go. A my powtarzamy za depeszami w takim razie w stronę Klaudiusza. Dzień dobry, mój drogi. Twoja kolej teraz.
1: Dzień dobry. Kłaniam się bardzo nisko.
0: Jak weekend?
1: Mój całkiem udany.
0: Dobrze, że podkreślasz mój. Czyli się niezłe wejście zapowiada.
1: Mój całkiem udany, chociaż nie wszyscy chyba mają udany weekend. No aha. Bo ci, którzy są w połowie drugiej tury, czyli kandydaci w Krakowie, no nie mają, oczywiście niektórzy nie mają lekko, bo oto na przykład Monika Piątkowska, kandydatka KO i PSL, no musi mierzyć się z trudnymi wyzwaniami. Pierwsze to to, że internauci zaczęli bardzo mocno grzebać w mediach społecznościowych.
0: Oj, to zawsze Piątkowskiej. Trudny proces.
1: Tak, i wygrzebywać stare dzieje, kiedy Monika Piątkowska przez różne partie przechodziła i co w tych różnych partiach opowiadała. No bo było przecież SLD, było PSL, była Polska 2050, ale była także w czymś, co się nazywało Kukiz Army. Czyli takiej właśnie...
0: Armia Czasteczek.
1: Była Kukiza, tak. Więc to się też działo. No i są z tego czasów PiSy, są zdjęcia, kiedy z tą Kukiz Army Monika Piątkowska występuje. Hammerbus to też dla Pawła Kukiza, którym jeździła. No, internauci wygrzebali także gratulacje dla Andrzeja Dudy, który zostaje prezydentem. Więc no, to taki trudny czas, w którym Monika Piątkowska musi tłumaczyć się z różnych zmian zdania. Anna Maria Żukowska chociażby, która jest przecież szefową klubu Lewicy, wzięła na siebie od dłuższego czasu już rolę takiego i politycznej rozrabiaki, harcownika takiego, czy harcowniczki, ale jednak no jest jakimś wyrazicielem czasem myśli lewicy w Sejmie. I Anna Maria Żukowska o Monice Piątkowskiej pisze tak. I dlatego ja jej nie szanuję. To jest klasyczne karierowiczostwo, absolutne zero poglądów. Koniec cytatu z Anny Marii Żukowskiej o Monice Piątkowskiej. Choć ta na konferencji w Krakowie przekonywała, że właśnie to do elektoratu lewicowego, teraz do wyborców lewicowych, będzie chciała się zwrócić o poparcie dla siebie.
2: Będę chciała też rozmawiać oczywiście z liderami, kontrkandydatami, którzy już nie startują, ale jednak są związani z naszym miastem i z panią posłanką Darią Gosek-Popiołek i z panią radną Aleksandrą Owcą, ale i z pozostałymi kontrkandydatami, ale od razu chcę zaznaczyć, że nie będą to rozmowy o tak zwanym przekazywaniu głosów. Bardzo podmiotowo traktuję wszystkich mieszkańców. Uważam, że to mieszkańcy decydują. Mieszkańcy wiedzą najlepiej, na kogo zagłosować. Natomiast rzeczywiście mamy liderów, mamy środowiska, które są i będą związane z naszym miastem. I uważam, że tutaj powinnyśmy porozmawiać o konkretnych tematach ważnych dla mieszkańców. Kwestia mieszkalnictwa, są takie elementy, gdzie mamy pewne wspólne mianowniki. Chciałabym je teraz identyfikować i zapraszam wszystkie środowiska do rozmów, tak jak powiedziałam, nie o poparciu, nie o personaliach, ale o konkretnych rozwiązaniach dla naszego miasta. Wszyscy w tym mieście żyjemy, nadal w nim pozostaniemy bez względu na to, jakie będą wyniki.
1: Dodajmy jeszcze, że na to wszystko nałożyła się sprawa z synem Moniki Piątkowskiej. Sama Monika Piątkowska uznała to za brutalny atak i wykorzystanie dziecka w brudnej kampanii wyborczej, a chodzi o to, że jedna z telewizji, czyli w Polsce 24, założona kiedyś przez braci Karnowskich, którzy zresztą potem się pokłócili i rozeszli. W każdym razie ta telewizja po pierwsze miała zorganizować debatę kandydatów w Krakowie, ale po drugie weszła na strzeżone osiedle pod Warszawą i tam według relacji Moniki Piątkowskiej mieli chcieć zrobić zdjęcia synowi Moniki Piątkowskiej. Oni sami odpierają zarzuty, twierdząc, że w ogóle nie chodziło o zdjęcia syna Moniki Piątkowskiej, kilkunastoletniego, tylko chodziło o pokazanie hipokryzji Moniki Piątkowskiej, która na co dzień żyje właśnie na jednym ze strzeżonych osiedli pod Warszawą, a nie w Krakowie. Tak przynajmniej twierdzi Telewizja w Polsce 24. Więc ostatecznie do tej debaty organizowanej przez tę konkretną telewizję nie dojdzie. Czy będą jakieś inne? No to wszystko się jeszcze okaże. Ostatnie dni kampanii wyborczej w drugiej turze w Krakowie. Co ciekawe, w weekend też kongres taki gospodarczy Prawa i Sprawiedliwości się odbył. Nową twarzą gospodarczą Prawa i Sprawiedliwości, no bo ci, którzy za gospodarkę odpowiadali, teraz przeszli do Rozwoju Plus, między innymi Mateusz Morawiecki. I ten, który miał z nimi przejść, już był w ogródku, już witał się z gąską, ale ostatecznie nie przeszedł. Nową twarzą gospodarczą Prawa i Sprawiedliwości został kto? No ekspert, no ten, który oczywiście potrafi zrobić wszystko, wszystko obrócić w złoto, wiadomo kto, no więc tego człowieka pewnie przedstawiać nie trzeba. I tutaj pewna ciekawostka, no bo jednym z tych elementów jest kwestia ETS-ów słynnych, no, czyli takiego parapodatku za wyemitowaną tonę CO2. No i na tymże kongresie gospodarczym Prawo i Sprawiedliwość przedstawiło swoje postulaty, z którymi zamierza iść do wyborów. O kwestiach gospodarczych właśnie i energetycznych mówił sam on. No i posłuchaj, co mówił właśnie o tych ETS-ach.
3: I teraz powiedzmy sobie szczerze, nie będziemy mieć żadnej silnej gospodarki, jeżeli nie będziemy mieć taniej energii. I to musimy błyskawicznie zreformować. Błyskawicznie. Myślę, panie profesorze, po objęciu stanowiska premiera, że zrobimy to od razu. Pierwsze, bezpieczeństwo i cena jako punkt wyjściowy. Bezpieczeństwo i cena. I jak to należy zrobić? Pierwsze, to co pan profesor mówił, kwestia ETS-u, odejście od ETS-u. Tak, zgadzam się na odejście od ETS-u, ale jest jeden wyjątek. Nigdy nie zrobimy tego z dnia na dzień, ponieważ to są normalne świadectwa, to są normalne generalnie zobowiązania firm. To jest papier wartościowy. Nieraz się go nabywa z punktu widzenia roku, a nawet dłuższej perspektywy czasowej. Więc co należy zrobić wcześniej? To, o co walczę w Europarlamencie i powoli zaczyna się to przebijać. Zamienić ETS na inwestycje.
1: Czyli reforma ETS. Okay. O tyle to jest dziwne, że był tam Przemysław Czarnek na tej stali. Tak, i on przecież tam też klaskał i też ma to zrobić razem z Danielem Obajtkiem, jak już tym premierem będzie. O tyle dziwne, że wcześniej słowo reforma się nie pojawiało. Wcześniej pojawiało się zamiast słowa reforma, pojawiało się słowo wojna. Tudzież wychodzimy. To były te słowa klucze. Pojawiały się no, dosłownie pod koniec września.
4: Nie wychodzimy dziś z Unii Europejskiej i nie chcemy także w dłuższej perspektywie wyjścia z Unii Europejskiej. Ale idziemy na wojnę z Brukselą. Absolutnie idziemy na pełną wojnę z Brukselą. I gwarantuję wam jedną rzecz. Nie cofnę się nawet o jeden krok w wojnie z Brukselą. Nie z Unią Europejską, tylko z lewactwem brukselskim. Będę negował wszystko, absolutnie wszystko i montował wszystkie możliwe koalicje w Europie, żeby nie realizować wszystkich absurdów unijnych, bo jak będziemy je realizować, to zniszczymy naszą gospodarkę, nasze rolnictwo w bardzo krótkim czasie. I dzisiaj wojna z Brukselą jest koniecznością. Wojna z Brukselą nie oznacza wyjścia z Unii Europejskiej, ale mówię nie. Po prostu nie. Nie będziemy płacić ETS-ów. Nie będziemy żadnych CBAM-ów i innych rzeczy płacić.
1: No więc chyba ten nowy ekspert gospodarczy, czyli Daniel Obajtek, przeczytał, jak wygląda konstrukcja dotycząca naszych zobowiązań wobec Unii Europejskiej.
0: I że właśnie nie tak łatwo jest na wojnę.
1: Nie tak łatwo po prostu z dnia na dzień przestać płacić. No jest jakiś pomysł, czyli właśnie reforma tego ETS-u. Zobaczymy, co się bardziej przybije. Oczywiście było tam trochę innych też pomysłów. Aktywa węglowe w jednym ręku. No to już też oczywiście były tego typu pomysły, które miały... jedna agencja ma to wszystkim zarządzać. Oczywiście obniżka cen energii o około 30%, czyli to, co już proponował chociażby Karol Nawrocki w kampanii wyborczej. Ale dodajmy, jak wysłał ustawę do Sejmu, to nie powiedział, skąd na to wziąć pieniądze. Więc tych pomysłów trochę było. No zobaczymy, na ile to poniesie Prawo i Sprawiedliwość, które ostatnio no niespecjalnie w sondażach, ale to oczywiście może być efekt tego rozbicia, o którym powiedzieliśmy też przed chwilą. Także tak, po tym politycznym weekendzie to wygląda.
0: Czekaj, żebyśmy to sobie chronologicznie jeszcze ułożyli, bo ta wypowiedź Przemysława Czarnka, którą cytowałeś, jest z końcówki września. Tu wypowiedź Daniela Obajtka jest trochę bardziej świeża. I rozumiem, że Przemysław Czarnek bił brawo, w sensie, że przyklaskiwał tej reformie, ale czyli że się już zaktualizował. W sensie teraz to po dwóch stronach tak zwana reforma, okej.
1: Mądrość etapu, choć być może Przemysław Czarnek wróci do pomysłu, że idziemy na wojnę i wychodzimy, nie mówiąc nic zniuansowanie o tym, że to się tak nie da i że powinna być jednak ewentualnie dyskusja o reformie, przy czym dodajmy, w ogóle w Europie ta dyskusja jest. I o ETS-ie, i o tak zwanym ETS-ie 2 jest dyskusja, czy na pewno w czasach wojennych czy przedwojennych, zależy jak to, to nazywa, ta właśnie taka forma takiego parapodatku powinna istnieć.
0: W pokoju. Natomiast my się rozstajemy i ponownie Klaudiusza o 16 dzisiaj w popołudniówce będzie można usłyszeć. Dzięki ci piękne.
1: Bardzo dziękuję. Pięknego dnia.

prognozie pogody Kuba zapowiadał, że dzisiaj mało wiatru przewidujemy. Słaby wiatr, tak bardzo go niewiele, że i z Earth, Wind and Fire bez Wind jakoś się pojawiło. W playliście za 13 minut będzie godzina 8. Państwo komentują wejście Klaudiusza i wątki, które przytaczał. Aleksandra napisała, że można też klaskać, ale się nie cieszyć na przykład. No, takie ewentualności też się zdarzają. Co jeszcze można robić z rękami, to może Pablo Paweł o tym więcej, o podawaniu i nie tylko do stu. Szanowny kolega redakcyjny nam teraz zagra za 12 minut. Będzie 8.

do 100 tysięcy beczek. Pablo Pavo, Nowy Świat został wspomniany w tekście, więc ja też policzę szybko do 30 632. Tylu patronów mamy obecnie, chociaż jeszcze odświeżę, ale tak, tak, to jest ta liczba. 779 tysięcy ponad złotych państwo miesięcznie nam się dorzucają. Bardzo za to dziękujemy. Przypominam przy okazji o naszej akcji z Blikiem, ona cały czas jest aktualna. Gdyby ktoś rozważał dołączenie do grona patronów, albo miał osobę, nie wiem, wśród znajomych, rodziny, która by się zastanawiała, albo kogoś, kogo chciałby namówić, zaprosić do tego grona, to teraz jest super opcja, bo za każdego nowego patrona, który wybierze płatność cykliczną Blik, mamy dodatkowe 30 zł, więc polecamy nowyświat.online/blik, tam szczegóły.

audycję u Parker prawie na zakończenie drugiej godziny naszego spotkania z Sing a Simple Song, to za nami. Been Away Too Long to Soundgarden. Na zakończenie już jednak muzyczne. My dowrócimy po ósmej. Redaktor Beata Grabarczyk będzie, już właściwie jest, ale będzie z gościem, gościnią, dr Kinga Wojda z Politolożka z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

0: Drogi słuchaczu, zastanów się, czy nie poczułbyś się ze sobą lepiej, gdybyś mógł wnieść tu coś od siebie, a nawet więcej? I czy wiesz, że jeśli teraz dołączysz do osób patronujących Radio Nowy Świat, zaznaczając przy rejestracji płatność powtarzalną BLIK, to niezależnie od swojej kwoty wsparcia wniesiesz nie tylko swój patronat, ale i 30 zł więcej? Może nie wiedziałeś, a teraz już wiesz. Za taki wybór płatności BLIK przeznacza Radiu 30 zł od każdej pierwszej wpłaty nowego patrona lub też odnowienia istniejącej już subskrypcji. To jednorazowy, większy wkład w nasze radio, którego możesz nie tylko słuchać, ale je również współtworzyć. Wszelkie potrzebne informacje znajdziesz na stronie nowyświat.online/BLIK.
1: Jest 8:00, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny, Adrianna Calińska-Czaniecka. Paliwa na stacjach tańsze niż w ubiegłym tygodniu. Jeszcze dzisiaj za benzynę 95 zapłacimy maksymalnie 6,73, a za olej napędowy 7,88. W południe minister energii Miłosz Motyka opublikuje obwieszczenie z nowymi cenami maksymalnymi. Pakiet CPN ma obowiązywać do końca roku. Strażacy opanowali pożar hali w Słubicach. Trwa dogaszanie pogorzeliska. Kilkanaście zastępów PSP i OSP całą noc walczyło z ogniem, który objął jeden z magazynów na terenie strefy ekonomicznej.
2: Na terenie hali nikogo nie było. Po dojeździe zastępów niestety hala objęta była już w całości pożarem. Dach zapadł się do środka, konstrukcja jest niestabilna. Od samego początku strażacy nie wchodzili do wnętrza ze względu na zbyt wysokie ryzyko uszkodzenia się konstrukcji tego budynku. Kierownictwo tego obiektu przekazało nam, że składowane tam były urządzenia akumulatorowe, AGD, odkurzacze i tego typu sprzęt.
1: Przekazał TVN24 starszy brygadier Michał Borowy, komendant powiatowy PSP w Słubicach. Nikt nie został poszkodowany. 5 brytyjskich min głębinowych zneutralizują nurkowie w Świnoujściu. Specjaliści z 8. Flotylli Obrony Wybrzeża rozpoczynają dziś kilkudniową operację. Niewybuchy z

0: ale najważniejsza, bo nul wyniknęło z takiego splotu szeregu okoliczności, które jakby doprowadziły mnie do tej powieści. Ona się wzięła z tego, że wojna zawsze była moim tematem, z tego, że ta wojna wybuchła tak blisko i kiedy wybuchła, zaczęła mnie ku sobie ciągnąć.
1: Mówił nagrodzony pisarz. Wcześniej do Szczepana Twardocha trafiła Nagroda Czytelników. A to był serwis Radia Nowy Świat.
2: Pogoda. Wśród najcieplejszych dziś miast powinny znaleźć się Zielona Góra, Kraków oraz Rzeszów. Termometry wskażą tam do 21 stopni. W Katowicach, Wrocławiu i Poznaniu temperatura sięgnie 20, w Warszawie, Łodzi i Lublinie 19, w Szczecinie i Bydgoszczy 18, w Gdańsku i Białymstoku 17, a w Suwałkach i Zakopanem 16 stopni. Poniedziałek będzie raczej pogodny, choć miejscami pojawi się trochę więcej chmur, a gdzieniegdzie mogą jeszcze zalegać mgły. Wiatr nieco silniej powieje na Pomorzu, na ogół jednak słabo i umiarkowanie.

0: No i tak z przytupem zaczynamy trzecią godzinę naszego spotkania. Jest 7 po 8.
1: Nowy świt.
0: Tu z dobrymi wiadomościami przychodzi pan Piotr. Trochę kradnę temat Kubie z Ostrej Gry, ale to dobre nowiny z kortów, że Iga Świątek w kolejnej rundzie, więc trochę dobrych informacji też będziemy mieć na pewno dla państwa. Dzień dobry, Beato.
2: Dzień dobry.
0: A ty z dobrymi informacjami?
2: Zawsze.
0: Jak zawsze, wiadomo.

0: Dzisiaj nam, jeżeli chodzi o treści polityczne, wyszedł krakowski poniedziałek częściowo, jeżeli chodzi o Klaudiusza, jeżeli chodzi o rozmowę po ósmej.
1: No to nie będziemy rozmawiać o Krakowie. Tak już myślę, że ten Kraków jest omówiony, a w przyszły poniedziałek na pewno będziemy już wiedzieli, kto jest prezydentem tego miasta, więc...
0: Czyli jeszcze zdążymy zakręcić.
1: Jeszcze zdążymy, tak, do Krakowa teriona. Wrócić.
0: No dobra.
1: To...
0: To? Oddaję ci antenę.
1: No, no, no dobra, to dzięki.
0: Bierz w całości.
1: Biorę, co się będę oszczędzać. Naszym gościem jest dr Kinga Wojtas, politolożka z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Dzień dobry, Kingo, cześć.
2: Dzień dobry. I z Fundacji Stan oczywiście.
1: A, no i oczywiście z Fundacji Stan. Zawsze zapominam, muszę sobie to gdzieś jakoś wkuć w głowę. Słuchaj, to porozmawiamy chwilę o podpisaniu przez prezydenta tej ustawy o nadmiarowych zyskach. Tylko no, nie od strony takiej ludzkiej, no bo wiadomo, że ludzie na tym skorzystali i przyjemniej się tankuje, jak paliwo kosztuje tam w okolicach 8 zł czy 7 niż 9, chociaż to i tak pewnie w związku z dawnymi czasami to trochę trudne. No ale wracając do podpisania przez prezydenta tej ustawy, to kto politycznie na tym skorzystał?
2: To jest zabawna trochę historia, poza tym, że nie jest zabawna. Myślę, że tak naprawdę wszystko, co się dzieje po prawej stronie polskiej sceny partyjnej należy czytać w związku z rozpadem w PiS-ie i powstaniem Stowarzyszenia Morawieckiego, bo gdy popatrzymy na sondaże, to zobaczymy, że PiS jest w dość nieciekawej sytuacji, no bo pierwszy raz od właściwie lipca zawsze deklarowane poparcie dla niego jest poniżej 20%, a nawet spada do 15% w niektórych badaniach. Tutaj CBOS we wrześniu tak pokazał jego poparcie. No i teraz co zrobić? Co zrobić z tym fantem? No bo z jednej strony można oczywiście grać na eskalowanie konfliktu, i prezydent kontra rząd. I to zawsze, i w ogóle wszystko, co robi PiS, to w tym momencie i jest tym działaniem, bo mocna polaryzacja, mocny konflikt ma przypominać, że my tu jesteśmy jedyną słuszną opcją po stronie zwykłego obywatela i ta polaryzacja ma służyć zarówno PiS-owi, jak i Koalicji Obywatelskiej. Natomiast jeżeli popatrzymy na to, kto na tym skorzystał, oczywiście mam zakaz mówienia o wyborcach, obywatelach, którzy chwilowo nie płacą więcej na stacji benzynowej, no ale ktoś za to zapłaci i to pewnie niedługo. Natomiast no jest to taka dramatyczna z mojej perspektywy próba zagrania o swoich. No i teraz jak to jest, wracam do tego, dlaczego to zabawne, no bo w tym momencie Jarosław Kaczyński mówi, że Tusk nie będzie miał alibi, żeby mówić, że nie można już obniżać cen paliw, dlatego że ustawa została podpisana. Więc jest to desperacka próba powrócenia do narracji konfliktu, polaryzacji i wzajemnych oskarżeń.
1: A z drugiej strony, właściwie z tej samej strony, PiS robi konwencje programowe tak mniej więcej co 2-3 tygodnie. No i pies z kulawą nogą na te konferencje nie chodzi. To znaczy te media głównego nurtu dają te informacje z opóźnieniem, bo robią to tylko gazety, ale ani w telewizjach informacyjnych, ani w radiach jakoś nie widzę relacji z tego, jak to PiS robi ważną konwencję i ta konwencja opowiada no, na przykład o programie gospodarczym albo o programie dla rolników. To wszystko jakoś tak idzie w próżnię.
2: Bo nie jest... Znaczy wyborcy zostali zepsuci. Czytelnicy zostali zepsuci. Oglądacze, odbiorcy mediów tradycyjnych zostali zepsuci. Są takie narzędzia internetowe pozwalające monitorować czas, kiedy dana informacja jest najbardziej klikalna i utrzymuje się na tym... w tej górnej strefie informacji ważnych. No i właśnie, Te informacje, o których mówiłaś, one bardzo szybko, po 2-3 godzinach, jeżeli próbuje się pisać o programie, spadają. Czyli wniosek jest taki, że program PiS-u gospodarczy nikogo nie interesuje. Ale co interesuje? I tutaj wydaje się, że kluczowe jest to, jak się zaczyna pokazywać i też co się klika, tak? Czyli klika się konflikt wewnętrzny w ramach PiS-u, czyli kto zastąpił Morawieckiego jako głównego eksperta gospodarczego. Czy pojawił się tam Obajtek? Pojawił się w weekend.
1: Pojawił się, tak.
2: Pojawił się. Więc personalia zajmują czytelników w większym stopniu. No teraz pytanie, czy tak, dla nas, znaczy dla szerokiego audytorium, program może byłby interesujący, gdyby nie świadomość tego, że Prawo i Sprawiedliwość, ale podejrzewam także inne partie, mają świadomość tego, że to nie jest istotne. Czyli my możemy spalać się, analizując kolejne absurdy w kolejnych programach kolejnej partii i pokazywać niekonsekwencje, ale z punktu widzenia wyborczego to jest bez znaczenia. Bo wyborców zajmą personalia, wyborców zajmie konflikt, wyborców zajmie demonstracja, wyborców no właśnie zajmą albo dęte słowa po jednej stronie, to wydarzenie całej opozycyjnej prawicy na przykład, prawda, gdy będzie się tutaj nadawało poważne kwantyfikatory w autoprezentacji, bądź też właśnie te kwestie związane z personaliami. Więc zarówno to, co mówi Jarosław Kaczyński o podatku i o niewecie, czyli o podpisaniu umowy o nadmiarowych zyskach, jak i to, co próbuje wykrzesać Prawo i Sprawiedliwość z tych konwencji programowych, to jest dotarcie do tych najwierniejszych, no bo skoro mamy zainteresowanie wyborców na poziomie 17%, no to jest rdzenie elektoratu. Więc w tym momencie absolutnie nie toczy się gra o jak najszersze pokazanie Prawa i Sprawiedliwości, tylko pokazanie lojalnym wyborcom Prawa i Sprawiedliwości, że my trwamy na naszych z góry ustalonych pozycjach, nie zostawimy was, będziemy mocno uderzać i krytykować w rząd Koalicji Obywatelskiej. Jesteśmy tutaj dla was. I ja mam wrażenie, że to jest taki właśnie odcinek tej prekampanii, która się toczy już od ubiegłego roku, od wyborów prezydenckich i ma nas doprowadzić do wyborów w 2027 roku. Czyli zapomina się całkowicie o faktycznym rządzeniu, o politykach publicznych, o rozwiązaniach, które miałyby sens, które by zapobiegały rozpędzaniu inflacji, etc., etc., a koncentrujemy się na personaliach, koncentrujemy się na tym, co, oczywiście na emocjach.
1: Ale czy to w takim razie dlatego Jarosław Kaczyński pojawia się na tym niewielkim proteście przed Trybunałem Konstytucyjnym? No tam jest taka, ja wiem, grupka 30-50 osób, które chyba na zmianę czuwają przed bramą Trybunału. No i Jarosław Kaczyński przyjeżdża tam ze swoim stołeczkiem, zasiada i to trochę wygląda jak takie ognisko harcerskie. Drużynowy jest wśród nas i ten drużynowy tam siedzi, kiwa głową, coś opowiada, jemu opowiadają, jakieś piosenki śpiewają. To jest właśnie ten sposób na zainteresowanie publiczności?
2: Ja myślę, że to jest taka, znaczy podoba mi się analogia, ale drużynowy jest wśród nas, ale ponieważ harcerstwo stało się mniej popularne niż gdy my byłyśmy martyrkami.
1: No tak, to prawda.
2: To bym to porównała bardziej, szukała jakiejś takiej bardziej współczesnej analogii, to jest taka ścianka celebrycka dla polityków Prawa i Sprawiedliwości i także dla Jarosława Kaczyńskiego, który oczywiście występuje w swojej i znanej nam estetyce i krzesełko i wyjazd wędkarski bądź harcerski. Natomiast zobaczmy, czemu to służy. media sprzyjające Prawo i Sprawiedliwości mają cały czas co pokazywać. No bo w zależności od tego, jak prawda, to, że to są, że to jest kilka namiotów i 30 osób, tu nie ma znaczenia, bo przecież kamera umie pokazać
1: tłumy. Nawet jak są dwie osoby na krzyż, tak.
2: Tak, więc te tysiące, które tam są zgromadzone, sprowadzone do 30 i tak robią swoje. Czyli są miejscem, które można systematycznie i codziennie pokazać przed Trybunałem bez zmian. Protest trwa. Gigantyczne manifestacje mają miejsce. I tu znowu wracam do tego, po co to. Czyli mamy utrzymanie mobilizacji w najbardziej zagorzałych i wiernych. Mamy stały wizualny symbol konfliktu. No bo to państwo wiecie najlepiej, że słowa bez obrazów we współczesnym świecie się nie sprawdzają. Więc mamy namioty, mamy tą przestrzeń, mamy tę ściankę, którą można pokazać w mediach i którą można wykorzystać jako właśnie tą wizualną przestrzeń mobilizacji. No i także możemy odejść od, tu akurat możemy odejść od personaliów, czyli spróbować pokazać ten spór nie jako, że to nie chodzi o pana Berka, którego nominacja zresztą jest bardzo kontrowersyjna, jeżeli chodzi o moją opinię, tylko instytucjonalne przejęcie. Tu znowu mogą pojawiać się potężne słowa. I jeszcze jedna rzecz, ja tutaj nie chciałabym trywializować, ale to jest tanie. Biorąc pod uwagę to, ile można z tego wyciągnąć, odpowiednio pokazując, prezentując i odpowiednio ogrywając, czyli tworząc odpowiednie narracje, teraz pojawia się takie mocne, modne słowo framing, czyli nadawanie odpowiedniego znaczenia za pomocą odpowiedniego przekształcenia narracji. Jest to tanie, no bo przecież to nie jest kilkadziesiąt tysięcy ludzi, tylko kilkadziesiąt. Mogą się zmieniać, mogą iść do domu, mogą sobie ugotować zupkę, wrócić, poprotestować, więc jest to znowu, nie jest to narzędzie poszerzania poparcia, tylko bycia i posiadania takiej przestrzeni, także właśnie symbolicznej, wizualnej, którą można pokazywać w mediach.
1: Tak, i rzeczywiście to nie kosztuje właściwie nic, no bo tam te namieciki sobie stoją i każdy sobie coś do jedzenia przyniesie. Państwo jeszcze mają nastrój piknikowy, bo właśnie grają i
2: pogoda
1: śpiewają.
2: Pogoda sprzyja.
1: Tak, jest bardzo przyjemnie. Bardzo jest przyjemnie. A wracając do sędziego Berka, to zdaje się, że dzisiaj mija miesiąc od jego wyboru. No i nic.
2: Na zachodzie bez zmian.
1: Na zachodzie bez zmian, dokładnie.
2: No i może to jest pewną strategią, która została przyjęta, że prezydent nie reaguje za bardzo, no bo faktycznie miesiąc temu został Berek przegłosowany. Dobrym pretekstem, żeby przedłużać tę procedurę, jest to, że faktycznie nie wiadomo, czy formalne przesłanki wyboru tego kandydata na sędziego zostały spełnione, bo tu przypomnijmy, że aby być kandydatem i zostać wybranym, no trzeba przez 10 lat być przynajmniej aktywnym radcą. A pan Berek tak naprawdę przez lata był urzędnikiem. To, że ktoś się znajduje na liście samorządu radcowskiego, opłaca składki, wcale nie oznacza, że jest praktykiem. Więc tutaj dano trochę Prawu i Sprawiedliwości pretekst do tego, aby mieć wątpliwości. Więc to jest jedna rzecz, ale właśnie jest to sąd nad dokumentami, tak? Więc on się toczy. Prezydent tutaj, prawda,
1: się zastanawia,
2: tak. Więc zastanawiam się, czy tutaj nie wygenerowano kolejnego pata instytucjonalnego, oczywiście wokół Trybunału Konstytucyjnego, czy tam naprawdę pat goni pat. Więc pytanie, co tu się dalej wydarzy? Czy zostanie zorganizowane ślubowanie, czyli złożenie przysięgi przed marszałkiem Sejmu, jak to już znamy, i teraz sędzia Berek będzie siedział na korytarzu z pozostałymi sędziami, czy też tutaj wprowadzone zostanie narzędzie siłowe, to będzie coś w stylu Telewizji Polskiej. Nie mam pojęcia, jaki tutaj jest plan na rozwiązanie tej sytuacji, tutaj mam na myśli ze strony obecnie rządzących.
1: Bardzo ci dziękuję. Doktor Kinga Wojta z Uniwersytetu KSW, politolożka pani doktor, była z nami. Dzięki wielkie, Kingo, miłego
2: dziękuję
1: dnia.
2: Pani redaktor.
1: Dzięki, do usłyszenia.
0: Rozmowa prowadziła Beata Grabarczyk po 9:30, jak to w poniedziałki, Cezary Szymanek jeszcze będzie
1: tak
0: naszym
1: jest.
0: Gościem.

0: Tak, Tina Turner, You Are My Sunshine na 27 już minut po godzinie 8. Jedną sportową aktualność zdradziłem z uprzejmością naszego słuchacza. Kolejne za chwilę padną na naszej antenie. Za sprawą Kuby Jędrasa, Mikołaja Teczyńskiego. Obaj panowie zalogowani są już w studiu. Kuba, wiadomo, od samego rana Mikołaj dołączył i za chwilę dowód tego będziecie mieć państwo na antenie. Natomiast będą państwo mieli na antenie. O nie, co to za fraza mi wyszła. Natomiast zanim przejdziemy do sportu, to mamy jeszcze zespół. Czy ja mogę, Kuba, powiedzieć, że on jest twoim ulubionym zespołem, czy będę ściemniał wtedy?
1: Jeden z.
0: To jeden z. Bardzo proszę. Knock for life. What it is, what it is, what it is it?

0: Ostra gra. Sport w nowym świecie.
1: Jakoś rzekło, Jakub Jędras, Mikołaj Tyczyński.
2: Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Kuba naergetyzowany po Gogol Bordello, mam nadzieję.
2: Bardzo. Tak to... Bardzo, bardzo. Naenergetyzowany także po meczu Igi Świątek, na który spoglądałem.
1: No właśnie.
2: Bo Iga Świątek swój mecz trzeciej rundy rozegrała właśnie dziś rano w Pekinie. Jej rywalką była Donna Vekić, Chorwatka.
1: Kobieta rakieta.
2: No i Donna Vekić wygrała pierwszy set 6-4. W drugim szybko wyszła na prowadzenie. Wygrywała już 5-2. No i wydawało się, że no niestety... Iga odpadnie, ale potem pojawił się promyk nadziei, bardzo pewne przełamanie rywalki na 5-3, potem 5-4 przy własnej zagrywce, wreszcie kolejne przełamanie i 5-5. Iga Świątek świetny powrót zanotowała, znów była w grze, nabrała pewności, weszła na właściwe tory, a Vekić zaczęła się denerwować i to widoczne było zwłaszcza w tiebreaku, który Polka wygrała do zera. No i trzeci set, w tym trzecim Chorwatka próbowała nie odpuszczać, ale na rozpędzoną Igę Świątek to było za mało. 6-2 w trzecim secie. Wielki powrót po słabym początku, czyli specjalność Igi Świątek. Witaj Igo z powrotem. W 1/8 finału jej rywalką będzie zawodniczka z USA Iwajowicz albo z Uzbekistanu Kamila Rahimowa. Ten mecz chyba jeszcze trwa, tutaj dawno nie spoglądałem, ale Iwajowicz sobie tam nieźle radziła, więc to prawdopodobnie ona spotka się z Igą Świątek. A nie ma w tym turnieju już najwyżej rozstawionej liderki rankingu Jeleny Rybakiny, która przegrała z Aliną Czarajewą z Armenii. To ogromna niespodzianka, no ale okazało się, że Rybakina ma kontuzję stopy i nie zagra też w kolejnym dużym turnieju w Wuhan.
3: Ale też nie ma poza Jeleną Rybakiną Aryny Sabalenki, bo Aryna Sabalenka też jest już za burtą po tym, jak przegrała z Nikolą Bartunkową 6-4, 6-3. No i ciekawie się rysuje ta cała mapa, ten cały krajobraz, jeżeli chodzi o turniej WTA 1000 w Pekinie. Powiedzmy też, że już no, paru innych Polek nie ma, bo odpadła Magdalena Fręch.
2: Ze wspomnianą Bartunkową zresztą.
3: No właśnie, w pierwszej rundzie porażki poniosły Katarzyna Kawa, a także Magda Linet.
2: Hubert Hurkacz też gra w Pekinie, też gra w Chinach i też idzie mu świetnie. Ten turniej jest troszkę niższej rangi, bo WTA 500, ale no to nie umniejsza w żaden sposób dokonaniom Huberta Hurkacza. W ćwierćfinale odprawił w dwóch setach Rosjanina Karena Khachanova 7-6, 6-2 i o finał zagra z mocnym rywalem, Australijczykiem Alexem de Minorem, z którym do tej pory grał 4 razy, ale wygrał tylko raz, więc czas na powtórkę. W drugim półfinale zmierzą się Nowak Dziokowicz i Daniil Miedwiediew, więc grono półfinalistów bardzo zacne.
3: No właśnie, Nowak Dziokowicz, który pokonał Aleksandra Zwiriewa 4-6, 6-4, 6-4. I to w ogóle jest, jeżeli chodzi o turniej w stolicy Chin, w ogóle pewien ewenement, bo Nowak Dżokowicz wygrał 32 mecz z rzędu, przynajmniej w tym turnieju, a trzeba podkreślić, że ostatnim razem startował w 2015 roku, więc trochę czasu minęło, trochę wody w Wiśle upłynęło, ale to, co grał Nowak Dżokowicz w tym pojedynku z Aleksandrem Zwiriewem, to było coś magicznego. Ja widziałem, szczególnie zapadła mi w pamięć taka jedna wymiana, która wydawało się, że Nowak Dżokowicz absolutnie nie ma szans jej wybronić, dlatego że Aleksander Zwiriew miał po prostu dwie, mówiąc trochę żargonem sportowym, dwie patelnie, a Nowak Dżokowicz jakimś cudem z tego wybrnął i Serb wciąż zachwyca.
2: Dzisiaj ten mecz Dziokowicz-Miedwiediew, no ale nie wcześniej niż o 9:40 Hurkacz de Minor, więc będziemy kibicować. Hubert Hurkacz już teraz wskoczył na 34. miejsce w rankingu. Ekspresowo się odbudowuje, nasz najlepszy tenisista. Jeśli jeszcze bardziej powiedzie mu się w Pekinie, no to może wskoczyć nawet do top 30.
3: No to ładnie.
2: Wielka sprawa.
3: Ale nie tylko w Pekinie, bo jeszcze w Tokio, czyli też w kolejnym wielkim azjatyckim mieście. Jan Zieliński i Australijczyk Mark Polmans przegrali z najwyżej rozstawionymi Włochami Andreą Vavasorim i Simone Bolellim 3-6, 4-6.
2: Co tam się jeszcze w świecie działo?
3: Dużo się działo.
2: Na przykład, to ja zacznę od Polski może.
3: Od Polski?
2: Od Polski, no bo...
3: No bo po pierwsze Polska, po pierwsze Polacy, tak?
2: Tak, zamknijmy sezon żużlowy porządnie. Żużlowcy prez grupy deweloperskiej Toruń obronili tytuł drużynowych mistrzów Polski. Zespół Apatora, bo tak przecież zwyczajowo nazywamy Torunian, spokojnie obronił 20-punktową przewagę z pierwszego meczu i we Wrocławiu ze Spartą Betard mógł spokojnie kontrolować wynik. I chociaż Artem Łaguta i Brady Kurtz dwoili się i troili, to nie wystarczyło to nie tylko na odrobienie strat, ale też na wygraną w rewanżu. Torunianie pokonali gospodarzy 46-44, a prym w zwycięskiej drużynie wiódł mistrz świata Robert Lambert. I jeszcze odnotujmy, że brązowe medale wywalczyli żużlowcy Orlen Oil Motoru Lublin, którzy pokonali 56-34 Fogo Unię Leszno, czyli z nawiązką odrobili straty z pierwszego meczu.
3: To ja bym chciał tobie, Jakubie, a także państwu opowiedzieć o tym, bo mamy medal. Stanisław Trepczyński wywalczył brązowy medal młodzieżowych mistrzostw świata w olimpijskiej klasie windsurfingowej IQ Foil. Wśród kobiet drugą dziesiątkę otworzyła Aleksandra Wasiewicz. Stanisław Trepczyński jest aktualnym mistrzem Polski seniorów. No i w tej rywalizacji, która miała miejsce w Polsce, w Pucku, w której wzięło udział 148 żeglarzy z 34 państw, przegrał z Leonardo Tomazinim, a także Federico Pilonim.
2: Mamy też medal Mistrzostw Europy w kategorii dla 23, czyli orlików, w kolarstwie szosowym. Jan Jockowiak wywalczył w piątek to srebro. Szybszy okazał się tylko Hiszpan Hector Alvarez. To był wyścig ze startu wspólnego. No bo tydzień po Mistrzostwach Świata w kolarstwie szosowym rozpoczęły się trochę mniej prestiżowe Mistrzostwa Europy. W Słowenii mamy za sobą już właśnie wyścigi ze startu wspólnego. Wśród mężczyzn triumfował Remco Evenepoel, Belg, któremu nie powiodło się tydzień temu w Kanadzie. A wśród kobiet mistrzyni świata Holenderka Demi Vollering, czyli dublecik sobie ustrzeliła w tych mistrzowskich imprezach, a w walkę o medal chciała się włączyć oczywiście Katarzyna Niewiadoma Fini. Dobrze jechała, ale na ostatnim zakręcie niestety upadła. Mimo to pozbierała się i zajęła 6. miejsce. Ale przed nami jeszcze jazda indywidualna na czas zarówno elity, jak i młodzieżowców i juniorów, juniorek, zawodniczek młodszych. Więc tutaj też być może coś nam jeszcze wpadnie.
3: A najlepszy w tym wyścigu ze startu wspólnego był Mateusz Gajdulewicz, który zajął 34. miejsce. Ale w ogóle ten wyścig był fascynujący, bo Remco Evenepoel wygrał dosłownie o milimetry z Włochem Giulio Ciccone. Więc tutaj się wszystko rozstrzygało na żyletki. To w takim razie... Co dalej, Jakub?
2: No ja mogę o curlingu parę słów, bo Klaudia Wajda i Konrad Stych sobie nieźle radzą w turnieju kwalifikacyjnym do Mistrzostw Świata Par Mieszanych. W dalekim Colorado na razie wygrali 4 mecze, ale przegrali tylko jeden z faworytami grupy, Amerykanami. Dzisiaj spotkania z Indiami, Filipinami, Pakistanem, nacje, których nie kojarzymy zwykle z curlingiem. One są najsłabsze na razie w tej grupie, więc jeśli nie stanie się nic nieprzewidzianego, no to polski duet powinien awansować do ćwierćfinału.
3: No to jeszcze powiem tylko, Katarzyna Wasik zajęła drugie miejsce na 100 metrów stylem dowolnym w ostatnim dniu zawodów na krótkim basenie pływackiego Pucharu Świata w Baku. Kolejne zawody odbędą się w Taszkencie, a także w Astanie. No a Katarzyna Wasik w piątek triumfowała na dystansie o połowie krótszym. No i jest jedyną Polką, która rywalizuje w tegorocznym Pucharze Świata.
2: Wiesz, że przypomniał sobie Adrian Meronk?
3: No właśnie,
2: nasz najlepszy golfista?
3: Coś mi właśnie mignęło, tylko ja zupełnie nie rozumiem zasad golfa i wiedziałem, że ty o tym powiesz, dlatego się nie zagłębiałem. Nie chciałem się kompromitować.
2: Wygrał wczoraj turniej z cyklu DP World Tour na legendarnym Old Course w St. Andrews w Szkocji, na tym polu golfowym właśnie. To jego piąta wygrana w tym cyklu, ale pierwsza od 3 lat i już nie wchodząc w niuanse, bo tam Adrian Meronk związał się z trochę inną federacją międzynarodową, tam pewien rozłam był. No,
3: ja
2: ale
3: właśnie
2: teraz...
3: czytałem.
2: Ale ona upadła i on chce teraz bardzo wrócić do tej właściwej, jak się okazało. No jest na najlepszej drodze, bo ta wygrana wczorajsza otwiera mu drogę do walki nie tylko o udział w najbardziej prestiżowym cyklu PGA Tour, ale też do udziału w igrzyskach w Los Angeles w 2028 roku, no bo musi zbierać punkty rankingowe, a tam będzie to bardzo ważne przy tych kwalifikacjach. Także powrócił nam Adrian Meronk, o którym dawno nie słyszeliśmy, tak trzeba powiedzieć.
3: Słuchaj, no tak samo zachwyca niezmiennie Ewa Pajor. Wczoraj zawodniczki Barcelony Feminim zdeklasowały zawodniczki Realu Madryt w ramach kobiecego El Clasico. Zawodniczki Dumy Katalonii rozbiły zawodniczki z Madrytu aż 7-0. Ewa Pajor strzeliła bramkę, także zanotowała 2 asysty przy trafieniach Caroline Graham, a także Claudii Piny, a Barcelona Femini idzie jak burza w rozgrywkach hiszpańskiej La Ligi. Póki co wygrały wszystkie spotkania i mają komplet punktów, zajmując pierwsze miejsce.
2: I tak oto łagodnie przeszliśmy do futbolu.
3: No właśnie tak.
2: O meczu Polska-Rumunia już nie będziemy dużo mówić,
3: tak,
2: bo ten mecz sam się obronił.
3: Słuchaj, no bardziej inaczej. Pan Dragusin raczej nam pomógł i pozwolił Janowi Urbanowi odetchnąć na kilka dni, dlatego że Polacy wygrali 6-0 z Rumunami w trzecim meczu Ligi Narodów. No właśnie ta czerwona kartka Dragusina w 22 minucie zmieniła wszystko. Robert Lewandowski otworzył to spotkanie wtedy bramką z rzutu karnego. Do tamtej pory to spotkanie w naszym wydaniu nie wyglądało najlepiej. Bohaterem wówczas był Marcin Bułka, który zanotował kilka dobrych interwencji. Zresztą Marcin Bułka wczoraj miał urodziny, pojawił się na konferencji prasowej. Marcin Bułka był pytany o to, jak on się czuje z tym, że póki co jest tą jedynką, i przypomniał, że rok temu jeszcze chodził o kulach po tym, jak zerwał więzadło w kolanie, i się cieszy, że jest w takim miejscu, jakim jest. Robert Lewandowski zdobył wtedy w tym meczu z Rumunią hat-tricka, ale wykartkował się i wrócił już do Chicago i nie zobaczymy go w dzisiejszym spotkaniu, które czeka nas w Zenicy z Bośnią i Hercegowiną.
2: Jak tam w Zenicy? Boisko przygotowane?
3: Tutaj pijesz do konferencji Jana Urbana, ponieważ już polski internet obiegło takie wideo, jak Jan Urban spaceruje sobie po tej murawie, pojawia się na jego twarzy grymas niezadowolenia. No i właśnie Jan Urban na konferencji wczoraj został zapytany o to, jaki jest ten stan murawy.
4: Przeciętna murawa. Wydaje się, że nie za wiele było zrobione po nie wiem, ostatnim meczu czy treningu jakimś, nie wiem, bo no te wszystkie darnie, które zostały wyrwane, niektóre są usunięte, niektóre nie, ale te, które zostawiły po sobie takie dosyć duże wgłębienia, wręcz są niebezpieczne, bo jeśli się stanie krzywo, tam można bardzo łatwo skręcić staw skokowy. Natomiast no, ktoś mi tu mówił, że są wybory, nie? Być może jutro no, mają dosyć dużo czasu na to, żeby to poprawić w jakiś sposób. No, murawa jest przeciętna.
3: No i już w polskim internecie zaczęły się komentarze pod tytułem Jan Urban usprawiedliwia porażkę z Bośniakami. Ostatnio Bośniacy, jeżeli chodzi o ten mecz ze Szwedami, zaskoczyli. Ta Zenica wydaje się być trudnym terenem, ale ja gdzieś jest we mnie entuzjazm, że skoro na tym Stadionie Narodowym zremisowaliśmy, byliśmy dużo lepsi od tych Bośniaków, to może i w Zenicy uda się na tej fali entuzjazmu troszkę pojechać. No, Jan Urban został zapytany o to, czy odetchnął z ulgą po tym zwycięstwie z Rumunią, bo były plotki, że jeżeli nie wygra z Rumunami, to straci pracę, a Jan Urban powiedział, że ma przynajmniej spokój na kilka dni i oczywiście odbędzie się ewaluacja po tych czterech spotkaniach, ale został też zapytany, bo wielu zawodników grało w tych wszystkich meczach, jak, nie wiem, Wiktor Nowak, Piotr Zieliński, Jan Bednarek, i został zapytany o kondycję naszych zawodników.
4: Nie, wydaje mi się, że dobrze. Na pewno stoperzy mają więcej, są to jednak mimo wszystko pozycje wymagające bardziej koncentracji niż takiego wysiłku fizycznego, to oni grają więcej. My po każdym meczu robimy testy zmęczeniowe zawodnikom, w jaki sposób, jak wyglądają, jak się czują i tak dalej. Dzisiaj mogę powiedzieć, że czują się dobrze, w miarę dobrze zregenerowani, żeby przystąpić w pełni sił do kolejnego, już w tym przypadku czwartego spotkania.
3: Wierzymy w to, że Husaria dzisiaj ruszy naprzód i pokona Bośniaków.
2: Niech przykład nam dadzą Anglicy, którzy na Bałkanach wygrali 7-0 z Chorwacją. To najwyższa przegrana Chorwatów w historii ich piłkarskiej reprezentacji.
3: No ale słuchaj, no wczoraj Niemcy zremisowali z Grekami, no a z Bośni i Hercegowiny do Grecji, no zdecydowanie jest bliżej niż z Polski do Grecji. Holendrzy wczoraj wygrali z Serbami 2-1, Portugalczycy wygrali 2-1 z Norwegami, a Duńczycy wygrali z Walijczykami. Dzisiaj poza tym meczem, na który czekamy, czyli Polska, Bośnia i Hercegowina, duży mecz Francja-Belgia, a także Włochy-Turcja. No i przede wszystkim dzisiaj młodzieżówka.
2: No właśnie, to będzie takie preludium przed meczem reprezentacji, ale o bardzo ważny mecz Polaków z Włochami 18:30, 15, tak. W Peru, w Peskarze, przepraszam.
3: Peskarze.
2: Polacy zagrają z Włochami.
3: Tak,
2: no
3: jest.
2: I teraz tak, co potrzeba, żeby Polacy, którzy wygrali wszystkie mecze w swojej grupie do tej pory i teraz grają ten ostatni, żeby Polacy awansowali bezpośrednio. Muszą albo wygrać, albo zremisować.
3: Albo przegrać wyżej dwoma bramkami.
2: Tak, albo przegrać jedną bramką, a nawet jeżeli przegrają dwiema, to też jest szansa, że wejdą bezpośrednio z drugiego miejsca.
3: Tylko wtedy patrzymy na to, jak potoczą się losy Greków, a także Niemców, bo to będzie klasyfikacja drużyn z drugich miejsc. Cały skomplikowany system. My wierzymy, że maszyna Jerzego Brzęczka, który jest forsowany jako następca Jana Urbana, odpali. Wojciech Mońka został odesłany, Jan Urban nie skorzystał z jego usług. Został właśnie oddelegowany na to najważniejsze spotkanie właśnie do Pescary.
2: Także mam nadzieję, że jutro wrócisz z dobrymi wiadomościami w ostrej grze.
3: No słuchaj, no jakby się taki trafił doppelpack, czyli Jan Urban wygrywający z Bośnią i Hercegowiną, a także Jerzy Brzęczek wprowadzający nas na Mistrzostwa Europy U21. Byłoby pięknie. Może byśmy odetchnęli, byśmy przestali. Oj, bo mi się brzydkie słowa nasuwają na usta, ale gaworzyć na temat zmian selekcjonera.
2: A i tobie, Mateuszu, życzę jutro optymistycznego Mikołaja. To jest naprawdę piękny widok. Taki zadowolony, prawda, w pełni Mikołaj.
3: To jest rzadki widok.
2: Aha, jeszcze tutaj mamy piosenkę, przepraszam. Jeszcze mamy piosenkę sportową, ponieważ Kajtek wybrał...
3: Polska biało-czerwoni.
2: No nie, Kajtek wybrał nam utwór Saints in Paris, zespołu The Soul Rebels. I to jest piosenka przygotowana na 25 października, kiedy w Paryżu odbędzie się inauguracja sezonu Ligi NFL. I to będzie mecz New Orleans Saints z Pittsburgh Steelers. Także Kajtek nam się sportowo bardzo tu wpisał.
3: No i trwa też presezon NBA. No, już powoli,
2: coraz dniemy.
3: Może jutro, może jutro.

0: Gdybym nie znał kontekstu, w życiu bym nie powiedział, że to jest piosenka, którą wybrał Mikołaj. To był zaskakujący wybór. The Soul Rebels. Gdzie tu jazz? Gdzie soul? Gdzie te wszystkie elementy?
1: To jakieś oszukaństwo. Tu nie ma soulu.
0: No właśnie, ale sportowo wszystko się zgadza. No i były dęciaki przede
1: wszystkim. To jest moje miasto. Zagrajcie jakiś funk.
0: No właśnie. To my polecamy Mikołaja w piątki po godzinie 10:00 tam do tańca i nie tylko można selekcję znaleźć. Black Snake, proszę Państwa, Black Joe Louis przed nami. Hey!

A propos do tańca i drożeńca, dzisiaj Państwo znajdą w Gazecie Wyborczej rozmowę z Joe'em Tempestem z zespołu Europe. Prowadzi ją Jarek Szubrycht i nie wierzę w jego słowa, gdy mówi, że The Final Countdown to piosenka, którą uwielbiają grać na koncertach po tylu latach. No dobra, niech będzie, że tak właśnie jest. Że sprawdza się zarówno na festiwalach rodzinnych, jak i death metalowych, bo na takie czasem też nas zapraszają. Ludzie czują tę energię, przychodzą bliżej sceny. Podobno w Gazecie Wyborczej pełna rozmowa, a my The Final Countdown jeszcze nie zaczynamy, bo to ponad godzina programu przed nami.

0: Oh, long live abstinence.
1: Ua, 3,5 minuty i będzie godzina 9. Co po 9? Patryk Rawiega nas odwiedzi, jak to w poniedziałki. Kącik latynoamerykański będzie dzisiaj o Brazylii między innymi. I mamy jeszcze kilka minut, to wystarczająco dużo, żeby Państwo zerknęli sobie na nasz Patronite, albo weszli na stronę nowyświat.online/blik i na przykład dołączyli do grona patronów i na przykład wybrali płatność cykliczną blikiem właśnie. Na przykład, taka propozycja.
2: Dzwoni, bo zamyka listę niebawem i chcę, żeby to wyszło.

0: Siesta na żywo w Gdyni w roku stulecia miasta. Od 7 do 10 listopada spotkamy się w salach Teatru Muzycznego i podwórko Art Scena Ucho. Patronat nad wydarzeniem objęli Radio Nowy Świat, Wirtualna Polska, Twój Styl, Trójmiasto.pl, Prestiż Trójmiasto oraz Jazz Forum. O szczegółach Energa Siesta Festiwalu opowiem w najbliższą niedzielę w sieście o 15. Do usłyszenia. Marcin Kedreński.
1: Jest 9:00, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny Adrianna Calińska-Czaniecka. Bardzo emocjonujący mecz i zwycięstwo. Iga Świątek pokonała Chorwatkę Donę Vekić w trzeciej rundzie turnieju WTA 1000 w Pekinie. Polka przegrywała 4-6, 2-5, ale ostatecznie odwróciła losy meczu. Spotkanie zakończyła zwycięsko wynikiem 4-6, 7-6, 6-2 i awansowała do 1/8 finału turnieju w Pekinie. Na stacjach niższe ceny paliw. W południe minister energii Miłosz Motyka opublikuje obwieszczenie z nowymi cenami maksymalnymi. Sytuację polityczną w związku z podpisaniem przez prezydenta ustawy o opodatkowaniu największych koncernów paliwowych analizowała na naszej antenie dr Kinga Wojtas z UKSW i Fundacji Stan.
2: Tak naprawdę wszystko, co się dzieje po prawej stronie polskiej sceny partyjnej, należy czytać w związku z rozpadem w PiS-ie i powstaniem Stowarzyszenia Morawieckiego. PiS jest w dość nieciekawej sytuacji. Deklarowane poparcie dla niego jest poniżej 20%, a nawet spada do 15%. W tym momencie Jarosław Kaczyński mówi, że Tusk nie będzie miał alibi, żeby mówić, że nie można już obniżać cen paliw, dlatego że ustawa została podpisana. Jest to desperacka próba powrócenia do narracji konfliktu, polaryzacji i wzajemnych oskarżeń.
1: Tymczasem jeszcze dzisiaj za benzynę 95 zapłacimy maksymalnie 6,73, a za olej napędowy 7,88. Zarzuty ma dziś usłyszeć 21-letni sprawca tragicznego wypadku w Nowym Sączu. Na przejściu dla pieszych zginął 51-letni mężczyzna. Został potrącony przez rozpędzony samochód. Według policji kierowca wyprzedzał auto, które zatrzymało się, aby przepuścić pieszego. Moment tragedii zarejestrował monitoring. 21-latek został zatrzymany dzisiaj. Zostanie doprowadzony.

0: Typowa bandyterka, typowy brak wyobraźni.
1: Komentował w TVP Info Marek Konkolewski, ekspert w zakresie bezpieczeństwa drogowego. Policja nie ustaliła jeszcze dokładnej prędkości, z jaką jechał 21-latek. Ustalą to biegli. A to był serwis Radia Nowy Świat.
2: Pogoda.
3: Zachmurzenie będzie dziś małe i umiarkowane, tylko rano w niektórych rejonach kraju duże. Gdzieniegdzie utrzymają się jeszcze mgły, wiatr zapowiadany jest jako słaby, okresami umiarkowany, na Pomorzu okresami dość silny i porywisty z kierunków zachodnich. Temperatura maksymalna wyniesie od 15 stopni na północy do około 19 w centrum i 21 stopni na południu kraju.

0: Jessica.
1: Chaka Khan, Jeleny Krawiec, Bring the Party. Ja nie sprawdzałem pełnej Chucky, ale czy ja dobrze kojarzę, że tam jest Snoop Dogg na tej płycie?
2: Kto jest?
1: Snoop Dogg. Czy coś
2: oj,
1: mi się
2: teraz mnie zagiąłeś, nie wiem, Czekaj, nie pamiętam. Pamiętam tylko, że płyta się nazywa Chuckzilla.

0: Zilla.
1: Chuck Zilla.
0: I ma strasznie okropną okładkę. Strasznie okropną, źle to połączyłem, muszę mi państwo wybaczyć. Okropną ma okładkę.
1: Nie, no dobra, umówmy się, ale istnieją rzeczy strasznie okropne na świecie.
0: Strasznie, tak. To jest w tej kategorii. Ja przynajmniej to tak zaliczam, do tej kategorii.
1: Tak, jest Snoop Dogg w drugim
0: utworze. Jest Snoop Dogg, no czyli Kajtek miał rację tutaj, podpowiadając nam do ucha, że Snoop Dogg jest wszędzie, więc na płycie Chucky Khan też.
1: Mógłby się znaleźć. No właśnie, a poza tym to zdarza się niekiedy, a propos tej frazy, w przypadku Ameryki Łacińskiej mówić o rzeczach strasznie okropnych.
0: Strasznie okropnych, tak.
1: Nowy świt. Ale to nie dzisiaj, bo my jesteśmy na półmetku.
0: No to zależy, kogo zapytasz, szczerze mówiąc, bo dla niektórych to, co wczoraj wydarzyło się, wczoraj w zasadzie dziś w nocy wydarzyło się w Brazylii, no to też jest coś z gatunku strasznie okropnych historii. Powyborcza Brazylia, drodzy państwo, jak już państwo wiedzą, dziś z serwisów chociażby naszych, wczoraj odbyły się wybory w Brazylii, takie wyborcze kombo. Bo to były przede wszystkim wybory prezydenckie, ale Brazylijczycy wybierali także wiceprezydenta, członków Kongresu Narodowego i gubernatorów. No ja oczywiście skoncentruję się na wyborach prezydenckich, bo to najważniejsze głosowanie. No i okazuje się, że Brazylia chyba przestanie być takim ostatnim dużym bastionem niezdobytym w Ameryce Łacińskiej przez skrajną prawicę, bo ta pierwsza tura wyborów pokazała, że Brazylijczycy no chcą w prawo skręcić. Wygrał Flavio Bolsonaro, dostając ponad 47% głosów. Skrajnie prawicowy syn byłego prezydenta, Jaira Bolsonaro, przypomnę, skazanego za próbę zamachu stanu. Jego kontrkandydat, czyli urzędujący prezydent, ubiegający się o reelekcję, Lula da Silva, otrzymał nieco ponad 45% głosów. No i to tych dwóch kandydatów zmierzy się w drugiej turze wyborów, czyli 25 października. Dwie kompletnie różne osobowości, dwóch kompletnie różnych ludzi, no i przede wszystkim dwie kompletnie różne wizje polityczne.
1: To ja, jeżeli pozwolisz, tylko doprecyzuję, bo trochę to zabrzmiało, jakbym wyraził moje, nie wiem, jakieś odczucia czy emocje, że nie strasznie złe to sytuacja w Brazylii. Chodzi mi o to, że druga tura jeszcze będzie inna.
0: Oczywiście
1: przesądzone.
0: Tak. Nic jeszcze nie jest przesądzone, aczkolwiek za chwilę państwu opowiem, że no jednak ci, którzy są zwolennikami Luli, mają się czego obawiać i te sondażowe historie, które cały czas w Brazylii się toczą, no nie są po myśli obecnego prezydenta. 13 kandydatów startowało w tych wyborach prezydenckich, ale w zasadzie od samego początku, od startu kampanii wyborczej liczył się tylko wyścig pomiędzy Lulą i Bolsonaro juniorem. Początkowo sondaże dawały dużą przewagę Luli, no ale potem ten dystans zaczął zdecydowanie topnieć i większość sondaży wskazywała, co prawda, że pierwszą turę nieznacznie wygra Lula, no ale okazało się inaczej. Natomiast teraz już publikowane są sondaże przed tą drugą turą, które pokazują, że kandydaci idą łeb w łeb. W niektórych wygrywa Lula, w niektórych wygrywa Bolsonaro Junior, ale to jest zawsze wygrana na żyletki. To jest wygrana na granicy błędu statystycznego. Także no, te najbliższe tygodnie politycznie w Brazylii na pewno będą bardzo gorące i ta kampania przed drugą turą będzie wyjątkowo zacięta. Myślę, że państwo pamiętają, bo to było nie tak dawno tutaj w kąciku Latino, jak opowiadałem o odkryciu w Amazonii kolejnych złóż ropy naftowej i o decyzji, którą wydał prezydent Lula, że będą w tamtym miejscu odwierty. No i to była taka z jego strony kampania radości z odnalezienia nowych złóż ropy w dżungli i też pokaz hipokryzji, bo Lula najpierw stawiał się w roli obrońcy przyrody, no a teraz nagle uradowany obwieszcza całemu światu, że mamy ropę, że będziemy wiercić w Amazonii, żeby mieć tej ropy jeszcze więcej. Także myślę, że ta kampania mu zdecydowanie nie pomogła i ta radość z odnalezienia ropy w Amazonii. No z drugiej strony Flavio Bolsonaro, obciążony nazwiskiem, obciążony historią ojca, choć dla wielu to nie jest oczywiście obciążenie, tylko wręcz przeciwnie, powód do dumy i gwarancja zacieśniania przyjaźni ze Stanami Zjednoczonymi, i tutaj to podkreślam, bo to jest w całej tej historii kluczowe. Donald Trump oczywiście poparł Flavio Bolsonaro. No i tu pojawia się pytanie o ewentualną ingerencję Stanów Zjednoczonych w brazylijskie wybory. To pytanie i te obawy pojawiają się coraz częściej. Tym bardziej, że już brazylijskie media donoszą o tym, że Meta i serwisy społecznościowe jej podległe w ostatnich dniach przed wyborami blokowały reklamy, blokowały spoty wyborcze Luli, więc może to być, jeśli to oczywiście się potwierdzi, może to być no, dowód na jakąś ingerencję administracji Donalda Trumpa. Między innymi o tym, o takich niebezpiecznych związkach. W piątek w audycji Cały Nasz Świat opowiadał nam prosto z festiwalu Fervor Latino Paulo Scott. Paulo Scott to jest jeden z najpopularniejszych współcześnie brazylijskich pisarzy, nominowany zresztą do Nagrody Bookera. Były opozycjonista z czasów dyktatury wojskowej. Jeśli ktoś z Państwa nie słuchał w piątek, to ja bardzo polecam nadrobić tę rozmowę w podcastach. Bardzo, bardzo mocne słowa padły o całej rodzinie Bolsonaro. No i taki dość smutny obraz współczesnej Brazylii namalował Paulo Scott. Namalował obraz kraju, w którym gospodarka się wykrwawia, w którym głośne, coraz głośniejsze są głosy rasistowskie, takie bardzo mocno nacjonalistyczne. No tak sobie nawet pomyślałem, że nie taką Brazylię znamy z kolorowych zdjęć, z tych takich pocztówkowych obrazków.
1: Z karnawału.
0: Z karnawału, tak, oczywiście. Także no, to była i to będzie wciąż ostra i brutalna kampania i myślę, że jeszcze przez najbliższe tygodnie wymiana politycznych ciosów będzie trwać, bo tak jak wspomniałem, 25 października druga tura wyborów prezydenckich. No, ale wyobraź sobie, że w ostatnich dniach nie tylko brazylijskie media żyły nie tylko nazwiskami Lula i Bolsonaro, ale w całej tej wyborczej historii pojawił się także Bad Bunny. Nie wiem, czy słyszałeś historię?
1: Nie, i czy to jest taki wariant amerykański, że muzycy zabierają głos i mówią ten albo tamten?
0: I tak, i nie. Dla niewtajemniczonych, bo może ktoś z Państwa po raz pierwszy słyszy w ogóle Bad Bunny, chyba obecnie zgodzimy się, najpopularniejszy, najsłynniejszy artysta latino na świecie. Artysta, który ma w swojej twórczości mnóstwo antytrumpowych tekstów, piosenek, generalnie dość dużo politycznych protest songów. No i jeden z tych protest songów, Lo que le paso a Hawaii, Lula wykorzystał w swoim spocie wyborczym. Właśnie w tych ostatnich dniach kampanii. No i najpierw wybuchła afera, bo okazało się, że piosenkę wykorzystano bez wiedzy i bez pozwolenia autora. Tak, taki standard. No ale dość szybko Bad Bunny zabrał głos i powiedział, że to jest dla niego zaszczyt, że ta piosenka jednak została użyta i wyraził zgodę, by wciąż była ona tłem spotu wyborczego Luli. No i mamy właśnie takie pocztówkowe obrazki z Brazylii, bo to jest spot pokazujący piękno tego kraju, czyli wszystko, co Państwu może się kojarzyć na przykład z Amazonią, z naturą, z przyrodą, czy te wszystkie pocztówkowe widoki z Rio. To wszystko w tym spocie, w tym wideo się znalazło, a podkładem jest właśnie piosenka Bad Bunny'ego. Piosenka opowiadająca o kolonializmie, o aneksji, o grabieży. No tutaj w tym utworze przykładem są Hawaje, jak śpiewa Bad Bunny, zawłaszczone przez Stany Zjednoczone. No ale to samo może stać się z innymi miejscami na świecie. Lula, wykorzystując tę piosenkę, sugeruje, że także z Brazylią, z niektórymi miejscami w Brazylii, szczególnie tymi bogatymi w surowce, na które już od dawna chrapkę ma Donald Trump. Także czytaj, jak wygra Bolsonaro Junior, to sprzeda Brazylię Trumpowi. Taki obraz wyłania się z tego spotu wyborczego. No ale jak się wczoraj okazało, dla 47% głosujących nie ma to żadnego znaczenia. I tak, Bad Bunny zabrzmi na koniec naszego dzisiejszego spotkania. Natomiast jeszcze na chwilę wrócę do samych wyborów, bo to jest bardzo, bardzo ciekawe i nie pamiętam, czy kiedykolwiek o tym Państwu opowiadałem. Brazylijczycy wczoraj wybierali, tak jak wspomniałem, i prezydenta, i wiceprezydentów, i członków kongresu, i gubernatorów. Łącznie oddawali 6 głosów i w Brazylii głosowanie nie wygląda tak jak u nas. To nie jest tak, że przychodzisz do komisji wyborczej, dostajesz kartę do głosowania, stawiasz krzyżyk, wrzucasz, wychodzisz i dziękuję. Nie, tam w komisjach wyborczych zamiast kart stoją takie specjalne maszyny do głosowania, na których Brazylijczycy wpisują numer kandydata. Dlatego bardzo często pojawiają się takie obrazki z głosowania, gdzie ludzie stoją z kartkami, ze ściągami. Aha. Jaki numer mają wpisać, żeby się nie pomylić w tej maszynie, no bo do komisji wyborczych nie można wnosić telefonów, co też jest pewnym ewenementem. Ewenementem też jest to, że udział w wyborach jest obowiązkowy dla piśmiennych osób w wieku od 18 do 70 lat. 16-latkowie, 17-latkowie i osoby powyżej 70 roku życia mogą głosować, ale to jest dla nich dobrowolne, więc jeśli tak zdecydują, że już są w przypadku 16-17-latków gotowe, no to mogą to zrobić. Powiedziałem, że piśmienne osoby i tak to jest ujęte w brazylijskim prawie, a to dlatego, że 5% Brazylijczyków nie potrafi ani czytać, ani pisać, a to 5% to jest około 9 milionów ludzi. Więc naprawdę, tak, więc naprawdę liczba, która robi wrażenie. No to w Brazylii oczywiście będziemy wracać, na pewno wrócimy za 3 tygodnie po drugiej turze wyborów. No i zobaczymy, czy Lula, czy Bolsonaro Junior, choć no, ten drugi wygrał wczoraj nawet w Rio, które uchodziło za takie miejsce, w którym prawica nie ma absolutnie żadnych szans. Plus, jak podkreślają brazylijskie media, po upadku dyktatury wojskowej, czyli od połowy lat 80., jeszcze nigdy nie zdarzyło się, żeby prezydentem został ktoś, kto przegrał w pierwszej turze. Także zataczamy koło i to dla wyborców Luli są te strasznie okropne wiadomości. I myślę, że nie tylko dla wyborców Luli, bo no generalnie jeśli skrajna prawica odbije Brazylię, mówię odbije, no bo Jair Bolsonaro, czyli ojciec prawdopodobnie przyszłego prezydenta Brazylii, rządził w poprzedniej kadencji, no to Ameryka Południowa będzie kolejnym takim miejscem na świecie, no zawłaszczonym przez skrajną prawicę już tak w zdecydowanej większości. Kropka.
1: Kropkę, albo średnik i dokończymy to zdanie po wyborach.
0: Po wyborach. 26 października na pewno powyborcza Brazylia w kąciku się pojawi.
1: A piosenka zapowiedziała nam się w międzyczasie.
0: A piosenka się zapowiedziała w międzyczasie. Bad Bunny, a gdyby Państwo chcieli zobaczyć spot wyborczy z wykorzystaną właśnie tą piosenką, no to odsyłam Państwa oczywiście do przestrzeni internetowej.
2: To był sueño que yo tuve.

grany był Bad Bunny w tę sobotę. Przy okazji Silent Disco, na które Państwa zapraszaliśmy w mediach społecznościowych, więc być może są tacy, którzy słyszeli Bad Bunny'ego w bardzo tanecznych okolicznościach. No a to wszystko oczywiście w ramach festiwalu Fervor Latino. Gdyby ktoś chciał wrócić do muzyki amerykańskiej, latynoamerykańskiej, to jak to w poniedziałki przypominam, że fanpage Patryka Rybiegi, tam można znaleźć playlistę aktualizowaną o nasze poniedziałkowe pieśni latino, więc polecamy Państwa uwadze bardzo, bardzo, bardzo. A propos tego, co przed nami, jeszcze o 9.30 rozmowa z Cezarem Szymankiem, jak to w poniedziałki, finanse osobiste. Dzisiaj nas redaktor nie odwiedzi w studiu, ale co się odwlecze, to wiadomo. Natomiast dzisiaj się łączymy, więc niebawem przejdziemy do rozmowy o grubej kasie, jak to zwykliśmy w tym tygodniu.

0: Finanse osobiste.
1: I Beata Grabarczyk.
2: Dzień dobry, powtórnie.
1: I Cezary Szymanek, Rzeczpospolita.
3: Dzień dobry. Dzień dobry. Pojedynczo.
2: Ha, ha, ha. Dowcipasek od rana.
3: Od rana.
2: Od rana. No dobrze. Ale to zacznijmy od rzeczy nieprzyjemnej. No powiem ci, że tego...
3: Czyli od której?
2: No od botów, które nas oszukują. No powiem ci, że tego to się nie spodziewałam, żeby przy zakupach boty cię oszukiwały, to już jest szczyt wszystkiego.
3: Dlaczego?
2: No wiesz,
3: przecież, no... Od zarania dziejów.

0: dokonywanie zakupów. Jest to oczywiście w pewnym sensie starcie Dawida z Goliatem, no bo z jednej strony mamy małe polskie sklepy, a z drugiej strony mamy wielkie zachodnie marketplace'y, bądź też chińskie platformy zakupowe, no ale trzeba wykorzystywać wszystkie możliwości, które za sobą niesie sztuczna inteligencja. No i bo okazało się, że polskie sklepy nie stosują szerokich opisów produktów, nie mają ustrukturyzowanych danych również w kodzie sklepu. A tymczasem te boty sztucznej inteligencji wybierają tak naprawdę ilość ponad faktyczną jakość. Ilość, czyli dziesiątki kart, szczegółowych opisów, tak jak na przykład jest to u chińskich sprzedawców. No bo jeżeli spojrzymy na wynik dalszego badania w tym kontekście, no to zabezpieczono zweryfikowanymi danymi owe wszystkie wyniki, o których była mowa, czyli tych 200 produktów, no okazało się, że zjawisko zmyślania usterek uległo niemal całkowitej redukcji. Więc no, kamyczek do ogródka.
1: Sami sobie jesteśmy winni, tym słowem.
0: Po części tak. Oczywiście nie wygramy w znacznym stopniu z tą machiną zachodnich marketplace'ów i chińskich platform sprzedażowych. No bo nie oszukujmy się, najwięksi sprzedawcy operujący na przykład na Amazonie zalali internet milionami maszynowo zindeksowanych podstron, tabel i opisów. No i wskutek tego ten silnik sztucznej inteligencji po prostu dysponuje tysiące razy większą ilością danych tekstowych o ich produktach niż o ofercie z pojedynczego polskiego sklepu. A bądźmy szczerzy, algorytmy nie weryfikuje ani atestów, ani faktycznego wykonania sprzętu. Opiera się tylko i wyłącznie na statystyce i po prostu poleca to, o czym w sieci powiedziano najwięcej, a jednocześnie myląc objętość zindeksowanego tekstu z rzeczywistą jakością wyrobu, no bo ta sztuczna inteligencja po prostu uznaje, mówiąc bardzo potocznie i w skrócie, że jeżeli o czymś jest bardzo, bardzo, bardzo dużo napisane, no to znaczy się, że to musi być lepsze.
1: Pewnie, że tak. No dobra. Czyli jednak sztuczna ta inteligencja.
0: Uspokoiłem
1: troszkę. Troszkę tak, aczkolwiek wiesz, dalej jest to trudne, że tak powiem, żeby człowiek sobie pomagał tą sztuczną inteligencją.
0: No niestety, musimy, polskie firmy muszą odrobić lekcje i to też w pierwszej kolejności nie chodzi o to, żeby konkurować liczbą treści, ale tak naprawdę tym precyzyjnym pokazaniem swojej przewagi, czyli zastosowania produktów, parametrów, serwisu, części, dostępności, warunków zwrotu, no wszystkim tym, co jest ważne z punktu widzenia klienta, tak aby rzeczywiście sztuczna inteligencja mogła się opierać na rzeczywistych i faktycznych danych.
1: No i najlepiej zaprząc sztuczną inteligencję, żeby dużo tych stron zrobiła i dużo tych informacji podała. No dobrze. Druga informacja, no to tu już nie ma zaskoczenia, to znaczy spodziewaliśmy się, że przyjdzie kiedyś ten dzień, kiedy Polska stanie się płatnikiem netto do budżetu Unii Europejskiej i jeszcze tak się nie stanie w przyszłym roku, ale jednak ten bilans płatniczy się zmniejszy, no bo KPO się kończy.
0: Zacznę może od końca, czyli właśnie od tego momentu, kiedy to może przyjść, jak piszemy dziś w Rzeczpospolitej. No, część ekonomistów nie chce wskazywać konkretnego terminu, ale na przykład Piotr Arak uważa, że taki moment może nadejść już w kolejnej perspektywie finansowej Unii Europejskiej, czyli tej na lata 2028-2034. Dlaczego zaczynam od tego, a nie od wytłumaczenia, w którym miejscu jesteśmy? No bo tak naprawdę, wbrew pozorom, to jest ostatni moment na to, aby odkręcić panującą w Polsce narrację, że Unia Europejska jest tylko bankomatem służącym do wypłacania miliardów euro funduszy, bo jeżeli tego nie zrobimy, no to niestety staniemy jako społeczeństwo tak naprawdę, staniemy przed jeszcze większym dylematem, a właściwie na

0: przed zwalczeniem jeszcze większego mitu, że Unia Europejska się nam nie opłaca. Dużo oczywiście tutaj za uszami mają politycy, którzy tak naprawdę właściwie od samego początku, pewnie pani redaktor pamięta stwierdzenie premiera Waldemara Pawlaka, jak to Brukselkę trzeba wyciskać. No właśnie. I niestety to stwierdzenie i takie podejście do Unii Europejskiej pokutuje przez te wszystkie lata od tamtych czasów aż do teraz. No niestety takie podejście może, no nie chcę być jakąś Kasandrą, ale takie podejście w połączeniu z faktem bycia płatnikiem netto może mocniej obudzić te siły, które chciałyby wyjścia Polski z Unii Europejskiej. No bo to niestety grozi nam wtedy, że wpadniemy w taką bezsensowną, nazwijmy rzecz po imieniu, dyskusję o opłacalności bycia w Unii Europejskiej, a przecież opłacalność bycia w Unii Europejskiej wiąże się przede wszystkim z faktem wolnego rynku, swobody przepływów, inwestycji i tak dalej, a nie z tym, że do Polski napływają fundusze z Unii Europejskiej. No ale teraz wracając do samego początku, no tak, nasza składka członkowska do budżetu Unii Europejskiej w 2027 roku wynieść ma około 47,6 miliarda złotych. Dostaniemy około 81 miliardów 100 milionów złotych, czyli to dodatnie saldo transferów wyniesie około 33,5 miliarda złotych w przyszłym roku. Tak, to będzie mniej, nawet można by było powiedzieć, że o wiele mniej, bo aż o około 60 miliardów złotych niż w tym roku, no ale no właśnie, w tym roku mieliśmy Krajowy Plan Odbudowy i transfery szły również w ramach tego programu do Polski, no bo różnica między transferami Unii a polską składką w tym roku wyniesie aż ponad 84 miliardy złotych. No właśnie, i ten gwałtowny spadek pomiędzy tym rokiem a przyszłym, no właśnie, to powtórzmy raz jeszcze, wynika przede wszystkim, a właściwie tylko i wyłącznie z faktu obowiązywania KPO i środków, które płynęły na odbudowę naszego kraju po pandemii koronawirusa. No ale oczywiście koniec KPO nie oznacza koniec unijnych pieniędzy, no bo tak naprawdę w przyszłym roku łączne transfery, to przede wszystkim głównie z funduszy strukturalnych, spójności czy w ramach polityki rolnej, wyniosą 81 miliardów 100 milionów, czyli więcej niż w 2026 roku, no bo wtedy było 77 miliardów złotych, a KPO nie było, więc to też warto zauważyć. No ale to nie zmienia to oczywiście faktu, że możemy być już na tej ścieżce znoszącej, jeżeli chodzi o różnicę pomiędzy tym, co wpłacamy, a tym, co dostajemy. Tyle tylko, że to wynika też z jednej prostej kwestii. My po prostu staliśmy się bogatszą gospodarką. No i taka jest reguła gry w Unii Europejskiej. Za sobą ta zmiana, jeżeli chodzi o wielkość funduszy, które w przyszłym roku przypłyną do Polski, ta zmiana in minus no, będzie miała również swoje odbicie najprawdopodobniej w dynamice PKB. Tu są różne szacunki. Jedni mówią, że z 3,4 spowolni do 3,2 w 2027. Inni mówią, że spadnie poniżej 3. Na pewno zauważymy też spadek inwestycji, no ale tutaj również są trochę rozstrzelone prognozy. Sam fakt, że spadną inwestycje, się nie zmienia. No ale wracając do, to nie jest powód do zmartwienia. Powodem do zmartwienia jest to, że nie ma na chwilę obecną na horyzoncie żadnych sił, ludzi ani narracji, która wytłumaczy tak naprawdę nam wszystkim Polakom, że te ta narracja, którą wcześniej zastosowano, no to był bardzo duży błąd, kiedy połączyliśmy nasze członkostwo w Unii Europejskiej tylko i wyłącznie z napływem pieniędzy i z bilansem rozliczeń. No bo nie w tym rzecz. To oczywiście przez te wszystkie lata było ważne, ale o wiele ważniejsze jest to, że jesteśmy po prostu w tak dużym organizmie gospodarczym i dzięki temu tak naprawdę my staliśmy się właśnie bogaci, no bo dzięki temu również urosły polskie firmy.
1: No i dzięki temu mamy wolność podróżowania, uczenia się, gdzie chcemy, mieszkania, gdzie chcemy, inwestowania, gdzie chcemy, więc...
0: Brawo, brawo, panie redaktor.
1: No wiesz, Unią Europejską zajmowałam się przez wiele lat, więc ja mam opanowane te zyski z Unii Europejskiej, które nie są finansowe, a są czasami dużo ważniejsze niż by się nam wydawało. Zresztą warto to że w Wielkiej Brytanii pojawiły się takie głosy, że a może by się jakoś do tej Unii przyłączyć jednak, więc obecność w Unii Europejskiej się opłaca, a wychodzenie z niej na podstawie fałszywych przesłanek nie.
0: I miejmy nadzieję, że Wielka Brytania rozpocznie swój proces ponownego przystępowania do Unii Europejskiej, zanim my staniemy się płatnikiem
1: tak
0: netto. Bo wtedy będziemy mieli namacalny przykład, że dyskusja o tym, że należy wyjść z Unii Europejskiej, bo nie dostajemy już pieniędzy, będzie bezsensowna.
1: Tak jest. Bardzo dziękuję. Cezary Szymanek, Rzeczpospolita.
0: Serdeczności, miłego weekendu.
1: Bardzo
0: oczywiście.
1: Dziękujemy. Miłego. Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia.

0: Polakiem!
1: Nic nie było. Żadnych słów niestosownych. Za 13 minut będzie 10. A propos tematu, o którym rozmawiali Beata Grabarczyk i Cezary Szymanek, zastanawiam się, czy takie badania jak te, które właśnie dzisiaj można, o których można przeczytać na pierwszej stronie Rzeczpospolitej, rzeczywiście jakoś później przekładają się na to, że jakiś procent ludzi trochę inaczej podchodzi, w tym przypadku do chatbotów, ze świadomością tego, że sugestie, które tam się pojawiają, te zakupowe, no, bywają majakami niekiedy i wynikiem halucynacji botów i że nie zawsze są to jakościowe rekomendacje, czy też zupełnie to są statystycznie nieodnotowywalne zmiany. Gdyby ktoś chciał więcej o szczegółach, to przypomnę, Rzeczpospolita dziś na ten temat się rozpisuje. To polecamy Państwa uwadze, a Cezary Szymanek, jak to Cezary Szymanek powrócił w przyszłym tygodniu po godzinie 9.30 z rozmową o finansach i nie tylko, jak widać. Jeżeli chodzi o nasze rekomendacje muzyczne, tutaj absolutnie żadne chatboty ani temu podobne algorytmy, nie maczały w tym palcu, żadnych majaków, żadnych halucynacji, wszystko jest dobrze zaplanowane, przemyślane. Chociaż nie zawsze koresponduje z prowadzącym, bo jak ja chcę do domu, to zupełnie nie ma związku z moim bieżącym stanem. To tak się po prostu wrzuciło do playlisty. Przez Kajtka.

To jeszcze a propos halucynacji. Dzisiaj w Newsweeku bardzo ciekawy artykuł można przeczytać autorstwa Margit Kosobuckiej-Lipińskiej na temat snów. Co nam mówią sny? Nie powinniśmy ich rzekomo lekceważyć, jeżeli nawiedzają nas koszmary szczególnie, bo niektóre sny mogą być wczesnym sygnałem, że w naszym organizmie dzieje się coś złego i są na to badania naukowe przywoływane w artykule. Ale też ciekawe jest to, co czytamy na początku, że niektórzy ludzie śnią w kolorze, inni w czerni i bieli, a osoby niewidome mają tendencję do śnienia z większą liczbą elementów związanych z innymi zmysłami, z dźwiękiem, smakiem i zapachem. Sny najczęściej zawierają elementy życia, na jawie i tak dalej, to wiemy. Natomiast jest coś takiego jak sny prodromalne, mam nadzieję, że nie przekręciłem. No i są naukowe przesłanki, które wskazują, że właśnie niektóre sny mogą sygnalizować problemy zdrowotne, zanim pojawią się klasyczne objawy medyczne i snami prodromalnymi. Zwykło się je nazywać. W zeszłym roku w opublikowanej na łamach czasopisma Frontiers in Psychiatry pracy jej główny aktor dr Patrick McNamara, neurobiolog z Uniwersytetu Medycznego w Bostonie, wykazał, że sny prodromalne odnotowywano w różnych badaniach dotyczących chorób układu pokarmowego, oddechowego, rozrodczego i stawów, ale też schorzeń autoimmunologicznych, pogorszenia funkcji poznawczych oraz zaburzeń psychicznych, takich jak choroba afektywna dwubiegunowa. Pełny artykuł dzisiaj do znalezienia w Newsweeku, ale w związku z tym pozwolę sobie na taki wywód, że jeżeli w istocie w świetle tych badań sny mogą być jakimś rodzajem diagnozy, przesłanki, że może coś dziać się nie tak, a zgodnie z zaleceniami lekarzy badać się i diagnozować trzeba, to plan po poranku chyba jest jasny dzisiaj. Chociaż mam nadzieję, że nie powiązany z koszmarami. Państwa odsyłam do Newsweeka, muzycznie Slow Emotion Replay i jeszcze będziemy mieć jedną niespodziankę na koniec.

0: Jest 10:00, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny Adrianna Calińska-Czaniecka. W południe poznamy maksymalne ceny paliw na jutro. Przypomnę, na stacjach płacimy mniej od soboty. Rząd przywrócił program CPN, ma on obowiązywać do końca roku. Dziś nad ranem mieszkańcy województwa lubelskiego otrzymali alert RCB w związku z atakiem Rosji na Ukrainę. Po około 30 minutach alarm został odwołany i poinformowano o braku zagrożenia na terenie RP. Poprzednie alerty związane z atakiem Rosji na Ukrainę RCB wysłało do mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia wczoraj po południu. W serwisie przenosimy się do Świnoujścia. Tam od dziś do czwartku potrwa operacja neutralizacji 5 min, nie wybuchów z czasów wojennych.
1: Urkowie używają metody deflagracji, mówiąc prostym językiem, wypalanie materiału wybuchowego bez wzbudzania detonacji. Chodzi o to, żeby ten wpływ na środowisko zewnętrzne był jak najbardziej ograniczony. 80 lat to już dość duży okres czasu. Miny pochodzą z okresu II wojny światowej. Były to miny lotnicze, czyli zostały zrzucone tutaj z samolotu, żeby zakłócić ruch żeglowny w tym terenie. Dowiedzieliśmy się o nich dopiero przy realizacji projektu, jakim jest port kontenerowy.
0: Przekazał TVP Info kapitan marynarki Łukasz Koziarski z 8 Flotylli Obrony Wybrzeża. Dzisiaj nurkowie zneutralizują 2 z 5 min. Nie ma konieczności ewakuacji, jednak na plaży postawiono tablicę z poleceniem, by nie zbliżać się do wody. Emocjonujący mecz i wygrana. Iga Świątek w Pekinie pokonała Chorwatkę Donę Vekić, awansowała do 1/8 turnieju WTA. Polka przegrywała 4-6, 2-5, ale ostatecznie odwróciła losy meczu. Spotkanie zakończyła wynikiem 4-6, 7-6, 6-2. I jeszcze jedna wiadomość ze świata sportu. Kajetan Kajetanowicz i Maciej Szczepaniak po 4 dniach równej jazdy stanęli na podium rajdu Sardynii. Reprezentanci Orlen Rally Team podczas finału sezonu Mistrzostw Świata zajęli 3 miejsce w WRC2 Challenger.
2: Myślę, że po rocznej przerwie na szutrach nie ma się czego wstydzić. Oczywiście chcemy trochę więcej, ale jak zawsze na każdym rajdzie dało się coś zrobić więcej. Będziemy się starać na pewno w tym krótkim sezonie i tak jest okej.
0: Mówił Kajetan Kajetanowicz, a to był serwis Radia Nowy Świat.

Dzień dobry, wojciech.man@nowyswiat.online, ale zanim zacznę oprowadzać Państwa po dzisiejszej trasie, to chciałbym bardzo podziękować

po prostu jest z ludźmi, którzy przyszli z własnej woli i jeszcze do tego byli bardzo sympatyczni. To tyle mojego prawie prywatnego. Pewnie Piotrek Buchartyk tak samo odczuwał. A teraz zapraszam do sal muzeum i zaczniemy od utworu, który swoim tytułem już właściwie opowiada czy podsumowuje rodzaj muzyki, jaką wykonuje przede wszystkim artysta, który jest bohaterem dzisiejszego wydania, a także jego pierwszy zespół. Oto to nagranie, a tytuł, który, jak mówię, podsumowuje to, czym się on interesował w tamtych latach i właściwie interesuje się do dzisiaj, ten tytuł to American Music.

Króciutki utwór podsumowujący podejście do muzyki wykonawców, o których za chwilę tam w tekście padają te różne nazwy stylów amerykańskiej muzyki, country, rockabilly, rock and roll również i swing i to wszystko, co składa się na muzykę amerykańską opisaną w tym krótkim utworze pod tytułem taki, jak podałem, a wykonawcami była grupa The Blasters. To zespół bardzo istotny dla historii amerykańskiego rock'n'rolla, najszerzej mówiąc, ale też nie tak popularny jak wiele innych grup, które uzyskały wielką sławę. To wszystko działo się na początku lat 80. XX wieku, a sprawcami powstania tej grupy i oczywiście

Chinowie. Oni współpracowali ze sobą przez pewien czas, aż doszło oczywiście do rozstania. Mówię oczywiście, bo to były bardzo wybujałe osobowości muzyczne. Każdy poszedł potem swoją drogą, ale dzisiaj w dużej mierze będziemy słuchać nagrań z tego okresu, kiedy pracowali w grupie The Blasters. I tu jest pewna ciekawostka, bo pierwszy album The Blasters nosił właśnie tytuł American Music i był taką dosyć, powiedziałbym, nieśmiałą próbą wejścia na rynek. Nagrali to małymi środkami, płyta ukazała się, ale nie zdobyła jakiejś szerszej popularności, chociaż utwory, które na niej się znalazły, między innymi ten przed chwilą i ten za chwilę, zostały zdecydowanie w pamięci fanów grupy. Ten drugi, który na pewno został w pamięci, również krótki, ale melodyjny i wydaje mi się zapadający w pamięć, to Marie Marie.

choć tematem ich działalności była muzyka amerykańska, to bracia Alvinowie nie mogli udawać, że nie zauważyli tego, co działo się wówczas w Anglii, bo 80. lata, no to już po wszystkim było, było po tej inwazji brytyjskiej i nie mogli też nie zauważyć, że grupa The Yardbirds nagrała utwór I Wish You Would. Nie tylko zauważyli, ale nagrali.

Mamy już właściwie taką gamę tego, co interesowało braci Alvinów, bo był ślady country, było rockabilly, był blueso podobny, ten ostatni z harmoniką utwór, a więc rzeczywiście ten zakres mieli dość obszerny, utwory krótkie, dynamiczne, ale ta pierwsza płyta, jak wspomniałem, nosiła tytuł American Music, ale dopiero tak naprawdę szerzej zauważono grupę, kiedy pojawił się album zatytułowany po prostu The Blasters. Tyle, że na The Blasters Alvinowie powtórzyli część utworów z tego poprzedniego albumu, z którego słuchaliśmy przed chwilą utworów. Nagrali je jeszcze raz, dodali trochę innych, czyli właściwie były to niejako dwa debiuty. Ten pierwszy taki niespecjalnie zauważony i sławny, a potem drugi, który już przyciągnął uwagę i krytyków, i publiczności. Oczywiście nie będę teraz Państwu przedstawiał wersji, które nieco później ponownie nagrali na ten album, ale sięgnąłem oczywiście po płytę The Blasters i oto, co na niej znajdujemy, poza tymi utworami znanymi już z poprzedniego wydawnictwa.

bracia Alwinowie pochodzili z Kalifornii, to też wydaje się być zupełnie naturalne, że tytuł utworu, który za chwilę usłyszymy, był dla nich właściwie czymś codziennym. To jedna z najpopularniejszych piosenek z tego drugiego debiutu, czyli albumu The Blasters, a tytuł piosenki Border Radio. Cóż to było? Otóż, proszę Państwa, w Stanach Południowych, na południu Ameryki Północnej, właściwie USA, graniczących z Meksykiem, znane było zjawisko radia, stacji radiowych, które były usytuowane po stronie meksykańskiej, ale nadawały z wielką mocą i oczywiście zajmowały się też przyciąganiem reklamodawców, prezentowaniem i to muzyki właśnie amerykańskiej, tylko po to, żeby tam stworzyć jakąś konkurencję. To jest w ogóle osobna historia, po co te stacje tam się lokowały i kierowały swoje sygnały na amerykańską stronę, ale też było to asumptem do powstawania piosenek o tym, co działo się między dwoma państwami tam na południu. I oto właśnie ta piosenka grupy The Blasters, Border Radio.

Coś tu jest właściwie nie w porządku, bo mówiłem o bohaterze audycji, a tymczasem minęło już sporo czasu, a my ciągle The Blasters i The Blasters. Oczywiście, to jest ciężka decyzja, kogoś chce opowiedzieć o tym, bo sami The Blasters mają dość bogaty dorobek nagraniowy i aż chciałoby się zrobić więcej, przedstawić więcej ich nagrań, ale skoro plan był taki, że bohaterem jednak będzie Dave Alvin, jeden z dwóch braci, którzy założyli tę grupę, to powiedzmy sobie, że The Blasters już pomaleńku kończą swoją obecność w muzoleum. Robię to z żalem i oczywiście jak zwykle mówię, może

kiedyś powrócę, zobaczymy jak to będzie, zobaczymy jakie opinie przyniosą komentarze od Państwa, ale powiedzmy, że znajdujemy się teraz już na ostatnim odcinku prezentowania Blastersów i za chwilę już będą solowe nagrania, ale skusił mnie jeszcze jeden utwór.

pożegnaliśmy The Blasters, a właściwie The Blasters pożegnali się sami z sobą. Bracia się rozstali. Oczywiście tam były potem tak zwane reunions, ale to jest przyszłość. Na razie jesteśmy w momencie, kiedy poszli swoimi drogami. Phil Alvin to jest osobna historia, też nagrywał własne płyty, ale oczywiście tego wszystkiego nie upakuje w jednym wydaniu Mozoleum. A Dave Alvin, cóż, zaczął się rozglądać i tak się rozglądał, że nagle pojawił się jako gitarzysta w zespole, który zupełnie na tle The Blasters nie zrobił kariery, ale jeśli historycznie spoglądamy na to, co robił młodszy z braci, to nie można pominąć grupy The Flesh Eaters.

I tu właśnie przy muzyce, którą współtworzył Dave Alvin, właśnie w tym przypadku z grupą The Flesh Eaters, pojawia się jeszcze jedno określenie, mianowicie punk. I to wydaje się być takim trochę zgrzytem, gdyż dzisiejszy Alvin, czy też wczorajszy, a nie przedwczorajszy, to raczej ucieleśnienie tego, co nazywa się bardzo obszernym określeniem Amerykana. I to by była prawda. Zresztą początek The Blasters to była właśnie American Music. A punk był częścią tego rynku w tamtych latach, wobec czego Dave Alvin, zanim jeszcze wykształcił swój własny charakterystyczny styl, próbował tego i owego i w tej audycji dowodzę, jak próbował punku z grupą The Flesh Eaters.

Punkowa estetyka nie tylko pobrzmiewała w muzyce, ale również w tytułach, a nawet w tytule albumu, ponieważ duża płyta, z której pochodzą te nagrania, zatytułowana była I Used to Be Pretty, czyli byłem kiedyś ładny. To oczywiście prowokacja. A i tytuły też nie były takie bardzo grzeczne, bo na przykład to, co za chwilę usłyszymy, to Digging My Grave, czyli kopię sobie grób.

I pomyśleć, że w czymś takim brał udział Dave Alvin, bo ci z Państwa, którzy znają go z jego późniejszych płyt, być może oczekują, że w dzisiejszym wydaniu Muzoleum usłyszymy Alvina jako autora ballad, jako wokalistę nastrojowego, jako znakomitego gitarzystę, ale niespodzianka. Nie, bo jeszcze trochę czasu musiało minąć, zanim on postanowił już tak naprawdę pracować na własny rachunek. The Flashy też to nie był jedyny zespół, w którym on zagościł jako gitarzysta, bo była jeszcze grupa X, również uznawana za przedstawicieli czy za przedstawicielkę punku amerykańskiego, i płyta, na której Dave Alvin z tym X-em współpracował, nosiła tytuł See How We Are, i taki też tytuł nosi ten utwór.

See How We Are. To już nie bardzo takie punkowe było nagranie, zdecydowanie bliższe temu, co później Alvin robił już sam, ale wielokrotnie mówiłem o tej płynności granic między stylami i ciągle wracam do tego hasła, które rozpoczęło tę audycję, American Music. Dave Alvin rzeczywiście jest człowiekiem, który ma uszy i oczy otwarte i akceptuje albo nawet korzysta z doświadczeń różnego rodzaju muzycznych trendów, które na terenie Stanów Zjednoczonych, w końcu bardzo wielkiego kraju, wielokulturowego, występują. Pozostańmy jeszcze dzisiaj jednak tylko w tym okresie, kiedy Alvin jeszcze nie, jak to się mówi, wybił się na niezależność, chociaż był oczywiście artystą już okrzepłym, świadomym swoich możliwości, może tylko jeszcze nie bardzo rozwinął się jako twórca i odtwórca swoich własnych pomysłów muzycznych, to też raz jeszcze w tej audycji usłyszymy go jako członka grupy X w tytule właściwie bardzo patriotycznym, bo The 4th of July, czyli 4 lipca, czyli Wielkie Święto Amerykańskie.

Oto July to wielkie amerykańskie święto. Przez długie lata było świętem też rodzinnym, ale nadal jest celebrowane i jest to święto, podczas którego ci, którzy organizują różnego rodzaju obchody, podkreślają wielkość Stanów Zjednoczonych, tradycję ich demokracji i jedność, która oczywiście często w tych szwach trochę puszcza, ale przy okazji święta wielokrotnie powracają te dawne tradycje, specjalne marsze kolorowe, bo oni uwielbiają marsze, no więc 4 lipca te marsze przechodzą przez ulice miast i mniejszych miejscowości amerykańskich i wtedy jest to takie teoretycznie święto jedności i rodzinne. A piosenka, której słuchaliśmy, powiedziałbym, że muzycznie taka troszkę jakby jest springsteenowata, bo właściwie to, co Alvin już robił z grupą X, a potem sam, to była muzyka dla publiczności, którą potocznie, tak mi się wydaje, potocznie nazywała się blue collar, czyli nie tych wyfiokowanych różnych korporacyjnych urzędników i innych wyższych tak zwanych sfer, czyli białych kołnierzyków, tylko dla ludzi, którzy pracują od 9 do 5, ciężko harują, żeby utrzymać choćby resztki tego amerykańskiego snu, żeby utrzymać rodzinę, żeby praca była, żeby jakieś tam hipoteki i inne raty za dom były płacone i tak dalej, i tak dalej. Ten blue collar to jest taka rzeczywiście główna część społeczeństwa amerykańskiego i dla nich Alvin, o czym myślę w następnych mozoleach powiem, kiedy sięgnę już po jego płyty solowe. A na razie na zakończenie chciałbym wrócić jeszcze do The Blasters, do nagrania koncertowego, bo tego nie mieliśmy w audycji, i jeszcze jeden symbol amerykański, czyli oczywiście samochody. I to będzie nagranie o długim, białym Cadillacu. Dziękuję Państwu bardzo, przejedźcie się tym Cadillaciem, a potem słuchajcie dalej Radia Nowy Świat.

0: All right. They got the French fry lights on, though.
1: Ta informacja skierowana jest przede wszystkim do słuchających nas na gapę. Może jeszcze nie słyszeliście, ale jeśli teraz dołączycie do osób patronujących Radio Nowy Świat i przy rejestracji zaznaczycie płatność powtarzalną BLIK, to wniesiecie nie tylko swój patronat, ale i więcej. Za taki wybór formy płatności BLIK przeznacza radio 30 zł od każdej pierwszej wpłaty nowego patrona lub też odnowienia istniejącej już subskrypcji. A być patronem to współtworzyć nasze radio. Tylko tyle i aż tyle. Wszelkie potrzebne informacje znajdziecie na stronie nowyświat.online/blik.
2: Jest 11:00, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis Helena Wnorowska. Na początek Sejm. Stowarzyszenie Rozwój Plus proponuje obowiązkowe szkolenia wojskowe dla parlamentarzystów do 60 roku życia. Chodzi o teorię i praktykę, możliwość służby w Wojskach Obrony Terytorialnej oraz służbę zastępczą dla osób, które nie mogą lub nie chcą odbyć szkolenia na poligonie. Mateusz Morawiecki poinformował o złożeniu projektu ustawy w tej sprawie.
3: Nie może być tak, że parlamentarzyści są z czegokolwiek wyłączeni. Parlamentarzystą się nie jest do końca życia i nawet zapisy ustawowe tutaj niczego nie zmieniają. Po pierwsze, to co pokazaliśmy, armia na wojnę, a nie na defiladę. Po to, żeby tej wojny nie było. Po to, żeby odporność naszego państwa wystarczająco odstraszyła przeciwnika.
2: Szkolenia objęłyby parlamentarzystów i parlamentarzystki, tak mówiła Olga Semeniuk-Patkowska, krytykując przy tym Konfederację i Koalicję Obywatelską.
4: W ostatnich dniach doskonale Państwo wiedzą, że jeden z liderów Konfederacji, Sławomir Mentzen, w sposób kpiący podszedł do kobiecego tak naprawdę wejścia do służb mundurowych. Wytoczył tak naprawdę debatę publiczną na temat bezpieczeństwa. Kobiety są potrzebne, kobiety dają poczucie bezpieczeństwa i realizacja takiego szkolenia również przez parlamentarzystki jest bardzo istotna. Cieszę się, że Stowarzyszenie Rozwój Plus wychodzi szerzej do środowisk kobiecych niż tylko w tematach światopoglądowych, co robi Koalicja Obywatelska.
2: Do awantury doszło dziś w nocy w jednej z parafii w Grójcu na Małopolsce. Kuria podjęła decyzję o odwołaniu proboszcza ze względu na poważne nieprawidłowości w wypełnianiu urzędu. Nie podano dokładnej przyczyny odwołania księdza. Wiadomo tylko, że ksiądz zrobił coś wbrew prawu kanonicznemu. Z decyzją nie zgadzają się parafianie, którzy wczoraj skandowali pod kościołem. Zebranie pod kościołem utrudniali biskupowi opuszczenie budynku. Ten parafia opuścił około 1:00 w nocy w asyście policjantów. Przed 2:00 parafianie rozeszli się do domów. Dziś po południu biskup ma wydać nowe oświadczenie w tej sprawie. Kapłan pracował na wsi blisko 30 lat. Na koniec Rosja. Niezależne media podają, że prawie 200 osób trafiło do szpitali w obwodzie irkuckim z podejrzeniem zakażenia dżumą. Po śmierci 27-letniej pracownicy Instytutu Przeciw Dżumie w regionie wprowadzono ograniczenia. Władze podają, że u osób mających kontakt ze zmarłą nie wykryto na ten moment objawów choroby. Na te doniesienia zareagowały już USA. Departament Stanu przekazał w komunikacie, że Biały Dom wie o tej sytuacji, śledzi doniesienia i analizuje możliwości. Ostatni odnotowany przypadek dżumy w Rosji miał miejsce w 2016 w kraju altajskim. Ogniska tej choroby utrzymują się w Mongolii, blisko granicy z Rosją. To był serwis Radia Nowy Świat.
5: Pogoda.
6: A początek tygodnia dość spokojny i dość ciepły. Zachmurzenie dziś będzie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna od 15 stopni na północy, około 19 w centrum, do 21 na południu kraju, a wiatr słaby, okresami umiarkowany, na Pomorzu miejscami dość silny i porywisty.

0: My sins are my savior, moje grzechy mnie ocalą, to Madonna w duecie właściwie ze Stromae. Bardzo dobry kawałek z najnowszej płyty Królowej Popu, ale to przecież wszyscy Państwo wiedzą. Za to pewnie nie wiedzą Państwo, że już 7 minut po godzinie 11.
1: W środku dnia.
0: Dzień dobry Państwu, Kajetan i Agnieszka. Zapraszamy jak zwykle do 14. KMKZ i Pan R z Sylwią Hutnik, to już teraz.

0: w nim odnajduję się, lajkuję, kalkuluję się, poddaję się, szeruję się, go śpiewa, pogwizduję.
1: Rasizm niewstydliwy, rasizm oswojony, rasizm dozwolony.

Bardzo dobry utwór, nawet lepszy od kawy, a to z mojej strony to już dużo. KMKZ i Sylwia Chutnik i pan R. 11 minut po godzinie 11. Tu się teraz tak odklepuje. Przynajmniej moje dzieci tak robią, nie wiem jak państwa, proszę dać znać. W środku dnia małpanowyświat.online to adres dla tych z państwa, którzy chcą się podzielić tym, co robili w weekend, albo czy u państwa też się odklepuje imieniny, godziny. Tak to się kiedyś nazywało, teraz oczywiście nazywa się... Chociaż nie wiem, czy to się nazywa. W każdym razie wiem, że się odklepuje. Za chwilę powiem państwu, co dzisiaj w programie, ale najpierw Mama's Gun i Strangers on the Street.

Strangers on the Street, nieznajomi na ulicy, to Mama's Gun. 15 minut po godzinie 11, program w środku dnia na antenie Radia Nowy Świat w poniedziałek, 5 października 2026 roku. Piękny październik mamy na razie, nie powiedzą Państwo, prawda, że coś jest z nim nie tak. Taką mam w każdym razie nadzieję. No i też nic nie tak nie jest z naszym programem. Potrójna negacja, tego jeszcze nie było. W każdym razie, Państwo wiedzą, o co mi chodzi, mam nadzieję. Chodzi o to, że po 13 porozmawiamy na temat 20. edycji festiwalu Lalka też człowiek. Ten festiwal od lat nosi dumnie naszą literkę N na sobie, czyli po prostu obejmujemy ten festiwal patronatem. Dziś moim gościem będzie dyrektor tegoż festiwalu, pan Marek B. Chodaczyński. Po 12 przeniesiemy się do Neapolu, chociaż to będzie z ziemi włoskiej do Polski, a to za sprawą Nicoli Paladiniego. Znowu wybierzemy się do Neapolu. Tym razem Nicola obiecał gratki smakowe dla osób lubiących słodkie. Już nie słone, nie wytrawne, tylko właśnie słodkie. Po 12 wpadnie też redakcja muzyczna i opowie o nowościach muzycznych. Będzie też infonauka od Olgi Bobienko oczywiście. No a już za chwilę przeniesiemy się do Poznania, bo tam estrada poznańska zamieniła się w coś, co kiedyś było znane jako obwoźny teatrzyk. No a w dzisiejszych czasach, no właśnie, bo to się nazywa Estrada Pop-Up. Naszym gościem będzie rzecznik Estrady Poznańskiej, Sebastian Szczęsny. Ale najpierw My Morning Jacket i Squid Ink.

0: My Morning Jacket i Squid Ink, a ja na antenie Radia Nowy Świat. Witam pana Sebastiana Szczęsnego, rzecznika Estrady Poznańskiej. Dzień dobry.
1: Dzień dobry państwu, dzień dobry pani redaktor.
0: Jak tam remont idzie?
1: Remont idzie.
0: Postępuje.
1: Ale kamienica, gdzie mieści się nasza scena na piętrze, jest kamienicą zabytkową, w związku z tym ma to określone ograniczenia, no ale postanowiliśmy przekuć z utrudnienia coś w...
0: W coś kreatywnego.
1: W coś kreatywnego, tak. I wymyśliliśmy coś, co pani nazwała objazdowym teatrzykiem, natomiast nam się to bardziej kojarzy z klimatem undergroundowym w Stanach Zjednoczonych na początku lat 90. i w XXI wieku, kiedy artyści muzyczni zaczęli organizować nieformalne występy w magazynach, galeriach, opuszczonych budynkach. I taka formuła eventów pop-up, których wyskakują gdzieś z nienacka w mieście, w różnych nietypowych, niebanalnych miejscach. Stwierdziliśmy, że to jest coś, co można połączyć z niebanalną muzyką. Tak właśnie zrobiliśmy, tworząc Estrada Stage Pop-up. Mamy za sobą 4 wiosenne koncerty i przed nami 4 koncerty jesienno-zimowe.
0: Tak jest. Ja się może wytłumaczę, skąd ten teatrzyk. Otóż mam skojarzenie, jak słyszę pop-up, z takimi książeczkami, w których się rozkłada stronę i wyskakuje właśnie cały obrazek. I stąd być może to moje skojarzenie z takim teatrzykiem obwoźnym, ale to więcej mówi o mnie niż o państwu i może nie
1: wszystko, co się dobrze kojarzy, to myślę, że każde skojarzenie można przyjąć
0: tak
1: z radością. To na pewno jakoś też, bo to rzeczywiście jest tak, że znienacka, bo to na 2-3 tygodnie przed koncertem wyskakuje jak z takiej książeczki obrazek. Najpierw pokazujemy, gdzie gramy, a później dopiero pokazujemy, kto konkretnie gra.
0: No więc właśnie. Natomiast tym razem powiemy nieco wcześniej niż na kilka dni przed koncertem, bo następny koncert zaplanowany jest na 22 dzień października na godzinę 19. No i to będzie koncert, no powiedziałabym, że całkiem inny od pozostałych, ale właściwie każdy ma swoją specyfikę, więc to można powiedzieć równie dobrze o każdym innym występie. Natomiast jeżeli chodzi o zespół, który tym razem przyjedzie do Poznania, no bo przyjadą do Poznania, to już tak trochę zdradzamy, no to nie jest zespół, który usłyszymy może w mediach mainstreamowych, o tak bym powiedziała.
1: Myślę, że taka idea to jest jakby, myślę, że coś, co przyświeca nam od zawsze, od tego cyklu, bo także te zespoły z wiosennej edycji, czyli Product Main Contain, czyli mega jazzowy, młody team, który gra muzykę, gdzie szukają chłopaki swojego jazzu na to, co im w duszy gra. Ola Budzyńska, Stara Rzeka, Nindzie Episkopa, to jest coś, co może akurat słuchaczom Radia Nowy Świat jest bliskie, natomiast rzeczywiście w takich mainstreamowych mediach niekoniecznie da się usłyszeć. No, zespół Sabatini, bo o nim przed chwilą pani mówiła, to jest zespół, który gra dosyć niebanalną muzykę, no bo tutaj mamy połączenie alternatywnego folku, posta. Oni sami mówią sobie muzyka filmowa, do filmów, które jeszcze nie nakręcono i sięgają po inspiracje ludowymi pieśniami, szamańskimi obrzędami, jakimiś starymi serialami, ale to jest przepuszczone przez taką współczesne, gitarowo-syntezatorowe brzmienie. Także ich muzyka jest jednocześnie i melancholijna, i niepokojąca, ale też pełna przestrzeni, mocne melodie, to są, oni śpiewają po polsku i to tworzą piosenki, które wymykają się tradycyjną formą, czyli bez instrumentów ludowych, bez takiej, można powiedzieć, cepeliady, grają coś, co myślę, że nam Polakom jest mocno zakorzenione i grają też w nietypowym miejscu, czyli w pomieszczeniach postrestauracyjnych po gruzińskiej restauracji na Masztalarskiej 8A, o krok od Starego Rynku i to jest też taka przestrzeń trochę w tej chwili, jak się wejdzie, postindustrialna, więc myślę, że to jest coś, co jeżeli kogoś taki klimat kręcą, to na pewno będzie to idealne miejsce. Można już kupić bilety na stronie Estrady Poznańskiej i to warto się spieszyć, bo to są małe koncerty z samego założenia, jeszcze od źródeł tych amerykańskich. To była ucieczka od takich koncertów stadionowych, do takich bardziej intymnego kontaktu ze słuchaczami i tak jest także w przypadku Estrada Stage Pop-up, więc widzę, że tutaj bilety na bieżąco schodzą na Sabatini. No i to są zwykle kilkadziesiąt miejsc tak na dobrą sprawę na takim koncercie, więc jesteśmy blisko wykonawców. No to jest, można powiedzieć, taka intymna. Zresztą widać jakby z tej wiosennej naszej odsłony, że ci wykonawcy jakby budują więź ze swoimi słuchaczami bardzo silną.
0: No bo to jest całkiem co innego, grać w takim klubie, który faktycznie został zbudowany do tego, żeby przyjmować muzykę i tę muzykę ludziom w cudzysłowie serwować, a co innego grać w byłej restauracji czy na tarasie uniwersytetu.
1: No tak, mamy w tej chwili, jeżeli chodzi o doświadczenia z wiosny, bo mamy galerię u jezuitów, mamy warsztat, były warsztat metalowy, rzemieślniczy. Mieliśmy maleńką kawiarenkę, ale mieliśmy także zabytkowy pawilon Łazęgi Poznańskiej, który jest ukryty, o której pewnie niektórzy poznańcy nawet nie wiedzą. On jest przy jednej z głównych ulic, przy Świętym Marcinie, ale ukryty w podwórku kamienicy. No i te alternatywne klimaty bardzo mocno tam wchodzą. No nie mogę mówić jeszcze, gdzie odbędą się poza Sabatinim kolejne koncerty, natomiast mogę powiedzieć trochę o tym, jaka muzyka będzie grana. Mm-hmm. Warto już sobie w tej chwili zapisać w kalendarzu daty, bo Sabatini gra 22 października. Raz gramy w listopadzie, 19 listopada i w grudniu dwa koncerty, 3 i 17 grudnia. I to będą poza Sabatinim jeszcze jeden zespół i dwie wykonawczynie. I będziemy z jednej strony mogli posłuchać pianistki, kompozytorki, młodej, ale z doświadczeniem znacznie większym niż sugerowałby jej wiek. I to jest takie klasyczne, tak, mówisz czasami neoklasik na tą jej muzykę, ale to jest fascynacja też elektroniką, ambientem, jazzem, muzyką filmową i to jest takie, wyrasta to z fortepianu, ale no, te minimalistyczne melodie przechodzą w takie hipnotyczne, transowe, eksperymentalne brzmienia. I to jest, myślę, że taka akurat jedna z takich artystek, która bardziej jest znana za granicą, bo występuje na europejskich scenach zarówno z solo, jak i w różnych składach, ale także tworzy muzykę dla teatru, filmu, gier, projektów audiowizualnych.
0: Ona czasem pojawia się. Ona czasem pojawia się na antenie Radia Nowy Świat. I tu już nie mówię nic więcej.
1: Tak. No ja myślę, że rzeczywiście to, że Radio Nowy Świat objęło patronat, to nie jest przypadkiem, bo rzeczywiście wielu z tych, chyba nawet większość wykonawców można na bieżąco słuchać na falach Radio Nowy Świat. Druga z wokalistek, która zagra w grudniu, to jest z kolei harfistka, ale to też nie jest taka klasyczna harfa, ale to jest połączenie klasyki z jazzem, ambientem, elektroniką, improwizacją. No i tam i to jest to, co mną mocno porusza, to, że te delikatne brzmienie harfy, bo harfa mi się tak kojarzy z taką bardziej delikatnością.
0: Tak.
1: Tutaj mamy takie bity, pulsująca elektronika, nieoczywiste faktury dźwiękowe. No i to też jest taka artystka, która jest znana na londyńskiej scenie jazzowej, ale jest też międzynarodowych projektach muzycznych. A wcześniej jeszcze przed tym koncertem harfistki grudniowym usłyszymy zespół, który myślę, no nie mogę też mówić za dużo, bo on gra tak oryginalną muzykę, że pewnie każdy, kto słucha podobnych klimatów, to się domyśli. Powiem tyle, że to jest muzyka inspirowana przyrodą i dźwięki świata ten zespół wplata w improwizację, jazz, elektronikę. I ta fascynacja światem natury jakby przeradza się w dialog swobodny, eksperyment pomiędzy instrumentami, elektroniką, no i samymi to odgłosami przyrody. I ta muzyka może być, jest jednocześnie i subtelna, i kontemplacyjna, ale ma też takie mocne rytmy, pulsacje, nieoczekiwane zwroty. No i to jest też taki kolejny wykonawca, gdzie ta improwizacja i żywe spotkanie muzyków i publiczności idealnie nam się wpisało jakby w samą koncepcję Estrada Stage Pop-Up.
0: To gdzie możemy szukać informacji na temat wykonawców, dat i wszystkiego, co dotyczy Estrady Stage Pop-Up?
1: Na stronie internetowej Estrady Poznańskiej www.estrada.poznań.pl ukazują się 2-3 tygodnie przed koncertem dane już o samym koncercie i tam także można przejść na bilety 24, gdzie można bezpośrednio kupować bilety na te koncerty.
0: Tak jest. My tymczasem zapraszamy na ogłoszony już koncert grupy Sabatini 22 października o godzinie 19 przy Masztalarskiej 8, a to miejsce po zlikwidowanej gruzińskiej restauracji. A na te koncerty zapraszał Państwa rzecznik Estrady Poznańskiej, pan Sebastian Szczesny. Bardzo serdecznie dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.
0: No i u nas w takim razie Sabatini z Martą Malikowską w utworze Duch.

Duch. To formacja Sabatini w duecie z Martą Malikowską, a my zapraszamy Państwa na ich koncert 22 października o godzinie 19 w ramach cyklu Estrada Stage Pop-up w Poznaniu przy Masztalarskiej 8. A jeżeli są Państwo chętni, żeby wybrać się na ten koncert, to proszę o sygnał w środku dnia @nowyświat.online.

DJ Premier and Rock Marciano Armani section na zegarze za 23,5 minuty, godzina 12. Niech no spojrzę. No, bilety na koncert Sabatini już się rozeszły. Będzie można sprawdzić skrzynkę, ale to jeszcze chwilę. Natomiast bardzo dziękuję za zainteresowanie tym koncertem. Przypominam, że on jest w cyklu Estrada Stage Pop-up, nad którym Radio Nowy Świat ma swój patronat. No i nie ma się co dziwić, no bo jak tacy muzycy tam są, no to wszystko jasne. The Altar Quintet teraz i Sea Monster.

Sea Monster, czyli potwór morski T-Alter Quintet. Na zegarze za 19 minut godzina 12. Czy znają Państwo taki adres? Poza w środku dnia małpanowyświat.online, to czy znają Państwo taki adres? nowyświat.online/blik? Jeżeli nie, to zachęcam Państwa do zajrzenia właśnie na tę stronę internetową nowyświat.online/blik. Tam teraz króluje liczba 653, ale ta liczba się zmieni. Ona się zmieni po godzinie 12 i wtedy ponownie zajrzymy na tę stronę. Ale Państwo mogą zajrzeć choćby i teraz. Haniel Khatib, Dead Wrong.

Ja prosiłam Państwa o informację, co Państwo robili w ubiegły weekend, no a tymczasem możemy się domyślać, czym zajmowała się kapituła Nagrody Literackiej Nike. Otóż na przykład przewodniczący Witold Bereś pisał pewnie laudację. No i właśnie, ta opowieść była nam potrzebna. Mocna, do bólu szczera proza, bez choćby krztyny taniego patosu. Tak właśnie w laudacji napisał Witold Bereś, przewodniczący kapituły Nagrody Literackiej Nike, no bo Nagrodę Literacką Nike odebrał Szczepan Twardoch za powieść Nul. A książkę, jak opowiadał pisarz w rozmowie z Gazetą Wyborczą, wymyślił mój niemiecki wydawca, który przeczytał moje teksty o wojnie. Powiedział, że chciałby z tego mieć dzieło non-fiction o wojnie. Zgodziłem się. Natomiast praca nad powieścią nie szła dobrze, właściwie nad esejem. W momencie największej rozpaczy zacząłem pisać powieść, bo przypomniałem sobie, że jestem powieściopisarzem. I to wtedy właśnie narodził się Nul. Powieść wydana jednocześnie w Polsce i w Niemczech w przykładzie Olafa Kühla. Rok po premierze książka ukazała się m.in. po włosku, słowacku i ukraińsku. A jeden z czytelników napisał w recenzji: Nul przenosi nas na wojnę bez miękkiego lądowania, bez okresu adaptacyjnego. Czujemy smród, strach, zimno i słyszymy nadlatujące FPV-szki. Od razu wiemy, że happy endu nie będzie. Szczepan Twardoch, laureatem tegorocznej Nagrody Literackiej Nike, dostał również Nagrodę Nike Czytelników. Gratulujemy bardzo serdecznie. A u nas Kelisa, Way You Make Me Feel. Na tę piosenkę mogą Państwo głosować w szczycie wszystkiego. To na stronie nowyświat.online.

Kelly Say Way, You Make Me Feel, propozycja z Jamajki do szczytu wszystkiego. No i jest to nowość w zestawie do głosowania. Zresztą w ogóle Jamajka jest krajem, który niedawno został odwiedzony przez naszych redaktorów, bo widzę tutaj też propozycję Kyby i Sheldona Shepherda i to też z Jamajki i to wszystko nowości. Nowy świat.online. Na tej stronie znajdą Państwo link do głosowania w szczycie wszystkiego. A u nas Tom i Jerry, Kosma Król i Kepler i Kania, a utwór nosi tytuł Tom i Jerry.

0: emeryt, ja.
1: To Tom i Jerry, a teraz już w tle, za chwilę. O, właśnie już teraz słyszą Państwo formację The Bamboos z Reginaldem AK On and On. I to jest nowość. Więcej nowości po 12:00.

Ale to, że po 12 nowości, to nie oznacza, że 12 to już tak za chwilę, bo jeszcze 3,5 minuty z niej zostały i te 3,5 minuty niech wypełni nam Bebe.

0: bien hasta que da el golpe.
1: Minęło południe, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis. Helena Wnorowska. Będzie nowy mundur dla żołnierzy w Ciechanowie. Ministerstwo Obrony prezentuje dziś nowe umundurowanie dla Wojska Polskiego. K03 Ryś ma mieć 5 kolorów, a także jest zrobiony z lżejszych, bardziej elastycznych i wytrzymałych materiałów. To zmiana po 33 latach. Na miejscu jest szef resortu Władysław Kosiniak-Kamysz.
2: Został zaprojektowany w Polsce. Został sprawdzony przez polskich żołnierzy i będzie w 100% produkowany w Polsce. Niektórzy będą z tego kpili, niektórzy będą próbowali to przeinaczyć, a ja będę bronił i tych decyzji za nami, i tej zmiany, która się teraz dokonuje. Żołnierz, który czuje się po pierwsze bezpiecznie, a to wyposażenie, które widzieliście, nowe karabinki Grot w trzeciej wersji, kamizelki taktyczne, wszystko dostosowane do potrzeb zarówno kobiet i mężczyzn, to wszystko zmienia przede wszystkim bezpieczeństwo służby żołnierza Wojska Polskiego.
1: Zmieniamy temat. 21-latek, który w sobotę wieczorem śmiertelnie potrącił 51-latka na przejściu dla pieszych w Nowym Sączu, prawdopodobnie uczestniczył w nielegalnym wyścigu. Tak wynika z nowych informacji prokuratury.
3: Jak ustalono na obecnym etapie postępowania, 21-letni mężczyzna kierujący samochodem marki Volkswagen Passat, najprawdopodobniej uczestnicząc w nielegalnym wyścigu samochodowym, poruszał się z bardzo dużą prędkością i potrącił pieszego przechodzącego przez przejście dla pieszych. W chwili potrącenia prędkość samochodu wyniosła nie mniej niż 120 km na godzinę.
1: Mówiła Justyna Rataj-Mekietyn, rzeczniczka prokuratury w Nowym Sączu. Grozi mu do 20 lat więzienia. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów postawił zarzuty dla Google'a w sprawie nadużywania pozycji dominującej wobec wydawców prasy.
4: Wejść prawa autorskiego, Google powinien uzgodnić z polskimi wydawcami warunki wykorzystania fragmentów artykułów. Przepisy zobowiązują przy tym Google'a do przekazania wydawcom informacji niezbędnych do ustalenia wysokości wynagrodzenia. Pomimo istnienia tych przepisów, Google nie podpisał z większością polskich wydawców umów określających warunki korzystania z ich publikacji oraz wysokość wynagrodzenia z tego tytułu.
1: Mówił prezes UOKiK Tomasz Chrustny. Słowem wyjaśnienia, wyszukiwarki internetowe zmieniły sposób, w jaki docieramy do informacji. Zamiast czytać całe artykuły, coraz częściej czytamy jedynie wyświetlane w wyszukiwarce fragmenty lub streszczenia AI. Rzadziej klikamy więc w linki prowadzące do pełnego tekstu, a reklamy pojawiające się obok przynoszą wówczas przychody operatorom serwisów, na przykład wspomnianego Google'a. Tę sytuację miała zmienić nowelizacja prawa autorskiego z 2024 w sprawie prawa autorskiego. Przepraszam za to powtórzenie. Przepisy te wzmocniły pozycję wydawców prasy na rynku cyfrowym, zezwoliły serwisom internetowym na korzystanie z ich publikacji w zamian za wynagrodzenie. Pomimo istnienia tych przepisów, właściciel najpopularniejszej wyszukiwarki internetowej, czyli Google'a, nie podpisał jednak z większością polskich wydawców prasy umów określających warunki korzystania z ich publikacji oraz wysokość wynagrodzenia z tego tytułu. To był serwis Radia Nowy Świat.
5: Pogoda.
6: Przed nami, powiedziałabym, że przyjemny dzień. W dzień zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna od 15 stopni na północy, około 19 w centrum, do nawet 21 na południu kraju, a wiatr słaby i umiarkowany, choć na Pomorzu okresami dość silny i porywisty.

0: R.E.M. Turn You Inside Out z płyty Green z roku 1988. A dziś mamy rok 2026, na zegarze 8,5 minuty po godzinie 12.
1: W środku dnia.
0: No i jak zwykle u nas o 12 nastąpiła zmiana, Kajetana zastąpił Grzegorz. Tylko ja się nie zmieniłam i do 14 już w takim składzie pozostaniemy. Queen Latifah, Wrath of My Madness.

To Queen Latifah, Wrath of My Madness. 13 minut po godzinie 12 na naszym zegarze. Przypominam, że dziś poniedziałek, 5 października 2026 roku. Za chwilę usłyszą Państwo formację Nunzi i Look at That. No a potem usłyszą Państwo przedstawiciela redakcji muzycznej Radia Nowy Świat i on opowie o nowościach.

0: No i już jest.
1: No jestem, miałem być i jestem.
0: Pan JJ, jak to mówił pan Jan, czy no JJ, jeżeli wolisz, może też być Zizi.
1: Zizi.
0: Zizi,
1: czy może
0: nie?
1: Być to no dla
0: nie?
1: ciebie.
0: No słuchaj, dziękuję ci bardzo w takim razie, chociaż nie no, trzymamy się JJ. J23 kiedyś był, ale to
1: tak było.
0: Trochę inny klimat. Dobrze, mamy porozmawiać o muzyce. Chociaż muzyka z tego serialu zacna, oj zacna.
1: No, no,
0: po
1: tak.
0: jednej nutce,
1: tak,
0: prawda?
1: Tak, tak, tak, tak, to prawda.
0: Dobrze, ale mamy porozmawiać o nowej muzyce.
1: Ja Janczyk
0: w studiu, tak. Redakcja muzyczna Radia Nowy Świat, no bo dzisiaj poniedziałek, no to nowości. Nunzi Look at That, czyli spójrz na to, co masz tam w komputerze. No i słuchamy.
1: Spójrz na to, a nawet posłuchaj. Słuchaj tego, co tam masz, bo ten Nunzi no, nieprzypadkowo się tutaj pojawił i wypowiedział w sposób muzyczny, bo tego muzyka z Antwerpii sobie upodobaliśmy na autora płyty tygodnia. Plan is Bad. To nie jest pierwsze takie dzieło Nunziego, bo debiutował już parę lat temu, ale wtedy to była epka jeszcze, a to już jest pierwszy jego taki pełnowymiarowy album. I o ile wtedy w wypadku tej epki wydawał się być muzykiem takim bardziej, powiedzielibyśmy, alternatywnym indie, no to tutaj to już zupełnie inaczej wygląda, to znaczy bardziej jest ta płyta zdecydowanie bardziej rytmiczna, elektroniczna. Być może to nie dziwi, bo akurat produkował ją człowiek odpowiedzialny za album Nilüfer Jan i chociażby też koleżanki z Wysp Brytyjskich. Plan is bad, ale to nie jest zły plan, żeby słuchać nowej płyty Nunziego i do tego będziemy Państwa zachęcać. A co tam w singlach? W singlach też ciekawie, jak sądzę, Layla Hathaway. No i można się zastanawiać, czy ona ma coś wspólnego z Donnym Hathawayem, bo był taki.
0: Albo z Anne Hathaway.
1: Nie, no właśnie. No i jak najbardziej ma, bo Donny to był tata. No i podobnie jak tata też robi świetną muzykę. Świetną w tym swoim kręgu oczywiście, czyli R&B, pop, Soul. Wydała ostatnio w ten piątek nową płytę Made in Chicago, bo Chicago było rodzinnym miastem Donnego Hathawaya. No i też było ważne muzycznie, nie tylko muzycznie, także i prywatnie. A my z tej płyty wybraliśmy takie jedno nagranie, ulicę 47. Tam będziemy gościć nieco częściej, 47th Street. Nie zapominamy o polskiej muzyce. Pani Ratowniczko. To taki bardziej letni chyba klimat, ale to nagranie nie jest letnie. Myślę, że wszystko się wyjaśni, jak je usłyszymy. A stoi za nim MOP, czyli Dawid Kaletka. I to MOP nie wzięło się od miejsca obsługi podróżnych, a ponoć tak dokopałem się od fryzury, jaką niegdyś nosił, ale jak oglądałem, to już chyba ten MOP jest przeszłością.
0: To znaczy, no mopy fryzura, też są różne, wiesz.
1: To prawda, fryzura uległa
0: zmianie. To już nie jest
1: zmianie,
0: ten mop tak. taki, który tak przypomina trochę te, afro,
1: tak,
0: trochę...
1: Tak, tak. A trochę dredy jeszcze.
0: Trochę dredy, tak. To, to już nie
1: bardziej,
0: ten mop,
1: tak.
0: wiesz. Mopy teraz są bardziej postępowe, więc może to nadal z fryzurą, kto wie. Teraz są obrotowe na przykład.
1: To. No tak, no to technika i technologia cała właściwie, to nawet więcej idzie bardzo do przodu. A tak zupełnie serio i poważnie mówiąc, Dawid Kaletka, bo jak mówiłem, to o nim mowa, on już od jakiegoś czasu jest obecny w tej polskiej muzyce, od roku 2020 co najmniej, bo wtedy tak oficjalnie zaczął publikować. W roku 2023 pierwszą płytę wydał, a w roku minionym ukazała się jego najnowsza, no i wraca teraz właśnie z singlem Pani Ratowniczko. A dlaczego nieletnim, to przekonają się Państwo w najbliższych dniach, tak sądzę.
0: W sensie, poczekaj, nie... Letnim, w sensie takim jesiennym, albo wiosennym, albo zimowym. Nie o wieku mówimy.
1: Nie o wieku, nie. Tak,
0: właśnie,
1: tak,
0: właśnie. Tak, żeby nie było. Tak.
1: Nie. Jest nowy, a nie letni. W sensie wieloletni. Dobrze. Trzecia rzecz. Ostatnia, na sam koniec. Last but not least, jak to mówią, za niewielką
0: tak,
1: wodą.
0: Tak, po staropolsku tak się mówi.
1: Po staropolsku, tak się już od dawna mówi, tak. Fountains DC, którzy niedługo wydają nową płytę, bo 16 października Tongue zapowiadają ten album Dopamine Chamber, no i też my możemy zapowiedzieć, bo nie wiem, czy oni tak bardzo myślą o tej Łodzi, no ale w Łodzi wystąpią.
0: Ja myślę, że oni bardzo o tym myślą.
1: Dniami i nocami, prawda?
0: Tak, oczywiście, już się szykują, wiesz, te kiny prasują te klimaty.
1: Myślą też ci, którzy nie zdobyli biletów pewnie, niestety, no ale tak to jest. 31 października zagrają w Łodzi, więc świeżo po premierze płyty Dopamine Chamber, a my z tej płyty zapowiadamy, no bo tyle tylko możemy, Tongue.
0: A czy to jest jeszcze... koncert wyprzedany, czy ci, którzy nie zdobyli biletów
1: od nas mogą? Zdaje się, że tak, że jest
0: mogą...
1: już wyprzedany, tak.
0: No coś.
1: Niestety.
0: No proszę.
1: No ale jak ktoś ich widział, a znam takie osoby, które widziały ich jeszcze przed tym takim, przed taką eksplozją popularności, to no to może się cieszyć, jest się czym na pewno chwalić. Nie będę ci już przeszkadzał, jeszcze tylko zapowiem koncert sobotni. Raz, dwa, trzy. Czy to, czy mogą kłamać z roku 2002, bo 9 października mamy urodziny Agnieszki Osieckiej. I to takie bardzo równe, bo 90 tak. lat by kończyła. No i z tej okazji przypomnimy album nagrany ho, ho, ho, właśnie w roku 2002 jeszcze w studiu jej imienia Agnieszki Osieckiej.
0: Tak jest. My o Agnieszce Osieckiej też będziemy mówić w środku dnia, w tym tygodniu, w takiej odsłonie nieco bardziej teatralnej, chociaż pewnie literacka też jeszcze w październiku się nam zdarzy. No a muzycznie, no to sami Państwo wiedzą, tym bardziej, że redaktor Adam Nowak też niedawno swoje urodziny świętował.
1: No właśnie.
0: Nie 90.
1: Nie 99, tak.
0: Żeby nie było. Ale tak 2/3 tego zdaje się już. Tak.
1: A swoją drogą właśnie. Możemy zaprosić też, bo to on już za moment u nas dzisiaj.
0: No tak, po 14. Także tak najpierw jest. Po 14, a potem po północy.
1: Tak jest.
0: Ale to nie dzisiaj po północy, tylko w piątek po północy.
1: Słowem człowiek pracy. Zarobiony.
0: Tak, no dokładnie, zarobiony. Jan Janczy też zarobiony. Bardzo ci dziękuję.
1: Dziękuję ci bardzo.
0: No u nas Fontaine's DC i Tang i chyba jeszcze bilety są, chociaż jeszcze będę to sprawdzać.

Fontaines DC i Tang Fontaines DC 31 października w Polsce, w Łodzi dokładniej rzecz ujmując, w tamtejszej arenie. Natomiast powiem Państwu, że sprzeczne informacje co do tych biletów można znaleźć w internecie. Na oficjalnej stronie Fontaines DC, jeżeli tam Państwo wejdą i tam się Państwo przeklikają, no to się dowiedzą Państwo, że bilety zostały wyprzedane. Natomiast są strony, które te bilety jeszcze sprzedają. No i tak szczerze mówiąc, ja wiem, że generalnie bilety są dzielone na pule i są przydzielane do przeróżnych operatorów, ale mimo wszystko wydaje mi się to dość dziwne. No w każdym razie gratuluję tym z Państwa, którzy bilety na ten koncert mają. U nas Smerc, Spring, Summer, mimo że to już autumn.

Wiosna, lato. No a to już jesień. Pani Ewelina pisze, że ona dzięki córce jedzie na koncert Fontaine's DC. No to gratuluję córce Refleksu i pani Ewelinie córki. No i tego wyjazdu na koncert też. Nowyświat.online ukośnik blik, bo to jest ta strona, na którą obiecałam, że zajrzymy po godzinie 12. No i teraz właśnie odświeżyłam ją już po raz kolejny. No i przez najbliższe niecałe 24 godziny będzie królować na niej liczba 690. Tylu patronów założyło subskrypcję patronacką Radia Nowy Świat za pomocą płatności powtarzalnych blik, do czego Państwa zachęcamy, ponieważ za każdą taką płatność powtarzalną blik, którą założą Państwo w ciągu najbliższych 18 dni mniej więcej, blik dorzuci 30 zł do tej płatności. W sensie Państwo płacą tyle, ile Państwo zadeklarowali, a blik dorzuca 30 zł. No i zadeklarowana przez blik pula to 45 tysięcy złotych. Prosta matematyka podpowiada, że potrzebujemy 1500 nowych subskrypcji założonych przy pomocy płatności powtarzalnych blik. W tej chwili jest ich 690, a to był dzień 11, także dobrze nam idzie. Dobre tempo, bardzo mnie to cieszy. No i polecamy Państwu właśnie stronę nowyświat.online ukośnik blik. W naszych mediach społecznościowych Maria Zamachowska tłumaczy, jak się tam przeklikiwać, żeby wszystko było dobrze, w razie czego znajdą Państwo te informacje również na wspomnianej stronie internetowej. Zapraszamy, zachęcamy. Im więcej, tym weselej. U nas JetWam i Open Doors, a już za chwilę z ziemi włoskiej do Polski.

0: z ziemi włoskiej do polskiej.
1: Nicola Paladini jest z nami. Dzień dobry.
2: Buongiorno tutti. Dzień dobry, dzień dobry.
1: Zastanawiałam się, w jakim stanie jest twoje gardło po tej części trasy koncertowej, którą już masz za sobą, ale słyszę, że całkiem dobrze.
2: Całkiem dobrze, a wczoraj wróciłem tak naprawdę z Śląska, z warsztatów, więc też dużo się gadało, bo były dwa warsztaty w ciągu jednego dnia i robiliśmy też pizzę i różne inne rzeczy, o których już rozmawialiśmy ostatnio, kiedy rozmawialiśmy o street foodach.
1: Tak jest, no ale dzisiaj kontynuujemy te street foody, kontynuujemy nasz spacer po Neapolu, tyle że tym razem obiecałeś, że będzie coś dla wielbicieli słodkości.
2: Tak, oczywiście, bo nie tylko tutaj street foody i jedzenie uliczne będzie coś, co będzie kojarzyło się z pizzą smażoną, czy jeszcze inne przysmaki, o które będziemy w następnych odcinkach też opowiadać, ale też istnieją pewne rzeczy, które są bardzo istotne dla Neapolu i oczywiście też dla Włoszech i są słodkie. Zainspirowałeś mnie tak naprawdę ty, mówiąc mi dzisiaj rano, że masz coś dobrego tam w studio. Więc
1: nie chwalę
2: moja...
1: mu się.
2: Dobrze, nie chwal się, ale, no, ale już mi powiedziałeś, że nie przyszedłem do studia,
1: no
2: więc
1: bo nie przyszedłeś,
2: pożałuję.
1: No twoja tak, strata, jesteśmy, mój drogi, twoja strata.
2: Zdanie. No ja też mam focaccie w domu, więc
1: no
2: jak
1: właśnie.
2: Tutaj...
1: Ale masz focaccie na słodko, czy na wytrawną?
2: Nie, na wytrawną. Okay. Tutaj sądzę, że trochę czasu musi minąć, żeby też zacząć robić kursy z focaccie na słodko.
1: No ale widzisz, moglibyśmy dokonać tradycyjnej wymiany wypieków, a tymczasem ciebie nie ma, więc...
2: No, ale
1: każdy zostaje
2: przy swoim. Zajęcia, tak. Każdy przystaje przy swoim i możemy sobie opowiedzieć, jakie są te wszystkie rzeczy dobre.
1: Dobrze.
2: Ale dobre rzeczy będziemy sobie próbować oczywiście też w Neapolu i zaczniemy sobie od takiego symbolu oczywiście tego miasta, który jest coś nawet związany z Polską, bo mówimy o baba. Pisane przez jedno B, wymówiane przez jakby było ich pięć, tych B takich strzelających i wszystko tak naprawdę się zaczęło od XVIII wieku. I mówimy tutaj o królu Polski wygnanego po utracie tronu Stanisław Leszczyński, który właśnie otrzymał we władanie francuską Lotaryngię. Był znany z tego, że lubił dobre jedzenie, ale też, że no, rzeczy jedzeniowe mu też doskwierały mu nudą i brak tutaj, z tego co czytałem, też zębów. Tradycyjny lokalny ciasto drożdżowe z tamtych regionów, Kugelhopfa, to jest zbyt twarde i suche. I legendy mówią o tym, że został po niego zrzucony na stół, gdzie właśnie też był alkohol. Ten alkohol namoczył ten ciasto, powodując to, że oczywiście się zmiękczyło, zaczęło pachnieć i legenda mówi o tym, że istnieją różne wersje z winem Malaga, słodką Marsalą lub rumem i tutaj powoli będziemy sobie tam docierać do sedna, bo też wersja inna mówi, że nadworny cukiernik Nikolas Stocher celowo nasącił to ciasto słodkim winem zmieszane z szafranem i bakaliami. I to właśnie zaserwował królowi. I tutaj był jedny z jednych jego ulubionych babeczek, że tak powiem, bo to miało właśnie taki kształt. I ponieważ też mówiono, że był wielkim fanem baśni z Tysiąca i Jednej Nocy, to tutaj inspirowany Ali Babą, tak, no to właśnie powstało takie pierwsze baba. Ale tutaj jest też francuski przystanek, bo w tym momencie też, jeśli myślimy o to, co się działo później, jego córka Maria poślubiła króla Francji Ludwika XV. I na wersalski dwór przeniósł się też cukiernik Nicolas Stocher, który właśnie zaczął potem później robić swoje nawet cukiernie. Więc cukiernia, która istnieje do dziś, tutaj nie będę wypowiadać, jak jest na której ulicy ta cukiernia, bo mój francuski nie jest taki dobry jak twój, tak? Ale w 1730 otworzył właśnie słynną cukiernię w Paryżu i tam właśnie nabrał tego kształtu grzybka, bo baba neapolitańskim to właśnie ma taki kształcik. Tylko że neapolitański finał mówi nam o tym, że Neapolitańczycy tutaj czuli od razu miłość od pierwszego kęsa tego, co się stało, kiedy właśnie cukiernicy też przyjeżdżali do Neapolu i zaczęli też produkować swoje własne wypieki i między tymi właśnie było to ciasteczko, ten grzybek. Trzeba powiedzieć, że w Neapolu zmieniają wszystkie nazwy, bo Monsieur, tak, w Neapolu się stało Monzu. I ci Monzu zaczęli właśnie tutaj udoskonalać ten przepis. Więc powiedzmy sobie tak, to ciasto stało się puszyste, napowietrzone i elastyczne, trochę przypominające gąbką i potrafiła wchłonąć bardzo duże ilości płynu, bez rozpadania się, i to jest bardzo istotne. Syrop, więc tam, gdzie było moczony, no to było idealny balans wody, cukru, cytrusów i rumu. Tylko że w dzisiejszych czasach możemy też spróbować wersję z limoncello. Jeśli jesteśmy tam, no to koniecznie tutaj, jeśli jeszcze tutaj lubimy cytrusy, to jak najbardziej tak. Wersja uliczna, to co mówimy teraz właśnie przy naszym street foodzie, to jest wersja mignon, więc wersja taka malutka. Bardzo często, kiedy idziemy też na przykład jeść pastarelle, pasty to są takie, nie chodzi o makarony, ale chodzi o takie mniejsze wersje, które będziemy mogli sobie nawet taki malutki talerzyk zrobić i różne smaki. I taka wersja mignon idealna właśnie, żeby sobie ją zamówić i od razu w całości włożyć do buzi. W tym momencie ten cały płyn będzie się rozpływać i też powiedzenie neapolitańskie, kiedy ktoś wam powie sinu baba, że jesteś jak baba, to znaczy, że jesteś uroczy, wyjątkowy i masz złote serce.
1: Ja już myślałam, że jesteś okrągły i nasączony.
2: Nie, aż tak to nie. To jest właśnie takie powiedzenie, żeby powiedzieć właśnie, że kogoś bardzo, bardzo lubimy. I jak lubimy baba, to możemy też powiedzieć właśnie w ten oto sposób. Ale to nie jest jedyny też ciasteczko, które będziemy mogli sobie tam spróbować. Mm-hmm. Mimo że wiem, że baba istnieje też w wersji tutaj w Polsce. Bo jeśli to trochę pomyślimy, to istnieje baba pączowa.
1: Jadłaś
2: kiedyś? Dokładnie.
1: Tak, kiedyś jadłam.
2: No, i to jest właśnie coś bardzo podobnego.
1: Jak głównie z baby, to baby wielkanocne, wiesz, jeżeli mam być szczery.
2: Tak, i właśnie tutaj to też jest to...
1: No też jest drożdżowe, więc...
2: No, widzisz, już się tutaj właśnie to wszystko zgadza. Tylko że w tej wersji polskiej to też mamy tutaj dodatek rodzynek i skórki pomarańczowej, tak? I jest na wierzchu zazwyczaj...
1: Najczęściej tak.
2: Oblana lukrem lub posypana cukrem, pudrem, tak, żeby jakby to ta babeczka nie była już wystarczająco słodka.
1: Inaczej się nie liczy, po prostu.
2: Tak, ale jeśli na przykład te rzeczy z alkoholem nam się tutaj nie podobają za bardzo, to możemy też się wybrać na coś innego, które też jest symbolem Neapolu. I tutaj mowa o sfogliatella, która istnieje w dwóch wersjach. Istnieje riccia, tak, więc taka bardziej chrupiąca, i istnieje frolla. Pasta frolla to jest ciasto kruche po włosku, tak? A riccia to jest bardziej coś pomiędzy ciastem francuskim i ciastem filo, więc cała historia tego deseru pochodzi tak naprawdę z XVII wieku. Bo w pewnym klasztorze klarysek Santa Rosa w Conca dei Marini, malowniczo to jest taki klasztor, który jest na wybrzeżu amalfitańskim, zakonnice no miały skromne życie, ale też no może nuda to spowodowało, że też sobie wymyślały różne rzeczy do
1: miały
2: zrobienia.
1: Czas, wiesz, miały czas przede wszystkim.
2: Tak, przepraszam, tak się mówi, wiem. Ale tutaj w tym wypadku to właśnie jak zawsze, tak jak samo jak z, na przykład z panną Kottą, to przypadkiem się stało coś takiego słynnego, pochodzące z tamtych miejsc. Bo dostało trochę kaszymanny, już ugotowanej w mleku. I pewna zakonnica, z tego co legenda nam mówi, no to właśnie zdecydowała, żeby nie wyrzucamy niczego, tak? Zero waste w kuchni włoskiej, non se butta via niente, więc nie wyrzucamy niczego. I postanowiła stworzyć coś nowego. Do tego właśnie było dodane ser ricotta, suszone owoce, cukier, odrobinę likieru cytrynowego. Ja się zawsze zastanawiam, dlaczego w tych zakonach to zawsze ten alkohol był sporo w każdym tych właśnie opowiadanie i też było wino.
1: Tak, to prawda, bo zresztą w ogóle zakony no, swego czasu słynęły, a to z ważenia piwa, a to właśnie z produkcji wina Chartreuse, który jest znany jako kolor generalnie w Polsce, to też jest taki likier związany z zakonem, więc ciekawe jest to tak. To podejrzewam, prawda? Że nie jedna rozprawa doktorska mogłaby powstać na ten temat, o ile już nie powstała oczywiście.
2: Nie powstała, ale dobrze. Ale ważne, że mamy teraz dobre rzeczy, które właśnie zostały zainspirowane tą całą twórczością, że tak powiem. Więc jeśli tutaj też myślimy o tym, żeby tą całą masę wytworzoną, tak jak powiedziałem, ricotta, kaszamanna na mleku, te suszone owoce, to właśnie przygotowane takie ciasto, które na bazie mąki, wina i smalcu, i widzisz, znowu wraca alkohol, to było właśnie takie zamknięte i miało taki kształt jakby kapturek mnicha. To była taka rzecz, która była tak naprawdę, ten przepis, to był sekretem. Przez 150 lat nikt nie wiedział, jak one to przygotowują. Bo było to oczywiście serwowane, kiedy były jakieś uroczystości i ludzie się też zbiegali do danego miejsca lub nawet też różne święta związane też z chrześcijaństwem. Była kradzież przepisu. 1818 rok. Sekret klasztoru został wyniesiony stamtąd przez Pasquale Pintauro, neapolitański karcmarz, który właśnie miał swój lokal przy ulicy Via Toledo w Neapolu, jedna z najbardziej znanych ulic neapolitańskich, i zmodyfikował ten oryginalny przepis, trochę wyrzucając pewne rzeczy, które by były na pewno też kosztowne, bo tam jeszcze te kandyzowane czereśnie, które do dziś zdobią tą tradycję tej Santa Rosy, i stworzył współczesną wersję neapolitańską z sfogliatelli. Więc tutaj cały dialog bardzo często, który się odbywa w Neapolu, to czy lubisz bardziej riccia, czy lubisz bardziej frolla.
1: A ty frolla, którą jest... bardziej lubisz?
2: Ja tom i tom.
1: Ja to sobie jest tam najlepsza odpowiedź. Ja też podejrzewam, tak, że jedna i druga by mi bardzo podpasowała.
2: Ja sobie niczego tutaj nie żałuję. Kiedy jestem w Neapolu, to oczywiście jeden dzień decyduję, żeby zjeść sfogliatella riccia, i jedną, żeby właśnie sobie zjeść sfogliatella frolla. Ale są osoby, które na przykład znam i które mówią, że na przykład lubią tylko jedną wersję, bo ta druga to nie jest ta oryginalna. Oryginalne okay. Są obie, tak? Tylko że musimy popatrzeć też pod kątem, czy lubimy chrupiące, czy lubimy bardziej miękkie, rozpływające się w buzi. Mm-hmm. Riccia oznacza po włosku zakręcona lub podkręcona. Tak, więc jest to naprawdę, jak zobaczymy i sobie wyszukamy w Google, jak wygląda sfogliatella riccia, to zobaczymy, że wygląda trochę jak taka langustynka, jak taka skorupa, która tam jest, bo ma mnóstwo takich różnych warstw ciasta, które się smaruje smalcem i zawija w ciasny rulon, a następnie kroi się na plastry. Te plastry potem są wypełniane tym nadzieniem, o którym mówiliśmy wcześniej, i ona, kiedy ją jemy, to strzela, bo właśnie te wszystkie warstwy zaczynają się tutaj rozpadać, ale są dość twardawe. A sfogliatella frolla, no to właśnie tutaj oznacza, że to jest kruche i bardziej w formie okrągłej, trochę bliżej też takiego skojarzenia, jak to było robione w oryginalnej wersji z klasztoru, tak? I mamy coś bardziej maślanego i bardziej podobnego do ciasta kruchego. Więc okay, tutaj zachęcam do tego, żeby spróbować i jedną, i drugą, i zdecydować właśnie przy takim espresso.
1: Można też zdecydować, że lubi się obydwie. Nie trzeba
2: tak
1: wybierać.
2: Tak jak ja. Tak, możecie iść w mojej tam stronie i tutaj zdecydować, że będziemy lubić obie i będziemy sobie za każdym razem to wszystko próbować. Więc już mamy trzy desery.
1: Tak jest.
2: Jeśli lubimy słodkości, no to trzy przystanki, albo nawet dwa, bo są różne miejsca, które potem, jeśli ktoś do mnie napisze i się zapyta oczywiście, gdzie zjeście najlepszą, no to chętnie tam właśnie też sprowadzę w dobrą stronę, żeby sobie zjeść takie rzeczy dobre.
1: Tak jest. Ale jest podobno jeszcze coś, co się nazywa graffa napoletana, czyli taki
2: tak, jakiś pączek. To wiesz, to te trzy to są takie symbole,
1: no
2: ale
1: właśnie,
2: też
1: właśnie
2: mamy, ale mamy tego jeszcze bardzo dużo. Mamy fiocco di neve, mamy tą graffę, mamy oczywiście różne inne też wypieki, ale to, co właśnie tutaj się zapytałaś, to jest bardziej coś w formie ciambelli, więc bardziej w formie takiej oponki, i graffa to jest po prostu taki pączek, który potem po usmażeniu jest dość tłusty, więc jak już zjedliśmy tą sfogliatellę i baba, no to tutaj sądzę, że już kolacji nie zjemy, jeśli
1: Czyli
2: sobie zjemy jeszcze
1: minimum 3 dni w Neapolu. W takim razie proponujemy, A potem można się wtoczyć do samolotu. Ewentualnie.
2: Tak, tylko że tutaj, tak jak mówię, nie chodzimy po restauracjach, kiedy jesteśmy w Neapolu, no nie warto. Trzeba chodzić po takich miejscach i oczywiście potem sobie tam też będzie okazja, żeby sobie usiąść, bo tego jest naprawdę dużo i to jest to naprawdę bogactwo, żeby wejść do brzucha Neapolu, tak naprawdę używając swój własny podniebienie i swój własny brzuszek, żeby spróbować te wszystkie pyszności, więc naprawdę jest pod tym kątem rewelacyjny i też dobrze się uda w takie dobre adresy, które są dobrze oceniane, ale
1: sprawdzone.
2: Też znane. Tak, ale ogólnie tak jak mówiłem wtedy, no dla bogactwa neapolitańskiego kiedyś to właśnie przez tą biedę, która była na ulicach, no to było pokazanie właśnie, że się je i się je dużo. Nie wiem, czy ile mamy czasu, ale mogę opowiedzieć też część swojego życia, jak mi się tam zdarzyło coś.
1: No to... Okay.
2: Mamy? Jedziemy?
1: No, tak.
2: Uważajcie, kiedy jesteście... Uważajcie, kiedy jesteście zaproszeni na przykład na kawę do znajomych, a tym gorzej, kiedy macie na przykład, nie wiem, partnera lub partnerkę, która w tym momencie będzie chciała was przedstawić w rodziny neapolitańskiej, żeby się zapoznać i powiedzą, tak, no wpadniemy tylko na przykład na kawkę, na espresso do mojej cioci. Co się dzieje w takim wypadku? Kiedy wchodzimy do takiego domu, to oczywiście nie ma tylko cioci, tylko jest cała rodzina, która się tam zbiegła, żeby właśnie poznać nowego kandydata na członka rodziny i w tym momencie jest serwowane coś, żeby spróbować wszystkie najlepsze pyszności z Neapolu. Może to być korzystne, jeśli mamy tylko jeden dzień w Neapolu, żeby wszystkiego spróbować, ale może być to ilościowo trochę za duże, bo w tym momencie, kiedy potem mnie sprowadzili do kuchni, żebym zobaczył na przykład i tutaj spróbował kawy, to zobaczyłem, że na stół czekało mnie chyba z 25 potraw do spróbowania. I ja byłem troszeczkę przerażony.
1: Czyli na głodniaka, jeżeli ktoś państwa zaprosi we Włoszech, to radzę 2 dni pościć i wtedy
2: tak.
1: Może jakoś dadzą państwo radę. Canzone, którą przygotowałeś na dziś, to...
2: Tak, canzone na dzisiaj, więc piosenka na dzisiaj. Jeśli mówimy o Sfogliatella, to musimy też wspomnieć o jednej figury komedii dell'arte, Pulcinella. I nawet się to rymuje. Ta piosenka, La città e Pulcinella, to jest piosenka, która opowiada, jak Pulcinella właśnie ogląda miasto, jak widzi to, co się dzieje w jego mieście, miłość, sytuacje życiowe codzienne i opowiada, co widzi właśnie na tych ulicach. Grupa Perto zrobił właśnie ten cover, który uznaje bardziej churalny i bardziej taki prawdziwy i trochę poczujemy na tej piosence też ten klimat niesamowitego Neapolu.
1: Tak jest. No to gramy w takim razie. Nicola Paladini, bardzo ci dziękuję.
2: Grazie mille. Ciao.

0: Grupa Aperto na zegarze za 6 minut, godzina 13. Pan Paweł przysłał zdjęcie z Sfogliatelle Ricci, żeby nie było, i espresso w zeszłym tygodniu na Via Tribunali w Neapolu. Ale panie Pawle, no to chyba pan woli w takim razie Sfogliatelle Ricci, chociaż nie wiem, czy jadł pan Sfogliatelle Frolle. Jeżeli tak, no to proszę o sygnał. U nas Erykah Badu i Bag Lady.
1: Bag Lady, you gon' hurt your bag.

0: Radio Nowy Świat.
1: Pion i poziom. Jest 13, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis. Helena Wnorowska. Będzie nowy mundur dla żołnierzy. W Ciechanowie Ministerstwo Obrony prezentuje dziś nowe umundurowanie dla Wojska Polskiego. To zmiana po 33 latach. Dotyczy konstrukcji, materiałów, ergonomii i kamuflażu. Będzie też dedykowany wariant kroju dopasowanego do kobiecej sylwetki.
2: Dzisiaj w polskim wojsku 16% żołnierzy to kobiety. W Wojskach Obrony Terytorialnej ponad 20%. Nie pozwolę nikomu obrażać i próbować zbijać kapitału politycznego na tym, że próbuje się dyskredytować kobiety w mundurach.
1: Mówiła wiceministra obrony Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, zapowiadając przy tym program Kobiety na Strzelnicę.
2: Będę pojawiać się w całej Polsce i zapraszać kobiety do tego, żeby ćwiczyły razem ze mną. Dzisiaj do Wojsk Obrony Terytorialnej zgłasza się wiele kobiet. Na ćwiczeniach w gotowości dominują kobiety.
1: Teraz w serwisie Singapur rząd chce pomóc swoim obywatelom znaleźć miłość. Ruszyły testy rządowej aplikacji randkowej First Date, a więcej o tym Olga Szygenda.
3: To nie tylko sposób na poznanie drugiej połówki, ale też próba walka z kryzysem demograficznym. Na razie z platformy mogą korzystać pracownicy sektora publicznego w wieku od 21 do 35 lat, wypełniają kwestionariusz, a później algorytm dobiera im jedną potencjalną parę. Na decyzję, czy chcą się poznać, mają 72 godziny. Logowanie przez państwowy system tożsamości cyfrowej pozwala też zweryfikować m.in. wiek i stan cywilny. A powód jest poważny, bo dzietność w Singapurze wynosi niespełna jedno dziecko na kobietę. Władze próbują więc zachęcać mieszkańców do zakładania rodzin także poprzez wsparcie finansowe i pomoc w opiece nad dziećmi. A podobne państwowe programy randkowe testują też już Tokio i Seul, również w odpowiedzi na tamtejsze problemy demograficzne.
1: Olga Szygenda, bardzo dziękuję. My zmieniamy temat. Znamy laureatów tegorocznej Nagrody Nobla w dziedzinie medycyny za osiągnięcia w optogenetyce. Otrzymali ją Carl Dyson Roth ze Stanfordu, Peter Hegemann z Uniwersytetu Humboldtu w Berlinie i Georg Nagel z Uniwersytetu w Würzburgu. Naukowcy niezależnie pracowali nad metodą sterowania komórkami nerwowymi za pomocą światła.
4: Tutaj mamy możliwość takiego bardzo precyzyjnego pobudzania komórek. W jakieś obszary, które z jakiegoś powodu są wyłączone w depresji, pobudzać, moglibyśmy leczyć choroby neuropsychiatryczne, różne zaburzenia. Takim potencjalnie najprostszym punktem dostępu jest na pewno oko, bo tam naturalnie światło dociera.
1: Komentował profesor Bartłomiej Kisiel z Wojskowego Instytutu Medycznego. Więcej o przyznanej nagrodzie i metodach wykorzystanych przez naukowców usłyszą Państwo dziś po 16.40 w kąciku noblowskim. A na koniec jeszcze krótko spojrzymy na azjatyckie korty. Hubert Hurkacz nie zagra w finale turnieju ATP 500 w Pekinie. Przy stanie 4-6-2-3 Polak skreczował w półfinale starcie z Alexem de Minorem. To był serwis Radia Nowy Świat.
5: Pogoda.
3: Zawsze się zastanawiałam właśnie, co to znaczy, że skreczował, bo mnie to się z DJ-owaniem kojarzy.
6: W sensie poddał, ale ja też musiałam znaczenie tego słowa sprawdzić w Google, więc się tutaj nie popisałam. Chodzi oczywiście, że poddał mecz i nie zagra w finale tego starcia. Już oddaję mikrofon.
3: A ja już miałam takie wyobrażenie, że Hubert Hurkacz staje przy konsolecie, no ale dobrze. Dziękujemy bardzo Helenie Wnorowskiej i Oldze Szygendzie za wyjaśnienie również. No to teraz ja wyjaśnię, co w pogodzie. Dzisiaj dobrze, bo znaczy dobrze jak dobrze. Dobrze to jest pojęcie względne. Z mojego punktu widzenia dobrze, bo w dzień zachmurzenie małe i umiarkowane. Na termometrach od 15 stopni na północy, około 19 w centrum, do 21 na południu kraju, a w nocy na południu kraju bezchmurnie, w centrum i na północy zachmurzenie małe i miarkowane. Za to w południowej połowie kraju dużo, dużo mgieł. Temperatura minimalna od 2 stopni na południowym wschodzie, około 9 na przeważającym obszarze kraju, do 12 nad samym morzem. Chłodniej w Kotlinach Karpackich, tam lokalnie, uwaga, minus 1. Zaczęło się. Wiatr słaby i umiarkowany, na wybrzeżu okresami dość silny, na Pomorzu porywisty.

0: To Dub Inc. i Million, zespół reggae z Saint-Étienne, który powstał w roku 1997. Saint-Étienne, czyli z Francji. 9 minut po godzinie 13.
1: W środku dnia.
0: Były kobiety na traktory, teraz będą kobiety na strzelnice. Blossoms i Uma Thurman.

Blossoms i Uma Thurman. Pani Katarzyna napisała, że ona by połączyła te wątki, które padły w serwisie informacyjnym, że idziesz na strzelnicę i poznajesz kogoś, kogo jeszcze nie chcesz zastrzelić. Bardzo celna to uwaga.

0: Krzysztof Zalewski, tak, to już 16 minut po godzinie 13. W środku dnia małpanowyświat.online to adres e-mail dla tych z Państwa, którzy chcą się podzielić tym, co robili w weekend. Dziękuję za wszystkie komentarze na Facebooku w grupie patronów Radia Nowy Świat, oczywiście, dotyczących właśnie weekendu. Pani Magdalena, chyba już jak zwykle bym rzekła, miała za sobą dość intensywny weekend teatralny, bo i Kraków, i Toruń zaliczone. Marcin biegł maraton poznański i to w towarzystwie też patronów, którzy go wspierali, w sensie patronów Radia Nowy Świat. Nie wiem, czy są patronami pana Marcina. Być może tak, to ten pan Marcin z Mosiny, w sensie tej, która leży pod Poznaniem, chociaż jak ustaliliśmy już wiele lat temu, to Poznań leży pod Mosiną. W środku dnia małpanowyświat.online. Polecam ten adres tym z Państwa, którzy jeszcze chcieliby coś dodać do naszych weekendowych osiągnięć. A co ja robiłam w weekend? Ha, szczerze mówiąc, jakoś tak mi przeleciał, że... A, wiem! Wyszłam na 8-kilometrowy spacer. No i mój jeden z moich psów, taki już no, senioralny, to tak ledwo dawał radę, ale doszedł i to o własnych siłach, więc ma z czego być dumna, bo to dziewczynka jest.
1: Choć wokół tyle słońca, mnie chłód przeszywa. Noc jest słodsza, bo podczas dnia różnie bywa. Bezpiecznie.

0: problem. I pejzaż, i art brut. No właśnie się zaczęło, także czasu to trochę mamy, bo na zegarze jest 19 minut po godzinie 13. A to pytanie zadał pan Marek Bechodaczyński, dyrektor Festiwalu Lalka. Też człowiek. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Bardzo się cieszę, że jest pan w studiu, bo całkiem inaczej się rozmawia, kiedy się widzi człowieka. To jest 20. edycja tego festiwalu, 20. jubileuszowa edycja tego festiwalu. No i jestem ciekawa, czy z pana perspektywy ten festiwal, a zatem i może nie sztuka lalkarska, ale tak naprawdę teatr lalki, jakoś się zmienił? W którą stronę to zmierza?
1: Znaczy ja wiem, to zależy od jakiego czasu, prawda? Bo jak za... Jeszcze tak 20 lat temu bardziej teatr lalek, mam nadzieję, że bardziej niż teraz, kojarzył się z teatrem lalek dla dzieci. My walczymy, mówiąc w cudzysłowie, o to, żeby do ludzi dotarło, że teatr lalek to jest po prostu dziedzina sztuki i tyle. No i mam nadzieję, że coraz bardziej wchodzimy w tą świadomość, szczelinę, nie wiem tam jak to nazwać. Natomiast czy się zmienił? Zmienia się tak, jak się zmienia świat, jak się zmienia wszystko. Jak się zmieniają wszystkie dziedziny sztuki, muzyka, no wszystko. Wszystko się zmienia, teatr lalek też się zmienia.
0: Co uważa pan za największy sukces w ciągu tych ostatnich 20 lat istnienia festiwalu?
1: To wszystko zależy w jakich wymiarach, bo jeżeli w wymiarze takim, że jest to organizowane przez stowarzyszenie i że był to pierwszy chyba w Polsce na pewno, a chyba drugi albo trzeci w Europie Festiwal Teatrów Lalek dla Dorosłych, to największym sukcesem jest to, że w ogóle jeszcze trwa. Co jeszcze? Ja wiem, za każdym razem jest to duże wyzwanie, za każdym razem jest to kupę pracy i nie umiem powiedzieć, że coś jest największe. Oprócz tego, że trwamy, to rzeczywiście jest sukces.
0: No to już 20 lat. Ciekawa jestem, czy publiczność, która pojawiała się 20 lat temu, 15 lat temu, 10 lat temu, jest inna od tej, która przychodzi teraz. Oczywiście tegoroczny festiwal dopiero się rozpocznie 9 października, natomiast jestem ciekawa, czy ci dorośli widzowie jakoś tak no, odważniej na przykład
1: znaczy,
0: przychodzą.
1: Znowu jest tak, że ona się zmienia, ponieważ część widowni to jest ta sama widownia. Mhm. Ja widzę po prostu tych ludzi, którzy przychodzili mając lat 20-25, a teraz mają o te 20 lat
0: odpowiednio
1: nie licząc więcej. Ja nie widzę takich dokładnych zmian. Może dlatego, że to nie jest tak, że to nie są spotkania towarzyskie. To najczęściej jest tak, że po prostu jest bardzo dużo pracy dookoła i ludzie przychodzą, zadają pytania mniej więcej podobne tak naprawdę. Takie, to zawsze jest taki lekki wstyd. Pierwsze pytania do artysty po spektaklu, no to tak rzadko kiedy pada, no ale to normalnie, tak się ludzie zachowują w dużym zbiorowisku. Czasami są pytania bardziej bezpośrednie niż kiedyś, ale to tylko taka zmiana.
0: Przejdźmy w takim razie do programu tegorocznego festiwalu. Festiwal rozpoczyna się 9 października, będzie w wielu miejscach na mapie Warszawy.
1: Tak, będzie w wielu miejscach. Przepraszam, że wszedłem.
0: A bardzo proszę.
1: Rozpoczyna się w Domu Kultury Kadr. Przypominam, historycznie zaczęło się w Teatrze Stara Prochownia. Później po paru latach przeniosło się do Instytutu Teatralnego. Natomiast teraz zaczyna być to głównie w Domu Kultury Kadr, w Służewskim Domu Kultury. Trochę żałujemy, bo jednak ten splendor... jest jak instytut, albo że to przedtem jest teatr, a nie dom kultury, ale no, ja się wywodzę z teatru, więc dla mnie jest to... No nieważne. Zaczynamy Tony Brimbo z Hiszpanii. Później w domu następnego dnia są studenci. Jest także premiera spektaklu, który akurat my żeśmy stworzyli, zrobili z takim chilijskim artystą. Dawidem Zuazolą. Bo festiwal jest konkursowy, jest z nagrodami. Mm-hmm. Ten oczywiście spektakl jest bez nagród. Ja myślę sobie, że nie będę mówił o całym programie, bo to można znaleźć na www.lalka-człowiek.eu. Natomiast wspomnę tylko, to jest festiwal nie tylko teatralny, ale także filmowy. I oczywiście główne projekcje filmowe to są 20-21 w kinie Kultura, w sali, w której kiedyś urzędowała cenzura za czasów PRL-u. Natomiast w niedzielę będzie pokazywany film dokumentalny o takiej dwójce artystów, lolkarzy, ona Polka, on Hiszpan. I oni, proszę sobie wyobrazić, 20 lat temu zaczęli jeździć wozem zaprzężonym w konika po pustyniach w Meksyku. Ona jest po szkole wrocławskiej, szkole teatralnej. On jest Hiszpanem, chyba z zawodu kucharz, z tego co się orientuje. I oni na początku, te 20 lat temu, jak jeździli po tych małych wioskach, wioseczkach, nie wiem jak tam nazwać, nie wiem jak się nazywa taka zabudowa kilku domów na pustyni meksykańskiej, ale na przykład grali spektakle dla dzieci, chociaż wydaje mi się, tam przychodziły całe społeczności wiejskie i na przykład wstępem to było właśnie taki barter, kolby kukurydzy albo owoce i oni im owoce, a oni im spektakl. I no po prostu zupełnie stuknięci ludzie. I nagrano o nich film dokumentalny w Meksyku, chyba profesjonalna telewizja. No i Kasia, którą znam skądinąd, bo my lekarze wszyscy się znamy, zadzwoniła do mnie, że chętnie by to pokazała i też będzie spotkanie z nią i z jej partnerem. No i cieszę się bardzo.
0: To 11 października o godzinie 14 w Domu Kultury Kadr.
1: Tak. I wspomnę jeszcze, że wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Wisi wystawa retrospektywna plakatów przy Nagrujeckiej 75, Galeria Pod Okiem, to jest Ośrodek Kultury Ochoty. I tam wiszą plakaty z 20 lat, które to na początku powstawały w wyniku konkursu. Rozpisywaliśmy konkurs otwarty. Niektórzy profesjonaliści się obrażają, że jak to my, profesjonalni artyści, będziemy z jakimiś tam amatorami. No, ale on się odbywał przez parę lat. Teraz rzeczywiście zaczynamy już celować w określonych artystów i plakaty. W tym roku plakat nam zaprojektowała Marta Janik.
0: Jestem ciekawa, czy w ciągu tych 20 lat teatr lalkarski się rozwinął, w sensie zrobił się bardziej popularny? Jak to wygląda
1: z Pana perspektywy? Czy bardziej popularny? Przyznam, że nie wiem.
0: W sensie na świecie.
1: Znaczy na pewno się rozwinął, jeśli chodzi o poziom. Są teatry w Polsce lalkowe, które są wiodące w swoich miastach, jak Białostocki Teatr Lalek na przykład. Szkoły się bardzo rozwinęły, znaczy w tych szkołach nie uczą tylko tak jak kiedyś uczono głównie animacji i rzeczywiście obdarzania lalki życiem, natomiast już są też zajęcia z technik filmowych, w ogóle z technologii lalki. To jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo duży postęp, jeśli chodzi o szkolnictwo wyższe aktorskie. Kiedyś to jeszcze aktor, lalkarz nazywał się ruszacz. Nie aktor, lalkarz. Nie lalkarz, animator, tylko ruszacz.
0: Czyli lalka była tam aktorem, a człowiek był tylko taką maszyną.
1: Tak, natomiast teraz bardzo często jest tak, że lalka występuje razem z człowiekiem na scenie, co zresztą można zauważyć, że także w teatrach tak zwanych normalnych, czyli w teatrach dramatycznych też artyści, reżyserzy poszukują dialogu z teatrem formy. To w ogóle teraz te granice się bardzo mocno zacierają. To samo się dzieje w filmie, bo przecież też część scenografii filmowych powstaje komputerowo, powstaje animacyjnie, czyli ożywiano i tak dalej, i tak dalej.
0: Nawiążę tutaj do rozmowy, którą mogą znaleźć Państwo na stronie lalkatestchłowiek.eu w zakładce aktualności. Jest tam rozmowa z Kevinem Augustinem. No i ta rozmowa zaczyna się od stwierdzenia, że dla Kevina Augustina lalka nie jest przedmiotem, lecz partnerem, nauczycielem i przewodnikiem. I to zdanie skłoniło mnie do zastanowienia się, gdzie zaczyna się człowiek, a kończy się lalka, względnie gdzie zaczyna się lalka, a kończy się człowiek. No bo lalka bez człowieka, no właściwie chyba jest tylko przedmiotem nieożywionym, więc jest to ciekawe.
1: Ja taką szybką anegdotę przytoczę. Mhm. Ja pamiętam, jak ja miałem 6-7 lat i moja mama zaprowadziła mnie do teatru, a wtedy także była... Według mnie, także był ten, według mnie, niedobry zwyczaj prowadzenia dzieci za kulisy teatru. Ja pamiętam, że jak zobaczyłem lalki wiszące na wieszaku, się tak przeraziłem, że powiedziałem mojej mamie, z płaczem oczywiście, że ja więcej do teatru lalek nie pójdę. I później dopiero do teatru lalek poszedłem, jak mnie skierowano tam służbowo do pracy jako pracownika technicznego, mając lat 20 parę. Dlaczego to mówię? Dlatego, że wtedy, jak ja zobaczyłem te lalki, to nie jest tak, że te lalki były w czyimś ręku. One po prostu wisiały. Natomiast sam obraz, sama forma tej lalki była dla mnie tak przerażająca, że i to nie były jakieś maski, czy lalki widm, czy duchów, czy po prostu... Forma zbliżona do formy człowieka nieruchoma, podejrzewam, że tak samo przeraził, chociaż nie, widziałem wtedy zmarłego mojego wujka czy babcię i tak się nie przeraziłem. Mhm. Natomiast lalka była dla mnie czymś strasznym. Czyli lalka żyje zupełnie, znaczy lalka żyje. My projektujemy w swojej głowie lalkę jako coś, totem, nie to, coś zupełnie, no może nie mistycznego, ale no gdzieś to jest magiczne. Zresztą no stąd się wziął w ogóle teatr lalek w historii w ogóle teatru. Także to... Natomiast ja nie traktuję, jak Kevin powiedział, ja nie traktuję lalki jako przedmiotu. To też trochę jest tak, znaczy... Na Zachodzie lalkarze są często twórcami lalek. U nas jest to trochę inaczej. U nas bardzo często w teatrach instytucjonalnych lalkarze, aktorzy lalkarze przychodzą do pracy, czyli przychodzą do teatru. Jest pracownia, oby były zresztą, bo są zakusy, żeby nie było pracowni. Ja pamiętam, jak mnie kiedyś, jak byłem dyrektorem Teatru Państwowego, dyrektor wydziału gdzieś tam na górze zaproponował, że no macie przecież te misie, albo no bo to teatr lalek oczywiście dla dzieci, macie te misie, to jak jeden zgrał w jakimś teatrze, to moglibyście tego misia wypożyczyć do innej bajki, bo przecież misie jaki jest, każdy widzi, prawda? Więc nie zawsze jest tak, że lalkarz ma stosunek do tej lalki. Natomiast ja mam przyjemność od wielu lat pracować z Dawidem Zuazolą, artystą z Chile, który sam robi scenografię, sam robi lalki. No i jego stosunek do tych lalek jest zupełnie inny. Znaczy on... Są lalki takie, które on traktuje specjalnie. Są lalki takie, które... My jak pracujemy nad jakimś spektaklem, w pewnym momencie nam się nie podoba jakaś scena i on natychmiast te lalki wyrzuca i robi następne. Ale widzę, że niektóre nie wyrzucę i próbuję na którejś próbie z kolei niepostrzeżenie z powrotem włożyć w jakąś nową scenę, którą wymyślam. Czyli ma do tego stosunek emocjonalny chyba też. To tak jest.
0: 20. już edycja festiwalu Lalka też człowiek rozpoczyna się 9 października w Warszawie. Polecamy Państwu bardzo serdecznie.
1: Wstęp wolny.
0: Ten festiwal, tak jest, wstęp jest wolny. Wszystkie informacje znajdą Państwo na stronie lalkatestchłowiek.eu, a gościem Radia Nowy Świat był dyrektor tego festiwalu, pan Marek B. Chodaczyński. Bardzo
1: I
0: serdecznie
1: muszę jeszcze,
0: dziękuję.
1: Przepraszam, bardzo proszę. Muszę jeszcze powiedzieć, że po pierwsze organizatorem jest Stowarzyszenie Unia Teatr Niemożliwy. Natomiast festiwal jest współfinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego poprzez Fundusz Promocji Twórczości oraz Miasto Stołeczne Warszawa.
0: Tak jest.
1: Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję.
1: Patronem jest Warszawska Rada Seniorów, Polski Ośrodek Lalkarski Polunima oraz ZASP.
0: Tak jest.
1: Dziękuję.
0: Dziękuję.
1: Zapraszamy.

To Margo Gurian i Yes I Am. Przypominam, że wszystkie informacje na temat festiwalu Lalka też Człowiek znajdą Państwo na stronie lalkatezczłowiek.eu. No i jest tutaj też informacja na temat rezerwacji bezpłatnych wejściówek, no bo trzeba je zarezerwować, jeśli chcą Państwo wybrać się na któryś ze spektakli bądź pokazów festiwalowych, do czego oczywiście bardzo serdecznie zachęcamy. Natomiast przypominam, że wszystkie spektakle podczas festiwalu można oglądać bezpłatnie. No tyle, że trzeba zarezerwować wejściówkę, o ile jeszcze wejściówki na te spektakle są. Wszystkie informacje na stronie lalkatezczłowiek.eu.

Jules Holland i Ruby Turner, I Still Went Wrong, czyli mimo wszystko i tak się pomyliłam. I tak poszedłem w złą stronę, dlaczegożby nie. My pójdziemy w dobrą stronę, bo zmierzamy w stronę godziny 14. Jeszcze jeden punkt programu przed nami, a mianowicie infonauka przygotowana przez Olgę Bobienko. Dziś dużo o polskich naukowcach i o polskich odkryciach, między innymi o precyzyjnym sterowaniu barwą światła, o zagęszczeniu atmosfery Marsa i o urządzeniu do wykrywania płynu w płucach. I to wszystko w infonauce, ale najpierw jeszcze Beach House i Black Car.

0: Polscy naukowcy znaleźli sposób na precyzyjne sterowanie barwą światła odbijanego przez ciekłe kryształy. Wykorzystali do tego maleńkie złote nanocząstki i specjalne warstwy otaczające materiał. Oba rozwiązania zmieniają rozmiar jego wewnętrznej struktury, a dzięki temu można przesuwać odbijaną barwę w zakresie około 200 nanometrów i dostrajać ją z dokładnością poniżej 10 nanometrów. Jednocześnie naukowcom udało się ponad trzykrotnie zwiększyć zakres temperatury, w której materiał pozostaje stabilny. Tak sterowane ciekłe kryształy mogą w przyszłości znaleźć zastosowanie w wyświetlaczach, filtrach optycznych, czujnikach, inteligentnych oknach i zabezpieczeniach przed podrabianiem. Atmosferę Marsa można by zagęścić, dostarczając na planetę lodowe obiekty z odległych rubieży Układu Słonecznego. Polscy naukowcy sprawdzili, jak można byłoby skierować je na Marsa i wyliczyli, że taka podróż trwałaby setki lat. Chodzi o obiekty krążące za orbitą Neptuna, bogate w wodę, amoniak i inne substancje lotne. Ich dostarczenie mogłoby zwiększyć ilość gazów i pary wodnej w marsjańskiej atmosferze, która jest dziś ponad 150 razy rzadsza od ziemskiej. Problemem jest jednak odległość. Typowe obiekty z pasa Kuipera znajdują się ponad 30 razy dalej od Słońca niż Ziemia. Mniej osób pali papierosy, ale po nikotynę sięgamy coraz wcześniej. W Austrii średni wiek pierwszego kontaktu z nikotyną spadł z 20 do 15 lat. W latach 2012-2024 odsetek palaczy zmniejszył się tam z 24 do 16%, ale jednocześnie coraz popularniejsze są e-papierosy i inne produkty nikotynowe. I tak na przykład w Irlandii odsetek 15 i 16-latków nałogowo wapujących wzrósł z 10 do prawie 20%, choć liczba palących nastolatków spadła. 3/4 młodych palaczy zaczyna właśnie od e-papierosa. Około 1 200 000 Polaków żyje z niewydolnością serca. Naukowcy chcą sprawdzić stan takich pacjentów w domu, zanim pojawi się silna duszność i konieczna będzie hospitalizacja. Zespół Politechniki Warszawskiej i Uniwersytetu Łódzkiego pracuje nad urządzeniem, które ma wykrywać, czy w płucach zaczyna gromadzić się płyn. Wykorzysta do tego słabe fale mikrofalowe i pomiar przewodzenia prądu przez ciało. Połączenie obu metod ma pozwolić odróżnić rzeczywiste pogorszenie stanu pacjenta od zakłóceń pomiaru. Na razie to projekt badawczy. Przed urządzeniem są jeszcze testy i badania kliniczne. Jeśli się sprawdzi, lekarz będzie mógł zareagować, zanim chory trafi do szpitala.
1: No i to jest faktycznie dobra wiadomość, także trzymajmy kciuki za ten projekt. Infonauka wraca za tydzień w poniedziałek. Dziękujemy Oldze Bobienko.

Tom Tom Club i Genius of Love. Za 5 minut godzina 14 to niechybny znak tego, że my już powoli kończymy. My, czyli tak naprawdę ja, bo Grzegorz tutaj jeszcze zostaje, a Kajetana już tu nie ma. Po mnie będzie, znaczy będą wiadomości. A potem Adam Nowak. I dziękuję za wypowiedź. Ja dziękuję Państwu za wspólnie spędzone 3 godziny. Słyszymy się jutro. Tu będzie siedział Jan Niebudek, ja będę siedziała obok. Miłego dnia i do usłyszenia na koniec Nowika. I skłamałam. W sensie Edyta Bartosiewicz skłamała, ale na nowo nagrała to Nowika. O, jakoś tak.

0: Teatr muzyczny i podwórko art scena Ucho. Wszędzie tam w Gdyni od 7 do 10 listopada wybrzmiewać będą siestowe dźwięki. O szczegółach opowiem w najbliższą niedzielę o godzinie 15. Energa Siesta Festival to wydarzenie, które nie powinno Państwa ominąć. Patronat nad nim objęli Radio Nowy Świat, Wirtualna Polska, Twój Styl, Trójmiasto.pl, Prestiż oraz Jazz Forum. Do usłyszenia, Marcin Kydryński.
1: Radio Nowy Świat.
2: Pion i poziom. Jest 14:00, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis Helena Wnorowska. Dron trafił w statek na Morzu Czarnym. Doszło do tego w wyłącznej strefie ekonomicznej Rumunii, lecz poza jej wodami terytorialnymi. Chodzi o statek przewożący zboże z Ukrainy do Włoch, pływający pod Bandero, St. Kitts i Nevis. Miał on zostać trafiony dronem morskim dziś o poranku. To są jednak nieoficjalne informacje. Wiadomo, że na pokładzie statku doszło do pożaru i zaczął on tonąć. Jak przekazało MSW, Rumunii na pokładzie było 13 osób. Udało się uratować 11 członków załogi. Dwie osoby nie żyją. Unia Europejska otwiera drogę do tego, by Kanada została pierwszym członkiem stowarzyszonym. Chodzi o zacieśnienie współpracy w zakresie bezpieczeństwa, energetyki, sztucznej inteligencji i dostępu do surowców krytycznych. Prace w tym zakresie trwają w Komisji Europejskiej.
3: Kanada nie jest krajem europejskim, ale wielokrotnie podkreśla, że Unia Europejska to jest projekt niegeograficzny, niezwiązany z konturami kontynentu, tak, nieograniczony do tego obszaru, ale projekt oparty o wartości, o wspólnotę celów. A tym celem, tak jak mówiliśmy wcześniej, jest między innymi bezpieczeństwo i gwarancja bezpieczeństwa, to jest solidaryzm, który cechuje tę wspólnotę.
2: Mówił europoseł Andrzej Halicki. Przypomnę, oba rynki łączy też umowa o wolnym handlu, która obowiązuje tymczasowo od 2017, usuwa prawie wszystkie cła na towary przemysłowe, rolnicze i rybne w handlu oraz w handlu dwustronnym. 5 miliardów butelek i puszek wróciło do obiegu w pierwszym roku działania systemu kaucyjnego w Polsce. Z punktów zwrotu korzysta już 93% Polaków. 83% robi to przynajmniej raz w miesiącu. Najpopularniejsze są automaty kaucyjne, które odpowiadają za 90% wszystkich zwrotów.
4: System kaucyjny jest na bardzo dobrej drodze, żeby spełnić postawione jemu zadania i cele. Zalety są widoczne, mamy czyste środowisko, czyste przestrzenie publiczne, nie widzimy porzuconych opakowań PET, puszka w przestrzeniach publicznych, czyli tak, to są te pozytywne skutki, pozytywne elementy działania systemu. Mamy w rezultacie bardzo dużą ilość czystego, dobrej jakości surowca do recyklingu.
2: Mówił Piotr Okurowski, prezes kaucji.pl. System ma pomóc Polsce osiągnąć unijny cel 90% zbiórki plastikowych butelek do 2029. Nadal problemem jednak pozostają kolejki, przepełnione i niesprawne automaty. Na koniec raport ze stacji. Znamy maksymalne ceny paliw na jutro. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,79 zł, 98 7,59 zł, a oleju napędowego 7,82 zł. Tak przekazało Ministerstwo Energii. Przypomnę, dziś za benzynę 95 płacimy maks 6,73, czyli cena jutro wzrośnie. W przypadku diesla spadnie, bo dziś płacimy 7,88, benzyna 95 bez zmian. To był serwis Radia Nowy Świat.
1: Dziękuję za wypowiedź.

poniedziałkowej audycji dziękuję za wypowiedź. Kilka minut po godzinie 14, 5 dnia października 2026 roku. Witam Państwa bardzo serdecznie. Jestem trochę podciągającym nosem, ale jak większość z nas w określonej porze roku może mieć podobną przypadłość. Proszę tego sobie nie brać do serca. Niestety, zanim dojdzie do serca, musi przejść przez uszy, więc być może Państwo będą dla mnie łaskawi, iż głos odrobinę jest zniekształcony poprzez przypadłości katarowe. Podaję mój adres mailowy adam.nowak@nowyswiat.online. Pozdrawiam wszystkie patronki patronów, dziękuję za korespondencję i przechodzimy do tak zwanej rzeczy. Rozpoczęliśmy od utworu Dildo Buggins ugrupowania, a utwór zatytułowany jest po prostu Ja jestem poniedziałek. A następny utwór, który posłuchamy, to Noc w wykonaniu ugrupowania Kminek.

Dokładnie tak jak maszyna losująca i wylosowująca różne bakcyle, które krążą między ludźmi, no to mnie się też przydarzyło takie spotkanie z nieznanymi mnie bakcylami, które dają o sobie znać, tak jak Państwo słyszą. No cóż, zapowiadamy w związku z tym my i nasz katar i nasza osoba realizująca program, emitujemy dla Państwa utwór zdrowotny zatytułowany Bób w wykonaniu Hospital.

Może wcale nie takim dziwnym trafem, ale poprzez konsekwencje wydarzeń, okoliczności, które nastąpiły 5 lat temu, gdy zaproponowano mi pełnienie roli redaktorka w Radiu Nowy Świat, co przyjąłem z satysfakcją i radością oraz pogodą ducha. Dało mi to możliwość kontaktu z Państwem co poniedziałek. W związku z tym w okolicach początku października mogę świętować razem z Państwem oczywiście 5-lecie. To był próbny dźwięk tego, co za chwilę nastąpi. Nie jest to jakoś, nie będę tego fetował w sposób nie wiadomo jaki, ale minął, czy mija właśnie 5. rok mojej obecności w Radiu Nowy Świat, za co Państwu i samemu radiu bardzo uprzejmie dziękuję. Wybijam sobie 5 tych gongów i być może, jeżeli będę ten gong posiadał jeszcze w przyszłym roku, to w przyszłym roku wybiję sobie 6 gongów, a tymczasem wybijam 5. Dokonało się. Przed nami FOMO i popsysze.

Zaglądamy czasem i zerkamy w stronę muzyki folkowej, ludowej, szczególnie w polskiej części mojej audycji, czyli w pierwszej godzinie. No i można tutaj dwuznacznie podejść do sprawy, bo tytuł utworu brzmi Baba z Siana i jednocześnie może być to kobieta utkana z siana, ale może być to rodzaj polecenia również, że baba z siana. No to tak można było to przedstawić, a babę z siana wykonają dla nas Wasylkowski i Piegi.

Być może z ludowego powiedzenia, które towarzyszy wszystkim niepewnym czyichś uczuć, tych osób, które no marzą o zawiązaniu jakichś głębszych relacji, ale nie wiedzą, czy druga strona odpowie im dokładnie tym samym, no to zrywa się jednak jakąś roślinkę, niepotrzebnie się zrywa, ale to już trudno, zawsze tak było, od kiedy powstała ta domyślna przepowiednia, czy może poszukuje się odpowiedzi na to pytanie i żeby się chociaż jedna z tych okoliczności zdarzyła, to już nie jest źle. Tytuł utworu: kocha, lubi, szanuje. Najlepiej w tych trzech odsłonach, gdyby relacje były zaopiekowane, ale kiedy można tylko lubić, można aż szanować i można zdecydowanie kochać lub kochać, lubić i szanować. Ugrupowanie Bajdy.

Tak, poszukują swojego języka różni młodzi, dojrzalsi, jeszcze bardziej dojrzali, często przyoblekając się w jakiś swój, no nie wiem jak to ująć, załóżmy artystyczny albo sceniczny, czy estradowy, czy medialny pseudonim i pod takim pseudonimem funkcjonują, bo być może wydawać się na przykład atrakcyjniejszy albo prostszy do zapamiętania dla tych, którzy będą mieli kontakt na przykład z pseudonimem i twórczością zaprezentowaną przez osobę tytułującą się pseudonimem. Dzisiaj utwór Obłok w wykonaniu Barego Blacka.

Wiadomo nie od dziś, że nasz nadredaktor, pan Wojciech Mann, jest zaopatrzony w przeróżne talenty. Od piekielnej inteligencji przez narzędzia językowe, poprzez niezwykły również refleks, bardzo często który ujawnia się z powodu różnych okoliczności, właśnie zdarzeń, faktów oraz spotkań z różnymi ludźmi, to oczywiście również występuje i występował przynajmniej w kilku albo kilkunastu utworach zwanych piosenkami. Dzisiaj akurat niekompletna piosenka wykona go dla nas Krecha i Wojciech Mann.

nie będzie opowieści, co cię zwali z nóg. Nie znajdziesz też puenty, byś uśmiechnąć się mógł. Bo musisz zrozumieć, jak czasem ciężko jest napisać do piosenki naprawdę dobry tekst.

0: czasach, gdy byłem zatrudniony i poszukiwałem mojego prawdziwego, jedynego zajęcia, które wykonuję od ponad 36 lat, byłem zatrudniony w przedsiębiorstwie. Wtedy to były przedsiębiorstwa i funkcjonowałem jako jeden z trybików w tymże przedsiębiorstwie. Nie zdając sobie sprawy, że po wielu latach takie przedsiębiorstwo będzie się nazywało korporacją. No i ta korporacja każdemu może zaleźć za skórę. Są kraftowe korporacje niewielkie, czy coś w rodzaju kraftowych korporacji, ale są też oczywiście wielkie korporacje ze swoimi ośmiorniczymi mackami, które obejmują cały świat. Są ludzie, którzy wypowiadają korporacji swoją umowę. Mnie się to też zdarzyło, ale ja wypowiedziałem z przedsiębiorstwa, a dzisiaj, jeżeli ktoś jest zatrudniony w korporacji, to może po prostu wypowiedzieć umowę z korporacją. I taki też jest tytuł nawiązujący być może do takiego zdarzenia, czyli wypowiedzenie z korpo i Jakub Skorupa.
1: Podpaliłem swoją

Jak zapowiadałem w ubiegłym tygodniu i próbowałem Państwa przygotować do tej zmiany, nie będzie już twórczości Wojciecha Młynarskiego. Ona pozostała i jest w przestrzeni do odszukania. Udało nam się przez 5 lat prezentować twórczość pana Wojciecha i ja się jakoś zastanowię nad tym, czy zaoferować Państwu prezentację twórczości literackiej, piosenkowej autorki, autora innego. I jeżeli wpadnę i będę czuł kompetencje, żeby przedstawić, to wtedy zapowiem, że taka seria nastąpi. I omijając ten wątek, mogę tylko powiedzieć, że za chwilę nastąpi recytacja wiersza. Ja, człowiek dobrej woli i małej wiary, czekam na pomnik nieznanego żołnierza dezertera ze wszystkich armii, ze wszystkich wojen. Pomnik wzniesiony ukradkiem do nieba, pod ziemią. Pomnik wzniesiony oczami matek, żon, sióstr i kochanek. Odwaga dezertera jest ciężka do zniesienia dla bliźnich. Wysłuchali Państwo wiersza Tadeusza Różewicza. No, zatytułowałbym go Ja, człowiek dobrej woli, bo tytułu nie dostrzegłem, a za chwilę posłuchamy utworu w wykonaniu Jarosława Śmietany zatytułowanego My One and Only Love. Jarosław Śmietana.

Wiemy, że Tymon Tymański ma swój osobny ogląd twórczości, zwłaszcza czyjejś twórczości, i tak też jest w przypadku twórczości i Republiki, i Obywatela GC, bo ma do tego prawo opowiedzieć cudzą piosenką swoją historię. Tymon Tymański, Telefony.

Zdarza się, że Państwo w korespondencji przysyłają poprawne wersje użycia jakiegoś sformułowania. No, jak się ostatnio zdarzyło, że można tak i można tak. I być może tutaj też można tak i można tak, bo w tytule piosenki czytamy weź mnie ze sobą, a być może mogłoby być weź mnie z sobą. Ale zostawiam to Państwa wyborom, która z tych form jest bliższa. Polskie nagrania.

A dzisiaj chociaż wydaje mi się, że po raz pierwszy, gdyby nie po raz pierwszy, to proszę oczywiście o sprostowanie. Trochę było tych playlist przez ostatnie 5 lat, więc niekiedy mogę się powtarzać, ale wolałbym to robić oczywiście świadomie. Dzisiaj szefostwo, nie nasze szefostwo Radia Nowy Świat, tylko szefostwo w ogóle, jako szefostwo w nazwie zespołu i Kuba Knap w utworze zatytułowanym Musi.

Jesteśmy już przy polskiej dawnej piosence z okresu międzywojennego. Na szczęście tego materiału jest sporo i jeszcze jakiś czas na pewno będziemy kontynuować ten wątek w audycji. Dzisiaj Wiera Gran. No, oczywiście, że można byłoby, znając różne aspekty życiorysu pani Wiery Gran, powiedzieć, że nie będzie się prezentowało w jej wykonaniu, natomiast nie zawsze i nie ma takiego obowiązku, aby artysta, twórca, wykonawca niósł z sobą, no jak to nazwać, etos etyczny dzieła, którym się posługuje, bo wiemy z historii, że nie jeden nie najlepiej zapowiadający się człowiek wykonywał i robił i prezentował naprawdę niezwykłe dzieła sztuki, a niekoniecznie był ich, no nie umiał sprostać temu, co sam stworzył. Dzisiaj Wiera Gran, 3 listy, a my słyszymy się kilka minut po godzinie 15:00.

całe dni. Tylko powiedz, jak mogłeś, właśnie ty. Bądź zdrów, jedno wiedz.

No cóż, zwykła rzecz. Mam cię dosyć, więc zrywam. Ty też tak zrobiłbyś. I nie będę tęskniła. No skąd? Na pewno nie. Pójdę dzisiaj do kina. Jest obraz z Boyer. Bądź zdrów, jedno wiedz.

Nie, nie, tak być nie może. Niech do mnie chociaż przeszłość należy, więc inaczej spod serca przez łzy. Bądź zdrów, wszystko wiem, nie męcz się nadaremnie. Zrób tak, jak serce chce, że ja, no to nic, nie chcę, żebyś przeze mnie i już nie zobaczysz mnie. Tylko proszę, pamiętaj, na deszcz ten szalik noś. Już nie pal tak dużo, 20 sztuk tu dość. Bądź zdrów, nie znam jej,

0: Drogi słuchaczu, zastanów się, czy nie poczułbyś się ze sobą lepiej, gdybyś mógł wnieść tu coś od siebie, a nawet więcej? I czy wiesz, że jeśli teraz dołączysz do osób patronujących Radio Nowy Świat, zaznaczając przy rejestracji płatność powtarzalną BLIK, to niezależnie od swojej kwoty wsparcia wniesiesz nie tylko swój patronat, ale i 30 zł więcej? Może nie wiedziałeś, a teraz już wiesz. Za taki wybór płatności BLIK przeznacza Radiu 30 zł od każdej pierwszej wpłaty nowego patrona lub też odnowienia istniejącej już subskrypcji. To jednorazowy, większy wkład w nasze radio, którego możesz nie tylko słuchać, ale je również współtworzyć. Wszelkie potrzebne informacje znajdziesz na stronie nowyświat.online/BLIK.
1: Radio Nowy Świat.
2: Pion i poziom.
3: Jest 15, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis. Helena Wnorowska. Na początek Hiszpania. Premier Pedro Sánchez ogłasza przedterminowe wybory parlamentarne 29 listopada, a nie za rok, jak to by było zgodnie z kalendarzem wyborczym. To w związku z protestami spowodowanymi złą sytuacją na rynku mieszkaniowym. Protesty trwają od prawie 2 tygodni. Przypomnę, w środę, 23 września w Madrycie doszło do głośnej eksmisji 87-letniej Marii Carmen Abascal. Hiszpanka została eksmitowana z mieszkania, które zajmowała przez ostatnich 70 lat. Nowy właściciel lokalu, fundusz inwestycyjny, wykorzystał lukę prawną i podwyższył jej czynsz ponad 3-krotnie. W konsekwencji był on większy niż jej emerytura. Ta sytuacja wywołała reakcję Hiszpanów. Tysiące osób wyszły na ulicę. Rząd przygotował swoje propozycje zmian, które miały zwiększyć ochronę najemców, jednak w głosowaniu parlament te zmiany odrzucił. Teraz premier zapowiada przedterminowe wybory. Ogłosił to w dzisiejszym orędziu.
4: Naród hiszpański musi zdecydować, jaką rolę chce w tym odegrać, a także jaką rolę ma odegrać Hiszpania. Czy chce dołączyć do skrajnie prawicowej fali, która powoduje regres wszędzie tam, gdzie rządzi, czy też Hiszpania nadal ma być bastionem otwartości, sprawiedliwości społecznej i odpowiedzialności za środowisko.
5: Continúe siendo un baluarte de apertura y de justicia social y de responsabilidad medioambiental.
3: Wracamy do Polski. W ciągu najbliższych tygodni ustawa o pełnej gotowości państwa na wypadek wojny ma trafić do parlamentu. Ma na celu usprawnienie działania między siłami zbrojnymi, strategiczne rozmieszczenie wojsk i ułatwienie inwestycji, mówi minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.
6: Ustawa, która ma być ustawą w pełnej gotowości, przygotowaniem w pełni państwa polskiego na wypadek godziny W, na wypadek wojny, ma służyć uzupełnieniu luk, które są w innych przepisach prawa i ułatwieniu procesu inwestycyjnego lub procesu rozmieszczania wojsk, jeżeli taka potrzeba istnieje, współdziałania różnych służb państwa oraz zabezpieczenia miejsc do podejmowania strategicznych decyzji. Więc to jest bardziej dotyczy styku wojsko, rząd, administracja publiczna i administracja zespolona, administracja terenowa, administracja samorządowa.
3: Minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński spotkał się dziś ze swoim odpowiednikiem na Litwie. Na przejściu granicznym Budzisko Kalwaria wspólnie zabrali głos. Mowa była m.in. o polityce migracyjnej.
7: Pakt migracyjny musi zostać zmieniony i adoptowany do tego, jakie są prawdziwe wyzwania. Mamy wspólne zdanie w tym zakresie, że te rozwiązania, które zostały przyjęte w pakcie, są głęboko niewystarczające, że ten pakt wymaga rewizji, ani nie dostosowują bezpieczeństwa europejskiego do tego, co dzieje się na flance wschodniej NATO, ani też, jak pokazała sytuacja na Ceucie, nie bronią przed takimi sytuacjami na Morzu Śródziemnym.
3: Mówił Marcin Kierwiński. A na koniec jeszcze doniesienia Financial Times. Estonia przesuwa swoje wojska bliżej granicy z Rosją. Rząd kupuje też uzbrojenie pozwalające razić cele w głębi Rosji. Rząd w Tallinie obawia się ograniczonej rosyjskiej operacji, która miałaby sprawdzić gotowość NATO do obrony jednego ze swoich członków. W związku z tym w Narwie powstaje nowa baza wojskowa. Przygotowanie to dotyczy również przeniesienia jednej z brygad piechoty do lokalizacji 50 km od granicy z Rosją. W kwestii sił powietrznych Estonia nie posiada własnych sił i w ochronie przestrzeni powietrznej polega na NATO. To był serwis Radia Nowy Świat.
1: Dziękuję za wypowiedź.

0: Tu Radio Nowy Świat. Przed mikrofonem Adam Nowak. W poniedziałkowej audycji dziękuję za wypowiedź. Kilka minut po godzinie 15, 5 października 2026 roku. Witam Państwa najserdeczniej. Podaję mój adres mailowy adam.nowak@nowyświat.online. Dziękując oczywiście za korespondencję i pozdrawiając wszystkie patronki, wszystkich patronów, kandydatki na patronki i kandydatów na patronów oraz słuchaczki i słuchaczy. Bardzo jest spora grupa osób, które zaglądają do audycji nie w czasie rzeczywistym, czy chcą odsłuchać poszczególne audycje w dogodnym dla siebie czasie, i to jest piękna i dobra strona podcastów przeznaczona dla patronek i patronków, ale może być również przeznaczona dla kandydatek na patronki i kandydatów na patronów, jeśli staną się patronkami i patronami. Rozpoczęliśmy od Meziratki. Taki mamy tutaj tytuł. David Koller, Shidi Tobias i, uwaga, Aldi Meola. Oni rozpoczęli drugą godzinę naszej audycji, a za chwilę posłuchamy The Churchyard Ghost i Dead People. Taki jest tytuł tego utworu.
1: Let

Już był i gościł w naszej audycji artysta, który za chwilę wraz z towarzystwem dodatkowym wykonają dla nas utwór. Mam na myśli tutaj Emila Parisiena, czyli wirtuoza saksofonu i saksofonów, jednego z moich ulubionych, oprócz oczywiście jednego z najbardziej ulubionych, czyli Henia Miśkiewicza, z którym bardzo często przyszło nam współpracować koncertowo przy wielu okazjach, szczególnie przy dużych koncertach. Serdecznie Henia Miśkiewicza pozdrawiam, życząc mu jak najszybszego powrotu do działań muzycznych, instrumentalnych, bo brakuje nam Henia i trzymamy za pana Henryka Miśkiewicza oczywiście kciuki. A przed nami Nusrat, tytuł utworu, Emil Parisien, Jaron Herman i Prawo.

zaroiło się przez ten tydzień od Państwa życzeń skierowanych w moim kierunku urodzinowych, za które bardzo, bardzo serdecznie dziękuję z całego serca. To mi zrobiło nie tylko dzień, ale właściwie cały tydzień. Mogę tylko powiedzieć, że gdybym chciał przeczytać wszystkie Państwa życzenia, odnosząc się do nadawców, to nie starczyłoby audycji niestety, to znaczy nie starczyłoby czasu całej audycji, żeby móc tego dokonać, więc zbiorowo Państwu wysyłam moje bardzo ciepłe i pełne serdeczności podziękowania. I od razu przejdę do stałego korespondenta Simona Simona. Dzień dobry dla redakcji. Coś miałem rzec. Nie, to jeszcze nie ten złośliwy Niemiec, co wszystko chowa, to wstęp jeno. Miałem rzeckiego przytoczyć słowa, że gdyby był Panem Bogiem, połowę lipcowych upałów zachowałby na grudzień. Redaktor się troszkę przesunie, Ignacy, zapraszamy do pierwszej klasy. Za zasługi zarówno w książce, jak i na ekranie. Ach, gdyby Głowacki wiedział, że w połowie 2026 roku wszyscy z zaboru pruskiego. Czytajmy i się nie dajmy, Simon Simon, PS, Jawol i Ślibe Damals Hindenmond. A, bardzo, bardzo to miłe, pomimo tego, że w zagranicznym języku. A przed nami na kolesach Wek, Zuzanna Mikulcowa i Zwerina.

0: Poszperam jeszcze za chwilę w korespondencji, jeśli natrafię na jakiś mail, który nie odnosi się do życzeń, za które jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję, to przeczytam. Nie żebym był specjalistą i tutaj rozpoczynam nowy wątek różnych języków, ale tłumacz wykrył tytuł, objawiwszy tłumaczenie z języka fińskiego. Tytuł brzmi Kuuletko mua, a dokładnie po polsku powinno to znaczyć, czy mnie słyszysz? Tak, rzekłbym, jako rzekł tłumacz, który był mi tutaj pomocny. Kuuletko mua i Jozen Prime Pauli.
1: Sako sano. Onko se ok? Mitä mies puhuu? Mitä puhuu? Onko se ok, jos vain sanoo, miltä tuntuu? Entä kuuletko sitä? Mitä? Mullakin on tunteet. Ne on tosi isot tunteet.

Może to będzie bardzo luźne nawiązanie do tytułu następnego utworu, ale skojarzyło mi się, dlatego że ugrupowanie nazywa się Cinnamon Gum. Pamiętam, że gdy miałem, zdaje się, 10 albo 11, no może 12 lat, dostałem z zachodu, dostałem opakowanie gum do żucia o smaku cynamonowym. Przyznam się, że pierwsza partia, która wylądowała w moich ustach, naprawdę nie wzbudziła mojego zachwytu. Musiałem się przyzwyczajać, ale gdy się już przyzwyczaiłem do tego intensywnego smaku, okazało się, że opakowanie się skończyło i będę tęsknił za tymi gumami przez długie, długie lata, a potem sobie po wielu latach odbiłem i kupiłem sobie cynamonowe gumy, które żułem przez chwilę wspominając, bo smaki służą również wspomnieniom, więc sobie wspominałem dzieciństwo, żując gumę cynamonową. Przed nami grupa Cinnamon Gum i utwór Hand Me No Lies.

Przed nami jeszcze raz dzisiaj Dawid Koller, bo był rozpoczynał naszą audycję w towarzystwie Shidi Tobiasa i Aldi Meoli, a tutaj Dawid Koller w utworze Nechme Beit.

Pan Tomasz również napisał do mnie i to dotyczy przypuszczalnego wyboru kolejnych, wydaje się oczywisty, przypuszczalnego wyboru prezentacji kolejnych twórców seryjnej prezentacji. Być może. Szanowny panie redaktorze jubilacie, skoro panu Wojciechowi musimy powiedzieć dziś au revoir, w zeszłym tygodniu powiedzieliśmy, to wypada, trzymając poziom, jak przypadło na RNS-ową audycję, zatem podpowiadam duet dziennikarza ze speakerem radiowym, czyli panów Wasowskiego i Przyborę. Warto czerpać z najsmaczniejszych źródeł. Kłaniam się serdecznie. Pan Tomek. Bardzo dziękuję stałemu korespondentowi. Pomyślę, dobrze? Postaram. Będę się starał. Ugrupowanie Fille de Nerve i Le Dessous de Cartes.

Nie rozwiązując zagadki, czy czas umyka, czy czas pomyka, jak w jednym z tekstów redaktora Wagleskiego, czy też stoi w miejscu, czy trzeba go gonić, czy jest go za mało, czy za dużo. U nas jest go dzisiaj na pewno za mało, więc nie będę się specjalnie tutaj roztkliwiał nad własnymi zapowiedziami, tylko od razu przejdę do zapowiedzenia Jeremiego Albino w utworze Let Me Lay My Head.

może nazywać się ktoś, kto tak się nazywa, jak za chwilę zapowiem osobę, która się tak nazwała, jeśli ma być może za sobą już jakiś długi dorobek i chciałby zwrócić uwagę, że gdy na przykład zaczynał, to był to wcześniejszy okres jego działalności i być może tak było w przypadku wczesnego Jamesa, bo tak się nazywa wykonawca, Early James, wczesny James, no to ja mógłbym powiedzieć, że wczesny Nowak kiedyś tam, albo wczesny Janerka w 80-tych latach. Lechu zagrał ostatni swój koncert, bardzo serdecznie pozdrawiamy Lecha i dziękujemy za jego 45 lat pracy estradowej. A przed nami Early James i Taste of Sin.

Państwo pozwolą, że nie będę przytaczał tego, co w różnych wariantach przetłumaczył tłumacz w internecie, bo wychodzą naprawdę przeróżne wariacje, a utwór jest zatytułowany Carlson z Kismena. Kto jakby chciał przetłumaczyć i w jakim języku znajdzie odpowiednik, żeby przetłumaczyć i powiedzieć słuchaczom, co oznacza Carlson z Kismena, to będę oczywiście wdzięczny, a sam nie ryzykując, żeby nie narazić się na burę z Państwa strony. Agelina i Carlson z Kismena.

Bracia Brudiego, The Broody Brothers, będą nam wyśpiewywali uroki księżyca nad Montaną. Moon over Montana i The Broody Brothers.

0: Nim Państwu będę życzył wszystkiego dobrego na poniedziałek, jakby zaśpiewał dzisiaj Dildo Baggins w pierwszej godzinie rozpoczynająca naszą audycję, ja jestem poniedziałek, więc możecie Państwo do mnie tak mówić, pan poniedziałek, to ja sobie pozwolę Państwu życzyć na dzisiaj i na cały tydzień do przyszłego poniedziałku wszelkich atrakcji związanych z tymi życzeniami, a co Państwo zrobią, to będziemy być może czytali w komentarzach albo w mailach. La nuit d'octobre i Serge Gainsbourg, no wielki skandalista i zapisał się w historii powojennej piosenki francuskiej jako bardzo wyrazisty twórca. No, noc październikowa, dlaczego nie? Życzę Państwu wszystkiego i dziękuję Państwu za wszystko. Do usłyszenia.
1: Honte à toi qui la première m'a appris la trahison, et d'horreur et de colère m'a fait perdre la raison, et d'horreur et de colère m'a fait perdre la raison. Honte à toi, femme à l'œil sombre, dont les funestes amours ont

0: Radio Nowy Świat.
1: Pion i poziom. Jest 16, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis Helena Wnorowska. Na Lubelszczyźnie mają powstać nowe jednostki wojskowe. To kolejny krok w celu wzmocnienia obrony tego regionu i całej Polski. Zmiany ogłasza minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.
2: Podpisałem decyzje lokalizacyjne ważne dla województwa lubelskiego. Po pierwsze Poniatowa, powiat Opole Lubelskie. Dowództwo brygady będzie miało swoją lokalizację właśnie w powiecie Opole Lubelskie. Druga kwestia dotyczy Biłgoraja. Wojsko będzie w Biłgoraju, wojsko będzie się rozwijać w Biłgoraju. Będziemy tam formułować zarówno batalion zmotoryzowany, jak również po dzisiejszej rozmowie jestem pewny, że obrona przeciwlotnicza i określone jednostki obrony powietrznej będą miały swoje tam miejsce.
1: Wcześniej minister obrony zdecydował o umieszczeniu w regionie baterii Patriot. Brazylia. Prawicowy senator Flavio Bolsonaro pokonał w pierwszej turze wyborów faworyta głosowania urzędującego prezydenta Brazylii Luisa Inácio Lula da Silva. Różnica między kandydatami wynosi zaledwie 2 punkty procentowe, jest 47 do 45%. Cieszę się z tych wyników. Prawie 56 milionów Brazylijczyków chce zmiany, tak rozumiem ten wynik. To wotum zaufania dla zmian. Mówił Flavio Bolsonaro, którego ojciec, były prezydent Jair Bolsonaro, odbywa karę 27 lat więzienia za przygotowywanie zamachu stanu po wyborach w 2022, w których niewielką różnicą głosów uległ Luli. Żaden z kandydatów nie zdobył wymaganej większości, dlatego jeszcze w tym miesiącu wyborców w Brazylii czeka druga tura, to już 25 października. Teraz w serwisie Francja trwa kolejny dzień protestów licealistów. Uczniowie żądają dofinansowania oświaty, skarżą się na zły stan szkół, zbyt dużą liczbę uczniów w klasie, a także przeciążenie nauczycieli. Resort edukacji podał, że dziś łącznie w ponad 400 placówkach doszło do różnego rodzaju akcji bądź zakłóceń. Jest to mniej niż w zeszłym tygodniu. W piątek rano takich placówek było ponad 500, a w czwartek ponad 600. W miejscowości Lens jeden z protestujących 15-latków stracił dziś rękę. Media podają, że nastolatek miał podnieść policyjny granat ogłuszający. W sprawie zdarzenia wszczęto śledztwo. A na koniec sport. Dziś ostatni akcent maratonu w ramach Ligi Narodów. Po starciach z Rumunią, Szwecją oraz Bośnią i Hercegowiną dziś wyjazdowe starcie z tymi ostatnimi z wymienionych. Początek o 20:45. Kapitan Robert Lewandowski jednak nie zagra z powodu zawieszenia za żółte kartki. Zastąpi go Mateusz Żukowski.
3: Po prostu nie ma Roberta i musimy grać. Powiem więcej, już za niedługo być może będziemy musieli sobie zadać pytanie, czy już zadajemy sobie co po Robercie, co, nie wiem, po Piotrku Zielińskim. Są to zawodnicy nieocenieni.
1: Mówił Jan Urban, selekcjoner, a to był serwis Radia Nowy Świat.
4: Bardzo dziękuję za serwis informacyjny.
1: Dziękuję serdecznie.
4: A kto po tobie?
1: Po mnie jest już Robert na stanowisku, już dla Państwa przygotowuje gorące newsy.
4: Czyli jedni kończą, a inni zaczynają.
5: Nowy Świat po południu.
4: Popołudniowy program zaczynają oczywiście, a właściwie to nawet nowy popołudniowy tydzień w składzie Olga Bobienko, Anna Rokiecińska, Klaudiusz Slezak, Kacper Badura, Klaudia Kowalczyk, Patryk Rabiega, Grzegorz Muranowicz, Franek Wójcicki i Ksenia Maćczak. W takim składzie do 19 polecamy się Państwu, polecamy także nasze popołudniowe menu, ale co dokładnie przygotowaliśmy, opowiem za kilka minut.

Dirty Streets i 6 minut po godzinie 16. No to jeszcze taka przypominajka 224-280-280. Ja wiem, że w większości Państwo znają i pamiętają ten numer telefonu, ale co nam szkodzi przypomnieć?

0: mocnego uderzenia. Klub Rozwój Plus złożył projekt ustawy, który wysyła parlamentarzystów na prawdziwy wojskowy poligon.
1: Proponujemy obowiązkowe szkolenie wojskowe dla wszystkich parlamentarzystów. Dla wszystkich do 60 roku życia.
2: Po prostu czas na faktycznie poważną rozmowę o tym, kto i jak powinien się szkolić. Parlamentarzyści jak najbardziej i bardzo mi zależy na tym, żeby też kobiety tam były.
3: Na ćwiczeniach w gotowości dominują kobiety. Bzdurą jest, że kobiety nie chcą brać bezpieczeństwa w swoje ręce.
0: Tymczasem Mateusz Morawiecki, którego wcześniej Państwo usłyszeli, grzmi, że władza musi dawać przykład i wreszcie zrozumieć, jak działa armia. Czy to bezpieczny pomysł? O tym za chwilę będzie Państwu opowiadał Klaudiusz Slezak. Po 16.30 rozpoczniemy oficjalnie Tydzień Noblowski, a dziś przyznano nagrodę z medycyny. Jeśli Państwo tego jeszcze nie słyszeli, to za sterowanie komórkami nerwowymi przy pomocy światła.
4: Ma ono niesamowite zastosowanie w nowoczesnych narzędziach badawczych, w szczególności w neurobiologii.
5: Próby kliniczne dotyczące leczenia ślepoty z wykorzystaniem tej technologii już się toczą.
0: A skoro Tydzień Noblowski, to o szczegółach usłyszą Państwo w relacji Klaudii Kowalczyk i tak będzie przez najbliższy tydzień. Po 17 popatrzymy w lustro. Internet coraz częściej przekonuje nas, że twarz potrafi powiedzieć o zdrowiu niemal wszystko. Ile w tym prawdy?
6: Niska ferytyna czy niedobór ferytyny?
7: Zdiagnozowałam się przez TikToka. Ja wiem, to bardzo źle brzmi. Ale od kilku tygodni wyświetlały mi się filmy dziewczyn, które mówiły, że mają bardzo niską ferytynę.
8: Większość kobiet mówi, sprawdzałam żelazo, jest w normie. I właśnie w tym zdaniu kryje się cały problem. Bo żelazo i ferytyna to nie to samo.
0: Olga Bobienko sprawdzi, co naprawdę można zobaczyć w twarzy, a czego absolutnie nie powinniśmy sami diagnozować. A po 17.30 dołączy do nas popularyzator nauki o zdrowiu, dr Bartosz Fijałek, lekarz-reumatolog. Zapytamy, w jakich sytuacjach sztuczna inteligencja może być naszym medycznym doradcą, a kiedy tak naprawdę może nas zaprowadzić w bardzo złą stronę. No i skoro dr Bartosz Fijałek, to oczywiście o Nobla z medycyny też podpytam, a po 18 przy zdrowiu zostaniemy, tylko przeniesiemy się do szkoły, bo czasem problemem nie jest sama choroba, ale to, jak reagują na nią inni.
9: Bardziej patrzeć na człowieka, który oczywiście może zmagać się z pewnymi wyzwaniami zdrowotnymi, bardziej niż na diagnozę, niż na samą chorobę.
10: Ale też pamiętam, że 40 czy 50 lat temu twierdzono, że, no nie wiem, kłopoty dyslektyka, to jest kwestia z palca gdzieś tam wysnuta, moda się zrobiła na dysleksję. No dzisiaj ma być moda na depresję, bo kiedyś to ludzie na depresję nie chorowali. No lubię wtedy zadawać pytanie, a czy 200 albo 500 lat temu ludzie chorowali na nowotwór? Nie, no bo nie diagnozowano.
0: A czy dzieci wiedzą, czym jest cukrzyca, padaczka albo na przykład hemofilia? Czy potrafią nie bać się chorego kolegi, koleżanki? O tym opowie Kacper Badura. A po 18.30 o tym, czy szkoła potrafi nauczyć empatii, zanim pojawi się wykluczenie. Właśnie o to zapytamy Krystynę Piątkowską, psycholożkę z Fundacji Półtorej Minuty. I kto tu ma większą rolę do odegrania? Rodzice czy nauczyciele? O tym do 19.00 będziemy rozmawiać.

0: Nunzi i 14 minut po godzinie 16. Muszą mi Państwo wybaczyć to małe spóźnienie oczywiście w naszej grupie patronackiej, ale już się tam z Państwem przywitałam. Mam wszystko otwarte, także możemy zaczynać popołudniowy program, a zaczniemy od bardzo ważnego pytania. Czy posłowie pójdą w kamasze? Klub Parlamentarny Rozwój Plus z Mateuszem Morawieckim na czele złożył w Sejmie rewolucyjny projekt ustawy. Zakłada on obowiązkowe szkolenia wojskowe dla wszystkich parlamentarzystów, zarówno kobiet, jak i mężczyzn, do 60 roku życia. Ale to nie wszystko. Nowe przepisy mają też otworzyć posłom drzwi do regularnej służby w Wojskach Obrony Terytorialnej. Musiałam sobie przypomnieć, jak one się dokładnie nazywają. Parlamentarzystą się bywa, a o bezpieczeństwo kraju musi dbać każdy. Tak przekonują autorzy projektu. Czy politycy z wiejskiej są gotowi zamienić garnitury na mundury i przy okazji poligon? To pytanie do Klaudiusza Slezaka, który mam nadzieję jest razem z nami. Klaudiuszu.
1: Dzień dobry, jestem. Kłaniam się bardzo nisko.
0: No, powiem ci, brzmi poważnie, ale jak z tą powagą teraz w rzeczywistości i jakie szanse ma oczywiście ten projekt?
1: Brzmi coraz poważniej, bo rzecz może nie dotyczyć tylko posłów, choć akurat ten projekt dotyczy tylko posłów, zaraz do niego przejdę, ale możliwe całkiem, że w ogóle wrócimy do jakiejś formy obowiązkowej służby wojskowej i poboru. No bo też, Kseniu, przypomnijmy, że to w sumie w naszej stuletniej, znaczy patrząc 100 lat wstecz, to jest ewenement, że nie ma tego obowiązkowego poboru. Tak sobie dzisiaj przeglądałem, jak to wyglądało od drugiej RP. No i wtedy w dwudziestoleciu międzywojennym był obowiązkowa, jak żeby inaczej, powszechny obowiązek służby wojskowej dla mężczyzn. No, od roku do dwóch lat. Potem po II wojnie światowej, czasy PRL-u, no to oczywiście, że był obowiązek. Różne były długości tego, ile to trwało. 2-3 lata w marynarce, także w wojennej, tak żeby wzmocnić kadry Ludowego Wojska Polskiego. No i oczywiście potem już przełom lat 90. Po 89 roku skracano tę służbę do 9 miesięcy. No i w końcu w 2010 roku zawieszono. Mm-hmm. Ale zwracam uwagę na to słowo zawieszono. Pobór do wojska ten obowiązkowy. Znaczy cały czas odbywają się kwalifikacje, czyli młodzi mężczyźni dostają jeszcze wezwania do WKU, żeby tam się stawić, ale nie wynika z tego obowiązek żaden poborowy od tego 2010 roku. Natomiast no, sytuacja się zmienia. I wczoraj Cezary Tomczyk, czyli wiceminister obrony narodowej, był w TVN24 w Faktach po Faktach i tam mówił tak.
2: Pobór w Polsce nie został zniesiony. Pobór w Polsce został zawieszony.
3: To co jeszcze musiałoby się wydarzyć, żeby zaczęła się, ja nie mówię zapadła decyzja, ale zaczęła się poważna dyskusja na ten temat?
2: My taką poważną dyskusję prowadzimy w Polsce od lat. I w sztabie generalnym istnieją plany, które dotyczą rozwoju sytuacji w każdym możliwym kierunku. Ale powiem panu, jaki jest ten warunek, o którym pan
3: wspomniał. Mam wrażenie, że wojskowi byliby o wiele bardziej za niż politycy, bo politycy boją się, że zapłacą za to cenę polityczną przy okazji najbliższych wyborów.
2: Najważniejsza jest kwestia tego, gdzie jest ten próg ochotników. Jeżeli mamy ochotników, którzy chcą się szkolić, którzy chcą wstępować do wojska i do armii, a tak jest teraz, nie ma potrzeby wracania do przymusowego poboru, bo zawsze przymus poboru zakłada, że znajdą się ludzie, którzy w tym wojsku znaleźć się nie chcą, w oczywisty sposób. I to jest ten próg. Jeżeli będziemy mieli problem demograficzny albo będziemy mieli problem z ochotnikami, wtedy w oczywisty sposób trzeba wrócić nie tylko do tej dyskusji, ale do tej decyzji. I to jest ten warunek, który dzisiaj stawiamy.
3: Czyli teraz może pan z całą pewnością powiedzieć, że nie ma problemu z ochotnikami.
2: W tej chwili nie ma problemu z ochotnikami. To nie znaczy, że taki problem nie będzie występował za miesiąc albo 5.
1: To nie jest perspektywa, Kseniu, kilku lat. To nie jest perspektywa, może kiedyś on będzie występował. Mm-hmm. To jest perspektywa miesiąca, a może 5, więc dość bliska.
0: Klaudiuszu, dodajmy, tylko wiesz co, wejdę ci tutaj w słowo. Jakiś czas temu w popołudniowym programie poruszaliśmy te kwestie i pamiętam gościa Michała, który w kwestii ewentualnego poboru i szkoleń zwracał uwagę przynajmniej na dwa aspekty. Że po pierwsze, nie mamy gdzie szkolić i nie mamy kim szkolić. Więc łatwo się mówi, trudniej chyba zrobić.
1: Tylko to w przypadku, bo rozumiem, że chodzi o utrzymanie dotychczasowej tendencji. ale mamy jeden czynnik, a właściwie dwa czynniki, które na to wszystko wpływają. Pierwszy to jest demografia. Mhm. Jak wiemy, młodych ludzi jest coraz mniej. No i to, tego nie unikniemy. To znaczy, im młodsze roczniki będą już w tym wieku poborowym, tym ich będzie mniej. No chyba, że u nich ten odsetek chęci szkolenia się w wojsku i tej służby wojskowej, dobrowolnej cały czas, bo o tym rozmawiamy, będzie coraz większy. No to wtedy będą mogli zastępować te wcześniejsze roczniki. Natomiast jeżeli będzie odsetek ten sam, no to liczba ich będzie malała. Stąd być może państwo będzie decydowało się, żeby uzupełnić to właśnie tym obowiązkowym poborem. Więc tutaj no, baza będzie ta sama, bo o to zapytałaś, gdzie i kim. Mhm. No, tu chodzi o utrzymanie pewnej tendencji. No i drugi faktor, druga zmienna tego wszystkiego jest taka, że cały czas są zapowiedzi dotyczące półmilionowej armii do 39 roku. Perspektywa oczywiście tam 12-13 lat od tej chwili, ale no jednak w porównaniu z tymi ponad 200 tysiącami, mówimy nie o samych zawodowcach, tylko razem licząc chociażby z wojskami obrony terytorialnej, to jest ponad 200 tysięcy, a tam 150 powiedzmy zawodowych mniej więcej, do pół miliona i przy 300 zawodowych, to jednak jest spora różnica, więc rozumiem, że taki plan nie mówi o tym, że już natychmiast będą i bazy, i osoby do szkolenia, tylko że będzie się to rozwijało w przeciągu kilku lat. Tylko że jeżeli mamy dojść do półmilionowej armii, a jednocześnie mamy zmieniającą się demografię, to należy te słowa czytać wprost. Czyli, że no, coraz bardziej intensywnie myśli się o tym, żeby jednak to szkolenie było obowiązkowe. W jakiej formule? Czy to tylko dla młodych, czy dla starszych też, czy dla tych, którzy już przeszli kwalifikację wojskową, na przykład jak ja, osobników 40+, którzy z kategorią A przed studiami wylądowali, no to być może też oczywiście będę taką służbę wojskową, czy takie obowiązkowe szkolenie wojskowe musiał przejść w ramach tego poboru. Dodajmy, że to nie jest nic niesamowitego w państwach natowskich, mm-hmm. zwłaszcza na tej wschodniej i północnej flance, bo przecież wiele państw dookoła nas też już takie pobory obowiązkowe przeprowadza. No, Norwegia, Szwecja, Dania, Finlandia, Litwa, Łotwa, Estonia, to tutaj te nasze okolice wschodniej i północnej Europy, na południu też zresztą. Grecja, Turcja, od niedawna Chorwacja też wprowadziła obowiązkowy pobór, więc to nie jest nic nadzwyczajnego. W wielu państwach, też dodajmy, Kseniu, nie ma rozróżnienia na płeć. Panie dokładnie mm-hmm. przechodzą takie samo szkolenie, podlegają takiemu samemu poborowi jak mężczyźni, więc wszystko się zmienia po 22 roku, czyli tej pełnoskalowej agresji na Ukrainę. Też myślenie w rządach, ale w społeczeństwach też tych dookoła nas się zmieniło, więc zaznaczam, dlatego pokazuję tę wypowiedź Cezarego Tomczyka, że to może być także zapowiedź tego, że i u nas się zmieni. Ale zaczęliśmy od tego, że być może ktoś powinien dawać przykład. Czyli właśnie posłowie, parlamentarzyści. Powiedziałeś o dość sensacyjnym projekcie Rozwoju Plus. Były premier Mateusz Morawiecki dzisiaj jego założenia przedstawiał, brzmiały tak.
4: Proponujemy obowiązkowe szkolenie wojskowe dla wszystkich parlamentarzystów. Dla wszystkich do 60 roku życia. Ten projekt jest bardzo potrzebny, dlatego że nasze środowisko, nasza formacja polityczna jako pierwsza wskazała na konieczność wprowadzenia takiego przeszkolenia wojskowego dla wszystkich obywateli. Nie może być tak, że parlamentarzyści są z czegokolwiek wyłączeni. Parlamentarzystą się nie jest do końca życia i nawet zapisy ustawowe tutaj niczego nie zmieniają. Każdy obywatel, każda obywatelka ma obowiązek służyć zwiększeniu bezpieczeństwa Rzeczpospolitej. I właśnie taki jest nasz zamysł. Nie ma się co chować za jakąkolwiek ustawą. Wszyscy parlamentarzyści powinni również podlegać obowiązkowemu przeszkoleniu wojskowemu.
1: To byłoby przy tej kadencji Sejmu niecałych 300 posłów, jak sprawdziłem tak na szybko. Z 460, przypominam, jest tutaj posłów, więc całkiem spora liczba.
0: Założyłeś tą granicę wiekową, rozumiem.
1: Tak, tak.
0: Do 60 roku 60. życia.
1: Mm-hmm. Bez względu na płeć. Dzisiaj co prawda mogą brać udział w dobrowolnych szkoleniach posłowie, ale przepisy, w tym konstytucja, zabraniają ich obowiązkowego wcielania. Autorzy konstytucji mieli, przyświecało im takie założenie, że żeby władza wykonawcza, czyli rząd, nie mógł po prostu obowiązkowo w żadnym momencie, czy minister obrony narodowej nagle stwierdzi, że wciela posłów do wojska obowiązkowo, żeby to jednak, to byłby jednak pewien rodzaj zamachu na władzę ustawodawczą. Dlatego jest taki zapis w konstytucji. No ale tu mówimy o jakiejś jednak formie szkoleń. No i tu potrzebne by były właśnie zmiany ustawowe, być może nawet zmiany konstytucji, choć tu pewnie konstytucjonaliści musieliby się wypowiedzieć. Dodam, że takie zabezpieczenia były też a propos historii, bo ponieważ mam takie miejsce w Sejmie, w którym siedzę, gdzie tu często, zresztą w trakcie naszych rozmów pojawiają się wycieczki i są, ja tu siedzę obok tablicy Smoleńskiej, ale kawałek dalej dosłownie jest tablica z wypisanymi nazwiskami posłów z parlamentu z drugiej EP, którzy jednak poszli na front. I też posłowie codziennie przewodnicy powtarzają, zebrali się na takim nadzwyczajnym posiedzeniu właśnie, żeby przegłosować jedną krótką ustawę. To było bardzo krótkie posiedzenie, żeby mogli wstąpić do wojska. To tak a propos historii tego, co się działo. Pytałeś mnie o reakcję w Sejmie? Mhm. Większość pozytywnych, muszę ci powiedzieć. Od na przykład Katarzyna Kotula, pani ministra, która zazwyczaj kojarzy się z równością, kwestiami praw kobiet, aborcji i tak dalej, i tak dalej. Czyli jakbyś pewnie na nią spojrzała, nie pomyślałabyś sobie, że tak chętnie do wojska pójdzie. A tu bardzo proszę, sama mówi, że już na takim przeszkoleniu była. Dzięki temu przeszkoleniu zmieniła zdanie o Wojskach Obrony Terytorialnej. Pamiętasz przecież, że była wielka dyskusja,
0: tak,
1: kiedy padł pomysł ich powołania, że to będą jakieś żołnierzyki Macierewicza i tak dalej, i tak dalej. To wszystko było, no więc Katarzyna Kotula dzisiaj przyznaje, że po tym jak była u terytorialsów pod Warszawą w jednej z jednostek, to faktycznie dużo się dowiedziała, dużo się nauczyła i na razie dobrowolnie poleca każdemu.
5: Zmieniłam zdanie bardzo na temat Wojsk Obrony Terytorialnej. Chwała terytorialsom. Dziękuję wam za waszą pracę. Co piąty żołnierz w WOT-ie to jest dzisiaj kobieta. I to właśnie terytorialsi prowadzą dzisiaj szkolenia w gotowości. Nie wiem, czy państwo wiedzą, ale chyba trzecia edycja wakacji z wojskiem sprawiła, że z tego szkolenia podstawowego 27-dniowego, nie 16, klasycznej, kilka tysięcy, 3,5 albo 4,5 tysiąca żołnierzy złożyło przysięgę. Coraz częściej i coraz więcej młodych ludzi, starszych osób zgłasza się na przysłowiowe 16 do WOT-u, składa także przysięgę. Widać ogromne zainteresowanie obywateli szkoleniami i po prostu czas na faktycznie poważną rozmowę o tym, kto i jak powinien się szkolić. Parlamentarzyści jak najbardziej i bardzo mi zależy na tym, żeby też kobiety tam były.
6: Czyli rozumiem, że taki projekt zyskałby poparcie, no przynajmniej pani, nie wiem czy klubu.
5: Ale... Nie znam szczegółów tego projektu, natomiast jednoznacznie stoję na stanowisku. Proszę się szkolić, gorąco zachęcam w M-Obywatelu. Można się umówić na szkolenia w gotowości.
1: No i dużo kobiet to robi. Dodajmy, faktycznie można na takie szkolenie się przez bardzo prosto, przez kliknięcie w M-Obywatelu zapisać. Przyznaję zupełnie szczerze, że sam się nad tym bardzo głęboko zastanawiam i myślę sobie, że pewnie na takie szkolenie pójdę. A propos pań, bo
0: tak, właśnie,
1: chyba, że coś chciałeś zapytać.
0: Tak, właśnie o kobiety, bo przecież ten projekt zakłada obowiązkowe szkolenia właśnie dla kobiet i mężczyzn do 60 roku życia.
1: Tak.
0: Czy to oznacza, że na tym poligonie zobaczylibyśmy pełną równość? Te same normy sprawnościowe, ten sam rygor w stosunku do kobiet, jak i mężczyzn, bez względu na płeć i wiek? Czy jakieś taryfy ulgowe? O to pytam dla posłanek.
1: Nic nie wiem o żadnych taryfach ulgowych. Zwłaszcza, że też panie przecież sprawdzają się w wojsku. Często, umówmy się, będąc mocniejszymi i lepszymi od panów, więc wydaje się, że być może tak. Być może to byłaby tutaj pełna równość. Zresztą ten temat tej równości płci został niejako wywołany całkiem niedawno przez Sławomira Mentzena, lidera Konfederacji. Co prawda w trochę innym kontekście, innej służby mundurowej, bo chodziło o policjantki i absolwentki z Dolnego Śląska, gdzie Sławomir Mentzen na widok pań w mundurach komentował, właściwie zadał takie pytanie, czy wszyscy czują się bezpieczniejsi dzięki temu, że te właśnie panie wstępują do policji, co spotkało się z żywymi reakcjami. I dzisiaj ten temat też wrócił. Wrócił przy okazji prezentacji nowego munduru dla polskich żołnierzy. Ryś 03, tak się będzie nazywał nowy mundur. Ma być bardziej odporny, mniej go mają widzieć noktowizory, bardziej przewiewny, lepiej się układać. No, mnóstwo rzeczy, które tam ten nowy mundur ma mieć, ale będzie też jeszcze jedna ważna zmiana. Po raz pierwszy w historii mają być specjalne mundury także dla pań w Wojsku Polskim, przyszykowane właśnie pod damskie sylwetki. No i to też jest sygnał, dzisiaj Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, wiceministra obrony narodowej, o tym mówiła, że panie coraz chętniej do wojska wstępują, coraz chętniej się szkolą, no i stąd wojsko też dostrzega ich potrzeby i zaangażowanie.
7: Uważam, że kobiety, które wstępują w szeregi armii, cechują się nieprawdopodobną odwagą. Dobrze wiedzą, na co się decydują. Obawiam się, że ci, którzy próbują zbić punkty polityczne na naśmiewaniu się z nich, tej odwagi po prostu nie mają. Ponieważ słyszę i czytam komentarze, że może kobiety też nie powinny dotykać broni, to już dzisiaj chcę zapowiedzieć program Kobiety na Strzelnicę. Będę pojawiać się w całej Polsce i zapraszać kobiety do tego, żeby ćwiczyły razem ze mną. Dzisiaj do Wojsk Obrony Terytorialnej zgłasza się wiele kobiet. Na ćwiczeniach w gotowości dominują kobiety. Bzdurą jest, że kobiety nie chcą brać bezpieczeństwa w swoje ręce i mam nadzieję, że już żaden polityk nie będzie próbował tego podważać.
1: No to oczywista aluzja do pana Mencena. Dodajmy jeszcze, że przy okazji, a propos tych kobiet na strzelnicy, o których pani ministra powiedziała, bo ona sama wrzuciła zdjęcie do mediów społecznościowych. Swoje zdjęcie ze strzelnicy. Ja przyznam, na strzelaniu się nie znam, więc wypowiadać się nie będę, ale tu głównie panowie z Konfederacji byli czynni, twierdząc, że widać, że pani ministra po raz pierwszy trzyma pistolet w rękach, bo trzyma go nieprofesjonalnie, bo nie ma takiej sylwetki, postawy, jaką mieć powinna, źle głowa, źle to ułożone, źle ręce ułożone, chociaż sama ministra trzyma ten pistolet na zdjęciu i koło niej jest ktoś, kto wygląda na instruktora. Więc rozumiem, że to był jakiś moment uchwycony w trakcie jakiegoś ćwiczenia. No więc tak, ta dyskusja się odbywa, kto i co powinien potrafić, kto i gdzie będzie być może wcielony. Na razie dobrowolnie, więc być może warto też przemyśleć takie szkolenia dobrowolne, póki dobrowolne są.
0: To jeszcze w kontekście tego ostatniego akcentu pan Hubert napisał: temat poważny, ale nie mogę się powstrzymać. Czy szkolenie parlamentarzystów będzie w szczególności obejmowało obrzucenie przeciwnika oszczerstwami, błotem, czy też organizowanie hucpy militarnej?
1: Jeżeli mam tak na rozluźnienie coś na koniec powiedzieć, to można też przeciwnika oszczekać.
0: No to ładnie wybrnąłeś na koniec, Klaudiuszu. Bardzo ci dziękuję.
1: Dziękuję.
0: No to czekamy w takim razie na poparcie lub nie, jak rozumiem, tego projektu, ale tak, na razie to jeszcze nie wiadomo.
1: Tak, no to zobaczymy. Złożą go do tak zwanej laski marszałkowskiej i wtedy nadany będzie mu bieg i zobaczymy, co się z nim dalej stanie.
0: No tak, i wtedy okaże się, kto ma kondycję komandosa, a kto szybko potrafi biegać tylko wtedy, gdy goni go reporter z kamerą albo z mikrofonem.
1: Lub
0: na przykład
1: uciekać na
0: kolejność. O, właśnie. Dzięki, Klaudiuszu. Piękne.
1: Dziękuję.
0: 16:32 już na naszym zegarze, a to oznacza, że za chwilę zajrzymy do prognozy pogody, a Klaudiusza oczywiście usłyszą państwo w popołudniowym programie jutro i o poranku. Niczego nie
1: wszystko
0: pomyliłam, prawda? Dzięki piękne.
1: Tak jest.
0: A, dziękuję. I poszukiwacze politycznego złota dzisiaj, prawda?
1: Dzisiaj są, tak.
0: O, właśnie.
1: Na poniedziałki przenieśliśmy emisję. Nowy rok akademicki to też nowe zadania. No więc musieliśmy też kalendarze dostosować od nowa.
0: No to taka nowość. A wiemy przecież, że państwo lubią politykę, więc więcej można posłuchać. Ale zachęcam oczywiście po popołudniowym programie do 19:00. Proszę zostać z nami. Do usłyszenia, Klaudiuszu.
1: Dziękuję, do usłyszenia.

0: Pogoda.
1: Który z polityków ma najlepszą kondycję i który może się wykazać podczas szkoleń, zastanawiają się Państwo. Jedno nazwisko już się pojawiło, ale nie wiem, czy zasługuje na to, żeby wymieniać je tutaj publicznie. To może przejdę do prognozy pogody. Za nami trudny, mglisty poranek i wszyscy, którzy wstawali o świcie, doskonale o tym wiedzą. Za to reszta dnia niemal w całym kraju całkiem pogodna. Zachmurzenie mamy umiarkowane, tylko miejscami na północy i wschodzie chmur jest sporo, ale za to ciepło. Mamy dziś bardzo przyjemne popołudnie z temperaturą od 15 do 20 stopni. Najcieplej i najprzyjemniej jest teraz na krańcach zachodnich oraz lokalnie na południowym wschodzie. Tam słupki rtęci szybują do 21, a miejscami nawet było, bo już nie jest, ale było 22 stopnie. Jeśli chodzi o wiatr, to w większości regionów jest dziś słaby, momentami umiarkowany, więc zupełnie nie popsuje popołudniowego spaceru. Inaczej sytuacja wygląda nad samym morzem, bo na wybrzeżu wiatr jest silny, porywisty i wieje z zachodu. Z kolei w rejonach podgórskich Karpat kierunek wiatru jest zmienny, więc mieszkańcy muszą być przygotowani na małe zawirowania.

Toma nam i 16:38. Pan Tomasz jeszcze w nawiązaniu do tego, o czym opowiadał Klaudiusz, napisał, że naprawdę dużo by dał, żeby zobaczyć, jak prezes, pewnie ten prezes, ale nie napisał, który prezes, w długim płaszczu opuszcza okop, robi przewrót w przód, wyciąga MG42 i robi tra-ta-ta-ta-ta-ta. Nie wiem, czy myślimy o tym samym prezesie, ale jeżeli o tym samym, to wydaje mi się, że pan prezes ma nieco więcej lat niż 60, więc raczej, panie Tomaszu, nie zobaczy pan prezesa w długim płaszczu opuszczającym okop albo robiącym przewrót i robiącym tra-ta-ta-ta-ta. Dobrze, 16:39, to my już za chwilę o czymś innym zupełnie państwu opowiemy, o wyjątkowym odkryciu. Czy chcieliby państwo kiedyś móc wyłączyć w mózgu lęk, ból albo na przykład traumatyczne wspomnienie, tak jak wyłącza się światło? I pewnie sobie państwo pomyśleli, ta brzmi jak science fiction. Ale tegoroczny Nobel z medycyny został przyznany badaczom, którzy pokazali, że aktywnością konkretnych komórek nerwowych można sterować za pomocą światła. No i właśnie stąd na początek moje pytanie do państwa. Gdyby medycyna naprawdę dawała taką możliwość, a kto wie, za parę lat, to co chcieliby państwo w swoim mózgu przyciszyć albo czego nie pozwoliliby państwo ruszyć? Możemy tak przez chwilę wybiec w przyszłość, bo już za chwilę oczywiście o odkryciu, które pozwoliło naukowcom zajrzeć do mózgu dużo precyzyjniej niż mogłoby nam się wydawać, opowie Klaudia Kowalczyk.

0: The Whispers i 16.44, komu zimno, to można się trochę poruszać w rytm muzyki, za którą odpowiada dziś oczywiście Patryk Rabiega. 16.44, czy można włączać i wyłączać neurony światłem? No wiem, brzmi trochę jak science fiction, ale właśnie za odkrycia, które pozwoliły naukowcom sterować aktywnością komórek nerwowych przy pomocy światła, przyznano tegorocznego Nobla z medycyny. A o szczegółach opowie Państwu wspomniana przeze mnie kilka minut temu Klaudia Kowalczyk.
1: Tydzień noblowski.
2: Nagrodę Nobla z dziedziny medycyny otrzymali Karl Deiserow z Stanfordu, Peter Hegemann z Uniwersytetu Humboldtu w Berlinie i Georg Nagel z Uniwersytetu w Würzburgu. Naukowcy niezależnie pracowali nad metodą sterowania komórkami nerwowymi za pomocą światła. O co w tym wszystkim chodzi, tłumaczy profesor Anna Malik z Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego.
3: Takim sygnałem odbieranym przez komórkę za pomocą tych receptorów jest światło. I to światło uruchamia reakcję receptora, prowadząc w efekcie do aktywacji napływu jonów i do wytworzenia impulsu elektrycznego. Jest to bardzo podstawowe odkrycie. Odkryto to białko pierwotnie w rodzaju alg, natomiast ma ono niesamowite zastosowanie w nowoczesnych narzędziach badawczych, w szczególności w neurobiologii.
2: Metoda może pomóc badać choroby neurologiczne, m.in. Alzheimera, Parkinsona i padaczkę, i może dać nowe podejścia do przywracania funkcji nerwowych u osób niewidomych, wyjaśnia profesor Bartłomiej Kisiel z Wojskowego Instytutu Medycznego.
4: Na przykład ognisko padaczkowe. My bylibyśmy w stanie wyłączyć taki obszar mózgu za pomocą impulsów świetlnych. Albo jakieś obszary, które z jakiegoś powodu są wyłączone, nie wiem, w depresji pobudzać, moglibyśmy leczyć choroby neuropsychiatryczne, różne zaburzenia. Takim potencjalnie najprostszym punktem dostępu jest na pewno oko, bo tam naturalnie światło dociera i próby kliniczne dotyczące leczenia ślepoty z wykorzystaniem tej technologii już się toczą.
2: Emocje studzi natomiast profesor Ewa Więsik-Szewczyk z Wojskowego Instytutu Medycznego.
5: Bardzo bym się bała takiego prostego skojarzenia, że coś włączymy i wyłączymy u człowieka z depresją lub ze schizofrenią. Niemniej na końcu wykładu noblowskiego taka tutaj zajawka się pojawiła. Ale myślę, że tutaj jeszcze troszkę cierpliwości z naszej strony.
2: Nobla mogą dostać najwyżej 3 osoby, a wkład w optogenetykę jest znacznie szerszy. Setki laboratoriów używają dziś optogenetyki do badania zachowań takich jak głód, pragnienie, lęk czy zachowania społeczne. Klaudia Kowalczyk, Radio Nowy Świat.
0: A czy chcieliby Państwo, żeby nauka kiedyś potrafiła zmieniać nasze emocje, chociażby tak precyzyjnie, jak dziś zmienia rytm serca rozrusznik? I gdyby medycyna naprawdę dawała taką możliwość, to co chcieliby Państwo w swoim mózgu przyciszyć, a czego absolutnie nie pozwoliliby Państwo ruszyć? 224-280-280, popołudnie małpa, nowy świat online.

16:51 przez chwilę wczytywałam się w to, co Państwo piszą, co chcieliby Państwo w swoim mózgu ewentualnie przyciszyć na przyszłość, gdyby medycyna dała takie możliwości, ale Państwo poszli w drugą stronę. Czego nie pozwoliliby Państwo ruszać? Pan Jacek, tożsamości, wrażliwości i wspomnień o moich bliskich, nawet tych, które niosą za sobą tęsknotę czy smutek. Nasze doświadczenia, miłość, a nawet trudne chwile, z których wyciągnęliśmy lekcje, budują to, kim jesteśmy i boję się, że majsterkowanie przy fundamentach emocjonalnych mogłoby mi odebrać empatię albo sprawić, że stałbym się obojętnym robotem. No to jeszcze pan Tomek, który napisał, że w żadnym wypadku nie chciałby zapomnieć loginu do Radia Nowy Świat, bo w przeciwnym wypadku nie mógłbym się zalogować i słuchać podcastów, zagłosować na listę, czy na przykład szczyt wszystkiego.

To jeszcze w nawiązaniu do tego, o czym przed chwilą napisał pan Tomek, że nie chciałby zapomnieć loginu do Radia Nowy Świat. My też bardzo byśmy nie chcieli, żeby państwo o nas zapomnieli albo zapominali. A jeśli na przykład nas państwo słuchają, ale nie wspierają, to przypominamy, że można. Albo jak komuś na przykład wygasł patronat, to wciąż przypominamy o naszej akcji blikowej. Można uruchomić cykliczne wsparcie przez płatności powtarzalne Blik i tutaj jest dobra wiadomość. Do pierwszej Państwa wpłaty Blik dorzuci naszemu radiu dodatkowe 30 zł. Nieważne więc, czy wybiorą Państwo 10, 20 czy 50 zł miesięcznie, do pierwszej wpłaty dochodzi jeszcze 30 zł od Blika na rzecz naszego radia. No to bardzo serdecznie Państwa zachęcamy, żeby Państwo wspierali nasze radio i przypominamy, że akcja trwa do 21 października, a wszystkie szczegóły znajdą Państwo na stronie naszego radia nowyświat.online/blik. Bo czasem naprawdę niewielki, regularny gest sprawia, że możemy być z Państwem dalej, codziennie, po swojemu, tak po prostu.

0: Ta informacja skierowana jest przede wszystkim do słuchających nas na gapę. Może jeszcze nie słyszeliście, ale jeśli teraz dołączycie do osób patronujących Radio Nowy Świat i przy rejestracji zaznaczycie płatność powtarzalną BLIK, to wniesiecie nie tylko swój patronat, ale i więcej. Za taki wybór formy płatności BLIK przeznacza Radio 30 zł od każdej pierwszej wpłaty nowego patrona lub też odnowienia istniejącej już subskrypcji. A być patronem to współtworzyć nasze radio. Tylko tyle i aż tyle. Wszelkie potrzebne informacje znajdziecie na stronie nowyświat.online/BLIK.
1: Radio Nowy Świat.
2: Pion i poziom.
3: Minęła 17, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny Robert Kawka. Prokuratura postawiła zarzuty kierowcy miejskiego autobusu, który 3 miesiące temu przeprowadził niebezpieczny rajd w centrum Warszawy. Najpierw zderzył się z tramwajem, następnie pojechał ulicą Grójecką w kierunku ronda Zesłańców Syberyjskich, uszkadzając po drodze 7 samochodów. Ostatecznie wjechał do przejścia podziemnego, spychając do niego również jedno z aut. W wyniku zdarzenia rannych zostało 6 osób, 2 z nich, w tym 1 nieletnia, trafiły do szpitala. W toku postępowania ustalono kolejnych 15 osób pokrzywdzonych. Kierowca autobusu był trzeźwy. Po uzyskaniu opinii biegłych i po zrekonstruowaniu przebiegu zdarzeń, śledczy zdecydowali na postawienie mu zarzutu sprowadzenia niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym oraz spowodowania wypadku. Kierowca nie przyznał się do winy, odmówił również składania wyjaśnień. Prokurator zastosował wobec niego dozór policji oraz zakaz opuszczania kraju połączony z zatrzymaniem paszportu. Synoptycy wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia przed gęstymi mgłami, w zasięgu których widzialność może miejscami wynosić poniżej 200 metrów. Alerty dotyczą mieszkańców województw podkarpackiego, małopolskiego, świętokrzyskiego, centralnej i południowej części lubelskiego, południowych powiatów mazowieckiego, śląskiego i opolskiego oraz południowo-wschodnich krańców dolnośląskiego. Ostrzeżenia wejdą w życie o 22 i utrzymają się przez całą noc do jutra do 9. Poza tym najbliższe dni przyniosą sporo słońca i coraz wyższe temperatury. Jutro termometry pokażą od 16 stopni na północy do 23 na południu kraju, a o szczegółach mówi synoptyczka IMGW Agnieszka Prasek.
4: Nadal będzie sporo okresu bez opadów, zachmurzenie będzie zmienne, tylko lokalnie może pojawić się słaby deszcz, a wiatr przeważnie słaby i umiarkowany. W spokojniejszych regionach, szczególnie przy rozpogodzeniach i słabym wietrze, lokalnie mogą tworzyć się silne zamglenia i mgły. Jednocześnie od zachodu zacznie być coraz lepiej widoczne już nadchodzące oznaki zmiany w pogodzie.
3: W czwartek od zachodu nadejdzie front z deszczem i silniejszym wiatrem. Na południu będzie jeszcze ciepło, ale w piątek temperatura spadnie już do 12-14 stopni. W Łodzi rozpoczął się dziś Międzynarodowy Festiwal Sztuk Performatywnych dla Dzieci i Młodzieży Splot. Do niedzieli 11 października spektakle odbywać się będą codziennie w Teatrze Pinokio. Na festiwalu zagości m.in. katalońska grupa teatralna Animal Religion ze spektaklem Tu Kopi. Zaprasza Bartosz Kurowski, główny organizator wydarzenia.
5: Na scenie mamy na samym początku jednego performera, jednego aktora, tancerza, który wykonuje bardzo proste ruchy i wykonuje je tak, że po pewnym czasie obserwujemy, że publiczność zaczyna je powtarzać. W pewnym momencie ten aktor zaprasza na scenę 7 widzów lub widzek i daje im również bardzo proste zadanie. W ten sposób skompletowana grupa może wykreować fenomenalne zdarzenie sceniczne, może wykreować swój własny język choreografii i to jest fantastyczne.
3: Spektakl pod tytułem Tu Kopi będzie można zobaczyć 2-krotnie w czwartek 8 października rano i przed południem. Radio Nowy Świat jest patronem medialnym Międzynarodowego Festiwalu Sztuk Performatywnych dla Dzieci i Młodzieży Splot. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
6: A ty jesteś zwolennikiem jesieni takiej jak dziś za oknem, czy takiej, która nadejdzie w piątek?
3: Zdecydowanie tej słonecznej, pogodniejszej, można jeździć na rowerze, zachwycać oczy.
6: Ciepełko, chwilę trwaj. Potrwa do środy, a później, tak jak Robert powiedział, od czwartku, ale jeszcze nie u nas. Do nas dotrze od piątku ten chłód.
3: Wszystko się jeszcze może zmienić.
6: Kto może, to proszę się wygrzewać.
1: Nowy Świat po południu.
6: A my oficjalnie w drugiej godzinie popołudniowego spotkania w składzie cały czas niezmienionym Olga Bobienko, Anna Rogicińska, Klaudiusz Slezak, Kacper Badura, Klaudia Kowalczyk, Patryk Rabieka, Grzegorz Moranowicz, Franek Wójcicki i Ksenia Maćczak.

0: Srebrne wesele. Tego słuchaliśmy 25 lat temu.
1: No to rozpoczyna TTO.

9 minut po godzinie 17. Nobel z medycyny przyznany. Opowiadała Państwu o nim Klaudia Kowalczyk. Kto wie, może jeszcze chwilę porozmawiamy w tej drugiej godzinie. Ale pytałam wcześniej, co chcieliby Państwo w swoim mózgu przyciszyć albo czego nie pozwoliliby Państwo ruszyć. To oczywiście w kontekście tego, za co przyznano w tym roku Nobla. I przyznam szczerze, że jestem zdumiona tym, co Państwo piszą, bo z jednej strony oczywiście piszą Państwo, co by chcieli zmienić w swoich mózgach i jeżeli chodzi o to, co przyciszyć, to pan Piotr napisał, że zdecydowanie ogólny lęk, stres i niepotrzebny natłok myśli, zwłaszcza wieczorem, kiedy człowiek próbuje zasnąć po ciężkim dniu. Chętnie skręciłbym też głośność tego wewnętrznego, surowego krytyka, który potrafi bezlitośnie analizować każde drobne potknięcie, nawet takie sprzed lat. Taki bezpiecznik wyłączający przebodźcowanie współczesnym światem byłby czymś wspaniałym. Z kolei pani Elżbieta napisała, że ona by chciała, żeby to coś, o czym była mowa, uruchomiło ukryty w moim mózgu olbrzymi talent muzyczny, który gdzieś sobie w tym mózgu drzemie. O czym tylko ja wiem, ale jakoś nie potrafi się wydostać na zewnątrz. No, pani Elu, jak by tu pomóc? Być może jeszcze wrócimy w rozmowie z naszym gościem do tego, co może się wydarzyć w związku z odkryciem naukowców, za co przyznano Nagrodę Nobla, ale tak właśnie z perspektywy człowieka, pacjenta, no i w jakiej perspektywie czasowej.

0: Ależ wybrzmiało. Rolling Stonesi 15 minut po godzinie 17. Wracając jeszcze do wpisu pani Elżbiety i do olbrzymiego talentu muzycznego, który gdzieś tam drzemie. Trochę oczywiście zapachniało Janką Muzykantem. Nie wiem, czy słusznie pani Elu tutaj mój mózg tymi torami podąża. Nie zmieniając tego, co pani napisała absolutnie, żeby było jasne, zanim tam medycyna opracuje metody i zacznie być może gdzieś w przyszłości ingerować w nasze mózgi, to my niezmiennie życzymy pani, żeby ten ukryty talent znalazł drogę na zewnątrz. A jeżeli gdzieś tam w tym mózgu drzemie, to kto wie, może trzeba dać tylko odpowiedni impuls. W każdym razie jak się tylko pojawi, a pojawi się w pani myślach pierwszy koncert, to proszę nie zapomnieć o nas. Chętnie się na niego wybierzemy.
1: Nowy świat po południu.
0: I takim oto sposobem od wielkiej medycyny i odkryć nagradzanych Noblem przechodzimy do czegoś znacznie bardziej codziennego, do własnego odbicia w lustrze, bo zanim pójdziemy do lekarza, coraz częściej próbujemy sami coś z siebie wyczytać. Blada cera, podkrążone oczy, sucha skóra, wypadające włosy. Czy twarz naprawdę potrafi zdradzić, że czegoś nam brakuje?
2: Niska ferytyna, czy niedobór ferytyny?
3: Zdiagnozowałam się przez TikToka. Ja wiem, to bardzo źle brzmi, ale od kilku tygodni wyświetlały mi się filmy dziewczyn, które mówiły, że mają bardzo niską ferytynę.
4: Większość kobiet mówi, sprawdzałam żelazo, jest w normie. I właśnie w tym zdaniu kryje się cały problem, bo żelazo i ferytyna to nie to samo.
0: A gdzie kończy się uważna obserwacja, zaczyna internetowa autodiagnoza. O tym za chwilę będzie opowiadać Olga Bobienko, a później zapraszam na rozmowę z doktorem Bartoszem Fijałkiem, popularyzatorem nauki o zdrowiu, bo coraz częściej lekarzem pierwszego kontaktu staje się dziś ChatGPT. Czy sztuczna inteligencja może być sensownym pierwszym źródłem medycznej informacji i czego możemy od niej oczekiwać, a czego absolutnie nie powinniśmy jej powierzać? Tym tematem będziemy się zajmować do 18.00.

0: 20 minut po godzinie 17, czy z twarzy można wyczytać, że coś nam dolega? W mediach społecznościowych właśnie na to pytanie próbuje odpowiedzieć nowy trend, czyli ferritin face, blada albo szarawa cera, cienie pod oczami, ciśnienie może też, suche usta, zmęczony wygląd, wypadanie włosów. Według internautów taki obraz może oznaczać, że mamy za mało żelaza, a konkretnie za niską ferrytynę. Hasło zrobiło się na tyle popularne, że trafiło już do międzynarodowej prasy, tyle że ferrytynowa twarz nie jest żadnym rozpoznaniem medycznym. To określenie wymyślone przez social media, a pytanie brzmi, ile jest w nim prawdy? I o tym teraz będzie opowiadać Olga Bobienko, która mam nadzieję jest razem z nami. Cześć Olu, dzień dobry.
1: Dzień dobry, jestem na łączach, tak jest.
0: No to jak z tą ferrytyną jest? I ile w niej żelaza albo w żelazie ferrytyny i co mają wspólnego, a czego wspólnego nie mają?
1: No i właśnie cały problem moim zdaniem można by było pewnie zamknąć w tym wspaniałym zdaniu, które wypowiedziałaś, czyli według internautów taki obraz może oznaczać, że... Według internautów. Oczywiście to nie jest tak, że nie da się pewnych rzeczy zauważyć, na przykład w twarzy, czy jeżeli wypadają nam włosy, jeżeli kruszą nam się paznokcie. Jak najbardziej. Tylko dobrze by było rzeczywiście najpierw zgłosić się do lekarza, aniżeli do TikTokowych ekspertów, albo nawet ChatGPT, chociaż ChatGPT w tym wszystkim jest jeszcze całkiem sensownym wyborem, gdyby to porównać po prostu z ekspertami albo ekspertkami z TikToka czy Instagrama. Dlatego też ja bym chciała od tego, i mam nadzieję, że mi na to pozwolisz, zacząć od tego dźwięku, który będzie zbitką najróżniejszych filmików związanych właśnie z tym hasłem ferrytynowa twarz, gdzie pada między innymi takie określenie, że w ostatnim czasie pojawiło mi się dużo filmików dziewczyn, które mówią o ferrytynowej twarzy. No, algorytmy, więc posłuchajmy.
2: Większość kobiet mówi, sprawdzałam żelazo, jest w normie. I właśnie w tym zdaniu kryje się cały problem, bo żelazo i ferrytyna to nie to samo. I jeśli nie rozróżniasz tych dwóch pojęć, możesz latami funkcjonować w niedoborze, nawet o tym nie wiedząc.
3: Niskiej ferrytynie,
4: wpisów na niską ferrytynę.
5: Niska ferrytyna,
6: czy niedobór ferrytyny?
7: Zdiagnozowałam się przez TikToka. Ja wiem, to bardzo źle brzmi. Ale od kilku tygodni wyświetlały mi się filmy dziewczyn, które mówiły, że mają bardzo niską ferrytynę.
2: Dla skóry, włosów i regeneracji korzystne poziomy ferrytyny to zwykle okolice 70 do 100. Wszystko poniżej 30 to już realny niedobór, nawet jeśli lekarz mówi, że nie ma anemii. Jeśli chcesz nauczyć się, jak rozsądnie budować pielęgnację bez chaosu i bez marketingowych mitów, napisz w komentarzu książka, a wyślę ci link.
1: No właśnie, to jeszcze jest takie idealne podsumowanie tego, skąd te informacje będziemy czerpać. Książka napisana przez internautkę również. Więc teraz tłumacząc i zwracając się do ekspertów, ferrytyna jest jednym z najważniejszych wskaźników zapasów żelaza w organizmie i rzeczywiście, kiedy jej poziom spada, oznacza to, że tych zapasów zaczyna nam brakować. To jest białko, które magazynuje żelazo i ten poziom we krwi pozwala ocenić zapasy tego pierwiastka w organizmie i tutaj internet częściowo ma rację, no bo niedobór żelaza naprawdę może być widoczny, no bo przy niedoborze, szczególnie kiedy rozwija się już niedokrwistość, może pojawić się bladość skóry, bladość spojówek, suche włosy na przykład, czy zwiększone to wypadanie włosów i łamliwe paznokcie, albo też pękające kąciki ust, więc z jednej strony jak najbardziej patrząc na czyjąś twarz i jeżeli wiemy na co patrzymy i na co zwracamy uwagę, no to możemy w miarę coś określić. Ale niedobór żelaza wcale nie musi też oznaczać anemii. I najlepiej by było powiedzieć, wręcz podsumowując to, co przed chwilą powiedziałam, że możemy coś zauważyć, no może niekoniecznie my, tylko właśnie eksperci. I o tym powie profesor Andrzej Fal z Polskiego Towarzystwa Zdrowia Publicznego.
8: Zdecydowanie.
3: zachowanie z twarzy człowieka, ze skóry człowieka, doświadczony diagnosta niewątpliwie wyczytuje szereg wskazówek, a nawet podejrzeń choroby. Mamy do czynienia z facies Hipokratika czy facies Dolorosa. To są określenia w medycynie funkcjonujące. One sugerują pewne rozpoznanie, nie stanowią nawet jednak w takiej formie swojej diagnozy. Natomiast jeżeli zaczniemy uprawiać taką diagnostykę, quasi-diagnostykę, od razu powiem, amatorsko, to znaczy każdy każdemu będzie w tramwaju na ulicy bądź przez internet mówił: słuchaj, ty tutaj masz tak jak mój wujek, który 4 lata temu umarł na raka, a ty masz podobnie na twarzy. No to są żarty. Myślę, że to ktoś się rozpędził. Mamy dużo takich mód, które się przewalają, przetaczają przez społeczeństwo, przez internet i myślę, że to jest taka moda, oby ona się nie zadomowiła, bo ona potencjalnie jest bardzo szkodliwa, bo jeżeli już będziemy mieli taką diagnozę od przyjaciela czy przyjaciółki, to możemy nie chcieć prawdziwej diagnozy medycznej, a to brzmi niebezpiecznie.
0: Pełna zgoda z panem profesorem.
1: No właśnie, bo cienie pod oczami wcale nie muszą oznaczać niskiej ferytyny. Sucha skóra też wcale nie musi być jej dowodem, a po obejrzeniu własnej twarzy no możemy stwierdzić, mam niedobór żelaza, bo cienie pod oczami mogą być związane z genetyką, budową skóry, wiekiem, alergią, a nawet niewyspaniem, tak po prostu. Więc i tak samo może być z wypadaniem włosów czy łamliwością paznokci, bo czasami to jest kwestia diety i czasami to też jest kwestia jakiegoś naszego zaniedbania w takim codziennym życiu. Więc lekarze podkreślają, że nie ma czegoś takiego jak jeden charakterystyczny zestaw cech, który można nazwać tutaj ferytynową twarzą. I co ciekawe, bo sam problem, do którego ten trend się odwołuje, jest bardzo realny, bo wychodzi na to, że niedobór żelaza jest jednym z najczęstszych niedoborów na świecie. Nowe wytyczne dotyczące tego rozpoznawania zostały opublikowane zresztą w poprzednim miesiącu przez American Society of Hematology. I te zalecenia też pokazują, jak daleko jest medycynie do tej prostej zasady z TikToka, bo dla dorosłych, osób miesiączkujących i kobiet w ciąży, taki poziom ferytyny, który powinien być minimalny, to jest 30 nanogramów na mililitr lub mniej, jako próg sugerujący niedobór. W grupach wysokiego ryzyka to już jest kwestia 50, no a przy stanie zapalnym ta sytuacja się już komplikuje. I to jest istotne właśnie między innymi ze względu na to, że w tych filmikach TikTokowych no, pojawia się hasło, że poniżej 70 to już jest problem, 70-100. Więc, ale to też jest istotne z całkiem innego powodu i o tym jeszcze raz profesor Andrzej Fal.
3: Po pierwsze, wydaje mi się, że w 90% te badania uspokoją nas i nie potwierdzą. A po drugie, no jeżeli coś złego się dzieje, to rzeczywiście no na tym polega wczesny screening, czyli przesiew badawczy, żeby jak najszybciej wyłapywać nieprawidłowości. Także nie negując tego, że ktoś ma takie możliwości, czy że kiedyś być może powstanie nawet takie narzędzie, jesteśmy w tej chwili na tak wczesnym etapie, że zachłystywanie się tym i traktowanie jako wyroczni, no niestety, jak już powiedziałem i powtórzę, może być niezwykle szkodliwe.
1: No i właśnie tu się pojawia ta ważna różnica pomiędzy tym, co pokazuje internet, a tym, jak działa diagnostyka. Bo w social mediach ten schemat jest prosty, czyli widzę zmęczoną twarz, podejrzewam niską ferytynę, no a lekarz zacznie od objawów, od wywiadu, sięga po badania krwi i w przypadku podejrzenia niedoboru żelaza może być potrzebna morfologia. Oznaczenie ferytyny, oznaczenie żelaza i parametrów związanych z transportem żelaza, w tym chociażby wysycenia transferyny, więc sama morfologia może nie wystarczyć, jeżeli taki niedobór jest jeszcze na etapie wyczerpywania zapasów żelaza bez rozwiniętej niedokrwistości. A tutaj social media właściwie w dużej mierze mówią o tej ferytynowej twarzy poprzez taki opis wyglądu. No, ale też ten trend łączy się gdzieś z jakimiś opowieściami o odzyskiwaniu energii, poprawie cery, zahamowaniu wypadania włosów. I to wszystko, co tam się pojawia, przynajmniej to, na co ja trafiłam i mój algorytm podrzucił mi i będzie pewnie podrzucał przez kolejne dni, no to mowa jest tam między innymi o tym, że to da się szybko załatwić. Bardzo szybko. No i do tego też się odnosi lekarka medycyny estetycznej Magdalena Tworek.
4: Problem zaczyna się wtedy, kiedy kilkunastosekundowy film zaczynamy traktować jak poradę medyczną. Warto przyjąć prostą zasadę. Jeżeli coś obiecuje spektakularny efekt szybko, bez ryzyka i praktycznie dla każdego, powinna zapalić się nam czerwona lampka. Nie wiemy wtedy, co naprawdę znajduje się w preparacie, w jakiej dawce, ani w jakich warunkach było przechowywane. Tutaj naprawdę nie warto eksperymentować ze zdrowiem. Najmniej widowiskowe rzeczy często działają najlepiej. Codzienna ochrona przeciwsłoneczna, sen, zbilansowana dieta, ograniczanie przewlekłego stresu i dobrze dobrana pielęgnacja. To jest fundament.
1: I może właśnie dlatego, już tak kończąc, powiem, że ta ferytynowa twarz się tak dobrze przyjęła w social mediach, bo tak jak wspomniała Magdalena Tworek, to jest kilkunastosekundowy filmik, który przyciąga naszą uwagę, a do tego jest łatwe do pokazania. Zdjęcie przed, zdjęcie po, kilka cech wyglądu i już. No jakaś liczba z wyniku badania, prawda? Więc oczywiście, że tak.
0: Proste?
1: Tylko organizm nie działa tak według tak prostego schematu. I myślę, że się zgodzisz tu ze mną.
0: Absolutnie. Ja tak. Pytanie, co dr Bartosz Fijałek za chwilę na ten temat powie. Olga Bobienko, bardzo ci dziękuję. A przy okazji...
1: Bardzo dziękuję.
0: Pan Tomek napisał, słabo wyglądasz, rzucone przez znajomą. To też diagnoza, na podstawie której warto rozważyć wykonanie dalszych badań, z których pierwsze powinno wiązać się z wizytą u lekarza. Pełna zgoda, panie Tomku, tylko często wiąże się to oczywiście z wizytą właśnie w social mediach i przyjęciem na klatę tego, co się tam pojawia. Niekoniecznie będzie to dotyczyło faktycznie problemu, z którym mierzę się ja. No więc dlaczego tak łatwo wierzymy temu, co w sieci, a tak rzadko ufamy lekarzom? O tym między innymi za chwilę w rozmowie z gościem. Bartosz Fijałek, popularyzator nauki o zdrowiu, za kilka minut.

0: się. Dalej uśmiechaj się. Uśmiechaj się.
1: Następne zadanie, tym razem dla pary numer 5. Gotowi? Znakomicie, uwaga, para numer 5 przechodzi pod mostkiem zbudowanym z pary numer 2 i 6. Tak jest, wspaniale. Przypominam, kto dotknie pośladkami, kolan ten przegrywa. O właśnie, niestety, szóstka odpada, przykro mi, ale takie to już mamy zasady. Para numer 5 prowadzi, 18 punktów, daje im wejście do półfinału, gra

0: Pogoda.
1: Słońce powoli chowa się za horyzont, więc sprawdzamy, co przyniesie nam nadchodząca noc, a ta zapowiada się bardzo zróżnicowanie od gwieździstego nieba po pierwsze jesienne przymrozki. Tak, tak, nie przesłyszeli się Państwo. Jeśli planują Państwo wieczorne wyjście, to mamy dobre wiadomości. Na południu kraju noc będzie prawie bezchmurna. W centrum i na północy pojawią się niewielkie chmury. Synoptycy piszą o umiarkowanym zachmurzeniu. To chyba bardziej profesjonalnie. Niestety kierowcy muszą znów zachować ogromną czujność, bo na południu będą silne zamglenia ograniczające widzialność do zaledwie 200 metrów i już zostały wydane ostrzeżenia przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. No i uwaga na spory rozstrzał temperaturowy. Najcieplejsza noc czeka mieszkańców wybrzeża. Nad samym morzem termometry wskażą bardzo przyjemne 12 stopni. Na przeważającym obszarze kraju słupki rtęci zatrzymają się w okolicach 9 stopni. Zdecydowanie chłodniej będzie na południowym wschodzie, gdzie zobaczymy tylko 2 stopnie, a najzimniejszą noc odnotują mieszkańcy Kotlin Karpackich. Tam lokalnie temperatura spadnie do minus 1 stopnia, więc rano być może trzeba będzie skrobać szyby. Wiatr w większości kraju będzie słaby, umiarkowany. Mocniej ma dać o sobie znać jedynie na północy kraju. Tyle w pogodzie na najbliższą nadchodzącą noc, a co w następnych dniach opowiem Państwu w serwisie pogodowym za niecałą godzinę.

0: nie da rady.
1: W nawiązaniu do ferrytyny, o której opowiadała Państwu nasza redakcyjna koleżanka Olga Bobienko, zastanowimy się teraz, czy istnieje złoty środek na korzystanie z medycznego internetu, a zastanowimy się wspólnie z naszym gościem, dr Bartosz Fijałek, popularyzator nauki o zdrowiu, także lekarz-reumatolog. Dzień dobry, panie doktorze.
2: Dzień dobry, witam Państwa, dziękuję za zaproszenie.
1: Bardzo się cieszę, że jest Pan razem z nami. Panie doktorze, ale zanim zaczniemy od czata GPT i tego wszystkiego, co w sieci, to chyba nie mogę nie zacząć od dzisiejszej Nagrody Nobla z medycyny. Wiemy już, że to przełom w rozumieniu działania mózgu, ale zejdźmy od razu na początku naszej rozmowy na ziemię. Co z tego odkrycia może kiedyś mieć pacjent? Czy widzi Pan realną drogę do nowych terapii, chorób neurologicznych albo psychiatrycznych? Czy na razie jesteśmy jeszcze bardzo, ale to bardzo daleko od gabinetu?
2: Jesteśmy bardzo daleko od gabinetu, natomiast istnieje ogromna szansa, że dzięki rozwojowi medycyny przy udziale tych nowych technologii, o których będziemy rozmawiać i których mamy coraz więcej, będziemy w dość krótkim czasie w stanie bardzo zbliżyć się do kliniki, czyli zbliżyć się do tego gabinetu. I jak najbardziej, tak jak pani redaktor powiedziała, najprawdopodobniej właśnie choroby neurologiczne, ale przede wszystkim psychiatryczne będą takim obszarem, w którym to odkrycie trzech naukowców pomoże. No bo co odkryto? Odkryto nie tylko to, jak działa nasz mózg, bo to już wiedzieliśmy, może nie tyle jak działa, ale umieliśmy zmapować na przykład funkcjonalnym rezonansem magnetycznym określone struktury i obszary mózgu, które w danym czasie nam działają. Czyli na przykład emocje pozytywne działa ten obszar, emocje negatywne działa ten obszar, lęk działa ten obszar, a jeszcze inny obszar działa w momencie, kiedy mamy zaburzenia depresyjne. Natomiast teraz poza tym, że wiemy, który obszar działa, to dzięki temu, że będziemy mogli wprowadzić gen kodujący białko światłoczułe, czyli krótko mówiąc, podajemy substancję, która koduje białko światłoczułe w określonym obszarze mózgu, to potem będziemy mogli tym określonym obszarem mózgu sterować. O tym mówi optogenetyka, czyli najprościej rzecz ujmując, będzie taki pilot, którym będę mógł włączyć albo wyłączyć to oznakowane tym białkiem światłoczułym miejsce w naszym mózgu. Czyli jeżeli uznamy, że na przykład ciało migdałowate jest odpowiedzialne za lęk, to będziemy mogli je wyznakować genem, który zakoduje w tym ciele migdałowatym białko światłoczułe, a potem wziąć pilot i ewentualnie to ciało migdałowate wyłączyć bądź włączyć. Oczywiście wiem, że tak to nie będzie działało, bo wyłączenie z ciała migdałowatego całkowite jest groźne dla życia. Oczywiście nie będziemy mieli lęku, ale będziemy mieli całkowicie odwrotną sytuację i zapewne zginiemy z powodu kompletnego braku instynktu samozachowawczego, ale generalnie będziemy w stanie tym pilotem sterować naszym mózgiem i tymi obszarami, które będą w istocie związane z rozwojem różnych chorób, zarówno psychiatrycznych, jak i neurologicznych. Stąd za to Nagroda Nobla, no bo to jest nieprawdopodobny przełom.
1: Zmniejszać na przykład lęk, którego mamy za dużo, tak trochę łopatologicznie próbuję do tego podejść, ale żeby jak najwięcej
2: zdecydowanie
1: wytłumaczyć
2: tak
1: naszym słuchaczom.
2: Zdecydowanie tak, po prostu wyciszać, czy wręcz wyłączać obszary, które generują u nas lęk, czy generują u nas zaburzenia depresyjne. Po prostu najpierw sprawdzimy, jakie to są obszary, potem w te obszary wprowadzimy ten gen, który zakoduje białko światłoczułe, czyli krótko mówiąc uwrażliwimy ten obszar od światła, a potem tym światłem podawanym przez światłowód będziemy mogli sterować. Włączyć, wyłączyć, zmniejszyć aktywność, zwiększyć aktywność w zależności od tego, jak buduje się patogeneza, czyli przyczyna danej jednostki chorobowej. To jest niezwykłe.
1: Panie doktorze, to powtórzę, a gdzie w tych historiach najczęściej przesadzamy? No bo kiedy słyszymy Nobel, przełom, sterowanie aktywnością komórek, no to łatwo właśnie nam pomyśleć, że za chwilę właściwie będziemy umieli wyłączać ból, czy wspomniany przez pana przed chwilą lęk, a może nawet niektóre objawy chorób. To i jak daleka jest to droga od właśnie takiego wielkiego odkrycia naukowego do terapii, którą rzeczywiście możemy zastosować u człowieka? To są dziesięciolecia?
2: To są dziesiątki lat, natomiast patrząc na to, jak szybko rozwija się sztuczna inteligencja i jak bardzo przyspiesza nam ten proces wstępny opracowywania cząsteczek czy wprowadzania ich do badań, czyli rekrutowania odpowiedniej grupy w badaniach klinicznych, no bo pamiętajmy, kiedy wprowadzamy terapię, no wtedy, kiedy przyjdzie wszystkie badania przedkliniczne, czyli nie na ludziach, tylko na komórkach i zwierzętach, a potem badania kliniczne, trzy fazy, czyli ocenimy skuteczność, dawkę i bezpieczeństwo, więc to trwało kilkanaście lat najczęściej. Natomiast patrząc na to, jak szybko będziemy w stanie przejść przez ten stan przedkliniczny i potem odpowiednio grupy zrekrutować, istnieje prawdopodobieństwo, że przyszłość rysuje nam się kilkumiesięczna, kilkuletnia perspektywa wprowadzania nowych terapii na rynek, a nie kilkunasto bądź kilkudziesięcioletnia. Czyli jakby przesadzamy w tym, że my uważamy, że jak coś wynajdziemy, tak jak z tą ferytyną, czy z czymkolwiek innym, to automatycznie możemy już wszystkie problemy świata rozwiązać. Tak nie działa nauka. Nauka działa w ten sposób, że jest niezwykle zniuansowana i trzeba bardzo dużo często czasu, przede wszystkim po to, żeby uzyskać dowody, które pozwolą nam bezpiecznie i skutecznie wprowadzić daną terapię. Nic nie jest tak proste. Jeżeli ktokolwiek z państw, ktokolwiek z ludzi prezentuje państwu bardzo łatwe rozwiązania i szybkie rozwiązania, to musicie się dwa razy zastanowić, a ja powiem jeszcze dalej, to po prostu nie wierzcie w to. Nie ma darmowych obiadów i nie ma leków, które powstają w ciągu jednego dnia w internecie czy na TikToku.
1: Mm-hmm. Czyli mówiąc krótko, mamy szansę dożyć, panie doktorze, biorąc pod uwagę, że pewnie jesteśmy równolatkami.
2: Z tego, co myślę, że na pewno mamy. Tak jest. Ja powiem uczciwie, że nasze pokolenie ma szansę dożyć niezwykłych przełomów w medycynie. Ja uważam, że choroby, które obecnie uważamy za niewyleczalne, czyli niektóre nowotwory i przede wszystkim całą grupę chorób autoimmunologicznych, z których moja reumatologia zajmuje się większością z nich. Ja osobiście uważam, że będziemy umieli nie tylko wprowadzać pacjentów w remisję choroby, czyli w wyciszenie objawów, ale w dalszym ciągu ta choroba będzie funkcjonowała w organizmie, tylko będziemy w stanie wyleczyć te choroby tak jak anginę. To oczywiście jest bardziej moje przewidywanie na podstawie tego, co przeczytałem i na podstawie tego, co sam staram się opracowywać wraz z osobami działającymi w zakresie sztucznej inteligencji. Nie jest to pewnik, mogę się pomylić, ale rzeczywiście uważam, że w ciągu 10 lat będziemy w stanie wyleczyć część chorób autoimmunologicznych, które obecnie są niewyleczalne. I to jest niesamowite, jeżeli chodzi właśnie o rozwój medycyny.
1: I bardzo dobra wiadomość, panie doktorze. No to przejdźmy do technologii, którą pacjent ma już w kieszeni. Czy największym problemem z czatem GPT w medycynie jest naprawdę to, że może się pomylić, biorąc pod uwagę, że lekarze też się mylą? Czy groźniejsze jest to, że czat GPT bardzo pewnie, nawet wtedy, kiedy nie ma racji, mówi do nas, jest tak i tak?
2: Znaczy, w mojej ocenie największym problemem LLM-ów, czyli tych dużych języków, które nam w jakimś stopniu później tworzą chatboty, bo to chatbot, czy ChatGPT, czy Gemini, czy Copiloty, czy jakiekolwiek inne rozwiązania, czy Opus, tak naprawdę są to rozwiązania, które powinniśmy umieć stosować. I największym problemem w mojej ocenie w korzystaniu z LLM-ów, w korzystaniu z tej generatywnej sztucznej inteligencji jest to, że my w większości po prostu nie umiemy z niej korzystać. To znaczy, kiedy będziemy umieli korzystać ze sztucznej inteligencji, wtedy będziemy umieli po pierwsze ewentualnie zweryfikować halucynacje, bo tak jak pani redaktor mówi, tak jak ludzie się mylą, tak samo sztuczna inteligencja jest w stanie się pomylić i rzeczywiście ona halucynuje teraz coraz mniej, bo te modele są po prostu coraz bardziej optymalne, cały czas trenowane, po prostu są coraz lepsze i popełniają coraz mniej błędów, ale w dalszym ciągu błędy popełniają i dlatego należy rozdzielić umiejętność tworzenia za pomocą tych narzędzi, a umiejętność korzystania z tych narzędzi jako takiej przeglądarki. Niestety w Polsce, ale też na świecie, nie chcę tutaj być krytyczny tylko wobec naszego kraju, również na świecie i to mówią twórcy tych narzędzi. My po prostu nie umiemy korzystać. My korzystamy z narzędzi sztucznej inteligencji nie w takim celu, w jakim one zostały stworzone. Co mam na myśli? Na myśli mam to, że sztuczna inteligencja została stworzona jako taka inteligencja agenturalna, realna. Czyli krótko mówiąc, to mają być nasi agenci, którzy pracują za nas, bądź pomagają nam w tej pracy. A my wykorzystujemy sztuczną inteligencję i na to są badania. Ponad 90% populacji świata korzystająca z czata GPT używa go w tym samym celu, w czym używa Google, przeglądarkę. I dlatego jest to ogromny błąd, bo my nie wykorzystujemy tego narzędzia w sposób, w który ono zostało, czy w celu, w którym ono zostało stworzone, żeby tych halucynacji było jak najmniej.
1: Wspaniale, że pan o tym mówi. To wyobraźmy sobie takiego pacjenta. Boli go brzuch. Wpisuje objawy i dostaje odpowiedź. Najprawdopodobniej niestrawność. No i od razu się uspokaja. Czy taka odpowiedź może być bardziej niebezpieczna niż dawny internet, który po 3 kliknięciach sugerował 5 nowotworów?
2: Zdecydowanie tak. Ja osobiście uważam, że kiedy podajemy tak szeroki objaw, który może występować tak jak z tą ferytyną rzeczoną, przecież ferytyna może być podwyższona i obniżona w tylu stanach, że mówienie tylko o tym, że ferytyna odpowiada i jest ferytynowa twarz, no to jest niestety bzdura i to jest niezwykle niebezpieczna bzdura, nie jedyna, jeżeli chodzi o zdrowie w internecie, ale rzeczywiście uważam, że jeżeli wpisujemy bardzo szeroki objaw, ból brzucha, ból głowy, bóle kończyn, bóle stawów, czy nie wiem, bóle w mostku, no to generalnie zawsze możemy dostać odpowiedź halucynogenną. Co to znaczy? To znaczy odpowiedź, która nie będzie w 100% nawiązywać do naszego objawu. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli mamy kilkadziesiąt bądź kilkaset przyczyn danego stanu klinicznego, to jednak sztuczna inteligencja czy internet wcześniej jako przeglądarka Google no nie jest w stanie ten chatbot zweryfikować, jak nas boli, gdzie nas boli, czy to jest prawy górny kwadrant, czyli musimy podejrzewać ewentualnie pęcherzyk, czy to jest lewy dolny kwadrant brzucha, gdzie byśmy podejrzewali ewentualnie uchyłki jelita grubego. Więc ja jako lekarz to wiem, ja o to dopytam. Natomiast w momencie, kiedy pacjent korzysta i tylko daje główne hasło ból brzucha, no to rzeczywiście wtedy, jak rozumuje taka sztuczna inteligencja, ona rozumuje prawdopodobieństwo, bo to jest probability, czyli prawdopodobieństwo. Mhm. Co jest najczęstszą przyczyną bólu brzucha? No to co pani redaktor powiedziała, więc dlatego on tak odpowie. Ale gdybyśmy stworzyli agenta, który naszego medycznego, tak jak mamy możliwość custom GPT, czyli stworzenia własnego agenta i tam wrzucili mu kontekst, czyli wszelkie informacje, na czym ma się opierać, czyli tylko na evidence-based medicine, czyli na badaniach, które są zweryfikowane i które mają wysoką siłę dowodów i jakości. Wówczas byśmy dostawali odpowiedzi znacznie mniej halucynogenne, znacznie bliższe prawdy. Dlatego to jest przyczyna, że my wrzucamy szeroki objaw i niestety oczekujemy odpowiedniej odpowiedzi, a to jest matematyka, czyli no to, prawdopodobieństwo.
1: No tak, bo my jeszcze nie do końca potrafimy komendy wydawać czatowi. Czyli tak jest. Jeżeli dobrze rozumiem, lekarz patrzy nie tylko na to, co pacjent mówi, ale też jak wygląda, jak oddycha, jak się porusza, czy jest splątany, blady, spocony. Ile właściwie medycyny dzieje się w takich drobiazgach, których czat nie widzi, nie dostrzega?
2: 90%. I tak badania mówią, znaczy to też, pani redaktor i szanowni państwo, zależy od specjalizacji, tak? Na przykład w mojej specjalizacji w reumatologii to 90% skutecznego postawienia rozpoznania, czyli postawienia skutecznie diagnozy, to jest 90%, jeżeli chodzi o właśnie wywiad, czyli badanie przedmiotowe oraz badanie podmiotowe, czyli zobaczenie, jak pacjent wygląda, dotknięcie pacjenta. Bo jakkolwiek twarz ferytynowa, no to jest mit, tak na przykład mamy objawy w reumatologii, które mogą bardzo mocno determinować czy określać jakąś chorobę. Na przykład fly rash, czyli rumień w kształcie motyla, który pojawia się po kontakcie ze słońcem, jest dość charakterystyczny dla tocznia rumieniowatego układowego. Jeżeli mówimy o objawie Raynaud, czyli ręce, mamy takie odcięcie, blednięcie napadowe palców rąk, które później mogą się stać fioletowe i czerwone, może występować w twardzinie układowej. Kiedy mówimy o rumieniu heliotropowym, czyli takim zasinieniu wokół oczu, albo grudkach bądź objawie Gotrona, czyli takich grudkach fioletowych na stawach rąk albo objawie, czyli takich plamach fioletowych na stawach rąk, jest to patognomoniczny, czyli bardzo charakterystyczny objaw dla zapalenia skórno-mięśniowego. Czyli rzeczywiście oglądanie pacjenta ma znaczenie, ale mają znaczenie te badania, czy te objawy, które mają udowodnioną skuteczność na podstawie dowodów naukowych, a nie na podstawie TikTokowej osoby, która przeczytała dwa zdania o ferrytynie i nagle stwierdziła, że zrobi z tego świetny marketing i sprzeda książkę, a sama jest mechanikiem samochodowym. Niestety to jest dosyć charakterystyczne, bo ostatnio się tym dość mocno mocno o tym czytałem, dla państw postsowieckich. Czyli tutaj niestety mamy osoby, które zajmują się medycyną najczęściej nie mając żadnego wykształcenia kierunkowego. To nie jest charakterystyczne dla państw skandynawskich i zachodniej Europy, tylko niestety dla nas i to jest niezwykle niebezpieczne, że w Polsce ci główni guru, którzy właśnie tworzą różnego typu takie proste, łatwe rozwiązania, to są albo inżynierowie, albo osoby niezwiązane z medycyną, jak na przykład Towarzystwa Ubezpieczeniowe i słynna pani od szczepień, gdzie szczepienia to jest immunologia, to jest jedna z najtrudniejszych dziedzin medycyny i trzeba dziesiątek lat, żeby tak naprawdę to doskonale zrozumieć. Więc naszym problemem jest właśnie to, że nie słuchamy lekarzy, tylko słuchamy osób, które w sposób być może ładniejszy, być może ciekawszy, bo prostszy, opowiedzą nam historię na temat jakiegoś rozwiązania naszego zdrowotnego problemu.
1: Panie doktorze,
2: potem ostatecznie.
1: Bo się tak? Trudno czasem dostać do tego lekarza. A ChatGPT mamy pod ręką, który może nam diagnozę
2: postawić. To prawda, ja tu się zgadzam, ale to są te kwestie, o których my już z panią redaktor od kilku lat rozmawialiśmy i to poniekąd już jest kolejna sytuacja, w której ja już znowu nie pracuję w sektorze publicznym, bo odkąd zacząłem mówić, jak ten sektor publiczny wygląda i jak go można naprawić, żeby właśnie nie czekać do tego lekarza, no to nie jest w żaden sposób dobre i w jakimś stopniu chętnie słuchalne przez decydentów i dlatego tak to wygląda, po prostu najprawdopodobniej ma być tak, jak teraz jest,
1: bo
2: ale to jest właśnie przyczyna.
1: Bo może właśnie nikt go nie chce naprawić z jakichś powodów, o których też moglibyśmy porozmawiać, ale to już nie dzisiaj. Panie doktorze, ale to ja troszkę, proszę mi wybaczyć, ale spróbuję też tak pójść takim tropem, jakim pewnie wielu pacjentów podąża. A gdybym do pana przyszła z wydrukiem rozmowy, z czatem i powiedziała, panie doktorze, niech pan zobaczy, czat podejrzewa u mnie niedobór żelaza i tarczycę. To jest albo będzie dla pana pomoc, czy wręcz przeciwnie, przeszkoda i tak naprawdę wydłuży tę moją wizytę i zabiorę panu więcej czasu, o ile go pan będzie miał.
2: Nie, i powiem tak, ani nie pomoże, ani nie przeszkodzi, bo w takich wizytach spotykałem się z pacjentami, oni byli przygotowani, właśnie mieli wydruki z ChatGPT. Co jest najistotniejsze i przynajmniej ja i wiele innych osób tworzy takie rozwiązania. Przygotowanie do wizyty na podstawie ustrukturyzowanego formularza jest niezwykle pomocne. I rzeczywiście ten formularz można ustrukturyzować, czy to w ChatGPT, czy w innym języku i innym narzędziu sztucznej inteligencji. I dzięki temu ten lekarz, ja czy ktokolwiek inny, będzie miał znacznie więcej czasu, dlatego że ja już będę wiedział na podstawie dokumentu, z czym pacjent do mnie przychodzi. Natomiast co powiedziałem, jakie słowo tu jest najważniejsze? Ustrukturyzowany, czyli taki, który jasno przedstawi mi informacje, których ja jako reumatolog potrzebuję, nefrolog potrzebuje innych, endokrynolog jeszcze innych. I gdybyśmy stworzyli narzędzia, ale tworzymy je, które by właśnie pozwalały pacjentowi przed wizytą wypełnić prosty formularz, który byłby zróżnicowany o specjalizację, byłby to formularz deterministyczny, czyli taki, który nie halucynuje, bo nie wykorzystuje sztucznej inteligencji, to by była nieprawdopodobna pomoc, bo już teraz, jak robiliśmy pilotaż, taki czas wizyty jest skrócony z powodów czysto administracyjnych o 5-7 minut. Czyli to jest niezwykłe narzędzie. Natomiast kiedy my wpiszemy wszystkie nasze objawy do czata i on coś wypluje, to ani mi to nie pomoże, ani nie przeszkodzi, bo ja i tak będę musiał w pełni zweryfikować od samego początku ten wywiad.
1: Ale może lepiej przygotować do takiej wizyty, no bo będę wiedziała, o co zapytać, jakie objawy opisać, czego nie pominąć i tak dalej. Może w tej kwestii będzie przydatny, albo jest przydatny.
2: Zdecydowanie tak. To jest właśnie to, o czym powiedziałem. Bardzo przydatne jest przygotowanie do wizyty, bo wielokrotnie jak przyjmowałem pacjentów, no to nie dość, że oni musieli czekać w NFZ-cie rok na wizytę do mnie, to jeszcze jak przychodzili na przykład, nie pamiętali, jakie leki biorą, nie pamiętali operacji, nie pamiętali w przeszłości, jakie mieli objawy. To jest naturalne, bo byli właśnie nieprzygotowani. Kiedy pacjent przychodzi do lekarza przygotowany, to po pierwsze usprawnia tę wizytę pod kątem zarówno czasu, jak i przede wszystkim zwiększa prawdopodobieństwo postawienia diagnozy już na pierwszej wizycie, albo przynajmniej zlecenia takich badań na tej pierwszej wizycie, które na drugiej wizycie pozwolą już postawić rozpoznanie i wdrożyć odpowiednie leczenie. Więc tu pani redaktor i szanowni państwo, kiedy będziemy przychodzić przygotowani do lekarza, to będzie to jakby pozytywnie działało w dwóch aspektach. W jednym, że ten czas, który jest ograniczony, będzie będzie go więcej, a w drugiej, że my jako pacjenci z jednej strony, a z drugiej strony lekarze, będziemy dużo łatwiej mieli, dużo łatwiej, aby postawić odpowiednią diagnozę.
1: Aż mi długopis upadł z wrażenia. Musimy postawić kropkę, ale bardzo dziękuję za to spotkanie. Dr Bartosz Fijałek, popularyzator nauki o zdrowiu, lekarz, reumatolog, a ten temat na pewno powróci. Nie mam co do tego wątpliwości, bo temat sztucznej inteligencji jest tak szeroki i czata GPT w medycynie, że mam wrażenie, że tylko rozpoczęliśmy naszą dyskusję, ale kiedyś trzeba, prawda, panie doktorze?
2: Pewnie, że tak. Jestem do usług. Dziękuję i do zobaczenia.
1: Dziękuję, do usłyszenia następnym razem. 17.56 na naszym zegarze, a to oznacza, że 4 minuty serwis informacyjny.

0: Radio Nowy Świat.
1: Pion i poziom.
2: Minęła 18, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny Robert Kawka. Województwo lubelskie zostanie dozbrojone, zapowiedział minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Jedna z polskich baterii systemu Patriot będzie rozmieszczona w regionie Lublina. W Świdniku ma powstać baza śmigłowców, rozbudowana zostanie Akademia Lotnicza w Dęblinie, a batalion sformowanej właśnie 18. Brygady zmotoryzowanej ma trafić do Biłgoraja.
3: Lubelszczyzna jest wysycona wojskiem, ale tych inwestycji będzie jeszcze więcej.
2: Jak wskazał wicepremier, inwestycje wojskowe realizowane na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu będą miały w przyszłym roku najwyższy priorytet. Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej będzie jutro dyskutować na temat sprawozdania z prac nad wstępnym wnioskiem o postawienie szefa NBP Adama Glapińskiego przed Trybunałem Stanu. Oceni materiał dowodowy zebrany w sprawie. Przesłuchano w niej ponad 50 świadków. W piątek komisja planuje przyjęcie sprawozdania i przedstawienie go Sejmowi. Uchwałę o pociągnięciu do odpowiedzialności przed Trybunałem Stanu Sejm podejmuje bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. Komisja Europejska zapewnia, że monitoruje doniesienia o podejrzeniu ogniska dżumy w Rosji. W jednym z instytutów badawczych w obwodzie irkuckim, zajmującym się leczeniem tej choroby, rozbiła się probówka zawierająca jej patogen. Obecna przy tym incydencie 28-letnia pracownica tego instytutu w ciągu tygodnia zmarła na ciężkie zapalenie płuc. Po jej śmierci władze wprowadziły kwarantannę w kilku placówkach medycznych w regionie i objęły obserwacją medyczną około 200 osób, które miały z nią kontakt. Dżuma jest chorobą zakaźną wywoływaną przez bakterie i może być leczona antybiotykami. Studyjne kino Kinematograf, działający przy Muzeum Kinematografii w Łodzi, obchodzi w tym roku swoje 20-lecie i jutro w związku z urodzinami od 16 do końca dnia wyświetlane będą w nim ciekawe filmy i nie tylko. Zaprasza Anna Michalska.
4: Zaczniemy od klasyka w kinie, czyli Windą na szafot Louisa Malla ze świetną muzyką Milesa Davisa. Potem pokaz przedpremierowy fenomenalnego, bardzo zabawnego dokumentu Najlepsza owsianka na świecie. Aż wreszcie o 19.15 spotkanie z Romanem Gutkiem, świetnym kiniarzem, dystrybutorem filmowym, producentem, organizatorem festiwalu Nowe Horyzonty. Porozmawiamy przy okazji seansu Kino Muranów o tym, czym jest kino współcześnie, jaką rolę pełniło w przeszłości i jaka przyszłość czeka kina.
2: Dla widzów przygotowano tego dnia niespodzianki. Dodajmy, że Kinematograf to kameralna sala widowiskowo-kinowa urządzona w dawnej wozowni Pałacu Scheiblera w Łodzi. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
5: A to już 3 minuty po godzinie 18.
6: Nowy Świat po południu.
5: I my już w trzeciej i ostatniej godzinie popołudniowego programu, choć spoglądając do grupy patronackiej nie tylko mam wrażenie, że jeszcze jesteśmy w drugiej, bo pytań Państwa całe mnóstwo i piszą Państwa, że więcej doktora Fijałka na naszej antenie. Proszę bardzo, ja mogę niemal codziennie i na pewno tematów nie zabraknie, ale mogą też Państwo oczywiście podsyłać własne propozycje, jeżeli czegoś chcą się Państwo dowiedzieć, jakiś temat jest szczególnie bliski Państwa sercu, to proszę bardzo, można na pocztę popołudnie Małpanowy Świat online, można na moją imienną. Nawet jeżeli coś nie pojawi się w popołudniowym programie, to pojawi się w moim podcaście zdrowotnym. A trzecią i ostatnią godzinę jeszcze w składzie niezmienionym Olga Bobienko, Anna Rokicińska, Klaudiusz Sleza, Kacper Badura, Klaudia Kowalczyk, Patryk Rabiega, jeszcze przez chwil kilka Grzegorz Muranowicz, Franek Wójcicki i Ksenia Maćczak. Jeszcze przez chwil kilka, bo za chwilę nastąpi zmiana na stanowisku realizatorskim.

wali z nóg. Nie znajdziesz też błędy, byś uśmiechnąć się mógł. Bo musisz zrozumieć, jak czasem ciężko jest napisać do piosenki naprawdę dobry tekst.

0: Tak, tak, dobrze Państwo rozpoznali ten głos. Niekompletna piosenka Krecha i Wojciech Mann. A to popołudniowy program i 12 minut po godzinie 18. Przez ostatnią godzinę pytaliśmy, komu ufać, kiedy próbujemy zrozumieć własne zdrowie. Lustru, internetowi, sztucznej inteligencji, lekarzowi. No to teraz spojrzymy na to z zupełnie innej strony, bo czasem największym problemem nie jest sama choroba, tylko to, że otoczenie nie wie, jak na nią zareagować, zwłaszcza w szkole.
1: Bardziej patrzeć na człowieka, który oczywiście może zmagać się z pewnymi wyzwaniami zdrowotnymi, bardziej niż na diagnozę, niż na samą chorobę.
2: Ale też pamiętam, że 40 czy 50 lat temu twierdzono, że, no nie wiem, kłopoty dyslektyka, to jest kwestia z palca gdzieś tam wysnuta, moda się zrobiła na dysleksję. No dzisiaj ma być moda na depresję, bo kiedyś to ludzie na depresję nie chorowali. No lubię wtedy zadawać pytanie, a czy 200 albo 500 lat temu ludzie chorowali na nowotwór? Nie, no bo nie diagnozowano.
0: No, nie diagnozowano, ale to nie oznacza, że nie było nowotworów. Kacper Banura za chwilę opowie o kampanii Wyprostuj spojrzenie. Będzie o lekcjach empatii, zdrowiu psychicznym i akceptacji, a później z naszą gościnią pomówimy o tym, czy szkoła umie przygotowywać uczniów na chorobę rówieśnika tak, żeby zamiast dystansu była zwyczajna empatia. Krystyna Piotrkowska z Fundacji Półtorej Minuty pojawi się na naszych łączach, a w studiu pojawi się oczywiście Anna Rokicińska i to Anna zada te najważniejsze pytania. 224 280 280 popołudnie małpa

0: 17 minut po godzinie 18. Oczywiście naszą gościnę, panią Krystynę Piątkowską, najmocniej przepraszam, że w zapowiedzi pojawiło się nazwisko Piotrowska. To dlatego, że w zajawce pani doktor Aleksandra Piotrowska z kolei wyskoczyła, no i mózg automatycznie mi oczywiście podpowiedział nie to nazwisko, co powinno. Także jeszcze raz Krystyna Piątkowska, psycholożka Fundacji Półtorej Minuty razem z nami po 18.30. A tymczasem o depresji, padaczce i schizofrenii dalej wiemy niewiele. Oczywiście naukowcy badają te choroby, ale zanim rzetelna wiedza medyczna przebije się do opinii publicznej, przez długi czas posługujemy się uproszczeniami i stereotypami, a czasem nawet uznajemy, że depresja to wymówka dla leniwych. Kampania Wyprostuj spojrzenie trafić ma do uczniów szkół średnich. Specjaliści pokazują, że choroba psychiczna albo neurologiczna to nie jest wyrok, a osoby zmagające się z takimi problemami nie powinny być izolowane. Wręcz przeciwnie, powinniśmy bardziej zapraszać je do naszych małych społeczności, o czym więcej opowie Państwu teraz Kacper Badura.
1: Depresja, padaczka i schizofrenia to o tych chorobach specjaliści chcą rozmawiać z uczniami szkół średnich, żeby szerzyć rzetelną wiedzę medyczną, przeciwdziałać stereotypom i pomóc nastolatkom tak, by problemy nie wykluczały ich z grona rówieśników. O tym współorganizator akcji Dominik Kuc.
2: To hasło kampanii, czyli Wyprostuj spojrzenie, nawiązuje do tego, aby bardziej patrzeć na człowieka, który oczywiście może zmagać się z pewnymi wyzwaniami zdrowotnymi, bardziej niż na diagnozę, niż na samą chorobę. Mówimy do dzieci i młodzieży, mówimy do szkół ponadpodstawowych, dlatego że to jest często okres, w którym te choroby też uwidaczniają się. Może zdarzyć się pierwszy napad padaczkowy, w którym młoda osoba może zachorować na depresję, w którym mogą pojawiać się pierwsze oznaki schizofrenii. Oczywiście dotyczy to pewnie niewielkiego procenta populacji, natomiast wiele zależy od tego, jak zachowają się rówieśnicy, jak zachowa się środowisko.
1: Zachowują się różnie, bo jeszcze nie tak dawno temu niewłaściwie uczono o padaczce.
2: Zdarzy się napad padaczkowy, konieczna jest pomoc tu i teraz i konieczni są ludzie dookoła nas, którzy wiedzą, jak tej pomocy udzielić, wiedzą też, czego nie robić. Najpopularniejszy mit polega na tym, aby włożyć coś osobie, która no właśnie jest w trakcie napadu do ust. To niestety powtarzano w mediach, w poradnikach, natomiast jest to kompletna nieprawda i nie powinno się wręcz tak robić. To są inne sposoby.
1: A dzięki odpowiedniemu leczeniu nawet z padaczką można prowadzić aktywne i satysfakcjonujące życie. Co do schizofrenii, przeciętny człowiek wie o niej bardzo mało, wskazuje psycholog dr Aleksandra Piotrowska.
3: Osoby z tego typu problemami są wśród nas, czasami bardzo blisko. Niejednokrotnie wahamy się, czy zareagować, czy nawiązywać rozmowę, czy udawać, że kogoś nie zauważamy właśnie dlatego, że nie wiemy, jak postępować, jak się zachować. Bardzo często no właśnie ta nasza niepewność co do właściwego sposobu zachowania jest przyczyną izolowania tych osób i tego, że one często pozostają w samotności.
1: Wreszcie akcja skupia się na depresji, czyli na chorobie, a nie na chwilowym, gorszym samopoczuciu czy braku motywacji. Dzięki nauce wiemy na przykład, że depresja może inaczej wyglądać u kobiet i u mężczyzn, wylicza psycholog profesor Dorota Mereczko.
4: Możemy też mówić o męskiej depresji, która coraz częściej jest badana, w której obrazie nie ma tak typowych objawów, do jakich się przyzwyczailiśmy. Jest więcej irytacji, złości niż takich oczywistych objawów smutku, zapadnięcia się w siebie.
1: Depresję można wyleczyć i nie ma żadnej mody na depresję.
3: Ten związek depresji z modą coraz częściej jest podkreślany w rozmowach, jakie toczę z różnymi ludźmi i to jest naprawdę przerażające. Ale też pamiętam, że 40 czy 50 lat temu twierdzono, że no nie wiem, kłopoty dyslektyka, to jest kwestia z palca gdzieś tam wysnuta, moda się zrobiła na dysleksję. No dzisiaj ma być moda na depresję, bo kiedyś to ludzie na depresję nie chorowali. No lubię wtedy zadawać pytanie, a czy 200 albo 500 lat temu ludzie chorowali na nowotwór? Nie, no bo nie diagnozowano takiej przypadłości. Ludzie po prostu umierali. Kłopoty zarówno z ciałem, jak i z psychiką są tak stare, jak stary jest nasz też gatunek i nie sądzę, żeby kiedykolwiek udało się je całkowicie zlikwidować, ale bardzo ważne jest to, żebyśmy tworząc sobie przekonania na temat chorób psychicznych, bazowali na wiedzy.
1: Z materiałów edukacyjnych i pomocy specjalistów kampanii Wyprostuj Spojrzenie mogą korzystać szkoły średnie. Na uczniów czeka też konkurs, gdzie za nakręcenie krótkiego filmiku trwającego maksymalnie 1,5 minuty poświęconego właśnie tej tematyce wygrać można od 3 do 6 tysięcy złotych. Kacper Badura, Radio Nowy Świat.
0: A jak dzieci podchodzą do chorób rówieśników w klasie? Mowa właśnie o takich chorobach jak cukrzyca, padaczka czy hemofilia. I czy szkoła potrafi o chorobach dzieci rozmawiać? No i jak rodzice mogliby pokazywać dzieciom, że nie każdy kolega w klasie funkcjonuje tak samo? O to zapytamy panią Krystynę Piątkowską, psycholożkę Fundacji 1,5 minuty. A na tę rozmowę już teraz państwa bardzo serdecznie zapraszam w imieniu Anny Rokicińskiej. A czy w państwa domach rozmawia się o chorobach i w jaki sposób rozmawiać o nich z dziećmi? 224 280 280 popołudnie małpa Nowy Świat Online.

Stacey Kent i 18.27. Choroba dziecka w klasie to coś, co czasem jest zwyczajną normą, a poza tym nie zawsze ta choroba jest widoczna. No bo na przykład cukrzyca, padaczka, hemofilia, rówieśnicy często wiedzą tyle, że trzeba uważać. I właśnie z tej niewiedzy bardzo łatwo rodzi się dystans, lęk, czasem głupie komentarze, o czym Państwo też komentarzowo wspominają. No to po 18.30 porozmawiamy o tym, czy szkoła potrafi uczyć dzieci nie tylko biologii, ale też tego, jak żyć, jak być obok kogoś, kto choruje. A jeżeli mają Państwo doświadczenia własne, to zachęcamy do dyskusji 224-280-280, popołudnie Małpanowy Świat Online i media społecznościowe. To mogą być oczywiście własne doświadczenia, ale też doświadczenia dzieci. Mogą Państwo nam podpowiedzieć, jak rozmawiać z dzieckiem na ten temat. Mam nadzieję, że żadnych złych doświadczeń w Państwa życiu nie było.

0: Pogoda.
1: 18.31, no to po raz ostatni zaglądamy do prognozy pogody, a w niej ostrzeżenia przed mgłami nocnymi. 9 województw objętych jest obecnie tymi ostrzeżeniami. Cała część północna naszego kraju, a także zachodnia, więc proszę na siebie uważać, szczególnie to do tych z Państwa, którzy będą podróżować albo późno w nocy, albo nad ranem. A jeżeli chodzi o kolejne dni, bo obiecałam Państwu, że troszkę opowiem, no to do czwartku będzie ciepło i tym prawdziwym biegunem ciepła będzie południe kraju, bo tam termometry będą pokazywały nawet do 23 stopni w cieniu. Warto więc z tego ciepła i słońca korzystać, bo od piątku musimy się przygotować na wyraźne załamanie i zmianę pogody. Ten opiekuńczy wyż osłabnie, który jest teraz razem z nami, odsunie się na wschód, co otworzy drogę do wtargnięcia wietrznego i arktycznego powietrza z północy. Czeka nas więc potężny zjazd temperatur, co najmocniej odczują Państwo na wschodzie i na północy naszego kraju, bo tam termometry wskażą zaledwie od 9 do 10 stopni. Nieco cieplej, ale wciąż jesiennie będzie na południu i zachodzie kraju, gdzie słupki rtęci dobiją do 15 stopni, ale to naprawdę będzie maksymalna temperatura. Także kto lubi słońce, kto lubi ciepło, to proszę się wygrzewać, bo od czwartku wszystko się zmieni. A wracając do tematu, którym zajmujemy się w tej godzinie popołudniowego programu, oczywiście rozmawiamy o tym, czy szkoły, czy nauczyciele przygotowują dzieci do tego, jak zachowywać się w stosunku do innych chorych rówieśników. I między innymi pani Barbara do nas napisała, że w jej czasach szkolnych temat chorób rówieśników był całkowicie pomijany. Co prawda pani Barbara nie napisała, kiedy to było, ale rozumiem, że już ładnych lat kilka. Pamiętam sytuację, gdy kolega z ławki nagle zasłabł z powodu cukrzycy. Nauczycielka wpadła w panikę, a my, dzieciaki, byliśmy przerażeni, bo nikt wcześniej nie wyjaśnił, na czym ta choroba polega. Jedynie, co słyszeliśmy, to szeptanie: uważajcie na niego. No i trudno się nie zgodzić z interpretacją, że nie była to integracja, tylko budowanie muru z niewiedzy i strachu, o czym też pani Barbara w swoim liście do nas pisze. Szkoła musi wreszcie zacząć uczyć empatii i normalności. Może uczy pani Barbara. To, że kiedyś tak nie było, nie oznacza, że dziś tak nie jest. A nie tylko słuchaj definicji z podręcznika biologii. Dzieci potrzebują prostych komunikatów, co robić, jak pomóc, jak rozmawiać, żeby rówieśnik nie czuł się jak odludek. Pozdrawiam całą popołudniową załogę i dziękuję za poruszenie tego ważnego tematu. Cała przyjemność po naszej stronie, a ja już teraz zapraszam Państwa na rozmowę z Krystyną Piątkowską z Fundacji Półtorej Minuty. To już za kilka minut i za chwilę w studiu oczywiście Anna Rokicińska. Na rozmowę zapraszam w imieniu naszej redakcyjnej koleżanki.

0: Czy szkoła umie przygotowywać uczniów na chorobę rówieśnika tak, aby zamiast dystansu była zwyczajna empatia? To pytanie zadajemy sobie w ostatniej godzinie popołudniowego programu. Rozmawiamy też o roli rodziców, no bo co powiedzieć własnemu dziecku, kiedy wraca do szkoły, mówi, że kolega ma padaczkę, koleżanka mierzy cukier, ktoś nagle mógł się przecież źle poczuć, jak tłumaczyć chorobę, żeby nie straszyć, ale też nie bagatelizować. To oczywiście pytania do naszej gościni, a w studiu razem ze mną Anna Rokicińska. Dzień dobry, Aniu.
1: Dzień dobry.
0: Ty masz dobre doświadczenia szkolne?
1: Akurat w tym względzie tak, powiem szczerze, bo i wychowawca był poinformowany o pewnej chorobie dziecka i dzieci były na to przygotowane, w sensie takim, że wiedziały, że to może się zdarzyć i jeśli to się wydarzy, to musimy odczekać, coś tam zrobić, żeby sytuacja wróciła do normy. No i tak to było od właściwie najmłodszych lat, czyli od pierwszej klasy tłumaczone i przynosiło efekty.
0: No, czyli warto jednak rozmawiać pod warunkiem, że oczywiście rodzice chcą po pierwsze, żeby ta informacja została przekazana całej reszcie klasy. No i tutaj też ważna ta nić porozumienia między rodzicami a nauczycielami. Tak sobie myślę też, że zaufanie, a czasem tego zaufania ze strony rodziców do nauczycieli, do dyrekcji szkoły nie ma, o czym też Państwo piszą w komentarzach. No ale dobrze, 18:40, oddajmy głos naszej gościni, bo już czeka.
1: Przepytanie. A gościmy Krystynę Piątkowską, psycholożkę, Fundacja Półtorej Minuty i będziemy rozmawiać o tym, jak dzieci postrzegają choroby swoich rówieśników. Dzieci i w sumie też młodzież. To zacznijmy od tych może młodszych dzieci, bo jednak postrzeganie chorób u rówieśników zapewne różni się w zależności od wieku dzieci oczywiście. Prawda to?
2: Dzień dobry, tak, bardzo, bardzo dziękuję za zaproszenie. No zdecydowanie, jeżeli chodzi o to, w jaki sposób dzieci rozumieją, postrzegają i mogą też reagować na właśnie trudności, choroby, zaburzenia występujące u rówieśników, zależy w dużej stopniu od ich wieku, ale nie tylko od tego, bo może być sytuacja, w której dziecko jest znacznie młodsze, ale ze względu na edukację, którą otrzymało w domu, edukację, którą otrzymało w szkole, ta jego świadomość może być większa niż nawet osoby dorosłej czy nastolatka. Natomiast przede wszystkim, kiedy rozmawiamy z dziećmi o zaburzeniach, o chorobach, to musimy pamiętać o tym, żeby ten komunikat był po pierwsze dostosowany do wieku, no a po drugie był po prostu prawdziwy. To znaczy kluczowe jest to, że gdy mówimy dzieciom, tłumaczymy, czym jest dana choroba, czym jest dane zaburzenie, żeby ono miało informacje prawdziwe, które nie są jakimś terroryzowaniem, straszeniem lub wręcz przeciwnie, bagatelizowaniem danej choroby i zaburzenia, żeby dzieci nie przestraszyć, bo zawsze tutaj zakładamy, że ci rodzice, którzy informują, mają dobre intencje, natomiast czasami za tymi dobrymi intencjami idzie na przykład infantylizacja czy bagatelizowanie problemów, które są po prostu bardzo poważne.
1: Czyli nie mówimy o żadnych wróżkach, tajemniczych zaklęciach, które zostało rzucone na dane dziecko i tak dalej.
2: Tak, dokładnie. Mówimy o faktach, mówimy o tym, czym dane choroby są. Oczywiście w sposób, który dla dziecka jest zrozumiały, który dla dziecka jest jasny. Natomiast w tym samym czasie no, mówimy po prostu, jak jest. Czyli jeżeli rówieśnik, rówieśniczka mierzą się z chorobami takimi jak na przykład depresja, schizofrenia czy padaczka, bo o nich w głównej mierze mówimy w kampanii Wyprostuj spojrzenie, to mówimy prawdę po prostu, czym one są, jak się objawiają, a przede wszystkim jak o nich mówić, jak reagować, kiedy na przykład dziecko zauważy objawy danej choroby, ale też, i to jest dla nas kluczowe, żeby uczyć młodych ludzi od początku, że choroba nie definiuje człowieka, że choroba jest jakąś częścią wpływającą na funkcjonowanie tego człowieka, ale nie sprawia, że to jest jakaś osoba gorsza, słabsza czy niezdolna do robienia takich samych rzeczy czasami, jakie robią inni.
1: Tak mi się wydaje, że młodsze dzieci łatwiej akceptują specyficzne zachowania swoich rówieśników w kontekście choroby. No, chyba szybciej przyswajają wiedzę o chorobach od dorosłych też.
2: Myślę, że może tak faktycznie być, bo często te młodsze dzieci nie mają jeszcze tego takich społecznych okularów założonych na siebie, tylko właśnie postrzegają świat takim, jakim go widzą, przez pryzmat tego, jak oni to rozumieją, jak oni to postrzegają, a nie przez pryzmat tego, czego już się nauczyli, przez pryzmat tego, co wiedzą o świecie i co słyszeli od innych. No dla dorosłej osoby, która na przykład całe życie była wychowywana w przeświadczeniu, że no osoba, która choruje na schizofrenię, to jest osoba, której należy się bać, która jest niebezpieczna, która jest nieprzewidywalna i niezdolna do normalnego funkcjonowania. Przemienienie tego przekonania na to, że te osoby też są wśród nas, czasami nawet o tym nie wiemy, i warto traktować je po prostu tak jak każdego innego człowieka, może być trudniejsze niż w sytuacji, gdy dziecko jest no pewnego rodzaju taką białą kartką, na której my zapisujemy razem z innymi dorosłymi rówieśnikami, to w jaki sposób ono ten świat po prostu postrzega.
1: To teraz przejdźmy do nastolatków. Wiadomo, że w tym wieku dorośli przestają mieć taki wielki wpływ na dorastającego człowieka, a liczy się bardziej grupa rówieśnicza. I jak część klasy zacznie kpić z czyjejś choroby, no to trudno ten proces dalej zatrzymać.
2: Tak, zdecydowanie. Dlatego też kampania Wyprostuj Spojrzenie właśnie skierowana jest przede wszystkim do tej młodzieży, do uczniów liceów, ponieważ ten okres dojrzewania jest czasem, w którym no właśnie, z jednej strony ta rola kolegów i koleżanek ma ogromny wpływ, bo jedną z takich podstawowych i głównych potrzeb w tym okresie, którą każdy z nas ma w każdym wieku, natomiast w tym okresie dojrzewania ona jest kluczowa, jest ta potrzeba przynależności, potrzeba akceptacji, też takiej autonomii od dorosłych, więc w tej sytuacji, gdy ci rówieśnicy są i ci rówieśnicy też mogą mieć różne problemy, no to to zdecydowanie mocniej wpływa na tą młodą osobę i ona po prostu postrzega to jako taki główną część jej życia, to życie społeczne. Więc zarówno edukacja w kontekście edukacji osób, które mierzą się z danymi zaburzeniami, jak to móc komunikować, ale też do tych nastolatków, którzy mają takie osoby w swoim otoczeniu, jak reagować, jak mówić, ponieważ nawet jeden żart, jedna obraza, jakieś powielenie stereotypu może sprawić, że no właśnie całe otoczenie rówieśnicze zacznie przyjmować takie zachowania. Dlatego ta edukacja w tym kontekście jest po prostu bardzo, bardzo ważna.
1: To jak uświadomić tych młodych ludzi, by nie szydzili z padaczki schizofrenii czy depresji? Co im mówić?
2: Przede wszystkim edukacja. Edukacja, która jest oparta na takim budowaniu i oswajaniu, ponieważ najczęściej boimy się, czy nie rozumiemy czegoś, co jest dla nas obce. Więc kiedy ten temat, czy depresji, czy schizofrenii, czy padaczki zostanie w pewien sposób oswojony, kiedy młoda osoba usłyszy, czym są te choroby czy zaburzenia, jak mogą się objawiać, jak mogą wpływać na codzienne życie, ale też jak reagować, kiedy mamy taką osobę w swoim otoczeniu, to samo w sobie już po prostu buduje ogromne poczucie, no właśnie, takiego, że wiem, co to jest, wiem, jak reagować i rozumiem, że jest to jakiś taki aspekt, który może się pojawić w mojej rzeczywistości i z którym jestem w stanie sobie poradzić tak na takim poziomie po prostu poznawczym. Bo często na przykład śmiech, właśnie wyśmiewanie czy hejt no wynikają z tego, że czegoś nie znamy, że czegoś się boimy, więc staramy się tak poznawczo poradzić sobie z tym tak, jak potrafimy. A kiedy ta wiedza już jest, ta edukacja już jest, to wtedy jesteśmy w stanie podejść do tego w sposób bardziej dojrzały i wierzę, że młodzież, szczególnie pracując z nimi na co dzień, naprawdę jest w stanie bardzo dojrzale podchodzić do takich trudności, do takich problemów, czasami nawet bardziej niż dorośli, ponieważ ta świadomość, którą oni już wchodzą w to życie, związana na przykład z dostępem do internetu, gdzie często oczywiście oprócz takich treści, które są krzywdzące, pojawiają się też informacje, których te młode osoby na przykład nie uzyskałyby w domu czy w szkole, ale też faktycznie no, ta szkoła się zmienia i zmieniała się w ostatnich latach. Chociażby wejście edukacji zdrowotnej, myślę, że to może mieć zdecydowanie pozytywny wpływ na to, jak młodzi ludzie reagują, jak młodzi ludzie rozumieją ten świat właśnie trudności, które mogą się pojawić wokół nich.
1: To też jest kwestia tego, żeby dotrzeć z pomocą do chorego dziecka czy nastolatka, by ten się otworzył i opowiedział o tym, jak się z tą chorobą czuje w klasie i czy spotyka go z tego powodu jakaś przykrość.
2: Zdecydowanie i ciężko oczekiwać od młodego człowieka, że będzie w stanie się otworzyć czy o tym opowiedzieć, jeżeli nie będzie miał poczucia, że no właśnie, że nie jest to temat tabu, nie będzie miał poczucia, że spowoduje to jakieś takie wyśmianie go czy bagatelizowanie problemu. Dlatego tak naprawdę budowanie tej przestrzeni, w której ten młody człowiek może się otworzyć, może szczerze powiedzieć, zaczyna się jeszcze przed tym, jak w ogóle nazwiemy tą chorobę czy zaburzenie. Zanim w ogóle wejdziemy w ten poziom edukacji o tym, czym to jest, zaczyna się tak naprawdę na poziomie w ogóle budowania tej bezpiecznej przestrzeni w szkole, w klasie, w domu, w grupie rówieśniczej. No bo tylko w takich warunkach ta młoda osoba będzie w stanie faktycznie się otworzyć, no ale też świadomość dorosłych, to znaczy świadomość na przykład nauczycieli, którzy pracują z tym młodym człowiekiem, takie poczucie, że nawet jeżeli rówieśnik czy rówieśniczka no w jakiś taki negatywny sposób zareagują, to nauczyciel zareaguje na to i no, poniekąd stanie w mojej obronie albo będzie taką tarczą, no to jest myślę też bardzo kluczowe w tym kontekście.
1: Prawda też jest taka, że nie wszyscy rodzice chcą, by w szkole wiedziano o danej chorobie. Motywacje są pewnie różne, ale chciałam zapytać o to, czy to dobra taktyka?
2: Zdecydowanie myślę, że to nie jest odpowiednie, ponieważ no właśnie, no, zakładam oczywiście jak najlepsze intencje. Podejrzewam, że część tych rodziców po prostu obawia się o to, że te treści mogą na przykład dzieci przestraszyć, że kiedy dziecko usłyszy o jakiejś chorobie, no to może zacząć na przykład bać się osób, tak przeciwnie do tego, co powiedziałam. Natomiast no, czasami rodzice mogą nie zdawać sobie z tego sprawy, bać się osób, które mają tą chorobę, albo zacząć się zastanawiać, czy może ja tę chorobę mam, lub z wielu różnych powodów. Natomiast zdecydowanie nie jest to taktyka, która wspiera budowanie tej otwartości, wiedzy, edukacji i świadomości wśród młodych ludzi, bo odbieranie im prawa do edukacji, odbieranie im prawa do rozumienia świata takim, jakim on jest, no bo ostatecznie nie zmienimy faktu tego, że te choroby czy zaburzenia się pojawiają, że takie osoby w naszym otoczeniu są. Dlatego my tylko i wyłącznie tak naprawdę chcemy, żeby oni o tym wiedzieli i byli świadomi tego, w jakim świecie żyją i co z tym światem i z osobami, które się w nim znajdują, jak można z nimi współpracować, działać, rozmawiać, żeby po prostu wiedzieli. Więc myślę, że tutaj zdecydowanie ta obawa rodziców, no myślę, że pod niektórymi kątami jest zrozumiała, natomiast na pewno nie wspiera budowania tej świadomości, bezpieczeństwa.
1: A jak przekonać takiego rodzica, by można było klasie wyjaśnić, dlaczego dana osoba zachowuje się tak, a nie inaczej?
2: No myślę, że przede wszystkim rozmową, otwartą rozmową na temat tego, jak faktycznie taka, no na przykład jak będzie przebiegać taka rozmowa. Powiedzenie rodzicowi, że na przykład na zajęciach wychowawczych opowiemy to, to, to i to. Rodzic wtedy już może się nieco uspokoić i mieć takie przeświadczenie, że wie, co dokładnie padnie, co dokładnie będzie powiedziane. To jest pierwsza kwestia, ale też wytłumaczenie no właśnie tego, że ta świadomość i ta wiedza w dziecku buduje wręcz przeciwnie, nie lęk, a poczucie bezpieczeństwa, bo lęk rodzi się z niewiedzy, a niewiedza no właśnie w takiej sytuacji jest najgorsza zarówno dla rówieśnika, który po prostu nie wie, co dzieje się z jego kolegą, koleżanką, jak i dla tego dziecka, które jest dotknięte daną chorobą czy zaburzeniem, ponieważ ono także czuje się wyizolowane. Często wtedy ma takie poczucie, że ono samo musi wejść w te buty dorosłego i przyjść do rówieśników i wytłumaczyć im od początku do końca, co się z nim dzieje i jak to robić. A jednak to my, dorośli, jesteśmy odpowiedzialni za to, żeby tym młodym ludziom, żeby ci młodzi ludzie byli po prostu w tym środowisku, na przykład szkolnym, bezpieczni i mogli czuć się komfortowo.
1: A jak uczyć powinni rodzice, co mówić, gdy dziecko czy nastolatek wróci ze szkoły i powie, że kolega, koleżanka dostała dziś na przykład ataku padaczki albo, no nie wiem, przewróciła się, dostała drgawek, leżała na ziemi. Co wtedy mówić dziecku?
2: Myślę sobie, że tutaj są dwa elementy, które są kluczowe. Po pierwsze, no taka sytuacja może być dla dziecka trudna, więc warto w niej na początku zapytać w ogóle, jak dziecko się z tym czuje, jakie emocje się u niego pojawiają, jak zareagowało, czy może potrzebuje jakiegoś takiego wsparcia też emocjonalnego w tej sytuacji, bo zobaczenie takiej sytuacji może być dla niego po prostu trudne emocjonalnie, więc pierwszym krokiem, który bym zrobiła, to nie byłby wykład na temat na przykład właśnie padaczki, tylko byłoby to upewnienie się, jak dziecko się z tym czuje, jak ono zareagowało, co możemy dla niego zrobić, żeby ono poczuło się bezpiecznie w tej sytuacji. A drugim elementem, no właśnie, jest ta edukacja. I naturalnym jest, że rodzic, też nie każdy będzie miał wiedzę medyczną na temat danej choroby czy zaburzenia, co jest zupełnie, zupełnie normalne, bo nie każdy przecież jest lekarzem czy pracuje gdzieś tam w obszarze medycyny. I można dziecku też powiedzieć wprost, że słuchaj, wiesz co, tyle wiem, ale możemy razem sprawdzić, albo ja sprawdzę i opowiem ci troszkę więcej o tym, czym to jest spowodowane. Może razem nauczymy się na przykład, jak reagować w takich sytuacjach, co możemy zrobić, żeby pomóc takiej osobie. Myślę, że to jest po pierwsze taki element, który pokaże też dziecku, że to jest w porządku, żeby czasami czegoś nie wiedzieć, jeżeli taka jest sytuacja. To jest też moment budowania relacji, powiedzenia, zobacz, ja też chcę się nauczyć, ja też na przykład nie wiem, ale chcę się nauczyć, jak mogę zareagować, kiedy taka sytuacja się wydarzy, więc chodźmy, zróbmy to razem, nauczmy się, przeczytajmy, zobaczmy. Myślę, że po pierwsze jest to element edukacji, po drugie jest to element też budowania relacji z dzieckiem, w której ono czuje, że może do nas przyjść, może nam powiedzieć o tym, co zobaczyło, czego doświadczyło i nasza reakcja nie będzie bagatelizowaniem, powiedzeniem, a weź się tam nie przejmuj, to nic takiego, to nie twoja sprawa, dorośli się tym zajmą, ale też nie jest jakimś takim elementem straszenia czy terroryzacji, mówienia, że to jest w ogóle straszne, że tutaj po prostu wydarzyła się tragedia i teraz musimy po prostu razem zacząć panikować, tylko właśnie najpierw zaopiekować, a potem edukować się nawet wspólnie.
1: To może teraz powiedzmy o samej kampanii Wyprostuj Spojrzenie. Na czym ona polega?
2: Tak, kampania Wyprostuj Spojrzenie jest taka kampania społeczno-edukacyjna, która jest poświęcona zdrowiu psychicznemu i chorobom mózgu. I ona powstała z przekonania, że taka rzetelna wiedza, rzetelna edukacja jest po prostu najskuteczniejszym sposobem walki ze stygmatyzacją osób, które chorują na depresję, schizofrenię czy padaczkę. No i właśnie tymi trzema schorzeniami się tutaj przede wszystkim zajmujemy. Organizatorami kampanii są Fundacja Nie Widać Po Mnie, Fundacja Epi Bohater oraz Fundacja Półtorej Minuty. No i przede wszystkim skupiamy się na tym, żeby zmienić sposób myślenia o osobach chorujących, czyli odejście od stereotypów, od lęku, etykietowania na rzecz właśnie wiedzy, zrozumienia, równego traktowania. I w ramach tej kampanii prowadzone są działania edukacyjne w szkołach dla drugich klas liceów. I tutaj jeszcze dalej trwa rekrutacja szkół, więc jeżeli ktoś tutaj ze słuchaczy jest nauczycielem, dyrektorem, to bardzo zachęcam, żeby zgłosić szkołę na stronie www.wyprostujspojrzenie.pl i wtedy szkoła może właśnie wziąć udział w takich warsztatach, zarówno dla uczniów, gdzie uczniowie zdobędą wiedzę o właśnie chorobach mózgu, o zdrowiu psychicznym, dowiedzą się, jakie są mity i stereotypy, rozwiną też taką empatię w stosunku do osób, które z zaburzeniami czy chorobami się mierzą, ale też mamy działania dla nauczycieli, czyli takie szkolenia online prowadzone przez ekspertów oraz materiały edukacyjne, po które można sięgnąć na naszej stronie. Więc no przede wszystkim celem jest to, żeby osoby zarówno młode, jak i starsze dowiedziały się, czym są depresja, schizofrenia i padaczka, ale przede wszystkim, żeby pokazać, że osoby, które mierzą się z takimi trudnościami, są, że takie osoby są takie same jak my, że te stereotypy, na przykład związane z tym, że depresja to jest po prostu lenistwo, fanaberia, jakiś brak silnej woli, albo to, że schizofrenię mają osoby, które są tylko niebezpieczne, nieprzewidywalne i w ogóle niezdolne do funkcjonowania, no żeby takie stereotypy obalać i żeby budować otoczenie, w którym każdy po prostu może poczuć się bezpiecznie.
1: To ja tylko przypomnę, że zapisywać można się do 20 października i tu stawiam kropkę. Bardzo dziękuję za rozmowę. Gościliśmy Krystynę Piątkowską, psycholożkę z Fundacji Półtorej Minuty. Do usłyszenia.
2: Bardzo dziękuję.
0: Bardzo dziękujemy. Bardzo dziękuję Tobie, Aniu, za przeprowadzenie tej rozmowy. No to podsumowując, mówiąc krótko, dziecko, które rozumie chorobę kolegi, koleżanki, rzadziej się po prostu boi, a mniej lęku. znaczy łatwiej o coś bardzo prostego, takie normalne bycie razem. I warto, żeby i nauczyciele, i rodzice o tym pamiętali. I kończymy popołudniowy program. Pięknie Państwu dziękuję za 3 wspólnie spędzone godziny, a dziękuję w imieniu całego zespołu. Olga Bobienko, Anna Rokicińska, Klaudiusz Slezak, Kacper Badura, Klaudia Kowalczyk, Patryk Rabiega, Franek Wójcicki, Wojciech Ratasiewicz z Państwem zostaje i Ksenia Maćczak. Kłaniamy się Państwu pięknie, a popołudniowy program wróci jutro punkt godzina 16. Do usłyszenia.
3: Radio Nowy Świat.
4: Pion i poziom. Drogi słuchaczu, zastanów się, czy nie poczułbyś się ze sobą lepiej, gdybyś mógł wnieść tu coś od siebie, a nawet więcej? I czy wiesz, że jeśli teraz dołączysz do osób patronujących Radio Nowy Świat, zaznaczając przy rejestracji płatność powtarzalną BLIK, to niezależnie od swojej kwoty wsparcia wniesiesz nie tylko swój patronat, ale i 30 zł więcej? Może nie wiedziałeś, a teraz już wiesz. Za taki wybór płatności BLIK przeznacza Radiu 30 zł od każdej pierwszej wpłaty nowego patrona lub też odnowienia istniejącej już subskrypcji. To jednorazowy, większy wkład w nasze radio, którego możesz nie tylko słuchać, ale je również współtworzyć. Wszelkie potrzebne informacje znajdziesz na stronie nowyświat.online/blik.
5: Minęła 19, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny, Robert Kawka. Europoseł wiceprezes PiS Joachim Brudziński ma przeprosić Fundację Otwarty Dialog i jej liderów oraz zapłacić 15 tysięcy złotych zadośćuczynienia za wpis na X-ie dotyczący zarzutów m.in. prania pieniędzy. Wyrok w tej sprawie się uprawomocnił. Chodzi o wpis z kwietnia 2019 roku, z czasów, kiedy Brudziński był ministrem spraw wewnętrznych i administracji. We wpisie zarzucał fundacji i jej przedstawicielom m.in. pranie pieniędzy i niejasne związki z Rosją, odnosząc się też do protestów w obronie niezależności sądownictwa, w których uczestniczyła organizacja. Sąd uznał, że wpis polityka naruszył dobra osobiste powodów. Według fundacji polityk przelał już zadośćuczynienie. W kontekście przeprosin we wrześniu fundacja uzyskała klauzulę wykonalności. Przeprosiny mają się ukazać na profilu Brudzińskiego na X-ie. Nagrodę Nobla z dziedziny medycyny otrzymali Carl Deiseroth z Stanfordu, Peter Hegemann z Uniwersytetu Humboldtu w Berlinie i Georg Nagel z Uniwersytetu w Wurzburgu. Szczegóły zna Klaudia Kowalczyk.
6: Naukowcy niezależnie pracowali nad metodą sterowania komórkami nerwowymi za pomocą światła. O co w tym wszystkim chodzi, tłumaczy profesor Anna Malik z Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego.
7: Takim sygnałem odbieranym przez komórkę za pomocą tych receptorów jest światło. I to światło uruchamia reakcję receptora, prowadząc w efekcie do aktywacji napływu jonów i do wytworzenia impulsu elektrycznego. Jest to bardzo podstawowe odkrycie. Odkryto to białko pierwotnie w rodzaju alg, natomiast ma ono niesamowite zastosowanie w nowoczesnych narzędziach badawczych, w szczególności w neurobiologii.
6: Nobla mogą dostać najwyżej 3 osoby, a wkład w optogenetykę jest znacznie szerszy. Setki laboratoriów używają dziś optogenetyki do badania zachowań takich jak głód, pragnienie, lęk czy zachowania społeczne. Klaudia Kowalczyk, Radio Nowy Świat.
5: Teatr Lalek to nie tylko przedstawienia dla dzieci. 9 października w Warszawie rozpocznie się 20. edycja festiwalu Lalka, też Człowiek, jednego z najstarszych w Europie wydarzeń poświęconych teatrowi lalek dla dorosłych. Organizatorzy pokazują, że lalka to pełnoprawny środek artystycznego wyrazu, a granice między teatrem, filmem i animacją coraz bardziej się zacierają. O tym, jak przez 2 dekady zmieniał się Teatr Lalek, mówił na naszej antenie dyrektor festiwalu Marek Chodaczyński.
8: 20 lat temu bardziej Teatr Lalek, mam nadzieję, że bardziej niż teraz, kojarzył się z Teatrem Lalek dla dzieci. My walczymy, mówiąc w cudzysłowie, o to, żeby do ludzi dotarło, że Teatr Lalek to jest po prostu dziedzina sztuki i tyle. No i mam nadzieję, że coraz bardziej wchodzimy w tą świadomość, szczelinę, nie wiem jak to nazwać. Wszystko się zmienia, Teatr Lalek też się zmienia.
5: W programie są spektakle, filmy, spotkania i wystawa plakatów. Wydarzenia odbędą się m.in. w Domu Kultury Kadr, Służewskim Domu Kultury i w Kinie Kultura. Wstęp jest bezpłatny. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.

Dobry wieczór Państwu. Ani się spostrzegliśmy, a już październik, ciemno za oknem, także dobry wieczór w pełni uzasadniony. Dziś zapraszam Państwa na balety oraz do tanga. Dla wtajemniczonych to chyba jasna sprawa i oczywista, dla niewtajemniczonych proszę zostać, posłuchać, może wszystko się wyjaśni. W ubiegłym tygodniu rozpoczynał Domenico Scarlatti i wspominałem o słynnym ojcu, panu Alessandro. No i musiałem dzisiaj do pana ojca się zwrócić, żeby nam zagrał. W związku z tym Alessandro Scarlatti na początku, kompozytor włoski okresu baroku 1660-1725 rok. To jest okres życia pana Alessandro. Pochodził z rodziny neapolitańskich muzyków, to podobnie jak syn. Komponował głównie opery. No i tutaj niespodzianka.

A szkoda. Manifest X to był zespół z Los Angeles, który przypomniał, jak się gra nowoczesnego straight edge'a. No, mogliśmy usłyszeć, że to bardzo poważna, groźna muzyka, mimo że wyznawcy straight edge, no to takie grzeczne chłopaki i dziewczyny, zero alkoholu, zero narkotyków, wszystko takie porządne i porządne, a tymczasem w muzyce to się przekształca w absolutne szaleństwo. Panowie w zespole Manifest X grywali też w innych zespołach, w Human Garbage i Section H8. To jest zespół, który prezentowałem kiedyś na antenie. 17 października ukazuje się... A, bo 17 października to jest dzień poświęcony idei Straight Edge. Światowy taki dzień. I wtedy ukazuje się debiutancka epka zespołu Manifest X, California Straight Edge. Polecam posłuchać całości, bo takie skoczne wybryki jak On Your Own, który usłyszeliśmy, to tam na całej płycie. Teraz pozycja numer 3 na mojej liście, no i tutaj jest taka zagadka. Co może grać zespół, który nazywa się The Dark Wave? To jest zespół z Amsterdamu, założony w 2019 roku, który początkowo wykonywał covery. Jak Państwo myślicie, co to były za covery? Otóż były to covery klasycznych utworów postpunkowych. A od 2023 roku, kiedy zatrudnili nowego wokalistę, który jest jednocześnie autorem tekstów, rozpoczęli pracę nad własnym materiałem i od tamtej pory już grają własne piosenki. Otóż zespół The Dark Wave gra muzykę Dark Wave. Jakież to było proste. Powinno się znaleźć w jakimś konkursie w telewizorze jako pytanie podchwytliwe. 18 września zespół The Dark Wave wydał swojego singla i ten singiel, z tego co sprawdziłem, na razie nie zapowiada żadnej nowej płyty dużej, ale kto wie, bo to czasami te informacje docierają z dużym opóźnieniem albo wręcz do nas nie docierają, bo w końcu Holandia, Amsterdam to daleko przecież jest. The Dark Wave. Undignified.

Podobno jakaś końska afera wybuchła. Czy konie nas słyszą? Chciałoby się zapytać. Nie wiem, co tam w tej aferze, o co chodzi dokładnie, ale pewnie chodzi o to, że ktoś na koniu jeździ, a ktoś inny nie jeździ. No i jest pytanie, czy powinien jeździć albo czy nie powinien jeździć. Ale to nie będziemy tego rozstrzygać. Skoczymy szybko do Kanady. A z Kanady pochodzi zespół Def Cassette. Powstały w 2018 roku i do dziś gra w niezmienionym składzie, jak się doczytałem. I to jest bardzo ciekawy zespół, ponieważ w sposób perfekcyjny połączył muzykę punk rockową z grunge'em, co nie jest wcale takie częste, aczkolwiek się zdarza. Jak Państwo usłyszycie wokalistkę, to pewnie będziecie mieli jakieś skojarzenia. Ja nie będę podpowiadał, ale ewidentnie. Pierwszy singiel, bo zespół zapowiedział na listopad wydanie swojej płyty Chapter to Die. Pierwszy singiel to jest singiel tytułowy. Prosta piosenka, bardzo punkowy riff, natomiast taki bardziej grunge'owy wokal. Natomiast historia opowiedziana przez wokalistkę Amandę Susie jest doświadczeniem z jej pracy w domu opieki i walki o wsparcie medyczne dla schorowanego dziadka. Powstał obraz systemu opieki zdrowotnej, który w Kanadzie jest równie niedoskonały jak w Polsce, może nawet gorszy. My tutaj się spieramy o nasz system opieki zdrowotnej, a na świecie to bywa to czasami jeszcze o wiele gorzej. Otóż w tym obrazie w Kanadzie taniej wychodzi umrzeć niż żyć. No to pewnie można by tutaj wiele krajów dopisać do tej listy. A zatem przed Państwem zespół Def Cassette w utworze tytułowym z nadchodzącej płyty Chapter to Die.

Zaraz zajrzę do grupy patronów na Facebooku i sprawdzę, czy były skojarzenia, bo moim zdaniem powinny być ewidentne, no ale Państwo sami wiecie najlepiej, co Wam się z czym kojarzy. Ja też przy okazji powiem Państwu, tym, którzy nie są jeszcze patronami radia, że byłoby fajnie, bo tam na tej grupie, czy też w tej grupie patronów, to tam się naprawdę bardzo dużo ciekawego dzieje podczas audycji. Państwo sobie tam żartujecie i rozkminiacie i ktoś napisał, że nieważne czy jeździ, ważne za czyje jeździ. No, szanowni Państwo, siedzi ktoś na urzędzie za nasze, no to jeździ ktoś też za nasze, wiadomo. Taki jest charakter tej roboty. No i zresztą o to się niektórzy biją. Ja dzisiaj czytałem o takim pośle, który od samego początku swojego zawodowego życia jest po prostu politykiem i zawsze siedzi sobie w Sejmie, jak nie w Sejmie, to w Parlamencie Europejskim, jak nie w Parlamencie, to znowu w Sejmie i tak mu mija słodko czas. No czyż to nie jest urocze? No jest urocze. Zespół His, chciałem Państwu przypomnieć, to jest trzyosobowy zespół z Portland, gatunek ciężki. Noise rock, tudzież trochę metal, trochę post-hardcore, można by mieszać w tych gatunkach, czy też wymieniać i mieszać. Zespół wywodzi się z dwóch innych zespołów, ze Steel Form i Marriage Counsel. I to jest taki zespół, którego muzyka jest wypadkową tych poprzednich formacji. W sierpniu ja grałem utwór pierwszy zapowiadający tę płytę, Chip and Crown, dość dawno temu, natomiast ta płyta jakoś niepostrzeżenie ukazała się w sierpniu i ją przegapiłem, więc teraz do niej z przyjemnością wracam. Płyta jest kapitalna, polecam serdecznie, bo mimo, że to jest muzyka ciężka, hałaśliwa, powiedziałbym nawet taka trochę brudna i brzydka, to jednak jest piękna i czyściutka jednocześnie. Wybrałem dla Państwa utwór tytułowy tym razem, a zatem Chip and Crown, no i zespół z Portland, Haze.

To było dawno, bardzo, bardzo dawno temu, kiedy dotarła do nas płyta Operation Ivy. To była taka muzyka, której wtedy nie było. Czyli ska grane po punkowemu i to było takie zupełnie inne ska w odróżnieniu do tych brytyjskich zespołów, takich jak The Specials, czy też Selector i tak dalej. To było takie ska kalifornijskie, radosne, powiedziałbym bardzo zadziorne, jednocześnie bardzo proste, ale fenomenalnie proste, bo to było bardzo melodyjne, bardzo takie, jak to można ująć, wchodziło od razu za pierwszym wysłuchaniem. Pamiętam, że ta płyta była rarytasem, bo to było w czasach, kiedy dostęp do muzyki był bardzo trudny. No i płyta Operation Ivy była rarytasem, który był przegrywany z kasety na kasetę. Mnie się udało tę płytę przegrać w jako takim stanie niezłym, więc zachwycałem się tą muzyką dość długo. Potem z przykrością niestety musiałem przyjąć informację, że zespół już nie istnieje. Lata później dowiedziałem się, że zespół Rancid to jest jakby nieco kontynuacja tej muzyki, no ale Rancid jednak był zespołem bardziej punkowym niż ska, bo te utwory ska były rzadkością. Natomiast teraz jest kontynuacja i to powiedziałbym taka właściwie prawie jeden do jednego. Zespół The Family Business Limited, o którym niedawno mówiłem, właśnie wydał swój debiutancki album 25 września. Już można posłuchać całości, polecam, bo tylko proszę się jakby przygotować, że to będzie taki bardzo skoczny i taneczny odsłuch, więc nie wiem, jak tam u Państwa z tego typu sytuacjami. Zespół wielopokoleniowy, bo mamy tu Jordana Cardigo, który ostatnio wydał płytę z zespołem Red Boys, który również Państwu prezentowałem. No i mamy Tima Armstronga ze wspomnianego Operation Ivy, potem z Rancidów. I w sumie to połączenie nawiązuje w sposób bezpośredni do tamtej muzyki, o której przed chwilą opowiadałem. Zespół mówi wprost, chodzi o to, żeby wyjść na parkiet i tańczyć, co też Państwu zalecam z tego tytułu, z tego albumu, który jest bez tytułu. Będzie teraz dla Państwa piosenka Shakedown, a zespół The Family Business Limited.

The Family Business Limited. Będziemy do tego albumu wracać, żeby Państwa rozruszać w te długie jesienne wieczory, bo naprawdę no, radosna muzyka. Jak zespół jest z Warszawy, to jest warszawski, a jak zespół jest z Sydney, no to jest sydneyjski. Sydneyjski zespół Primitive Blast. To jest zespół, który działa od 2014 roku i teraz po 6 latach przerwy od ostatniej epki nagle zupełnie z zaskoczenia wydali swoją nową płytę DID, skrót od Downward in Dissolution. 22 września ta płyta się ukazała. A co gra zespół Primitive Blast? No otóż gra australijskiego hardcora i wpisuje się w tę nową falę australijskiego mocnego grania w podobnym stylu czy też rodzaju jak zespół Speed, który Państwu prezentowałem już kilka razy. Posłuchajmy zatem, co na nowej płycie Primitive Blast DID się dzieje. Some Voices.

Teraz zapraszam Państwa na chwilę do polskiego kącika, zakącika, czyli skupiamy się na chwilę przy polskich zespołach. Będzie ich kilka po kolei. Zaczniemy od Morza Martwego. Już anonsowałem ten zespół i tę płytę, ale wreszcie ta płyta już jest. Morze Martwe, tytuł płyty Czerwone. Dostępna jest ta płyta od jakiegoś czasu. Nie mam tutaj zanotowanej daty premiery, ale to było tydzień lub dwa tygodnie temu. Mam taką informację o tym zespole. A może zanim tę informację przeczytam, to kojarzycie Państwo na pewno takie zespoły jak Ansa, Aporia, 365 dni, Astrid Lindgren, Die Last czy Dzień Dobry. No i tutaj właśnie jest cień wszystkich tych zespołów wymienionych. Morze Martwe jest efektem współpracy i rodzącego się zaufania kilku osób mieszkających w różnych częściach kraju. Zbierane na przestrzeni lat doświadczenia owocują melodyjnym, melancholijnym graniem osadzonym w szybko średnich tempach. Krótka historia, ona jest bardzo interesująca. Kilkukrotnie musiałem dopytywać, kto jest narratorem. Może to się już mi udało ustalić, więc jeżeli będą jakieś figurki nielogiczne, to proszę wybaczyć. Zespół powstał najpierw w głowie Jacka, byłego basisty Die Last. Okay. Relatywnie reaktywacja Die Last z wielu powodów nie była możliwa, więc po powrocie z Anglii w 2022 roku Adam, kolejna osoba z Die Last, czyli to inny, zagadał do Bartka z Apori. I tak to się zaczęło. Oczywiście, żeby nie było zbyt łatwo, to najpierw szukali perkusisty. W końcu udało im się znaleźć kolegę Mrówę z Ansy i do nich dołączył. No tutaj sytuacja się komplikuje, bo Jacek, w którego to głowie zespół się najpierw pojawił, niestety odszedł z tego świata. Wtedy zespół też trochę stracił sens, ale po jakimś czasie panowie wrócili do tej myśli pierwotnej kolegi Jacka i zaczęli kontynuować. Na wokal dołączył do nich Paweł z Astrid Lindgren, czyli kolejny. Potem dołączył Piotr, czyli właśnie kolega z kapeli Dzień Dobry. Nie wiem, kto grał w 365 dni, bo tego w tej historii nie mam, ale na pewno któryś z nich tam grał. No taka to jest skomplikowana historia, a zespół właśnie zadebiutował dopiero płytą. Widzicie Państwo, że można zbudować historię dla debiutantów i to jaką. Morze Martwe ze swojej pierwszej płyty w utworze Wiatr.

Przed chwilą fascynująca historia nowego zespołu Morze Martwe i ich debiutancki album Czerwone. Teraz z kolei zespół Non-Profit, który zakończył działalność, ale zakończył działalność wydając płytę Worth the Wait. Taki trochę pośmiertny materiał, a trochę zapis tego, co było. Non-Profit powstał w 1998 roku w Ustce, jak się okazuje. Potem panowie, a właściwie część składu wyjechała do Anglii. W 2024 roku zagrali swój pierwszy koncert w Londynie na skłocie Dawson. Od tego momentu zespół działał na scenie londyńskiej. Miałem okazję ich widzieć. I teraz jakby na zakończenie swojej działalności, nie znam powodów zakończenia działalności, no ale tak się stało. Teraz zespół wydaje swoją drugą i ostatnią płytę nakładem DIY Koło Records. Nie jest to pełny zapis działalności zespołu. Część kawałków nigdy nie została zarejestrowana. Inne przetrwały tylko w pamięci tych, którzy byli na próbach i koncertach. A więc to jest taka płyta przekrojowa. Zespół Non-Profit, w zasadzie trzeba powiedzieć z Londynu, ale nasz. Z płyty Worth the Wait. A tytuł utworu This Is Not Over.

Teraz kolejny zespół z polskiego zakącika, tylko tym razem to będzie Poznań. Poznaniacy, których być może niektórzy z Państwa pamiętają. Kapow, zespół, który gra punk rockowo, rock and rollowo, trochę hardkorowo, no w zasadzie wszystko tu mamy. To, co gra, to jest wypadkowa wcześniejszych zespołów Lazy Jack i Spinning Jenny. Tam członkowie zespołu Kapow wcześniej się skrzyżowali i z nich się wywodzi cały skład. Jak piszą, sama muzyka inspirowana jest twórczością lat 50. do 70., okraszona upodobaniem do jazdy bez kompromisów. Ja tych lat 50. to tu powiem szczerze, nie słyszę. Lat 70. to końcóweczka być może się łapie, a tak generalnie jest to solidny kawał punk rocka. Z przykrością tylko stwierdzam, że zespół Kapow śpiewa po angielsku. Nie jest to zarzut, tylko to jest taki mój osobisty malutki żal, bo bym wolał posłuchać, co oni tam po polsku. DIY Koło Records tę płytę wydało, już ona jest dostępna, to jest czwarta płyta. Zespół Kapow wybrał taką metodę, że wszystkie okładki są jednakowe, tylko różnią się kolorem. Ta, zdaje się, jest czerwona w odróżnieniu do poprzednich. Kapow w utworze Above the Law.

To był Poznań, a teraz przeniesiemy się szybciutko do Szczecina. Kojarzycie Państwo takiego artystę, który ma pseudonim Marszałek. Jeszcze nie tak dawno to była jednoosobowa orkiestra. Po prostu Marszałek występował jako cały zespół. Miał ze sobą bębny, gitarę czy bas, nie pamiętam, harmonijkę, różne przeszkadzajki i na cztery kończyny grał cały koncert. Teraz trochę się zmieniło. Od jakiegoś czasu doszły instrumenty klawiszowe, elektroniki trochę i ukazuje się nowa płyta, a właściwie ukazała się 2 października. Cud nad Odrą ta płyta się nazywa. To jest pierwszy materiał po 5 latach. I tutaj muszę przyznać, że zmiana stylistyczna Marszałka jest jakby zrozumiała, no bo ile można w tym tkwić, w takim jednoosobowym bycie i tutaj trudno jest o rozwój. W związku z tym dodanie tych instrumentów dodatkowych idealnie pasuje. W związku z tym powstał materiał, który no, jest bardzo, bardzo dobry. Mam dla Państwa utwór, w którym są wyrazy, więc ostrzegam teraz małe dzieci, proszę iść na dobranockę, a my posłuchamy sobie Marszałka w utworze Trony i Ołtarze.

0: Jesteśmy w Szczecinie, a ze Szczecina to rzut kamykiem już wiadomo gdzie. Do...
1: Achtung, Achtung.
0: Do Berlina, skąd pochodzi zespół Die Valira, czy też The Felira. Zespół powstał podczas koronawirusa w 2021 roku i 18 września teraz właśnie wydał swój trzeci album Ideale. Zespół trochę zaskakuje, a trochę nie. To zależy, jak się będzie podchodzić do oczekiwań. Płyta, powiem Państwu, jest kapitalna. Polecam posłuchać całości. Jest różnorodna. Są utwory i punkowe, i postpunkowe, i takie nowofalowe bardziej. No, bardzo mi się to podoba. I ta płyta, z tego co czytałem, zbiera doskonałe recenzje. Mimo że jest to muzyka dość prosta. Teksty wyraźnie polityczne sprzeciwiają się chciwości, wojnie i potężnym tego świata, którzy decydują i czerpią zyski, a pozostawiają konsekwencje innym. No to takie bliskie chyba wszystkim. Die Felira w utworze Kaffik.

0: Minęła 20, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny, Robert Kawka. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa odwołało alert dla mieszkańców województwa lubelskiego w związku z rosyjskim atakiem powietrznym na terenie Ukrainy. Rosyjskie wojska zaatakowały dziś Charków na północnym wschodzie kraju. Zginęło co najmniej 5 osób, a 50 zostało rannych. Usuwanie skutków ataku wciąż trwa. Partie w Hiszpanii z zadowoleniem przyjęły decyzję premiera Pedro Sancheza o zarządzeniu przedterminowych wyborów na 29 listopada. Sanchez zrobił to po piątkowej porażce jego mniejszościowego rządu w głosowaniu w Kongresie Deputowanych nad propozycjami m.in. zwiększenia ochrony najemców i ograniczenia działalności funduszy spekulacyjnych na rynku mieszkaniowym. Takiego prawa domagały się setki tysięcy manifestantów w całym kraju, bo w Hiszpanii od 2 tygodni trwają protesty związane z kryzysem mieszkalnictwa, a ich organizator, Konfederacja Związków Lokatorów, zaapelowała o ich kontynuację. Nie jest wykluczony strajk generalny. Hiszpański rząd zapowiada ponowną próbę przeforsowania nowych przepisów w Kongresie. Za 45 minut rozpocznie się rewanżowy mecz piłkarski w ramach Ligi Narodów między Polską a Bośnią i Hercegowiną. Gramy na wyjeździe. Na boisku zabraknie Roberta Lewandowskiego z powodu zawieszenia za żółte kartki. Zastąpi go Mateusz Żukowski, mówi selekcjoner Jan Urban.
1: Po prostu nie ma Roberta i musimy grać. Powiem więcej, już za niedługo być może będziemy musieli sobie zadać pytanie, czy już zadajemy sobie co po Robercie, nie? Co, nie wiem, po Piotrku Zielińskim. Są to zawodnicy nieocenieni.
0: Reprezentacja Polski po pierwszych 3 kolejkach ma na koncie 4 punkty i zajmuje 3. miejsce w grupie. W przyszłym tygodniu startuje w Łodzi 36. edycja Festiwalu Mediów Człowiek w Zagrożeniu. To festiwal interdyscyplinarny, prezentujący głównie filmy dokumentalne, ale i też reportaże telewizyjne oraz radiowe poświęcone współczesnym zagrożeniom, prawom człowieka i mediom. W części konkursowej festiwalu wystartuje 12 filmów dokumentalnych i 16 reportaży uznanych twórców, często nagradzanych już w konkursach polskich i międzynarodowych. Będą też retrospektywy filmowe i pokazy specjalne. Jak mówi Jakub Wiewiórski, dyrektor festiwalu, projekcje będą w 2 miejscach, w Narodowym Centrum Kultury Filmowej WC1 oraz w Muzeum Kinematografii w Łodzi.
2: Czyli w odległości 10 minut spacerem można będzie wszystkie propozycje festiwalowe poznać, a później od 19 do 21 października posiadacze karnetów będą mogli także uzupełnić swój kontakt z festiwalem o część online. W tej części online będziemy prezentować przede wszystkim filmy studenckie oraz reportaże, a także te fragmenty retrospektyw, których nie zmieściliśmy do pokazów stacjonarnych.
0: 36. edycja Festiwalu Mediów Człowiek w Zagrożeniu odbędzie się w dniach od 14 do 18 października w Łodzi, a więcej na temat tego festiwalu jutro o 7.15 w Nowym Świcie. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.

poważna. Tak, przyjemnie się z Państwem siedzi przy mikrofonie, że pierwsza godzina zniknęła tak szybko, że nawet nie zauważyłem. A tymczasem serwis mi przypomniał, że jest po 20. No i zapraszam Państwa na pozostałą część audycji. Zaczniemy bardzo, bardzo nietypowo, choć bardzo, bardzo klasycznie. Nietypowo, ponieważ to nie będzie nowość, tylko utwór, który ma dokładnie 22 lata. Bo to taka okrągła rocznica się zrobiła. W 1994 roku, o przepraszam, to nie 22, to nieco więcej, bo to 32, coś takiego, jak ten czas szybko leci. Widzicie Państwo, te godziny audycji znikają i te lata od wydań płyt również znikają. Aż trudno mi w to uwierzyć, że tyle czasu minęło od wydania płyty Pandemonium, Killing Joke, a jest to jedna z tych płyt, która jest po prostu tak bardzo fenomenalna, że ona się nie zestarzała ani troszkę. To jest 9. album studyjny zespołu Killing Joke. Powrót pierwotnego basisty założyciela, czyli pana Jufa. I jeszcze tylko z ciekawostek powiem, że niektóre wokale, w tym tytułowy utwór Pandemonium, te wokale zostały nagrane w komnacie królewskiej Wielkiej Piramidy w Gizie. To nie był pierwszy taki wybryk, bo z tego co pamiętam, to Jimmy Page z panem Robertem Plantem również tam nagrywali płytę. No i to trochę słychać w takiej apokaliptycznym brzmieniu tego wokalu. W każdym razie chciałbym zagrać Killing Joke, bo dawno nie było, a Pandemonium dlatego, że uwielbiam, więc to będzie drugi raz w mojej audycji. A zatem zapraszam na te urocze 6 minut.

Mogliby tak jeszcze kilka minut i w ogóle by się nie znudziło. Ten riff jest niesamowity. Zarówno riff, jak i rytm i ten transowy puls utworu Pandemonium Killing Joke. Ale przenieśmy się do Szwecji. Cóż, że ze Szwecji. Weterani. Szwedcy weterani teraz będą grali. Kojarzycie Państwo zespół Victims? Był na antenie, owszem. Zespół Outlast? Chyba nie było. Zespół Alarm. To jest nowy zespół, ale składający się właśnie z weteranów. Sami o sobie mówią tak. 75% Victims, 50% Outlast, 125% Hardcore. Alarm zadebiutował w 2024 roku, ale teraz pod koniec sierpnia nagrali dwa nowe utwory i one znalazły się na splicie wraz z zespołem Hard Pass. No i posłuchałem i jak zwykle zachwycili, bo to jest naprawdę świetne granie. Zespół Alarm w utworze Left the Mark.

To teraz zmienimy klimat absolutnie. Przeniesiemy się do Francji, skąd pochodzi zespół o pięknej nazwie, bo ta nazwa zwróciła moją uwagę, jest naprawdę bardzo zabawna. I Woke Up Chinese. Zespół działa od 2023 roku. Jest opisany jako zespół postpunkowy. W tym roku, na początku, no pół roku temu dokładnie, wydali swojego singla Reach for a Shadow i ten singiel nie pochodzi z żadnego albumu. Jest to osobne wydawnictwo. Mroczna, gitarowo-syntezatorowa muzyka rodem z lat 80. No to wiadomo, pogłosy, takie dziwne emocje, surowy, precyzyjny automat perkusyjny, czyli wiadomo, perkusista, który nigdy się nie myli, gęsty, buczący bas, skrzeczące akordy gitary i smyczkowe odgłosy budują tutaj nastrój. No i wiadomo, jeżeli taka muzyka, no to będzie właśnie post-punk, ale też darkwave z domieszką italo disco i new wave, jak możemy znaleźć w opisie, ale także coldwave. Czyli widzicie Państwo, wszystko można do jednego wora wrzucić, wymieszać mikserem i z tego będzie zespół I Woke Up Chinese, Reach for a Shadow.

Nie, jak byłem młody, to też słuchałem Cure'ów. To taki francuski Cure przed chwilą. Oczywiście to taka tylko żartobliwa gra słów. Teraz zaproszę Państwa do Portugalii. W Portugalii bywamy rzadko, no ale jak już coś mam z Portugalii, to muszę się tym bardzo Państwu pochwalić. Zespół Ferugim Social. Anarchopunkowo-krastowy zespół, bez twarzy, bez bohaterów, bez właścicieli. Tak piszą. Ferugim Social to głos buntu, który narasta tam, gdzie nikt nie słucha. Niewygodne prawdy, niezbędny hałas. Jeśli to ci przeszkadza, to znaczy, że trafiło w sedno. Myślę, że Państwu nie będzie to przeszkadzać. A ich płyta ukazała się w lipcu, ma tytuł po polsku Trafić w czuły punkt. Dedo na ferida. Ferugim Social, Cois de Costumi.

Będę musiał głębiej kopać w scenie portugalskiej, bo z Hiszpanii dociera do nas mnóstwo muzyki bardzo dobrej, z Portugalii prawie nic, no ale ja jestem uparty. Mam jeszcze jeden zespół portugalski i to nie będzie koniec, bo będę w przyszłości jeszcze dla Państwa wyszukiwał kolejne. Havera Futuro. To jest zespół, nazwa tego zespołu znaczy, czy będzie przyszłość. Znak zapytania powinien być na końcu i to wtedy ma sens. Jest to bezpośrednie odniesienie do brazylijskiego Olhoseco i ich utworu Javiera Futuro. Tekst tego zespołu portugalskiego mają zdecydowanie polityczne i społeczne tło, takie jak życie imigranta, odrzucenie konformizmu, wyzwolenie zwierząt, ekobójstwo oraz kwestia palestyńska, a tekst piosenki Contradição, czyli sprzeczność, krytykuje życie podporządkowane wizerunkowi mediom społecznościowym. Mówi o ludziach, którzy dużo oceniają innych, ale sami niewiele wnoszą, tworząc fałszywy obraz własnego życia i przyjmują pozy zależnie od tego, co akurat jest popularne. Płyta Ilusão do Progresso ukazała się 3 lipca i ja mam ten utwór dla Państwa. Contradição, Havera Futuro.

Havera Futuro. Jeżeli nie znaliście Państwo, to już poznaliście. Będziemy wracać do sceny portugalskiej, gdyż nie pierwszy raz już mnie zachwyciła. Bardzo lubię te zespoły, tylko nie zawsze jestem w stanie dotrzeć do aktualnych wydawnictw, ale to nadrobimy. Oczywiście wszystko da się zrobić. Teraz zmienimy klimat o tyle, o ile zaprezentuję Państwu zespół kobiecy. Zespół kobiecy z Minneapolis, Slut Intent, zadebiutowały w tym roku albumem Slut World, 18 minut skondensowanej złości, bez zbędnych ozdobników. Za mikrofonem stoi pani Katy Kelly. Na gitarze grają pani Elena Bittner i Kaylin Grinder. Na perkusji i w chórkach śpiewa pani Kara Hagström-Skalnek, a na basie są dwie panie, które dzielą się tym instrumentem, Sofia Green i Astrid Pauls. Cały dochód ze sprzedaży płyty trafia do rodzin w Minneapolis dotkniętych działaniami ICE. To nie jest przypadkowa deklaracja na okładce, ponieważ ta muzyka zrodzona jest z konkretnej, aktualnej złości. A zatem z debiutu Slut Intent Broken Even.

No pięknie panie nam zagrały. Odmienimy znowu kraj i nastrój. Przeniesiemy się do Szwajcarii. Zespół Coil Guns tworzy krytyczną muzykę w trudnych czasach. W obliczu nieprzejrzystego, złożonego i trudnego do ogarnięcia świata, który nas otacza, nasze riffy nigdy nie były tak surowe, a nasze teksty nigdy nie były tak jasne. Jesteśmy jednak świadomi, że to, co dla nas brzmi normalnie, dla innych może wydawać się, no jakbym powiedział, że jedzenie jest popieprzone, to by nie było problemu. Język polski jest jednak skomplikowany. No więc to wydaje się takie właśnie tam. Jak zwykle nie zawracaliśmy sobie głowy naprawieniem naszej dziwaczności. Po co mielibyśmy to robić? Nasza dziwaczność ledwo dorównuje absurdalności świata, o którym słyszymy w wiadomościach. Wszystko, w co wierzyliśmy, wydaje się opcjonalne. Wszystko, co uważaliśmy za rozsądne, jest poddawane w wątpliwość. Dlatego podczas pisania tego albumu, stając przed wyborami, zawsze decydowaliśmy się na najprostszą drogę i najodważniejsze posunięcia. To nasz sposób na wyleczenie się z chaosu, dodanie jasności, dorównania i głośną walkę o spokój. Coil Guns, Everything We Love, We Destroy.

Wysłuchaliśmy tytułowego utworu z płyty Everything We Love, We Destroy, która ukaże się 6 listopada. To był pierwszy singiel z tej płyty. A teraz Repeat Offender, hardkorowa ekipa, która wyrosła ze sceny Oi i Hardcore z południowej Kalifornii. Zespół zadebiutował 6 lat temu, natomiast w czerwcu tego roku ukazała się ich pierwsza duża płyta Weapon Fetish. 11 utworów napastliwego, melodyjnego hardcora, w którym słychać wpływy Oi i wczesnego amerykańskiego hardcora, który różni się od innych hardkorów. Prawdopodobnie dlatego tak jest dokładnie opisany. Utwór Shit Disturber według recenzentów to jeden z najbardziej kołyszących, a według mnie po prostu najwolniejszy i najdłuższy utwór z tej płyty, gdyż płyta składa się z samych takich wybuchowych petard, a to jest taki utwór, który trwa 2 minuty i ma bardzo fajny, taki nastrojowy, trochę transowy klimacik. O ile można wpaść w trans w ciągu 2 minut? Repeat Offender, Shit Disturber.

Zero umiejętności, 100% postawy. To hasło zespołu Civil Protection z Madrytu, który wraz z zespołem Chimpanz wydał Split. Ten Split od września można znaleźć w DIY Co Records w ich dystrybucji. Civil Protection zamieścił 4 utwory na tej płytce i ja mam dla Państwa Productivity.

Obiecywałem Państwu, że pójdziemy w tango i że będą balety. No i mam nadzieję, że to się udało. Teraz zespół Rust z Ontario, z Kanady. No myślę, że jeszcze chwila skocznej radości przed nami z najnowszej epki ukazującej się 17 września. Zespół Rust w utworze Path to Peace.

Czas na finał. Ukołyszę Państwa i utuli zespół Wenny Carus Falls ze Szwajcarii, z Lozanny, założony w 2007 roku, natomiast z płyty Resilience roku 2017. I tak właśnie dobrnęliśmy do tego wspaniałego finału, A Blue Light. Będzie to bardzo dobra kompozycja. Wojtek Ratasiewicz realizował audycję, Krzysztof Grabowski przygotował tę listę baletów i tang. Mam nadzieję, że słyszymy się za tydzień. Ja ląduję w sobotę w Hadze, więc no, proszę mi życzyć tych wiatrów powrotnych, żebym spokojnie do Państwa wrócił na skrzydłach. Dziękuję za uwagę. Zapraszam na When Icarus Falls. No i do usłyszenia Państwu. Dobranoc.

0: Ta informacja skierowana jest przede wszystkim do słuchających nas na gapę. Może jeszcze nie słyszeliście, ale jeśli teraz dołączycie do osób patronujących Radio Nowy Świat i przy rejestracji zaznaczycie płatność powtarzalną BLIK, to wniesiecie nie tylko swój patronat, ale i więcej. Za taki wybór formy płatności BLIK przeznacza radio 30 zł od każdej pierwszej wpłaty nowego patrona lub też odnowienia istniejącej już subskrypcji. A być patronem to współtworzyć nasze radio. Tylko tyle i aż tyle. Wszelkie potrzebne informacje znajdziecie na stronie nowyświat.online/BLIK.
1: Minęła 21, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny Robert Kawka. Polscy piłkarze do lat 21 niestety przegrali wysoko z Włochami 2-6 i nie uzyskali bezpośredniego awansu do Mistrzostw Europy. Była to pierwsza porażka kadry Jerzego Brzęczka w eliminacjach. Wynik meczu w Peskarze oznacza, że to Włosi wygrali grupę, a Polacy zajęli drugie miejsce. Dla zespołów, które zajęły te pozycje, zostanie stworzona osobna klasyfikacja. Najlepszy z nich uzyska bezpośredni awans do Mistrzostw Europy, a pozostałe 8 ekip rozegra baraże. A od kwadransa gra nasza dorosła piłkarska reprezentacja. Gramy na wyjeździe z Bośnią i Hercegowiną w ramach Ligi Narodów. W szwajcarskich Alpach przy granicy z Włochami zginął polski alpinista. 42-letni mężczyzna spadł z wysokości blisko 3,5 tysiąca metrów nad poziomem morza. Do wypadku doszło podczas schodzenia ze szczytu Mont Pleiler w szwajcarskim kantonie Valais, tuż przy granicy z włoską Doliną Aosty. Ministerstwo Energii przekazało ceny paliw na jutro. I tak litr benzyny 95 nieco zdrożeje. Ma kosztować nie więcej niż 6 zł i 79 groszy. Litr 98 pozostanie bez zmian. 7 zł i 59 groszy. Potanieje za to diesel. Ma kosztować 7 zł i 82 grosze. Prezes UOKiK stawia zarzuty 4 spółkom z grupy Google. Chodzi o podejrzenie wykorzystywania dominującej pozycji w negocjacjach z polskimi wydawcami w sprawie pieniędzy za ich artykuły. Treści tych wydawców pojawiają się m.in. w wyszukiwarce Google, Google News i Google Discover. Zdaniem urzędu Google nie przekazywał wystarczających informacji, żeby wydawcy mogli sprawdzić proponowane stawki i uczciwie negocjować, mówi prezes UOKiK Tomasz Chrustny.
2: Big Techy nie mogą stawiać się ponad prawem. Przepisy jasno określają, jakie informacje Google powinien przedstawić wydawcom, aby móc uczciwie rozliczyć się z nimi za treści, z których korzysta. Brak tych danych prowadził do sytuacji, w której negocjacje stawały się pozorne i zmierzały do narzucenia warunków przez rynkowego dominanta.
1: Google może zostać ukarany grzywną sięgającą 10% obrotu. Na razie urząd nie przesądza jednak o winie spółek. W ten piątek, 9 października, pierwsza premiera w tym sezonie w Teatrze imienia Jaracza w Łodzi. Na małej scenie będzie można zobaczyć sztukę Teraz, Zaraz, Naraz Dominiki Knapik i Patrycji Kowańskiej. Zaprasza dyrektor placówki Paweł Łysak.
3: To jest spektakl o ADHD, o neuroróżnorodności, o tym, jak sobie dajemy radę z emocjami, o tym, co jest normą, o tym, jak być może czasami te nerwy nam puszczają właśnie w tej naszej trudnej, zmieniającej się rzeczywistości.
1: Teatr Jaracza w Łodzi szykuje w tym sezonie aż 6 premier, 3 z nich będą w tym roku, pozostałe 3 już w 2027. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
4: Jeżobrzmienia.

Gdybym mogła cofnąć czas i słowa, które cię zraniły, kochałbyś mnie jak niegdyś. Tak śpiewała Cher, a w Jerze Brzmieniach witają państwa Jerzy Sosnowski z Jerzem przy mikrofonie oraz Wojtek Ratasiewicz za konsoletą. Gdyby można było cofnąć czas. Z rozmaitych powodów, niekoniecznie dlatego, że się zrobiło coś złego, jest to marzenie powracające od bardzo dawna. Jeśli przyjąć, że szukanie przyjaciela w krainie zmarłych jest przejawem chęci cofnięcia czasu do momentu sprzed śmierci owego przyjaciela, no to pierwszy udokumentowany taki przypadek marzenia o odwróceniu biegu czasu mielibyśmy sprzed 5000 lat w eposie Gilgamesz. Nadeszła jesień, koniec roku już na horyzoncie i operacje na czasie zmierzające do jego cofania, wyhamowania, może rozszczepienia na odnogi o rozmaitej prędkości wydają mi się na czasie właśnie. I o tym dzisiaj będzie mowa. I choć zaraz na dwa utwory włączymy silnik nostalgii na pełną moc, to potem zaczniemy się tym zabiegom na czasie przyglądać z rosnącą podejrzliwością. Posłuchajmy więc melancholijnej tęsknoty za zamkniętą epoką naszego życia, a też tęsknotą za minionym kształtem nas samych, bo czas nie opływa nas przecież jak kamyki woda. Czas płynie przez nas, zmienia nas na zewnątrz i w środku. O tym właśnie nasz znajomy z Jerzobrzmień Sargis z zachwycającą mnie otwartością śpiewający o tym, co, jak podejrzewam, każdemu i każdej zdarza się pomyśleć, ale zwykle robimy to tak cicho, żeby nie było słychać.

teraz będzie pierwsza metoda przechytrzania czasu, dość skuteczna i dostępna każdemu. Technicznie można by ją nazwać otworzeniem kanaliku z odwróceniem biegu czasu, za pomocą którego jesteśmy w stanie się na chwilę cofnąć. Co prawda, żeby nie wpaść w opisywane przez fantastów paradoksy pędli czasowej, nie możemy w ten sposób zmieniać przeszłości, dlatego zresztą ważne jest, żeby wybierać na cel wędrówki wstecz momenty dobre i szczęśliwe, których zmieniać nie ma powodu. W efekcie kontakt z nimi będzie trochę jak przez szybę, ale będzie. Mowa oczywiście o świadomym wspominaniu. Niezwykle urodziwa piosenka na ten temat z 1933 roku stała się szybko tematem jazzowym. Ja poznałem ją kiedyś w instrumentalnej wersji puzonisty J.J. Johnsona i nawet z pewną konsternacją odkryłem, że utwór ten nosi bliski mi tytuł Yesterdays. A potem odkryłem jego słowa, tę przenikliwie opisaną podwójność. Smutny jestem i szczęśliwy, bo marzę dziś o wczorajszych dniach. Notabene zastanawia mnie, dlaczego w języku polskim słowo wczoraj nie ma liczby mnogiej. Przemocą ją teraz zrobię i wyjdzie mi, że marzę o wczorajach. Otóż to. U nas standard Jeroma Kerna, zaśpiewa Stevie Holland.

Na chwilę wrócę jeszcze do wspomnianego na początku audycji Gilgamesza, bo coś mnie tu niepokoi. Otóż tytułowy bohater niewątpliwie opłakuje śmierć swojego przyjaciela Enkidu, na co cofnięcie czasu byłoby lekarstwem. Ale kulturoznawcy zapewniają, że jednak w trzecim tysiącleciu przed naszą erą dominowało chyba archaiczne wyobrażenie czasu jako koła cyklicznego powracania tego samego. W jaki sposób ludzie łączyli to z oczywistym doświadczeniem osobistego dojrzewania, starzenia się i odchodzenia? Nie wiem. Za to na pewno problem zaostrzył się, gdy światopogląd naukowo-techniczny narzucił nam obraz czasu jako linii prostej, rozwijającej się z nieskończoności w nieskończoność. Ale że nauka jest niezła w rozwiązywaniu problemów, które często sama stwarza, dość szybko pojawiło się w wyobraźni naukowców pytanie o wehikuł czasu, który po tej prostej drodze mógłby śmigać w obie strony, nie zważając na wektor i tempo ruchu czasu. Notabene niedawno czytałem, że na poziomie kwantowym podobno coś takiego udało się zrobić, no ale jeśli nawet tak, to wciąż dla nas stworzeń raczej dużych rozwiązanie niesatysfakcjonujące. W języku angielskim nazwę tej maszyny do podróży w czasie stworzył, o ile wiem, Herbert George Wells w debiutanckim opowiadaniu swoim. 100 lat po nim tytuł The Time Machine znajdujemy w albumie sygnowanym przez Alana Parsonsa, choć za utwory tu zgromadzone odpowiadali tak naprawdę dwaj inni członkowie The Alan Parsons Project, Stuart Mill i Ian Benson. Oto utwór otwierający tę płytę.

Pora na inny jeszcze sposób uporania się z czasową nostalgią za przeszłością. Sygnalizuje go tytuł o kompozycji amerykańskiego instrumentalisty Benny'ego Maupin'a, który mówiąc nawiasem grał z Milesem Davisem na kilku jego ważnych płytach od Beaches Brew i Tribute to Jack Johnson począwszy. Czterominutowy utwór, którego posłuchamy, pochodzi z płyty Klejnot w Lotosie, The Jewel in the Lotus, co jakoby stanowi tłumaczenie słynnej buddyjskiej mantry Om Mani Padme Hum. Nie miałem tego jak sprawdzić. No i właśnie, po buddyjsku mamy zakotwiczyć się w tym, co realne, a realne jest teraz, gdyż past is past, taki nosi tytuł ten utwór. Przeszłość to przeszłość, odwracanie głowy wstecz to poddawanie się złudzeniu, gdyż czasu tak naprawdę w ogóle nie ma. Gra Benny Maupin na instrumentach dętych z towarzyszeniem m.in. Herbiego Hancocka na fortepianie.

Skoro już wdaliśmy się przez buddyzm w rozważania metafizyczno-religijne, no to teraz pójdziemy jeszcze chwilę tym tropem. Czas bowiem albo jest złudzeniem, albo, tak sugeruje z kolei ezoteryczne chrześcijaństwo, przypadłością tego świata, które da się niegdyś uleczyć. Jak zapowiada bowiem apokalipsa, kiedyś czasu już nie będzie. W bezczasowości przebywa tymczasem według tej wizji świata Bóg, którego imieniem w tradycji mistycznej jest m.in. Lux Eterna, wiekuista światłość. Notabene na przełomie antyku i średniowiecza chyba uświadomiono sobie, że czym innym jest wyobrażenie o wiekuistości w znaczeniu takiego istnienia, które nie ma ani początku, ani końca, a może nawet nad czasem panuje, ale jednak go odczuwa, a wiecznością w znaczeniu wiecznego teraz, w którym pojęcia przed i po nie mają czasowo sensu. Mnie to intryguje, ale postawię tu kropkę, bo to zbyt zawrotne perspektywy. Zamiast tego zaproponuję Państwu wysłuchanie 8-minutowego utworu zatytułowanego Lux Eterna. No, jest kilku kompozytorów, którzy podjęli się zuchwałej próby oddania w dźwięku owej pozaświatowej światłości wiekuistej, ale ten, Węgier György Ligeti, stworzył w 1966 coś absolutnie wyjątkowego. Choć zachwyca mnie też utwór Pawła Szymańskiego pod tym samym tytułem, którego kiedyś słuchaliśmy razem. Skądinąd miłośnicy filmu 2001 Odyseja Kosmiczna powinni rozpoznać tę muzykę. Zanurzmy się zatem w bezczasie, śpiewa grupa Vocal de France, dryguje Guy Reibel.

Po tej wycieczce w bezczas wróćmy do rzeki, czy też może tunelu czasu. Tunel jest lepszą metaforą, bo mowa będzie o echu. Kilka lat temu, 28 lat po śmierci Milesa Davisa, ujawniono album, który Davis nagrywał w 1985 roku i z niejasnych powodów nigdy go nie ukończył. Nosi tytuł Rubber Band. Pod koniec tej płyty natykamy się na krótki utwór zatytułowany Echoes in Time, Echa w czasie. Przeszłość pozostawia w tkance czasu swoiste zmarszczki, jak w przestrzeni fale grawitacyjne po wielkich katastrofach kosmicznych. Następna kompozycja na płycie nosi zresztą tytuł Zmarszczka. Nie przemija zatem ta przeszłość bez śladu. Oto niespełna dwuminutowa kompozycja Milesa Davisa na ten temat.

Skoro już przed chwilą wspomniałem o falach grawitacyjnych, no to pora w tych rozważaniach na temat czasu wspomnieć o jego powiązaniu z grawitacją. Otóż w pobliżu wielkich mas czas lokalnie zwalnia. I choć ta teza z ogólnej teorii względności Einsteina jest całkiem nieintuicyjna, to zjawisko samo jest doskonale znane chociażby projektantom sieci GPS, gdyż zegary w satelitach oddalonych od Ziemi chodzą szybciej niż nasze przy jej powierzchni. Różnica po uwzględnieniu szybkości lotu satelitów, która zgodnie z kolei ze szczególną teorią względności komplikuje rachunki jeszcze bardziej, wynosi około 38 milionowych części sekundy na dobę. To niby niewiele, ale wystarczy, żeby we wskazaniach GPS-u wprowadzić całkowity bałagan, czego unikamy dzięki specjalnym urządzeniom przeliczającym jeden czas na drugi. Krótko mówiąc, żeby czas nie przyspieszał, powinniśmy się trzymać blisko Ziemi. Stąd pomysł, żeby Państwu zaproponować kompozycję Craiga Armstronga, Ruthless Gravity.

No jednak Ruthless. Ruthless Gravity znaczy po polsku bezwzględna czy bezlitosna grawitacja. No, a co dopiero powiedzieć o bezwzględności czasu, który na nikogo nie czeka. Utwór pod tym tytułem nagrali Rolling Stonesi w roku 1974. Nigdy, o ile wiem, nie wykonali go na koncercie, a rzecz jest niezwykła zarówno ze względu na transowy charakter muzyki, jak na nieomal koheletyczny tekst. Gdyż możemy oczywiście na chwilę złapać oddech, przeżyć chwilę rozkoszy i mieć piękny sen, ale tymczasem czas pędzi, nie czekając na nikogo i do niego należy ostatnie słowo. Szelmowski uśmiech Micka Jaggera robi się na tych kilka minut jakby trochę gorzki. Nie trzeba mieć skłonności melancholijnych, żeby na zegary i kalendarze patrzeć czasem z lekką zgrozą.

Ostatni dziś utwór jest dowodem na to, że niekiedy udaje się jednak pokazać czasowi środkowy palec, choć byłbym spokojniejszy, gdybym rozumiał, jak to osobliwe nagranie powstało. Było tak, od zawieszenia działalności zespołu ABBA pod koniec roku 82, fani wielokrotnie dopytywali się, czy czwórka Szwedów kiedykolwiek zrobi coś jeszcze razem. I oto w 2021, więc po nieomal 40 latach, ukazał się jeszcze jeden album grupy. No i nie chcę nikomu liczyć, więc tak powiem ogólnie, że w chwili premiery członkowie zespołu mieli w sumie 298 lat. Tymczasem tego nie słychać, a ja nie umiem uwierzyć, że nawet profesjonalnie szkolone głosy nie zmieniły brzmienia przez blisko pół wieku. Więc ktoś tu poczarował. Ale z drugiej strony mnie przynajmniej wzruszył. Więc można w jakiś sposób zaprzeczyć, że podlegamy czasowi? Album Voyage brzmi, jakby tamtych 40 lat nie było, co przyznaję, można uznać zarówno za zaletę, jak i za wadę. Ale w kategorii podejrzanych zabiegów na czasie, o których dzisiaj była mowa, to dla mnie numer jeden. Żegnają się z Państwem Jerzy Sosnowski, Wojtek Ratasiewicz. Jerzy pozdrawia też. Za chwilę strumień zdumień, a teraz jeszcze pozaczasowa ABBA i piosenka Don't Shut Me Down. Do usłyszenia.

0: 7 do 10 listopada w jubileuszowej stuletniej Gdyni Energa Siesta Festival. W Teatrze Muzycznym Aidey Milanes, Olajas i Luis Caracol, Mario Lucio, Angelique Kidjo, Anthony Strong i Marisa. W sali kameralnej Pedro Moutinho, a w klubie Ucho zagra warszawskie kombo taneczne Jana Młynarskiego. Patronami są Radio Nowy Świat, Wirtualna Polska, Twój Styl, Trójmiasto.pl, Prestiż i Jazz Forum. Więcej w niedzielę. W Sieście zapraszam, Marcin Kydryński.
1: Minęła 22, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny Robert Kawka. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przyznało w oświadczeniu, że wysyłając alerty dotyczące zagrożenia atakiem z powietrza, pomyliło województwa. Ostrzeżenia zamiast do mieszkańców województwa lubelskiego trafiły do mieszkańców województwa lubuskiego. RCB przyznało też w komunikacie, że zdaje sobie sprawę z tego, iż błędnie wysyłany alert mógł spowodować nieuzasadniony strach i niepokój wśród osób przebywających w województwie lubuskim. Padły także przeprosiny za pomyłkę. Nepalskie służby zakończyły aktywne poszukiwania zaginionych po katastrofalnej powodzi z sierpnia. Teraz chcą skupić się na naprawie bądź odbudowie tego, co zniszczył żywioł. Władze oświadczyły, że potrzebne są na to ogromne środki. W katastrofie zginęło co najmniej 1455 osób, a ponad 5000 uznano za zaginione. Katastrofa zniszczyła 12 elektrowni wodnych, wiele dróg, mostów, gospodarstw rolnych i osad. Władze oświadczyły, że potrzebują niemal 20 miliardów złotych na szybką odbudowę i pomoc dla tysięcy osób, które straciły dach nad głową. Synoptycy wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia przed gęstymi mgłami, w zasięgu których widzialność może miejscami wynosić poniżej 200 metrów. Alerty dotyczą mieszkańców województw podkarpackiego, małopolskiego, świętokrzyskiego, centralnej i południowej części lubelskiego, południowych powiatów mazowieckiego, śląskiego i opolskiego oraz południowo-wschodnich krańców dolnośląskiego. Ostrzeżenia właśnie wchodzą w życie i utrzymają się przez całą noc, do jutra, do 9. A poza tym jesień jeszcze pokaże cieplejsze oblicze. W środę i w czwartek temperatura w wielu miejscach przekroczy 20 stopni. Potem pogoda gwałtownie się zmieni i o tym synoptyczka IMGW Agnieszka Prasek.
2: Od zachodu zacznie nasuwać się strefa większego zachmurzenia i opadów deszczu, która będzie stopniowo przemieszczać się w głąb kraju. Zacznie również wzrastać prędkość wiatru. Środa będzie więc dniem przejściowym pomiędzy tą spokojniejszą i coraz cieplejszą pierwszą częścią tygodnia, a zacznie bardziej dynamiczną pogodą w kolejnych dniach. I czwartek. I właśnie tutaj zapowiada się szczególnie ciekawie. Z jednej strony przez Polskę będzie przemieszczała się strefa frontów z opadami deszczu, a z drugiej przed frontem nadal znajdować się będziemy bardzo ciepłej masie powietrza.
1: W piątek temperatura spadnie do 11-15 stopni, a w weekend chłodne powietrze obejmie już cały kraj. W najwyższych partiach gór możliwy będzie deszcz ze śniegiem i śnieg. 20 lat, 20 edycji i wciąż ten sam cel – pokazywać teatr lalek dorosłej publiczności. 9 października w Warszawie rozpoczyna się jubileuszowa edycja festiwalu Lalka też człowiek. To jeden z pierwszych w Europie festiwali teatru lalek dla dorosłych. A co w programie?
3: Zaczynamy Toni Brimbo z Hiszpanii. Następnego dnia są studenci. Jest także premiera spektaklu, który akurat my żeśmy stworzyli, zrobili z takim chilijskim artystą, Dawidem Zuazolą.
1: O tym mówił na naszej antenie dyrektor festiwalu Marek Chodaczyński. Ale festiwal to nie tylko teatr, ale także kino.
3: W niedzielę będzie pokazywany film dokumentalny o takiej dwójce artystów lalkarzy, ona Polka, on Hiszpan. I oni, proszę sobie wyobrazić, 20 lat temu zaczęli jeździć wozem zaprzężonym w konika po pustyniach w Meksyku. I oni grali spektakle dla dzieci. I na przykład wstępem to było właśnie taki barter, kolby kukurydzy albo owoce. I oni im owoce, a oni im spektakl.
1: Wydarzenia odbędą się m.in. w Domu Kultury Kadr, Służewskim Domu Kultury i Kinie Kultura. Wstęp jest bezpłatny. I na koniec zaglądamy na boisko w Bośni. Mecz Polska, Bośnia i Hercegowina. Na razie jest 0-0. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
4: Strumień. Tu mnie.

Czy to był dla Państwa długi poniedziałek? No niby taki 24-godzinny on jest. No, na to się przynajmniej zanosi, bo że jeszcze tak niecałe 2 godziny do końca. Dla nas, czyli dla Wojtka Ratasiewicza i ja jestem Jan Chojnacki, ten poniedziałek będzie poniedziałkiem długim, bo aż do 24. Ale za to jak miłym, ze świadomością kontaktu z naszymi patronkami i patronami. No i z tą naszą czwórką, która od początku ubarwia swoimi pomysłami ten magazyn, czyli Strumień Zdumień. I była to piosenka zatytułowana Long Monday, chociaż tutaj John Prine, autor tego utworu, ten długi, czy też taki bez końca poniedziałek raczej przekłada na taką opowieść poetycką o tęsknocie, o tym, że jak z kimś komuś było dobrze, a potem już tego nie ma, no to właśnie jest taki jakiś bardzo długi poniedziałek. Nie wiadomo, czy jeszcze będzie jakiś fajny weekend. John Prine, poeta folku, country, trochę rocka też. Od czasu do czasu trafiało się w jego twórczości też i takie bluesowe brzmienie, bluesowy zaśpiew, jak chociażby w piosence, którą Państwo za chwilę usłyszą. Ona jest taka piosenka troszkę, można powiedzieć, o niczym. O tym, że coś go wprawiło w ruch i postanowił gdzieś tam się udać. A dlaczego ja uważam, że ona jest taka troszkę o niczym, czy też, że nie warto pytać, o czym ona jest, bo w treści tej piosenki John Prine powołuje się na What I Say Raya Charlesa i pyta go wprost, a o co ci chodzi, Rayu, z tym What I Say? No więc my z kolei nie pytamy Johna Prine'a, o co mu chodzi w piosence Morning Train, tylko spróbujmy się miło, radośnie i spokojnie pokołysać, bo to jest bardzo ładna piosenka.

John Prine. No, mruczał, a w tle ładnie mu podśpiewywała Alison Krauss. I teraz będzie znowu mruczek, no bo tradycyjnie o tej porze w strumieniu zdumień będzie mruczał Bruce Coburn, a potem swoim kryształowym tenorem powita nas Filip Łobodziński.

0: Dobry wieczór, Janku. Dobry wieczór, panie realizatorze.
1: Dobry wieczór, Filipie.
0: I dobry wieczór oczywiście wszystkim zgromadzonym przy głośnikach.
1: Wracam do tego, do moich wątpliwości co do naszego powitania co tydzień. Myślę, że rzeczywiście taki to dobry wieczór jest najprostsze, najskuteczniejsze i najbardziej, że tak powiem, odzwierciedlające nasze intencje. Bo to już się z tym dzieliłem się tym swoim spostrzeżeniem wielokrotnie, że to witam serdecznie, prawda? Jest, że koniecznie trzeba do takiego witam dodać jakiś
0: przysłówek,
1: który podkreślał dobre intencje witające.
0: Witam gorąco.
1: Gorąco. No, a na przykład, tak żeby było oryginalnie, witam cię niebagatelnie.
0: No, wydaje mi się, że twoja uprzejmość staje się obowiązkowa. Ja cię w takim razie witam bezprzykładnie.
1: Po tych serdecznych powitaniach przejdźmy zatem do dzisiejszego odcinka związanego niewątpliwie z ukochanym kierunkiem muzycznym Filipa, czyli z muzyką country.
0: Zaśmialiśmy się obydwaj. To nie jest rzeczywiście jakiś mój konik, ale też nie stronie. Mam problemy z innymi gatunkami muzycznymi, natomiast z country nie. Ale rzeczywiście jest ich dzisiaj tutaj sporo takich przykładów. Patrzę na swoją dzisiejszą playlistkę. Dobrze, zacznijmy w takim razie może, bo dzisiaj jest Limeryk Łobody. Nie wiem, czy wspomnieliśmy o tym jeszcze? Chyba nie.
1: Jeszcze nie.
0: Limeryk Łobody i okazało się, że znalazłem piosenkę, która właściwie niemal literalnie ilustruje ten limeryk, który na dzisiaj przygotowałem, mianowicie debiutancki singiel Trisha Yearwood z roku 1991, She's in Love with the Boy. Nie ona jest autorką tej piosenki, ale ta piosenka ją wylansowała do takiej bardzo zaawansowanej ligi kantrowej. Masz minę, jakbyś chciał coś powiedzieć.
1: Ten rok 1991, bo ja ciągle gdzieś tam mam w swojej muzycznej pamięci Trisha Yearwood jako młodą kantrówkę, a tymczasem, jeżeli debiut był 35 lat temu, to tylko jeszcze jeden dowód na to, jak czas szybko.
0: Kochane, może to również jest znak tego, że my jesteśmy młodzi.

0: To, że ja narzuciłem taki kantrową aurę dla naszego dzisiejszego spotkania, wcale nie znaczy, że twórczość poetycka, czyli jej efekt, czy dzisiejszy limeryk ma taki charakter.
1: Nie, on ma wielkomiejski.
0: Wielkomiejski, zdecydowanie. Tak.
1: Choć ludność tego miasta jednak maleje, jej liczba, ale to nadal jest jedno z najważniejszych miast w Polsce, Łódź, z którym czuję się rodzinnie związana, z tym miastem, z nią, z Łodzią. No dobrze, jest czas, żeby nasz współredaktyl się tutaj wypowiedział.
0: Choć wiem, bo znam go niemal od urodzenia, że w Łodzi nie był.
1: Nie był?
0: Nie był. Nie był. No, daktylku, ale daj z siebie wszystko to, co...
1: Mimo wszystko, tak.
0: Co najlepsze. Limeryki Łobody.
1: Rzekła raz matka dziewczynie z Łodzi. Wiem, jesteście tak chętni i młodzi. Jeśli za niego wyjdziesz, ojciec twój nie przeżyje. Nie ma przeszkód więc, gdy o mnie chodzi.
0: To nie była idealna rodzina, jeśli chodzi o relacje mamy do taty, bo
1: tak.
0: To z tego jednoznacznie wynika, że tu nie ma jakichś specjalnych
1: sentymentów.
0: Natomiast jeśli chodzi o ojca, nie wiem, skoro ojciec tak bardzo troszczy się o córkę, to być może też troszczy się o swój związek z małżonką i nie ma pojęcia o tym, że ona w zasadzie to tak nie za bardzo.
1: Najwyraźniej. Czy do problemu ojca jeszcze wrócimy dzisiaj w przejmującej piosence, którą przygotowałem w dalszej kolejności, ale myślę, że najpierw chciałbym sięgnąć po bardzo, bardzo stary hit. Chyba początek lat 60. to był, kiedy The Supremes wyśpiewały pieśń You Can't Hurry Love. Ja bardzo lubię wersję z filmu Uciekająca Panna Młoda w wersji Dixie Chicks.
0: No więc z pełnym uszanowaniem posłuchajmy
1: tak,
0: tej wersji.
1: To też jest, tam też jest mowa o nieoczywistych relacjach rodzicielsko-latoroślowych w aspekcie za mąż pójścia ewentualnego.

0: No a teraz już prawie, że kantrowa współczesność, przy czym ja uważam, że ten wykonawca i ten zestaw, bo mówimy o Zac Brown Band, że on troszkę tak wykracza poza taki standard rozumienia
1: muzyki. Tak, to jest taki country rock trochę, tam jest Americana, no, w gruncie rzeczy. I to jest właśnie piosenka The Man Who Loves You The Most. Facet, który najbardziej cię kocha. Piosenka z roku 2020. I to jest właśnie piosenka napisana i wyśpiewana z perspektywy ojca, który uważa, że właśnie on jest tym, który najmocniej swoją córeczkę ukochał i to jemu się właściwie powinna należeć wzajemna miłość córki, ale musi przełknąć ten fakt, że no, ktoś pomiędzy nimi stanął, że jest jakiś młody mężczyzna, ponieważ jest to heteroseksualny związek i że tamten mężczyzna również ma prawo ją kochać i ona ma prawo kochać jego, a narrator no, liczy na to, że to nie znaczy, że miłość jego córki do niego samego osłabnie. No, taki sentymentalny song, ale dziarski, żwawy. Posłuchajmy się w to brzmienie.

0: No i Zac Brown chyba zamknął tę okołokantrową, to koło okołokantrowe dzisiejszego naszego spotkania, bo kolejna propozycja twoja, która wywołuje u mnie bardzo żywiołową reakcję, bo przypomniałem sobie, jak w tym czasie, a było to no właśnie te tam 60 lat temu, jak ten utwór nazywaliśmy w kręgu naszych miłośników tego rodzaju grania. Otóż mówiło się o tym pogazóweczka. A dlaczego, to za chwileczkę państwo usłyszą.
1: Niezłą pogazóweczkę 8 lat później zrobiła z tej piosenki Betty Midler, która nagrała tę piosenkę również. Zaczęła powoli, a pod koniec stosunkowo krótkiej, bo 3-minutowej piosenki właściwie treść wyśpiewanego tekstu była niemal nieczytelna. Jako ciekawostkę jeszcze dodam, że w latach 80. taki metalowy zespół Twisted Sister nagrał tę samą piosenkę, ale odwrócił tam rolę. I to było mało logiczne, ponieważ w piosence mowa jest o tym, że bohaterka, narratorka jest zakochana w przywódcy takiego gangu motocyklowego i ponieważ tam też na punkcie ich związku wyłoniły się pewne kontrowersje, on na tym motocyklu odjeżdża i ginie. No, a u Twisted Sister to z kolei dziewczyna odjeżdżała samochodem chyba, czy motocyklem i ginęła, i to trochę jest mniej wiarygodne, czy mniej pasuje przynajmniej do takiego stereotypu, tego typu opowieści. No, ale dzisiaj posłuchamy oryginału zespół Shangri-La's Leader of the Pack, czyli jak mówisz, pogazóweczka.
0: Pogazóweczka.
2: Is she really going out with him?
3: Well, there she is. Let's ask her.
2: Betty, is that Jimmy's ring you're wearing?
3: Mm-hmm.
2: Gee, it must be great riding with him. Is he picking you up after school today?
3: Mm-mm.
2: By the way, where'd you meet him?

0: Ja odejdę od country i zanurzę się w stylistykę, wydawałoby się absolutnie niepasującą do tego wszystkiego, co zdarza mi się prezentować na antenach. W 1974 roku ukazał się ten utwór na singlu i on także w postaci singla zaistniał w mojej kolekcji. Ale wiązało się to tylko z tym, że był to krótki okres mojego uczestnictwa w kręgu prezenterów dyskotek. A ten właśnie utwór wiedziałem, że cieszy się znaczącym wsparciem moich kolegów DJ-ów i że publiczność reaguje też pozytywnie. Utwór, który pochodzi z początku ubiegłego wieku, chyba 1915 rok, i nawiązuje poniekąd do polskiej literatury i do polskiej klasyki filmowej, czyli do Ziemi Obiecanej. W tym czasie Łódź była właśnie takim miejscem, które dawało poczucie niesłychanego rozwoju.
1: Impetu.
0: I wtedy powstała pieśń. Muszę się posłużyć tutaj tekstem pisanym, bo nie znam tych twórców. Fritz Löhner Bäde i Arthur Marcel Werau napisali pieśń zatytułowaną Rosa will fahren nach Lodz. Czyli Rozo, jedziemy do Łodzi. A w 1974 roku ten utwór w wersji bardzo współczesnej, jak na ten czas, nagrała Vicky Leandros, Greczynka, ale związana z niemieckim rynkiem fonograficznym. No i właśnie pomyślałem sobie, że...
1: Tak, ona chyba Eurowizję jakoś zaliczyła kilkakrotnie. Tak.
0: I ta piosenka była na pierwszym miejscu niemieckich list przebojów i później przez wiele, wiele tygodni tam się utrzymywała.
1: Czyli to no był w duchu szlager, tak?
0: Tak, tak, tak. I ten szlager jakoś potem przez żelazną kurtynę dotarł do Polski. I oto proszę posłuchać
1: w ogóle
0: tej wersji współczesnej, która już nosi tytuł nie Hosa, tylko Teo, wir fahren nach Lodz. Vicky Leandros, no, myślę, że część z Państwa będzie zadziwiona tym, przy czym bawili się wasi przodkowie, już może nawet nie czasem dziadkowie.
1: No, ale Janku, jest to strumień zdumień.
0: W latach 70. w polskich dyskotekach.
1: Strumień zdumień zobowiązuje. Muszą być Państwo zdumieni. Mamy nadzieję, że pozytywnie. Ja się żegnam, ale przy Vicky Leandros jeszcze tu będę warował. Do usłyszenia za tydzień.

0: Und jetzt, meine Damen und Herren, wir fahren nach Krakow, bo teraz jest pora na bagatelki z Krakówka, panie i panowie. Strumień. Strumień.
1: Bagatelki z Krakówka.
0: I oto zapewne dzięki naszemu połączeniu będziemy mogli wspólnie z Krzysztofem cieszyć się z kolejnego sukcesu polskich piłkarzy. Opowiedz nam, Krzyśku, jak to było. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór. Wiesz, Janku, jestem w takim nastroju, że właściwie to, co wyrabiali dzisiaj polscy piłkarze, no nie jest w stanie przebić mojego smutku właściwego, bo my w naszym teatrze Bagatela straciliśmy jednego z naszych wspaniałych aktorów, Przemka Brannego, barda, pieśniarza, znanego bardzo w Krakowie i nie tylko. I proszę, po prostu trudno mi jest, że tak powiem, złapać taki nastrój, który pozwoliłby mi skomentować no, taką dodatkową żałobę piłkarską. Trudno mi w ogóle jakby porównywać jedno do drugiego, ale no, przegraliśmy z tą Bośnią i Hercegowiną. Młodzieżówka przegrała 6-2 we Włoszech. No i taki to dzień po prostu. Ja wracając jeszcze do sprawy tego ciosu dla naszego teatru, chciałem zapowiedzieć i szykuję taką możliwość techniczną, żebyśmy w przyszłym tygodniu posłuchali piosenek w wykonaniu Przemka Brannego, no postaci bardzo znanej w Krakowie i nie tylko w Krakowie, bo śpiewał on repertuar i piwniczny, i Zygmunta Koniecznego, i Grzegorza Turnała, i Kantego Pabluśkiewicza, i był naprawdę taką postacią, której się słuchało z wielką satysfakcją i przyjemnością właśnie w takim krakowskim, poetyckim klimacie. I to zapowiadam na przyszły tydzień, bo dzisiaj nie zdążyliśmy. Sam się domyślam, że mamy w związku z tą nagłym odejściem Przemka no dużo różnych urzędowych perturbacji, przygotowań. Jeszcze nie wiemy, kiedy będzie pogrzeb, ale no ale w takim jestem nastroju. Ten nastrój przejdzie przez pewnego typu poetycki schemat naszych wynurzeń muzycznych dzisiaj, bo na dzisiaj przygotowaliśmy piosenki Leonarda Cohena w wykonaniu Macieja Zębatego, któremu towarzyszył John Porter. Posłuchajmy pierwszej.
3: Tajemny akord kiedyś brzmiał, pan cieszył się, gdy Dawid grał, ale muzyki dziś tak nikt nie czuje.

dlaczego mi zarzucasz wciąż, że na daremno wzywam go? Ja przecież nawet

Tak się starałem, ale cóż, dotykam tylko, zamiast czuć. Lecz mówię prawdę, nie chcę was oszukać. I chociaż wszystko

Ja Maćka Zębatego poznałem przy okazji mojego działania w Trójce w redakcji Satyry, bo Maciek Zębaty był jednym z ważnych bardzo autorów wszystkich magazynów, takich jak ITR, a potem IMA. Współpracował z Jackiem Janczarskim, który był takim moim guru i się mną opiekował w tamtym okresie. I również dzięki to wiem, że taki zachwyt nad Cohenem, który spowodował, że Zębaty jako poliglota przetłumaczył chyba parędziesiąt piosenek Cohena, spowodował Maciek Karpiński, bo Cohen wcale nie był w tamtym okresie tak bardzo w Polsce popularny. Ja miałem to szczęście, że mogłem uczestniczyć w jakiś sposób w popularyzacji Cohena w Polsce, ponieważ pracując w ZPR-ach doprowadziłem do nagrania płyty, w której Maciek Zębaty zaśpiewał Cohena, a w swoich tłumaczeniach, a potem z takim recitalem podróżował po Polsce. Posłuchajmy kolejnej piosenki.

tajnym życiu. Zaciskam zęby, kupuję rad nie rad. Czasem nowy hit, a czasem mądrość lat.

0: Jak Państwo słyszeli, to było nagranie koncertowe sprzed 24 lat na Festiwalu Dialogu Czterech Kultur w Łodzi w 2002 roku. Odbył się koncert, który został w całości zarejestrowany i później wydany na płycie właśnie zatytułowanej In My Secret Life, czyli tak jak śpiewał Maciek. Chciałbym tutaj podkreślić rolę koordynatora muzycznego tego czasu i takiego bliskiego współpracownika Maćka i także takiego przyjaciela, który pomagał mu przezwyciężać różne trudne chwile, a mówię o Andrzeju Emolu Kowalczyku, który, tutaj też trzeba to podkreślić, jest autorem muzycznego sygnału naszej audycji, a także zarazem sygnału muzycznego Bagatelek z Krakówka. Także Andrzej Emol Kowalczyk łączy nas niejako też z dzisiejszym kontaktem z Maciejem Zębatym. To tyle miałem do uzupełnienia z mojej strony.
1: No to słuchamy kolejnego utworu Koena w wykonaniu Macieja Zębatego.

Czy Rosjanin, czy wuj sam, każdy z nas jest taki sam. Jedna droga dzisiaj tu, a jutro tam. Dzisiaj tu, jutro tam.

0: Nie chciałbym, żeby to wyglądało na jakieś moje samochwalstwo, ale po prostu takie miałem szczęście, że pracując w ZPR-ach przyczyniłem się do pierwszego pobytu Leonarda Cohena w Polsce, bo tak jak już mówiłem, Leonard Cohen nie był powszechnie znany, był znany w drugim obiegu i w tym drugim obiegu był bardzo popularny. Ale w momencie, kiedy decydowały się sprawy, że trzeba było wydać jako przedsiębiorstwo, trzeba było wydać dolary, pieniądze, no to oczywiście odbywały się narady, czy to się opłaci, czy to się zwróci. No i ja bardzo optowałem za Cohenem i przekonałem mojego dyrektora naczelnego ZPR-ów, żeby zaryzykować takie 3 koncerty w Polsce. I odbyły się one w Poznaniu i na Śląsku. I po prostu był szał, był szał. My moglibyśmy spokojnie zrobić 10 tych koncertów, bo wtedy jakoś Cohen oficjalnie wypłynął w Polsce na świat. A przy okazji Macieja Zębatego, praca wokół jego tekstów również się sprawdziła i Maciek z tym Cohenem podróżował długie lata. Były legendy na temat ich wspólnego spotkania, ale ja się nigdy nie dowiedziałem, jak było naprawdę. Czy Cohen się zobaczył rzeczywiście z Maćkiem Zębatym? Podobno tak, ale no, ręki bym sobie za to nie dał uciąć. Słuchamy na zakończenie no, wielkiego przeboju Leonarda Cohena w tłumaczeniu Maćka Zębatego.
1: Wiesz, Krzyśku, chciałbym jeszcze dorzucić do tego dwie rzeczy. Otóż poza tym, że zemolem współpracował Maciek Zębaty, to też bardzo istotnym takim drugim jego ego też poetyckim był Maciek Karpiński, który w dużej mierze też uczestniczył w tych
0: przekładach. Ja mówiłem o tym, że Maciek Karpiński w ogóle zapalił Zębatego do Cohena, bo Maciek Karpiński był tym pierwszym, który nas z Cohenem zapoznał.
1: Tak, ale on też był współautorem szeregu tych przekładów. To pierwsza rzecz. A druga, że no Maciek był osobą niezwykle utalentowaną, ale też taką ofiarą czasu, bym powiedział, bo on był dwubiegunowy. I w zasadzie dopiero w trakcie trzeciego małżeństwa jego ówczesna żona doprowadziła do tego, że zdiagnozowano tę chorobę. I gdyby od początku, że tak powiem, z jego kariery miał diagnozę i mógł poddawać się terapii, to pewnie moglibyśmy korzystać z jego niezwykłego poczucia humoru i jego głosu do dziś. No a tak,
0: ale wiesz,
1: niestety
0: nie
1: to
0: chciałem
1: życie
0: o
1: się
0: tym
1: rozeszło.
0: Mówić, dlatego, że uważam, że Maciek Zębaty ze swoimi piosenkami satyrycznymi, a może nawet fragmentem któregoś ze słuchowisk wspaniałych, powinien znaleźć miejsce w bagatelkach oddzielnie.
1: No to zapewne znajdzie.
0: Jeśli chodzi

John Prine, od którego zaczęliśmy nasze dzisiejsze spotkanie, nie doczekał się i prawdopodobnie nie doczeka się aż tak dużej popularności po tej stronie Atlantyku, a zwłaszcza w Polsce. Chociaż może gdyby znalazł się ktoś taki jak Zębaty i chciałby ogarnąć wszystko to, co John Prine nagrał i napisał, to być może też przyjęlibyśmy jego twórczość szerzej i w ogóle go poznali, bo jak sądzę, John Prine nie jest

specjalnie jakoś znany dzięki temu, że w radiu rzadko chyba jest prezentowany. Więc ja bym chciał jeszcze wrócić na chwileczkę do jego repertuaru, choć nie będzie to jego własna piosenka, tylko taki parastandard kantrowy zatytułowany Color of the Blues, czyli powiedzmy sobie kolor smutku. A w tym nagraniu jeszcze dodatkowo jest taka atrakcja wiążąca naszą poniedziałkową audycję z moim spotkaniem z dziećmi bluesa w środę, bowiem John Prine nagrał Color of the Blues w duecie z Susan Tedeschi. I to jest taki przekaz o doświadczeniu dwóch osób, które sobie użyczają głosu w tym samym poczuciu samotności. Posłuchajmy, jak duet Susan Tedeschi i Johna Prina interpretuje kolor smutku.

Poetyka tekstów Prajna jest prawie tak niejednoznaczna jak u Dylana, choć jest on zaliczany do nurtu muzyki country, oczywiście mówię o Prajmie. To nawet wtedy, kiedy tytuł mógłby sugerować, że rzeczywiście będzie to piosenka o jakiejś kowbojskiej przygodzie, to się okazuje, że to jest tylko pewna przenośnia, taki język snu trochę. To będzie piosenka zatytułowana Saddle in the Rain, czyli siodło w deszczu, czy na deszczu. A gdyby tak próbować to siodło zinterpretować, to myślę, że można by pomyśleć o takim przedmiocie, który miał pomagać w podróży, w drodze, a tymczasem, kiedy niszczeje na deszczu, to przestaje być przydatne, co w dalszej narracji tej pieśni przynosi taką konkluzję, że jeżeli o coś nie dbamy, no to potem może się okazać, że to nam sprawi zawód. Saddle in the Rain, John Prine raz jeszcze, a potem już będziemy zwolna przenosić się w sferę globtrotera.

0: Tego nie znalazłem już w tym przekazie Prajna, ale tak sobie myślę, że gdyby siodło dobrze zabezpieczyć i później je wytrzeć tak porządnie, to można by się jeszcze udać w jakąś daleką podróż i zapewne tak postąpiłby też Globetrotter, który już za chwilę będzie z nami na antenie Strumienia Zdumień, bo przecież dysponujemy technologią XXI wieku. Sfera Globetrottera. Dobry wieczór, Andrzeju. Jesteśmy już połączeni i możemy realizować nasze założenia programowe. A dzisiaj jakie jest założenie?
1: A dzisiaj chcę pomówić o historii Kalifornii, bo słyszycie Państwo mnóstwo razy, że gdyby była osobnym państwem, byłaby gdzieś piątą, a może nawet czwartą gospodarką świata. Ale pytanie, jak to się wszystko zaczęło? I o tym chciałem dzisiaj pomówić.
0: A czy to można powiedzieć, że będziesz opowiadał troszkę o korzeniach swojej drugiej ojczyzny?
1: Tak można powiedzieć. Te korzenie są dosyć, może powiedziałbym, przybrudzone, ale o tym za chwilę. Rdzenni mieszkańcy dzisiejszej Kalifornii przybyli na te tereny co najmniej 13 tysięcy lat temu i byli to potomkowie wędrownych ludów zamieszkujących tereny dzisiejszej Syberii i północnych Chin, bo w miejscu cieśniny Beringa istniał wtedy szeroki pas lądu łączący Syberię z Alaską, zwany Beringią. I wedle nowszych teorii pierwsza fala migracji mogła nawet wędrować na łodziach wzdłuż wybrzeża Pacyfiku, ale niezależnie od tego, którą drogą dotarli do Ameryki, wtedy, kiedy dotarli, migrowali na południe i większość Ameryki Północnej była zamieszkana przez plemiona nomadów podążających za stadem bizonów. Natomiast w Kalifornii Indianie prowadzili osiadły tryb życia. Większość nawet nie uprawiała roli, ponieważ wystarczało zbieractwo i łowiectwo. Dęby dawały żołędzie bogate w tłuszcze i węglowodany. Po odpowiednim przetworzeniu mielono je na mąkę, z której robiono placki czy zupę. Ocean i rzeki dawały ryby i owoce morza, a doliny były pełne jeleni i antylop. I gdy w XVI wieku pojawili się pierwsi biali, a to byli Hiszpanie, w Kalifornii mieszkało co najmniej 300 tysięcy Indian. I to było blisko 100 odrębnych plemion. Pierwszym Europejczykiem, który dopłynął do wybrzeży Kalifornii, był Juan Cabrillo w służbie Hiszpanii. Prowadził ekspedycję morską z portu Navidad w Meksyku i dopłynął do Zatoki San Diego i ogłosił region własnością Imperium Hiszpańskiego. Zajęło mu to 3 miesiące, ponieważ płynął pod silny wiatr i prądy oceaniczne. Marynarze spali stłoczeni w wilgotnych, niewentylowanych oczywiście ładowniach, tuż obok biegających szczurów i psujących się żywności. I śmiertelność na poziomie 30-50% załogi podczas jednej długiej wyprawy była wówczas normą, bo medycyna morska tamtych czasów ograniczała się głównie do upuszczania krwi i modlitwy. I przez następne, i to jest ciekawe, przez następne 220 lat Hiszpanie ograniczali się do sporadycznych morskich wypraw badawczych. 60 lat po Cabrillo miała miejsce wyprawa Sebastiano Biscaino, która zmapowała wybrzeże Kalifornii i nadała nazwy takim punktom na mapie jak San Diego, Santa Barbara czy Monterey, ale Hiszpanie zupełnie przeoczyli Zatokę San Francisco. Wracając na moment takiej wysokiej śmiertelności podczas wypraw, szacuje się, że w erze wielkich odkryć geograficznych szkorbut zabił więcej marynarzy niż bitwy morskie, katastrofy statków i wszystkie inne choroby razem wzięte, ponieważ ludzki organizm w przeciwieństwie do większości zwierząt, w przeciwieństwie do psów, kotów, koni, nie potrafi sam produkować witaminy C, ani jej długo magazynować, a ona jest niezbędna do produkcji kolagenu, głównego białka udolcowego naszego ciała. Dopiero pod koniec XVIII wieku brytyjska marynarka oficjalnie wprowadziła obowiązkowe racje soku z limonki albo cytryny na statkach, co ostatecznie wyeliminowało tę plagę. I po wyprawie Biscaino Kalifornia pozostała takim zapomnianym, dzikim pograniczem imperium. Nie było tam żadnego stałego hiszpańskiego osadnictwa. Hiszpanie nie znaleźli w Kalifornii żadnych metali szlachetnych. Region wydawał się ubogi i mało interesujący. A ponadto przez ponad 100 lat wierzono, że Kalifornia jest gigantyczną wyspą. I ten mit wyspy upadł dopiero pod koniec XVII wieku, kiedy jezuicki misjonarz i kartograf Eusebio Kino, notabene z pochodzenia Niemiec, przez północny Meksyk i dzisiejszą Arizonę dotarł do Kalifornii, udowadniając, że nie jest ona wyspą. Ale prawdziwy powód, dla którego Madryt nagle zainteresował się terenami, które przez ponad 200 lat ignorował, to chrapka, jaką na te tereny w połowie XVIII wieku wykazywać zaczęli Rosjanie i Brytyjczycy. Rosyjscy handlarze futer wędrowali z Alaski na południe wzdłuż wybrzeża Pacyfiku, szukając źródeł żywności dla swych osad na Alasce, a prawa do północno-zachodnich terytoriów rościli sobie także Brytyjczycy i dopiero to skłoniło króla Hiszpanii, aby wydać nakaz zasiedlenia tych ziemi. Ta hiszpańska strategia kolonizacji opierała się na ścisłym partnerstwie miecza i krzyża. Najpierw żołnierze budowali fort wojskowy, który się nazywa Presidio, a potem w jego cieniu mnisi wznosili misje religijne. I ta pierwsza wielka wyprawa, tak święta ekspedycja w 1769 roku, czyli jak mówiłem, ponad 220 lat od czasu, kiedy dotarli do Kalifornii, okazała się logistycznym koszmarem i o mały włos nie zakończyła się klęską Hiszpanów, ponieważ z powodu błędnych map i przeciwnych wiatrów hiszpańskie statki błądziły w Pacyfiku tygodniami. Blisko połowa marynarzy jak zmarła z powodu szkorbutu. W końcu wtedy, kiedy już rozważano odwrót, pojawił się statek z żywnością i lekami, nowymi rekrutami i to zdecydowało, że Hiszpanie w Kalifornii zostali na stałe. Mnisi zabrali się za przymusowe nawracanie Indian i do początku XIX wieku wzdłuż wybrzeża powstało 21 misji i panował w nich wojskowy rygor. Indianie, którzy dali się oszczyć, często zmuszeni głodem lub presją wojska, tracili prawo do opuszczenia misji i powrotu do swoich plemion. Czasem stawiali opór, ale był on tłumiony brutalnymi represjami. I myślę, że to jest dobry czas, aby się zatrzymać w tej mojej gawędzie i poprosić cię o trochę dobrej muzyki.
0: Nie wiem, czy to będzie dobra muzyka, natomiast będzie tematycznie odpowiadała twojej opowieści, bo szukałem jakiejś pieśni, która by zbliżała się do tego tak dla mnie nowego odkrycia, że kiedyś Kalifornia była uważana za wyspę. No i oto znalazłem piosenkę, która nosi tytuł Isle of California, czyli po prostu Wyspa Kalifornia.

0: Kalifornia była częścią Wicekrólestwa Nowej Hiszpanii, które obejmowało ogromny obszar, dzisiejszy Meksyk, Amerykę Środkową, Wyspy Kanaryjskie, Kalifornię, Arizonę, Nowy Meksyk, Teksas, Nevadę, Utah, Colorado, Florydę i Filipiny na Pacyfiku. I to królestwo przestało istnieć w 1821 roku, kiedy w wyniku wojny o niepodległość Meksyk uzyskał suwerenność i przejął większość tych ziem. I meksykańskie rządy nad Górną Kalifornią, bo tak się nazywała w odróżnieniu od Baja, trwały zaledwie 27 lat. Republikański rząd Meksyku postrzegał misję jako instrument hiszpańskiego kolonializmu i po kilkunastu latach misję rozwiązał. I choć prawo przyjęte zakładało, że połowa majątku miała zostać rozdzielona między rdzenną ludność, to w rzeczywistości plan zakończył się gigantycznym oszustwem. Ziemie trafiły ostatecznie w ręce bogatej elity meksykańskich osadników, polityków i wojskowych. Powstały wtedy ogromne rancha, te haciendas, liczące dziesiątki tysięcy akrów. Właściciele zwani Kalifornią stali się nową arystokracją tej ziemi i z racji ogromnego oddalenia od stolicy wykształcili silne poczucie niezależności, ale ta idylla dla tych wybranków trwała krótko. A trwała krótko, bo w latach 40. XIX wieku w Stanach Zjednoczonych zrodziła się jedna z najważniejszych doktryn geopolitycznych w historii tego kraju. Mianowicie przekonanie, że Stany Zjednoczone dostały od opatrzności misję i niezbywalne prawo do rozprzestrzeniania się na całym kontynencie północnoamerykańskim, od Atlantyku po Pacyfik. To się nazywało Manifest Destiny, tłumaczone na polski jako objawione przeznaczenie albo boskie przeznaczenie. I to służyło jako moralne i polityczne usprawiedliwienie dla ekspansji terytorialnej Stanów Zjednoczonych na zachód. I realizacją tej idei zajął się z wigorem prezydent James Polk. I pod hasłami tego objawionego przeznaczenia dokonano najpierw aneksji Teksasu w 1845 roku, potem przejęcia, rok później przejęcia Oregonu w wyniku ugody z Wielką Brytanią i wyznaczenia granicy na 49. równoleżniku. Z czasem z tego terytorium utworzono stany Oregon, Washington, Idaho i część Montany i Wyoming. I gdy ten 49. równoleżnik stał się północną granicą Stanów Zjednoczonych, na celowniku Amerykanów znalazł się Meksyk, postrzegany jako łatwy łup, bo kraj był w chaosie, pełen wewnętrznych konfliktów, mocno zadłużony. I zanim wojna dotarła do Kalifornii, grupa amerykańskich osadników wszczęła bunt przeciwko meksykańskim władzom w Kalifornii, które się mieściły w Sonomie. Ogłosili powstanie niepodległej Republiki Kalifornii, która przetrwała zaledwie kilkanaście dni, ponieważ na wieść o wybuchu regularnej wojny powstańcy przekazali władzę armii USA. No i słabość rządu centralnego w Meksyku doprowadziła do katastrofalnej dla Meksyku w skutkach wojny amerykańsko-meksykańskiej. I w jej konsekwencji Meksyk zrzekł się na rzecz Stanów Zjednoczonych 55% swojego terytorium w zamian za 15 milionów dolarów rekompensaty. I wtedy dzisiejsza Kalifornia, a także Nevada, Utah, Arizona, Nowy Meksyk i część Colorado stały się częścią Stanów Zjednoczonych. I zaledwie 9 dni przed podpisaniem tego traktatu, który cedował ogromną część Meksyku na rzecz Kalifornii, na terenie Kalifornii odkryto złoto, ale rząd Meksyku, podpisując traktat, nie miał pojęcia, że oddaje Amerykanom teren skrywający jedno z największych Eldorado w historii ludzkości. Gdyby wiedział o złocie, zapewne historia negocjacji by się potoczyła zupełnie inaczej. I tuż przed wybuchem gorączki złota, San Francisco, które wówczas funkcjonowało pod meksykańską nazwą Yerba Buena, dobre ziele, liczyło zaledwie około 450-500 obywateli. Dopiero 30 stycznia 1947 roku oficjalnie przemianowano ją na San Francisco i wiosną 1948 San Francisco na moment się wyludniło, ponieważ niemal wszyscy mieszkańcy porzucili swoje domy i pobiegli z łopatami nad rzeki. I wkrótce pojawiła się gigantyczna fala ludzi z całego świata i w ciągu zaledwie 2 lat ta mała osada zmieniła się w chaotyczne miasto, które miało 25 tysięcy ludzi. I to jest moim zdaniem kolejny moment, żeby się zatrzymać i posłuchać muzyki.
1: O, to aż się prosi, żeby to było coś o San Francisco, ale tym San Francisco już związanym z Flower Power. No to mam nadzieję, że nie masz nic przeciwko temu.

0: jak wspomniałem, San Francisco stało się chaotycznym, kosmopolitycznym portem z tysiącami namiotów. W tym czasie Los Angeles i San Diego wciąż przypominały spokojne, dawne meksykańskie miasteczka. Los Angeles, to trudno uwierzyć, miało zaledwie 1600 mieszkańców. Dziś zamieszkuje około 15 milionów, to metropolitan Los Angeles, czyli 10 tysięcy razy więcej. To była typowa, spokojna osada rolniczo-pasterska. Złota tam nie było, ale Los Angeles zyskało wiele na tym boomie, na tej gorączce złota w północnej Kalifornii, ponieważ tysiące poszukiwaczy potrzebowało jedzenia, więc rancherzy z Los Angeles zaczęli za zawrotne sumy sprzedawać wołowinę. San Diego było jeszcze mniejsze i liczyło zaledwie około 500-600 mieszkańców. To była senna, mała osada. No i ta gorączka złota okazała się niesłychanie brzemienna w skutki. Jak wspomniałem, wieść o złocie wywołała masową ekscytację. Ludzie z odległych krajów porzucali pracę, domy, rodziny, aby wyruszyć w ryzykowną podróż w nadziei na szybkie bogactwo. I imigracja do Ameryki w 1854 roku wyniosła prawie 500 000 ludzi. Na początku dekady tych lat 1850 na Kalifornię przypadało ponad 45% światowej produkcji złota. I choć byli ludzie, którzy znaleźli fortunę, to większość kończyła z niczym i najbogatsi stali się ci, którzy sprzedawali narzędzia, żywność i usługi. Na przykład pierwszym milionerem stał się gość, nazywał się Samuel Brannan, który na wieś o odkryciu kruszcu wykupił wszystkie dostępne w okolicy łopaty, sita i patelnie za grosze, po czym je sprzedawał z gigantycznym zyskiem. To wtedy swoją fortunę zaczął budować Levi Strauss, który przybył do San Francisco i sprzedawał początkowo płótno namiotowe, wełnę, guziki, plandeki, nawozy, chusty i tak dalej, i tak dalej. Z czasem zauważył, że poszukiwacze potrzebują wytrzymałych spodni roboczych. Tak narodziły się pierwsze jeansy z tymi miedzianymi nitami, ale to już miało miejsce po gorączce złota. Marynarze, którzy przybywali do San Francisco, dezerterowali i uciekali w góry szukać złota i w zatoce stały setki pustych, porzuconych statków. I ponieważ w mieście brakowało drewna na budynki, mieszkańcy zaczęli przeciągać te statki na brzeg i przerabiać je na hotele, na magazyny, na salony gier, a nawet pierwsze więzienie. I to był właśnie czas skrajnego bezprawia. Przestępczość była tak ogromna, że policja bała się wchodzić do niektórych dzielnic, ponieważ oficjalne władze i sądy były skorumpowane, to obywatele San Francisco wzięli sprawę w swoje ręce, tworzono uzbrojone formacje paramilitarne, ignorując oficjalny wymiar sprawiedliwości, powoływano trybunały, które natychmiast sądziły podejrzanych, publicznie wieszano skazańców. Było to naprawdę bezprawie tłumu. Natomiast tragiczne oblicze zarówno systemu hiszpańskich misji katolickich, jak i gorączki złota to los rdzennych mieszkańców Kalifornii. Ich niemal całkowita zagłada. Są dane, natrafiłem na dane, oficjalne hiszpańskie księgi parafialne z okresu odbudowy pierwszej misji do chwili ich rozwiązania przez rząd Meksyku odnotowały 63 tysiące zgonów przy 29 tysiącach urodzeń. Śmiertelność wewnątrz misji była tak wysoka, że system mógł funkcjonować wyłącznie dzięki przymusowemu wcielaniu kolejnych Indian. Głównym zabójcą były choroby zakaźne przywleczone przez Europejczyków. Ospa, odra, grypa. Radykalna zmiana diety i wycieńczenie pracą przymusową zrobiły swoje. Gdy w Kalifornii wybuchła gorączka złota, populację Indian szacowano na około 150 tysięcy. 150 tysięcy. Do roku 1870, czyli w ciągu zaledwie dwóch dekad, ona spadła do około 30 tysięcy ludzi, czyli zmarło lub zostało zabitych około 120 tysięcy Indian. I w tym okresie osadnicy, górnicy i finansowane przez państwo bojówki i milicje stanowe zamordowały, tu dane są różne, od 10 do 16 tysięcy Indian w ramach oficjalnie aprobowanej przez gubernatora Kalifornii polityki eksterminacji. Także reszta z tej olbrzymiej liczby zmarłych, często szacuje się nawet, że w pierwszych latach gorączki złota odeszło 100 tysięcy Indian i zginęła z powodu głodu i chorób. To była straszliwa, straszliwa historia rdzennych mieszkańców. Gorączka złota trwała z grubsza 7 lat, a jakieś 40 lat później w samym Los Angeles po raz pierwszy trysnęła ropa. I rzeczywiście, kiedy mówię w samym Los Angeles, to mam na myśli sam Los Angeles. Do końca lat 90. XIX wieku w ogródkach, na ulicach, między domami w Los Angeles stanęło ponad 1000 wież wiertniczych. I te gigantyczne zyski z ropy dały impuls do gwałtownego rozwoju miasta, sfinansowały budowę infrastruktury, portu i stworzyły zaplecze finansowe, na którym wyrosło współczesne Los Angeles. Jeszcze zanim w Hollywood zjawili się filmowcy. Czyli w 1948 roku, tuż przed wybuchem gorączki złota, w Kalifornii było niewielu białych. No, góra kilka tysięcy. W pół wieku później populacja Stanów zwiększyła się blisko stukrotnie. Kalifornia przestała być dzikim zachodem, a stała się potężnym, nowoczesnym organizmem państwowym, i o którym można by wiele mówić, ale pewno czas nam dzisiaj już na to nie pozwoli.
1: Ale myślę, że to jest tak ciekawy temat, że warto by do tego powrócić i w kontekście rdzennych mieszkańców i tego, co działo się już na przełomie XIX i XX wieku. Mam nadzieję, że kiedyś jeszcze do tego wrócimy. Dobrze, Andrzeju?
0: Tak, tak, na pewno, bo to jest bardzo, bardzo interesujące, jak się potoczyły losy tego stanu za sprawą złota i za sprawą ropy.
1: A na zakończenie taka zabawna piosenka już prawie sprzed 50 lat, która mówi o perspektywie naszej, w jakiej postrzegaliśmy wówczas Kalifornia. Nie, pewnie pamiętasz ten wers. Kalifornia mą na mur, śmieszne niebo, co nie zna chmur. Czyli Kalifornia mą na mur, zespół 2 plus 1. No i tekst Marka Dutkiewicza. Był z nami Andrzej Lubowski. Słyszymy się za tydzień. Do usłyszenia, Andrzeju.
0: Do usłyszenia, Janku. Do usłyszenia Państwu.

To była audycja Strumień Zdumień. Wojtek Ratasiewicz i Jan Chojnacki życzą Państwu dobrej nocy.

0: Drogi słuchaczu, zastanów się, czy nie poczułbyś się ze sobą lepiej, gdybyś mógł wnieść tu coś od siebie, a nawet więcej? I czy wiesz, że jeśli teraz dołączysz do osób patronujących Radio Nowy Świat, zaznaczając przy rejestracji płatność powtarzalną BLIK, to niezależnie od swojej kwoty wsparcia wniesiesz nie tylko swój patronat, ale i 30 zł więcej? Może nie wiedziałeś, a teraz już wiesz. Za taki wybór płatności BLIK przeznacza Radiu 30 zł od każdej pierwszej wpłaty nowego patrona lub też odnowienia istniejącej już subskrypcji. To jednorazowy, większy wkład w nasze radio, którego możesz nie tylko słuchać, ale je również współtworzyć. Wszelkie potrzebne informacje znajdziesz na stronie nowyświat.online/BLIK.
1: Radio Nowy Świat.
2: Pion i poziom.